Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżbyś

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
2: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.
3: Została ostatnia reklama.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
1: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
2: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6.
3: Została ostatnia reklama.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Reklama.

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. Ta część audycji będzie poświęcona jednej z najważniejszych opolskich tradycji, jaką jest kroszonkarstwo.
0: Historia w Opolskiem.
1: Ozdabianie jajek, które wszystkim kojarzy się jedynie z Wielkanocą, w województwie opolskim rozwinęło się do tego stopnia, że takie ozdoby są obecne przez cały rok. Tworzenie kroszonek jest najważniejszym symbolem naszego regionu. Zwyczaj ten został nawet wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Bardzo drobne i szczegółowe wizerunki kwiatków, wydrapywane na jajkach, z czasem nabrały licznych kolorów i trafiły na porcelanę. Jaka jest historia tego zwyczaju? Tego dowiemy się w Muzeum Wsi Opolskiej.
2: Ewa Olbryt, kierownik działu udostępniania edukacji, twórczyni ludowa, realizuje opolską kroszonkę.
1: Opolska kroszonka. Właściwie w naszym regionie ona jest kojarzona nie tylko z Wielkanocą, bo de facto te wszystkie wzory można zauważyć przez cały rok w różnych miejscach. Skąd się to wzięło? Jaka jest historia akurat tego konkretnego opolskiego wzoru? Bo sięga on pewnie wielu, wielu lat wstecz.
2: Tak, oczywiście my nie wiemy dokładnie, kiedy zapoczątkowano w ogóle wykonywanie tej opolskiej kroszonki tutaj w naszym regionie. Takie pisemne potwierdzenie tak sięga XIX wieku i to możemy znaleźć w dokumentach, że wtedy właśnie rozpoczęto, że wtedy właśnie tą kroszonkę w domach wykonywano i była to taka tradycja oczywiście świąteczna i rodzinna.
1: I to ona obejmuje tylko ozdabianie jajek?
2: Wtedy tak, wtedy rzeczywiście ten wzór też na samym początku nie do końca roślinny i kwiatowy, bo to były bardziej wzory geometryczne, potem właśnie przekształciły się te wzory w takie motywy kwiatowe i roślinne elementy i rzeczywiście wtedy tylko kroszonka była w ten sposób zdobiona. Natomiast w latach 70. tak naprawdę stworzono nowy rodzaj naszej tradycji, czyli opolską porcelanę i wtedy ten wzór przeniósł się właśnie na porcelanę, która do tej pory jest identyfikowana z naszym regionem jako porcelana opolska i wzór opolski.
1: Bo skoro mówimy o sztuce ludowej, to można by było przypuszczać, że może ma nawet trochę głębsze te korzenie.
2: Być może. Ogólnie motyw roślinny jest w naszej kulturze jakby nie tylko nawet w naszym regionie, ale ogólnie w naszej kulturze głęboko zakorzeniony, prawda? Bo to też możemy odnaleźć i w hafcie, i w skrzyniach wiannych, które były częścią wyposażenia każdego domu. One również były malowane właśnie w te kwiaty i takie motywy roślinne. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o nasz region, to przede wszystkim jesteśmy rozpoznawani właśnie z kroszonki i porcelany.
1: A czy ta nasza opolska kroszonka wyróżnia się bardziej czymś od tego typu ozdób tworzonych w innych regionach Polski?
2: To znaczy ogólnie w całej Polsce zdobi się jajka wielkanocne tradycyjnymi metodami i tutaj na Opolszczyźnie oprócz kroszonki jest również pisanka. Kiedyś była mniej popularna, w ostatnich latach bardzo teraz zaczyna wyprzedzać wręcz tą kroszonkę opolską, czyli jest to jajko pisane gorącym woskiem i barwione w różnych kolorach. Natomiast jeśli chodzi o kroszonkę opolską, to na pewno nasze regionalne kroszonki wyróżniają się precyzją, ponieważ nawet jeśli w innych regionach również się drapie jajka, prawda, bo ta technika jest jakby też znana w innych miejscach, to jednak nasza kroszonka jest znana z tego, że te motywy są bardzo precyzyjne, bardzo starannie wykonane i rzeczywiście tak dopracowane w każdym szczególe.
1: To ile czasu może zająć przy ozdobieniu jednego jajka?
2: To zależy. To zależy od tego, jaki twórca prezentuje wzór, jaką ma technikę. Natomiast te starsze twórczynie, czyli takie, które zajmują się tym zdobieniem kroszonek, robią to na przykład 40-30 lat, no to one są w stanie takie jajko wydrapać w 4 godziny. Natomiast takie młode twórczynie, które dopiero zaczynają swoją pracę nad kroszonkami, no to nawet do 8-10 godzin.
1: To musi być kawał ciężkiej pracy. No i tak kojarzy się, że to jajko wielkanocne, takie ozdobione, już później gdzieś tam zostanie rozebrane i zjedzone. Czy chciało się to wszystko tym gospodyniom tak długo robić, żeby to później wszystko zostało w pewien sposób zniweczone?
2: Nie, oczywiście to się zmieniło, ponieważ dawniej ta kroszonka brała udział, że tak powiem, w tych naszych obrzędach i zwyczajach tradycyjnych. Czyli dziewczyny młode szykowały jajka na dynkusa, rozdawały chłopakom te jajka w ramach prezentu, gdy zostały oblane wodą. No więc więc one nie mogły takich starannych tych jajek wykonywać i były to rzeczywiście najczęściej jajka ugotowane na twardo, na których było tam parę kwiatków wydrapanych. Jak dziewczyna miała duże powodzenie, to jeszcze jakaś ciotka i babcia musiała pomóc w wydrapaniu większej ilości tych jajek. Natomiast właśnie w tych latach 70., może trochę później, ta kroszonka stała się takim towarem bardziej dekoracyjnym, bardziej pamiątkarskim. No i teraz już rzeczywiście te twórczynie te jajka zupełnie inaczej robią na sprzedaż i na pokazy niż wtedy do użytku własnego.
1: Czyli można powiedzieć, że na te pokazy jako ozdoby to trafiają już wydmuszki, tak?
2: Tak, my teraz pracujemy jako twórcy na wydmuszkach. Po pierwsze z tego powodu, że wbrew pozorom wydmuszka jest o wiele twardsza niż ugotowane jajko, na twardo nawet. A po drugie wiadomo, że wydmuszka może, póki się nie stłucze, być z nami długie lata, natomiast no jajko ugotowane prędzej czy później jednak może ulec zniszczeniu, no i wtedy wiadomo, że zapach to jest taki średnio przyjemny.
1: Powiem szczerze, nie spodziewałem się, myślałem właśnie, że wydmuszka to jest tam bardziej delikatna.
2: No nie, tutaj właśnie taka dobrze wykonana wydmuszka z, od dobry, dobrze karmionych kur, wysuszona i umyta, rzeczywiście jest bardzo twardym tworzywem i dlatego też sama technika jest taka, że gdyby była cieniutka skorupka, to byśmy za wiele tam nie wydrapali na tym jajku.
1: No to w takim razie, jak to przygotować, żeby udało się tą kroszonkę na tej wydmuszce zrobić?
2: Mhm. Można kupić bezpośrednio od hodowców białe jajka, ponieważ do kroszonki, właściwie do każdej techniki najlepsze są jajka z śnieżno-białą skorupką. Najlepiej, gdy nie mają numerów, ponieważ jeśli się nawet wymyje taki numer, to on może pozostać na skorupce widoczny. No i wtedy jajko, jeśli mamy właśnie takie w regularnym kształcie, gładkie, ponieważ nie może być chropowate, bo inaczej też jakby ta metoda byłaby no, niewykonalna na tym jajku, to wtedy takie jajko oczyszczone, wysuszone, taką wydmuszkę możemy zacząć zdobić. Czyli barwimy w jakimś ciemnym barwniku. Twórcy ludowi w tej chwili już nie korzystają z naturalnych materiałów, czyli nie farbują raczej w buraku tam trawie czy w cebuli, tylko w barwnikach takich chemicznych i najlepiej do tego się nadają barwniki do tkanin, które jeszcze można zamówić przez internet czy kupić gdzieś w określonych sklepach. No i następnie po jakby wyschnięciu tego barwnika zaczynamy drapać ostrym narzędziem właśnie te wzory, motywy kwiatowe.
1: Podejrzewam, że to nie może być jakiś duży nóż.
2: Nie, tutaj akurat przysłużył się nam nieżyjący już twórca ludowy Jerzy Lipka, który wymyślił specjalny nożyk do tego, ponieważ dawniej gospodynie, to tak jak pan mówi, zdobiły te jajka bardzo topornymi narzędziami, bo były to i nożyczki jakieś krawieckie, czy jakieś brzytwy, no były to niewygodne narzędzia, także teraz twórcy raczej kupują między sobą, bo też to nie są jakby narzędzia, które można zdobyć w markecie, specjalne nożyki z takiej bardzo twardej stali, wyprofilowane i tymi nożykami właśnie wydrapujemy ten wzór i dzięki tym nożykom ten wzór właśnie się zmieniał i stał się taki bardzo precyzyjny, staranny i tak można wydobyć z tego jajka naprawdę bardzo wiele.
1: Moim i Państwa gościem jest twórczyni ludowa Ewa Olbryt z Muzeum Wsi Opolskiej. Rozmawiamy o historii wzoru opolskiego.
0: Historia w Opolskiem.
1: Te kolory, o których tutaj wspomniałaś, te barwniki używane chemicznie, czy jest jakiś kolor, którego się unika?
2: To znaczy, no w tradycji, w tych obrzędach, czyli to, co mówiłam, że dziewczyny dawały chłopakom, to było bardzo istotne, ponieważ jeśli dziewczyna była zakochana w chłopaku, który ją oblał wodą, no to dawała mu czerwoną kroszonkę. Jeśli nie była zainteresowana, to dawała żółtą i to jeszcze najczęściej surową w środku. Natomiast obecnie tak naprawdę twórcy używają tych kolorów, które ładnie się prezentują po prostu po wydrapaniu tego wzoru, czyli to muszą być ciemne, nasycone barwy i nie ukrywam, że chyba najczęściej wybierane są właśnie kolory czerni, fioletu, czerwieni i takiej ciemnej zieleni.
1: Czyli w dawnych czasach faktycznie ten kolor miał znaczenie.
2: Dokładnie tak. Był to przekaz, no nie było internetu, prawda, nie można było jakoś inaczej określić stosunku do absztyfikanta, więc dziewczyny się posługiwały kolorowymi jajkami.
1: No i w pewnym momencie ten wzór opolski trafił też na porcelanę. Skąd się wzięła taka potrzeba?
2: To nie ukrywam, że to nie był pomysł twórców ludowych, tylko ludzi kultury, czyli tutaj jakby wkład w to mieli muzealnicy i właśnie dyrektorzy instytucji kultury, którzy po prostu stwierdzili, że ten wzór nakroszący jest tak piękny, że szkoda, żeby po prostu był tak jedynie prezentowany na takim kruchym tworzywie. I stąd oni właściwie wymyślili to, że zaczęto nanosić ten wzór na porcelanę, aczkolwiek rzeczywiście te pierwsze naczynia porcelanowe, które były zdobione w ten wzór, wykonywali twórcy. Były to twórczynie, które wcześniej zdobiły kroszonki. Pierwsza to była pani Stefania Topola, wieloletni prezes Stowarzyszenia Twórców naszego oddziału opolskiego. I ona dostała takie zadanie, że po prostu naczynie właśnie pomalowane w ciemną farbą musiała wydrapać ostrym narzędziem w taki wzór kwiatowy. No nie było to bardzo proste, wręcz przeciwnie, można się domyśleć, że drapanie po dzbanku, prawda, porcelanowym nie było zbyt przyjemne i dość czasochłonne, więc z czasem po prostu ci twórcy zaczęli eksperymentować i nanosili już ten wzór na porcelanę piórkiem i normalnie farbami takimi do malowania porcelany.
1: Ale można powiedzieć, że w pewnym sensie wzięło się to z zapotrzebowania komercyjnego.
2: No dokładnie tak i tutaj są spory wśród muzealników, czy to jest tradycja, czy to nie jest tradycja, bo wiadomo, że tradycją nazywamy to, co powstało z ręki ludzkiej i na potrzeby ludzi w danej społeczności, a niekoniecznie właśnie tych muzealników, etnografów i ludzi kultury, prawda?
1: A te kroszonki, o których mówiliśmy, w muzeum znajdują się jakieś wyjątkowo stare egzemplarze?
2: No tak mniej więcej od samego początku, kiedy muzeum jakby jest organizatorem tego konkursu, bo w początkach to pierwszy chyba konkurs był organizowany u naszej lubianej przez nas konkurencji, czyli w Muzeum Śląska Opolskiego, ale my też już kilkadziesiąt lat ten konkurs organizujemy, więc rzeczywiście znajdują się tam takie pierwsze egzemplarze twórców, którzy już do w chwili obecnej nie żyją, a my je w swojej kolekcji posiadamy, co zresztą można zobaczyć na naszej wystawie stałej.
1: A czy któreś miejscowości z naszego województwa szczególnie wyróżniają się tą tradycją?
2: Tutaj prawie wszystkie miejscowości zdobią te kroszonki. Zresztą teraz już od kilku lat działamy w ten sposób, że oznaczamy je takimi dużymi malowanymi kroszonkami. Jedna z nich stoi pod naszym muzeum. I rzeczywiście tych twórców jest coraz więcej. Ta technika jest coraz bardziej popularna. I tak naprawdę, jeśli chodzi o Stowarzyszenie Twórców Ludowych Oddział Opolski, no to tam 80% twórców właśnie zajmuje się wykonywaniem właśnie kroszonek i malowaniem porcelany. To jest bardzo dużo.
1: I rozumiem, tam osoby, które jeszcze nigdy się tym nie parały, mogą się tego nauczyć.
2: Tak, tutaj akurat jeśli chodzi o stowarzyszenie, to tam już trafiają twórcy, którzy już to potrafią i zajmują się tym wiele lat. Natomiast zarówno muzeum, jak i inne instytucje organizujemy warsztaty wykonywania właśnie tych kroszonek, ale nie tylko, bo również pisanek i malowania porcelany. I na tych warsztatach rzeczywiście pod okiem twórcy ludowego można się nauczyć tych technik.
1: A jest zainteresowanie wśród młodzieży, żeby właśnie się tego nauczyć?
2: Bardzo duże, chociaż chyba większe jest jednak tym malowaniem wzoru opolskiego niż samej kroszonki, bo wiadomo, że to jest dla nich bardziej ciekawe niż zdobienie jajek, aczkolwiek chyba w ogóle rękodzieło w tej chwili przeżywa jakiś rozkwit i przeżywa drugą młodość, bo takie zainteresowanie rzeczywiście widzimy.
1: No i malowanie chyba jest łatwiejsze niż wydrapywanie wzoru.
2: No dokładnie tak, to jest rzeczywiście, jajko jest dla cierpliwych, natomiast malowanie wzoru i na porcelanie, i na innych przedmiotach jest nieco łatwiejsze, jeśli chodzi o samą technikę.
1: Tak na koniec spytam, to gdzie przykłady takich opolskich wzorów można zobaczyć, poza oczywiście Muzeum Wsi Opolskiej?
2: No najwięcej oczywiście no, my prezentujemy ze względu na to, że taki mamy charakter naszego muzeum, także mamy tutaj właśnie i wystawę stałą opolskiej kroszonki, mamy wystawy pokonkursowe i właśnie zdobionych jaj oraz porcelany opolskiej, natomiast też na pewno można zobaczyć w sklepach z pamiątkami regionalnymi, ponieważ tam jesteśmy jakby, no przodują one w tej promocji naszego regionu tymi wzorami opolskimi.
1: Czyli Cepelio.
2: Dokładnie.
1: Mówiła Ewa Olbryt z Muzeum Wsi Opolskiej. Prawie 3-metrowa kroszonka od kilku lat wita również podróżnych, którzy przyjechali do Opola pociągiem. Rzeźba kroszonki stoi w holu głównym dworca kolejowego Opole Główne.
0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tym programie często mówię o ciekawych miejscach i wydarzeniach w Opolu, ale w naszym regionie jest wiele miejsc poza stolicą polskiej piosenki, o których warto poopowiadać. Zwłaszcza jeżeli są one tworzone nie przez urzędników, lecz przez ludzi z pasją. Żeby ta część audycji była ciekawa, wybrałem się z mikrofonem do Moszny.
0: Opolanie z pasją.
1: Moszna słynie w całym kraju przede wszystkim dzięki malowniczemu zamkowi oraz otaczającemu go zespołowi parkowemu. Przy drodze dojazdowej do zamku możemy jednak się zatrzymać w bardzo nietypowym muzeum, mianowicie w fabryce robotów, gdzie kawałki metalu nabierają mnóstwo filmowych form.

0: Nazywam się Sebastian Kucharski. Jestem właścicielem fabryki robotów w Mosznej.
1: Fabryka robotów w Mosznej, miejsce, które uzyskało certyfikat Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, z tego co każe chyba nawet Polskiej Organizacji Turystycznej, tak?
0: Zgadza się, także Polskiej Organizacji Turystycznej, nawet w dwóch kategoriach, certyfikat internautów i certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.
1: Miejsce, które pan tworzył od podstaw i jak pan zaczynał?
0: Jak zaczynałem? To jest moja pasja, także gdzieś to realizowałem od zawsze, z tym, że nigdy nie było na to planu, że coś z tego będzie. Po prostu robiłem, a nagle się okazało, że jednak można z tego żyć. I tak to zostało. Od 14 lat już teraz zawodowo się tym zajmuję.
1: Od czego się zaczęło? Od wyspawania jednej figury? Jak to wyglądało?
0: Tak, na początku były to raczej takie małe rzeczy, coś co można na biurko postawić i wyspawałem kiedyś w szkole średniej jedną, potem ktoś mnie poprosił, żeby coś mu zrobić i tak to się zaczęło. Troszkę komuś, troszkę dla siebie. Potem moje dzieci, jak już miałem warsztat, bo to też było zależne od tego miejsca, nie? Bo nie miałem wtedy, kiedy wcześniej mieszkałem w bloku, także trudno było to spawać gdzieś tam w bloku w piwnicy, takie duże rzeczy, ale jeszcze raz warsztat, no to wielkościowo różne wielkości. Ponad 3 metry, jak widać.
1: I z jakich elementów składała się pierwsza figurka i co to było?
0: Pierwsza to była taka mała maszyna z Gwiezdnych Wojen AT-ST i to były takie metalowe odpady gdzieś, co tam znalazłem w szkole, bo to było na praktykach, sobie ją uspawałem, nie? Oczywiście w zakładzie, gdzie miałem praktyki, tam z tych elementów.
1: Tak można powiedzieć w ramach zabawy, a na stworzenie drugiej figurki ile czasu trzeba było czekać na inspirację?
0: Też w miarę szybko, to tak naprawdę gdzieś tam jedną po drugiej zaraz robię, bo to były na początku te małe rzeczy, coś co można było tam, no nie wiem, zrobić w ciągu tygodnia, tak, taką figureczkę gdzieś tam.
1: A która z figur, które tutaj są na wystawie, była najbardziej skomplikowana?
0: Ogólnie żadna. Wszystko się robi łatwo, dla mnie bynajmniej, to ja się przy tym bawię, także tu nie ma nic skomplikowanego.
1: A jeśli chodzi o pozyskanie części?
0: No to już jest troszkę gorszy problem, bo to troszkę, to są wszystko części, które pochodzą z recyklingu, tak? Czyli jeżdżę po sumowiskach, w jakichś szlotach samochodowych, kupuję te części, wyszukuję odpowiednie, ale jest to trochę jednak deficyt, bo żeby na takiego dużego, który waży 800 kilo, nazbierać części, no to jest ze 100 wypadów na sumowisko.
1: Czy warsztat, w którym pan pracuje, to jest cały czas ten sam, w którym pan zaczynał, czy w międzyczasie to miejsce się zmieniło? Bo podejrzewam, że właśnie stworzenie takich dużych figur wymaga dosyć sporo miejsca.
0: Nie, warsztat to już jest inny. Ja w ogóle kiedyś mieszkałem gdzie indziej, bo ja pochodzę z Zawadzkiego, a mieszkam tu w Łączniku tak, od 25 lat. Także warsztat od 25 lat jest ten sam. A wcześniej to w bloku, w garażu troszkę, w takich miejscach gdzieś tam. No i to nie były duże rzeczy, tak? Bo tu mnie gabarytowo ograniczała właśnie powierzchnia wtedy. Teraz już mam spory warsztat, także 140 metrów mogę budować wielkie, maksymalnie do 4 metrów.
1: A one cały czas powstają nowe?
0: Tak, to jest moje hobby, pasja, także dopóki będę miał sił, dopóki zdrowie dopiszę, będę działał.
1: Czy założenie było takie, że każda figura kolejna będzie większa od poprzedniej?
0: Nie. To ja wracam do tych małych, też bardzo często robię takie małe figurki. Wiadomo, duża figura, dużo czasu, to żeby troszkę... Dlatego zawsze mam zaczęte z 3 projekty, żeby odejść troszkę od jednego projektu, pójść do drugiego, który inne części wykorzystuje, albo takiego małego zrobić. Także nie, to... Znaczenie wielkości nie ma tu jakby kolejki.
1: Figury są zespawane, ale widzę tak. Niektóre są zespawane na sztywno, ale są tu takie eksponaty, które się ruszają.
0: Tak, też jeżeli można wprawić w ruch, to chętnie to robię, ale to też ogranicza mnie też ten materiał, skąd go pozyskuję, tak? Bo to wszystko pochodzi ze złomu, no to nikt nie wyrzuci na złomowisko, nie wiem, siłownika, który jest wart kilka tysięcy, bo ma ich za dużo i no, że jest zepsuty, ale jak trafi jakaś maszyna, która ma więcej jakichś takich mechanizmów, to jest wtedy warto ją kupić, rozebrać, bo ryzyko, że wszystko się naraz zepsuło, jest bardzo małe, nie?
1: I ile jest takich, które faktycznie gdzieś tam się ruszają, jeżdżą, chodzą?
0: Musiałem policzyć, że tak, no nie wiem, coś tam się zawsze przy jakimś rusza. Tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 9 chyba, 9 na tą chwilę.
1: Ale większość tych figur jest inspirowana filmami.
0: Tak, ja w ogóle się inspiruję szeroko pojętą fantastyką. Dlatego no można tu spotkać takie postacie inspirowane filmami głównie, w głównej mierze, ale są też jakieś moje projekty takie, ale na przykład inspirowane sagą, powiedzmy, Transformers, ale robot, który nie występował w filmie. Moja taka typowa inwencja, bo zresztą tu wszystko jest, to nie są kopie, to są tylko inspiracje, także różnią się od tych oryginalnych z filmu.
1: A jakie te filmowe inspiracje są?
0: Transformers, Gwiezdne Wojny, Predator, Terminator, Wall-E, Minionki nawet się pojawiają. Te roboty, które gdzieś można spotkać w tych kultowych filmach.
1: A taki mały Wall-E widzę tutaj nam nawet towarzyszy.
0: Tak, ten Wall-E to w ogóle jest taka troszkę, jest niezwiązana pewna historia, bo nie powstałby, jakby nie moje dzieci i to, że zostawiły taki zdalnie sterowany czołg na podwórku, jak go rozjechałem autem. I te dawca, te gąsienice, silniki poszły do tego Olego właśnie, który tu jest.
1: A dzieciaki miały jakiś większy wpływ na to, jakie tutaj będą eksponaty?
0: Może nie, ale miały duży wpływ na to, że w ogóle gdzieś poszłem bardziej w tym, bo ja to z reguły robiłem na zamówienia, ale moje dzieci też chciały mieć jakieś swoje roboty. Może nie zabawki, bo to nie są zabawki, dlatego też robiłem dla nich. Potem w pewnym momencie okazało się, że mam tego na tyle dużo, że mogę zrobić jakąś wystawę i taki był pierwszy jakby kierunek, żeby zrobić wystawę. No i potem się okazało, że wystawa przyciągnęła dość dużo chętnych do oglądania i media, także poszedłem w tym kierunku.
1: Bo sama wystawa powstała kiedy?
0: Musiałbym to wszystko gdzieś podliczyć. No z 15 lat zawodowo, czyli no około 18 lat już gdzieś tam jeździłem po tych wystawach.
1: Bo w pewnym momencie na te wszystkie eksponaty miejsca zabrakło i faktycznie musiał się pan przenieść i powstało to muzeum, które jest większe.
0: Może nie zabrakło, bo to też na początku można było przyjechać do mnie do warsztatu. Ten warsztat jest taki dość spory, ale jak na ekspozycję, na które jest za mały i na miejsce, gdzie jeszcze tam pracuję. Jak widziałem, że są efekty, że ludzie, coraz więcej ludzi przyjeżdża, to drapałem się po głowie i mówią, nie no, trzeba coś większego, bo się nie mieszczą. No i tak powstało muzeum tu w Mosznej.
2: Muzea w Opolskiem.
1: W tym programie jestem z mikrofonem w fabryce robotów w Mosznej, a moim rozmówcą jest właściciel tego niezwykłego muzeum, Sebastian Kucharski. Najbardziej niezwykłe tutaj z naleziska?
0: Trudno mi coś teraz przytoczyć, ale no, tu można przy tych robotach znaleźć, nie wiem, różne części, po części z rowerów, po jakieś wyposażenie kuchni, łyżki, widelce. Także wszystko, co jest ze złom, co jest z metalu produkowane, trafia kiedyś na złom i no naprawdę, można tu wszystkie części znaleźć. Ogrodowe, samochodowe, z gospodarstwa domowego, różne.
1: A czy jest jakiś metal, przy którym nie da się jednak w ten sposób pracować?
0: Jeżeli są to różnego rodzaju stopy metali, no to nieraz skręcam. Jeżeli nie można ich pospawać, bo trzeba by to zmienić gazy i inne podejście do spawania, no to skręcam. Po prostu robię dziurkę, powiedzmy w aluminium, łapię to śrubą i tą śrubę przyspawuję do czegoś.
1: No i tutaj dochodzi też do tego malowanie.
0: Oczywiście, malowanie też, każda część zanim zostanie zamontowana jest pomalowana i potem na koniec jeszcze jest całkowicie malowany.
1: I każda figura indywidualnie.
0: Każda figura indywidualnie, dokładnie, bo każda figura z reguły ma inny kolor. Także tu powstają też pojedyncze, też nieraz jest tak, że pracuję nad całą figurą i wtedy te elementy przeznaczam sobie, szykuję te elementy, potem ze 3 dni przeznaczam na malowanie. Jak są wszystkie pomalowane, no to fajnie, to potem widać, jak przybywa ta figura, bo nagle zaczyna tu rosnąć i jakieś efekty pokazywać. Nie?
1: Ale widzę też, udało się tutaj zdobyć eksponaty chociażby z Predatora, tak?
0: Mam, kolekcjonuję różne takie rzeczy. W związku z tym, co robię, to różne takie ciekawe rzeczy kolekcjonuję. Mam tu parę perełek, jak miecz od Predatora, czaszkę od Predatora, baterię od Terminatora T-800 i jeszcze kilka innych. Nie chciałbym też jakby tych swoich prac przytłaczać tym, no bo tu chodzi o jednego moje prace, a nie o te rekwizyty filmowe, ale jako ciekawostka parę sztuk tu dałem.
1: Z tych wszystkich figur, które tutaj można obejrzeć, która była najbardziej skomplikowana, którą najdłużej pan budował?
0: Te najbardziej skomplikowane oczywiście są to te, które się poruszają, bo wtedy trzeba zrobić pierw mechanizm, a potem go dopiero obudowywać, tego robota, tak? I za każdym razem sprawdzać, czy te części gdzieś ze sobą nie kolidują, nie obcierają się podczas ruchu. Obecnie taki postać inspirowana Transformersem, tym szefem, czyli Optimus Prime i Terminator, ale takiej mojej wersji zombie.
1: I takie duże figury, to ile czasu trwa budowa mniej więcej?
0: Tego Optimusa i tego Terminatora buduję już od 2 lat. Jeszcze pewnie zejdzie z 1,5 roku na te 2 sztuki. Jeden jest duży, ponad 3 metry i dużo elementów ruchomych.
1: Ma pan kogoś do pomocy?
0: Nie chciałbym, żeby mi ktoś pomagał, poza moimi synami ewentualnie, jakby chcieli też ze mną pracować, ale to jest moje hobby, tak jak wspominałem, i nie chciałbym, żeby tu ktoś mi przeszkadzał i grzebał w moich projektach jakby, tak?
1: A synowie mają ten dryk?
0: Nie mają. Może kiedyś, jak troszkę bardziej jeszcze dorosną.
1: Widzę, tutaj przyjeżdżają też ludzie z całej Polski, żeby to muzeum oglądać.
0: Dokładnie, zdarzają się ludzie nawet z drugiego końca świata. Byliśmy tu już odwiedzających z Chin, z Japonii, także bardzo daleko, którzy specjalnie przyjechali.
1: To musi być dla nich naprawdę niezła ciekawostka. Jedyne takie miejsce w Polsce czy w Europie?
0: Jeżeli chodzi o fakt, że stworzyła to jedna osoba i jest to kolekcja jakby jednej osoby, to myślę, że w Europie nie ma drugiego takiego punktu. Jest duża firma w Tajlandii, która produkuje takie, ale produkują dosłownie, też jacyś artyści zrzeszeni, ale robią to przemysłowo i sprzedają to. Można sobie u nich kupić takie figurki.
1: Mnóstwo atrakcji dla dorosłych, jak i dla dzieciaków. To są eksponaty, które można dotykać, są eksponaty, których nie można, ale te, które można się nimi również nawet pobawić, tak?
0: Tak, są też takie, które gdzieś tam można samemu powłączać, poruchamiać. Jeżeli nie można dotykać, to raczej ze względu do bezpieczeństwa, żeby gdzieś tam palca nie włożyć, jak coś się rusza.
1: A tutaj dzieciaki czym się aktualnie bawią?
0: Chyba największe wrażenie dla tych dzieciaków robi ten mały Wally, który tu gdzieś sobie tam jeździ po podłodze, i taki pająk, który lubi ich gonić.
1: Bo znają to jednak z animacji, prawda?
0: Tak, dokładnie. Tu jednak to jest jak z planu filmowego, bo postacie są nierzadko wymiarów autentycznych.
1: Mówił Sebastian Kucharski, właściciel fabryki robotów w Mosznej. Muzeum jest otwarte od środy do piątku między 13 a 17, a w weekendy między 10 a 17. Czemu godziny otwarcia są tak krótkie? A to właśnie po to, żeby pan Sebastian miał także czas na majsterkowanie w swoim warsztacie i tworzenie kolejnych filmowych robotów.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o historii industrialnej naszego regionu.
2: Historia w Opolskiem.
1: Jak mówimy o zakładach produkcyjnych w województwie opolskim, to pierwsze, co przychodzi na myśl, to cementownie. W samym Opolu w szczytowym momencie było ich aż 9. Jednak nie samym cementem nasz region żył. Tuż pod Opolem, w Tułowicach, działała jedna z wielu w regionie fabryk porcelany. Jak to wtedy wyglądało? Posłuchajmy.
3: Grzegorz Kowal. Jestem przewodnikiem i specjalistą do spraw zbiorów w muzeum.
1: Jesteśmy w Muzeum Porcelany w Tułowicach. Tutaj można zobaczyć historię tej porcelany, która była wytwarzana regionalnie właśnie w Tułowicach, ale nie tylko, bo tych fabryk tutaj jest.
3: No, na ekspozycji mamy 14 różnych fabryk pokazanych, większych lub mniejszych. Staramy się pokazywać wszystko, o ile uda się nam to po prostu zdobyć, bo też nie jest tak, że ta porcelana jest tak łatwo dostępna, czy da się po prostu kupić od ręki, więc 20 lat kolekcji, szukania, sprawdzania informacji w końcu dało efekt w tym muzeum, że możemy minimum 14 fabryk już dzisiaj przedstawić.
1: Ta historia sięga lat zdecydowanie przedwojennych, czyli to wszystko, co tutaj jest, praktycznie jest niemieckie.
3: No, historia śląska, myślę, w większości słuchaczy jest raczej znana, tak, to są głównie fabryki niemieckie. Tutaj mogę dodać, że chociażby w naszej fabryce też pojawiają się pracownicy z polskimi nazwiskami, bo taki tutaj mamy region, natomiast to są projekty oczywiście niemieckich prywatnych przedsiębiorców.
1: To jaka jest ta historia tej porcelany tutaj w naszym regionie? Ta tułowicka fabryka w którym roku powstała? Kto ją założył?
3: Jeśli chodzi o początek, to myślę, że tu musimy zahaczyć jeszcze o czas, kiedy Miśnia już w 1708 roku zaczyna powoli, ale już zaczyna produkcję porcelany, to na Śląsku równolegle mamy produkcję fajansu, a nie porcelany. To jest troszkę inny rodzaj ceramiki i tu mieliśmy tak charakterystyczny region, że właściwie te manufaktury fajansowe potem były przerabiane w fabryki porcelany i to się dzieje praktycznie 100 lat po tym, jak Miśnia ruszyła. Także to jest troszkę inny krajobraz, to jest ten sam kraj, natomiast no zupełnie inne podejście do tematu.
1: I kto był odbiorcą?
3: Porcelana raczej była droga, więc myślę, że raczej dla elit, domów hrabiowskich, klasy średniej w miastach co najwyżej. Ja tu w zwiedzającym często mówię, że jak chcecie realia tamtych lat zobaczyć, no to raczej skansen w Opolu wam powie, jak to wyglądało. Natomiast no wiadomo, ci bogatsi tą porcelaną się oczywiście tutaj zaopatrywali.
1: I to ona trafiała tylko na tereny niemieckie, czy ona wędrowała po całej Europie, a może i po świecie?
3: Fabryk było tyle w Niemczech, że nie było opcji, żeby tylko lokalnie potrafili się tutaj rozsprzedać z towarem. To musiało pójść za granicę, głównie na kontynent europejski, do Stanów Zjednoczonych również. Mamy też informację, że nawet na antypody ta porcelana, no może nie bezpośrednio, ale pośrednio też trafiała. Jeśli chodzi o nasze tułowice, no to właściwie 95% produkcji stąd szła do Stanów Zjednoczonych od razu, bo fabryka pojawiła się na tyle późno w kontraście do konkurencji, że musieli wybrać nowy rynek zbytu. No i to były Stany Zjednoczone.
1: Jak wyglądała praca w tej fabryce?
3: Myślę, że jak każdej fabryce z XIX wieku, czyli od świtu do nocy, większość pracowników, myślę, że praca ciężka, fizyczna. No, mieliśmy na pewno tutaj malarzy i projektantów, którzy mieli powiedzmy trochę lepiej, natomiast myślę, że to i tak jest trudny czas ogólnie dla pracowników w fabrykach. Pierwsze jakieś zapisy BHP, jakieś normy to później, więc na pewno lekko nie było.
1: Czy jest możliwe, że tutaj pracowała młodzież?
3: Zdjęć nie mamy, 100% pewności nie dam, ale myślę, że tak. To musiałbym w źródłach gdzieś pogrzebać, poszukać, ale myślę, że to byłoby normalne jak na tamten okres.
1: Jaką przerobowość ta fabryka miała? Ile tych filiżanek, talerzyków była w stanie wytworzyć?
3: Oficjalnie danych nie mamy, bo tutaj archiwa po prostu zostały albo zniszczone, albo wywiezione, więc nie jestem pewien na 100%. Mamy zdjęcie wzorcowni, to jest takie pomieszczenie, gdzie hurtownik przyjeżdżał, wybierał sobie wzór, dopiero potem fabryka mu to powtarzała. No to nam spokojnie parę tysięcy naczyń nie jesteśmy w stanie wskazać, ale nie wiemy, jaki to jest konkretnie okres produkcyjny, z jakich lat, więc na sztuki absolutnie nie jestem w stanie tak realnie powiedzieć, jakie to były moce przerobowe. Sama fabryka miała do 700 pracowników maksymalnie zatrudnionych. To był ten najlepszy okres działania tego zakładu przed końcem II wojny światowej.
1: Można powiedzieć, że wżyły nią całe Tułowice, tak?
3: Tułowice i okolica. Tu w samej miejscowości powstały zabudowania stricte pod fabrykę, czyli mieszkania zakładowe, jakieś kamienice, willa dyrektora fabryki, potem jego brata też się pojawiła. W związku z podniesioną demografią miejscowości też była wybudowana szkoła, kościół. No, miało to na pewno znaczenie dla miejscowości samej, plus fabryka jest przy linii kolejowej, więc okolicznych miejscowości też do tej pracy tutaj zjeżdżali ludzie. I rowerem również, i konno też, nie? Bo to jeszcze też ten okres. Nie mamy pewności, ale raczej tania siła robocza przyciągnęła prywatnego przedsiębiorcę z Zulf, który Turyngii, bo to był już człowiek, który wcześniej miał swoją fabrykę porcelany, natomiast jego dzieci prawdopodobnie miały się zająć nowym biznesem i szukały, nie? Więc tutaj w Tułowicach przy Pałacu Tułowickim była manufaktura fajansu. Tu znowu z początku naszej rozmowy mówiłem o tej przerabianiu zakładów, no to fajansiarnia przerobiona na zakład porcelany, przy czym to był taki obiekt dzierżawiony przez kolejnych producentów i w to załapał się syn Reinolda Schregel-Milcha. On się tym zakładem zajął tylko na chwilę, natomiast no, główny cel to było raczej rozbudowanie tej firmy matki i przy linii kolejowej udało się wykupić ziemię i postawić już porządny taki zakład nowoczesny, jak na tamte czasy, no, który pozwolił mu tą produkcję pchnąć. Do tego stopnia, że pierwsza fabryka w okresie

0: Jeśli chodzi o Tłowice, no to już mamy końcówkę XIX wieku, więc będzie kalka też, natomiast nie ma raczej naczyń takich stricte tylko kalka. Mamy raczej tak, że są stemple zdobienia pędzlami, stemplami, metoda natryskowa, na szkliwie, pod szkliwem, to wszystko naraz nałożone na jedno naczynie, dlatego też taka dla niektórych zwiedzających pstrokacizna powstaje na tych tułowickich produktach, bo to jest takie mocno kontrastowe, mocno kolorowe, bo ile mogli, to nakładali na te naczynia, a i tak pod koniec produkcji podpisywali hand painted, nie? Żeby było, że ręczna praca, ale to pozornie jest tylko ręka.
1: Bo jeżeli fabryka powstała pod koniec XVIII wieku, a produkowała do końca II wojny światowej, tak mniej więcej, tak, to?
0: Poprawię, od końca XIX wieku do 1945 roku, czyli do momentu właściwie końca II wojny światowej. Natomiast ten taki najlepszy czas dla Tułowic to jest od początku uruchomienia fabryki 1894 do krachu na giełdzie 1929. Tu już mamy epizod, gdzie mamy światowy kryzys, ciężko ze Stanami się handluje. Parę lat później Hitler dochodzi do władzy, więc to sprzedawanie do Stanów raczej jest niemożliwe. Więc oni też próbują z powrotem na rynek niemiecki trafić. Pod koniec lat 20. już pojawia się sygnatura Epos, czyli Edel Porcelany Berschlesien, szlachetna porcelana z Górnego Śląska po niemiecku, czyli na lokalny raczej rynek. Amerykanina już to raczej nie obchodziło. Także do końca wojny próbowali, działali, natomiast to na pewno nie była ta sama fabryka przed krachem i po krachu na giełdzie.
1: Bo podejrzewam, że przez tyle lat działalności tutaj też były wprowadzane różne nowe technologie produkcji.
0: Na pewno, chociaż nie jesteśmy w stanie z naszej fabryki tego tak wprost wywnioskować. Wiem, że fabryka OME to jest taki równolatek do naszej fabryki, też końcówka XIX wieku ruszają. Oni wprowadzili sobie piece gazowe. No to w Tułowicach tu nadal były piece jeszcze tradycyjne, ceglane, gdzie wejście się po prostu zamurowywało. Także na pewno dało się już wtedy szybciej to produkować, ale być może mieli wprawę, potrafili jeszcze masowo tą porcelanę oferować w takiej technologii.
1: Zadałem to pytanie dlatego, że jak się to chodzi po tej ekspozycji, to macie różne, w różnym stylu pomieszczenia, tak?
0: Chcemy to pokazać epokami, bo ta porcelana się zmieniała. To prawda, jak wchodzą piece gazowe, no to cena porcelany spada. To jest normalne, jak dochodzi produkcja już nie ręczna, tylko raczej klejona kalka, to cena również porcelany spada i to widać po wnętrzach pomieszczeń, że najpierw mamy luksus dla bardzo nielicznej grupy odbiorców, potem się to troszkę upowszechnia, demokratyzuje i to tak z czasem staje się na tyle popularne, że po II wojnie światowej ta porcelana nie stanowi majątku domu. Już nikogo za bardzo nie obchodzi, czy ktoś tą porcelanę ma, czy nie. Raczej, czy ktoś ma samochód, no to decyduje, czy ktoś jest bogaty. Także tak, ta porcelana też przeszła taki epizod, że była ekstremalnie droga, a potem już tak tania, że straciła na wartości.
1: Powiedziałeś, że tak, mamy porcelanę, która była wysyłana na Stany Zjednoczone, a jakieś jeszcze kraje poza naszym kontynentem?
0: Wiemy, że na pewno do Kanady, bo to mamy z adres Buchów, gdzie tam były przedstawicielstwa handlowe, gdzieś te informacje się tam pojawiają. Myślę, że pośrednio do Ameryki Południowej również, no bo to też jest taki towar, który hurtownie amerykańskie same ściągały do siebie. My mamy takie sygnatury jak Willock Company i to też są Tułowice, bo tam u spodu jest jeszcze Prasia dopisana, tak jak nasza sygnatura RS Prasia. Więc jeżeli ktoś zabiegał o towar u siebie już na kontynencie, to pewnie też próbował to pchnąć do kolejne miejsca gdzieś tam świata i na tym zarabiać. Więc nie bezpośrednio, ale pośrednio myślę, że również te Tułowice sięgały dalej.
1: Kiedy ta fabryka została wygaszona? Czy to było tuż po II wojnie światowej, czy jeszcze przed? Czy to było związane właśnie z kryzysem finansowym, czy z wojną? Jak to wyglądało?
0: Kryzys światowy powoduje, że fabryka z tam blisko 700 pracowników spada do 250, czyli to już jest ciężko. Tam z 7 dni pracy raptem 3 dni im zostały. Także to było naprawdę trudne. Ale do końca II wojny światowej ta produkcja była i to widać po naczyniach, bo ten okres Art Deco, no umówmy się, raczej luksusowy styl, no to był dalej oferowany. Natomiast w okresie II wojny światowej na przykład były takie zabiegi, że nie wolno było stosować złota do zdobień. Więc złoto było zastąpione żółto-brązową farbą. To spadało w jakości, no nie wyglądało tak jak prawdziwy luksus. Firma ratowała się takimi rozwiązaniami jak produkcja dla wojska niemieckiego chociażby. Były zamówienia takie państwowe łatwe do zrobienia, bo na kilo odlać do kantyny naczynia to była prosta rzecz. Tam straty były niskie, łatwo było to wykonać, więc takich zabiegów też się podejmowali, żeby tylko dotrwać. Nie? Natomiast no 45 myślę, że no tak czy siak położył kres po prostu tej fabryce.
1: To musiały być dzikie czasy, tu bomby latały.

0: nad głowami, a ludzie siedzieli w fabryce i produkowali różne talerze i filiżanki.
1: No to stricte w tyłowicach frontu nie było, także nie najgorzej. Natomiast my mamy informacje niepotwierdzone, że z okolicznego obozu jenieckiego w Łambinowicach jeńcy byli tutaj zatrudniani w zakładzie jako tania siła robocza, bo panowie stąd byli wysłani na front. Więc też trzeba było trochę łatać te dziury produkcyjne. I w okresie I i II wojny światowej dodam też, że kobiety szczególnie angażowano do pracy. To też mało kto pamięta, że to jest ten moment, kiedy kobiety trafiają do fabryk, nie? Szczególnie do tej ciężkiej części, którą wcześniej panowie też wykonywali. Także to jak najbardziej było.
0: No i pytanie, po zamknięciu fabryki, co się stało z tyłowicami?
1: Informacje mamy różne, bo tutaj kolega, który zajmuje się archiwami też w naszym muzeum, znalazł ostatnią informację, że gazeta już z 1946 roku podaje, że tu tyłowice mają wznowioną produkcję porcelitu. Oficjalnie 1947 rok, więc nie wiemy. No ale powiedzmy rok czy dwa lata po wojnie to i tak nieźle, jak na to, co Rosja pozostawiała po sobie, przechodząc przez te tereny niemieckie, że fabryka była w stanie tak szybko stanąć na nogi i tą produkcję wznowić. Także powiedzmy 1947, na pewno ta produkcja w Tułowicach jest wznowiona. Nadwyżka magazynowa niemiecka, porcelanowa, jest jeszcze tutaj zmieniona z sygnaturą, ale jednak wypuszczona na rynek. Ale powiedzmy lata 50. to już jest oficjalnie produkcja porcelitu państwowego. Porcelit stołowy, ja myślę, że część słuchaczy na pewno kojarzy brązowe talerze z PRL-u. To ta klasyka tutaj w Tułowicach była jako państwowa do roku 2001. Ja dodam, że była też rozbudowa tego zakładu w latach 70. To za stacją benzynową, tam od naszego budynku patrząc, powstały takie bardzo duże hale produkcyjne, właśnie piece tunelowe, gazowe, tam wózki widłowe jeździły, także to już naprawdę konkretna produkcja i to rozszerzyło działalność tego zakładu, a nasze stare budynki, te oryginalne, powoli odchodziły w zapomnienie.
0: Mówił Grzegorz Kowal z Muzeum Porcelany w Tułowicach. Wyroby dawnej fabryki porcelany możemy obejrzeć przy ulicy Porcelanowej, bo to właśnie tam mieści się muzeum.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
0: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o działalności jednego z muzeów w naszym regionie.
3: Muzea w Opolskiem.
0: Ostatnio poczułem się jak słoń w składzie porcelany. To dlatego, że byłem w Muzeum Porcelany w Tułowicach. Można tam zobaczyć mnóstwo niesamowitych zestawów, filiżanek i talerzy.
4: Marta Juszkiewicz, kierownik Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach.
0: Jesteśmy w Muzeum Porcelany. Tych tutaj eksponatów jest mnóstwo. Podejrzewam, że część z nich trzeba było jakoś wyłowić. Jak się poluje na takie eksponaty porcelanowe?
4: Jest to i trudny, i nietrudny temat tak naprawdę. Jeśli wie, gdzie szukać, to łatwo można naprawdę bardzo fajne eksponaty znaleźć. My kolekcjonowaliśmy 20 lat. To była na początku prywatna kolekcja naszego prezesa, a później się już rozwinęła o eksponaty, które już my jako muzeum zakupywaliśmy. I to są giełdy, targi i tak zwane OLX-y. Więc mamy też darowizny, też osoby, które nie wiedzą, co zrobić ze swoją porcelaną, nie chcą tego wyrzucić, nie mają komu tego dać, darują nam to i my to bardzo doceniamy, zawsze każdą osobę opiszemy przy danym eksponacie, więc to jest temat, który jak człowiek się zagłębi, to może naprawdę bardzo fajne rzeczy znaleźć.
0: Tutaj jest porcelana nie tylko z fabryki w Tułowicach, ale również z fabryk z całej Europy, tak?
4: Nie tyle co Europy, a Śląska. Mamy cały górny, dolny i opolski Śląsk, przedwojenny, jest to około 14 fabryk i przedstawione są te wszystkie fabryki na 4 kondygnacjach naszego budynku. Budynek jest autentyczny z 1904 roku.
0: Porcelana, która tutaj jest dostępna, ona była kupowana przez bogatych mieszkańców dla siebie, czy może jako prezent?
4: Tak naprawdę i to. Jeśli chodzi o tą porcelanę, była to często tak jak teraz w sumie się korzysta, za gablotkę.
1: Grzegorz Kowal, jestem przewodnikiem i specjalistą do spraw zbiorów muzeum. Porcelana była zamawiana przede wszystkim przez hurtownie i dopiero potem w hurtowniach ktoś w imieniu na przykład hrabiego wybierał, nie? Czy to będzie do wnętrza, czy to będzie do kuchni, bo to zaznacza, że zamki i pałace potrafiły mieć różne zastawy stołowe w zależności od okoliczności, tego, czy to będzie używane częściej, czy rzadziej. Jeśli chodzi o naszą porcelanę tułowicką, to bardzo charakterystyczne jest to, że w domach secesyjnych ta nasza tułowicka jest w salonie, a już ta kuchenna, taka siermiężna, to już inne zakłady, nie? Także też możemy się tym pochwalić, że to jest luksus, bo to miało po prostu zdobić. Wiele naczyń, jeżeli ma więcej zdobień niż mniej, to z zasady nie jest porcelana użytkowa. To od razu widać. I zestawy oczywiście były większe, mniejsze. Zakłada się, że zestaw to jest 6 albo 12 osób, ale jeżeli ktoś miał pieniądze, to były 20, 30, 50 osobowe zestawy i to też jak najbardziej było kupowane. Prezent jak najbardziej, chociaż najczęściej to były naczynia dedykowane, bo takie też mamy. Z okazji srebrnego wesela, z okazji konfirmacji, czy na przykład z okazji ślubu. To takie naczynia częściej były jako prezenty. Zestawy pełne dla młodej pary też. Natomiast jeśli chodzi o takie mniejsze komplety właśnie kawowe, herbaciane, no myślę, że to już raczej każdy indywidualnie sobie kupował.
0: Jak dbacie o to? Wiadomo, porcelana jest krucha. Jak zadbać o to, żeby to tutaj wszystko się utrzymało w dobrej kondycji?
1: No, jedyne, co nam grozi, to trzęsienie ziemi, tak myślę, bo porcelana jest odporna na światło, na temperaturę, na wilgoć, o to się nie musimy martwić, natomiast to, żeby to tylko stało. Czyli jak włożymy to w gablotę, to niech budynek stoi i to tak w nieskończoność. Jeśli kupujemy porcelanę, no to wiadomo dobrze, żeby była ona zabezpieczona. Nam się zdarza czasami z aukcji internetowych coś ściągać i to nie dochodzi w całości. To też tak jest, ale raczej, jeżeli jest dobrze gdzieś tam zaopiekowana w transporcie, to tu problemu nie ma. Prezes naszej fundacji czasem porcelanę ze Stanów Zjednoczonych sam przywozi tutaj do Tułowic i to jest w całości, czyli da się to zrobić. Nie? Tylko trzeba mieć pomysł na to, jak to zapakować i to przywieźć. Ja tutaj z turystami też żartuję czasem, że jak chcą u nas kraść, to najpierw folia bąbelkowa, nie? Dopiero potem można się zająć tematem. No, także tak to wygląda.
0: Jeżeli jest coś ukruszone na przykład, nie da się zrekonstruować?
1: Niektóre naczynia mamy naprawione. Mi zdarzyło się czasem po prostu skleić niektóre elementy, bo to kropelką, jak dobrze złapiemy, tego nie widać. To też nie jest tak, że to trzeba od razu, wiecie, wszystko nowe postawić. Ta porcelana czasem jest cała, czasem jest w kompletach, ale bywa pokruszona, zniszczona, a i tak warto ją dać na ekspozycję, więc ratujemy te rzeczy. Są też osoby, które profesjonalnie robią rekonstrukcję tych zabytków i potrafią to zrobić tak, że tego nie widać, więc takie metody też są, chociaż my jak dotąd nie musieliśmy z tego jeszcze korzystać.
0: Spytam, bo tak, każda fabryka miała swój stempel. Poza stemplem też da się chyba rozróżnić, że jakaś porcelana pochodzi stąd, a nie z innego miejsca.
1: Tu poprawię sygnatura, bo stemple to są te wzorki, które mamy na talerzu, pod spodem to już są sygnatury, one były czasem malowane, czasami klejone, wyciskane nawet, natomiast jeśli chodzi chociażby o naszą fabrykę, ja naliczyłem ponad 36 sygnatur. Royal Vienna, Royal Brema, Willock Company, to dalej są Tułowice. To są zabiegi marketingowe, tak dodam, więc tam ten dół to czasami miał mylić, tylko po to, żeby przyciągnąć klienta, żeby chciał wydać te pieniądze. Natomiast no, są katalogi sklepowe, są jakieś archiwa i oczywiście fachowa literatura na ten temat, że jesteśmy w stanie tą grupę już tych sygnatur potem zebrać w całość i wiedzieć, że to jest ta fabryka konkretna. Jeżeli sygnatury nie ma, to można też typologią trochę po stylu wyłapać, czy to jest ta fabryka, czy nie jest, bo bywa, że zestaw ma tylko jedną sygnaturę, na przykład cukiernica. Już więcej z tego nie wyczytamy. Jeżeli cukiernicy nie ma, to tak zwany no name. Już nie jesteśmy w stanie dotrzeć, co to za zakład, więc bywa, że nie wiemy. I takiej porcelany raczej na ekspozycji u nas nie będzie, no bo musimy mieć pewność, że to jest ze Śląska, więc o to też dbamy.
3: Muzea w Opolskiem.
0: W tym programie jestem w Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach, a moimi rozmówcami są Grzegorz Kowal i Marta Juszkiewicz.
1: Tu ukłon w stronę prezesa naszej fundacji, pana Piotra Gerbera. No to jest jego praca. 20 lat poświęcił na to, żeby tą porcelanę zebrać, wyszukać, te tematy tutaj tutaj pokazać. Głównie targi staroci, ale my mamy kontakty z osobami, które sprzątają mieszkania po zmarłych na przykład, czyli zanim to trafi na targi staroci, to my już sobie to przejrzymy. Są aukcje takie w Stanach Zjednoczonych, podmłotek, nie? Taka tradycyjna licytacja, gdzie jest na przykład katalog wydany wcześniej, można sobie przejrzeć, co tam będzie i dopiero potem to licytujemy. Także różne kanały tego, jak można tą porcelanę tutaj pozyskać. Muzeum, jak już w końcu mamy czynne, no to też turyści sami kupują, zwiedzają różne miejsca. Ostatnio nam się udało kupić filiżankę z Pieszyc od pana, który kupił ją w Genewie. No i kogo w Genewie Pieszyce obchodzą, natomiast no my z pocałowaniem ręki wzięliśmy taki eksponat, no bo tego byśmy nie znaleźli po prostu. Więc też dzięki temu, że ludzie mają tą świadomość, że to jest ze Śląska, że to może być z tej fabryki, a nie innej, no to też taką drogą to do nas trafia.
0: A te tutaj sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych egzemplarze?
1: To tu myślę, że 100% tego to jest, jeśli chodzi o ten okres amerykański, no to praca właśnie pana Piotra Gerbera. On sam do tych Stanów latał i to po prostu tutaj do Tułowic przywoził. Ale zdarza się nawet na targach staroci, na przykład w Bytomiu też tą w tym amerykańskim stylu porcelanę znaleźć, ale to już na sztuki. Jeżeli chcemy większe zestawy, pełne komplety, to już naprawdę trzeba się ruszyć za ocean, żeby to zrobić.
0: Jaka jeszcze jest działalność waszej fundacji?
4: Fundacja ogólnie jest największą fundacją pozarządową w Polsce, która ratuje zabytki. Ratujemy właśnie obiekty poprzemysłowe i staramy się je przerobić na muzea, żeby nadal żyły, a nie popadały w ruinę. Tak samo było z naszym budynkiem. W 2015 roku został wykupiony ten budynek. 9 lat zajął nam remont i od kwietnia 2024 roku działamy już jako muzeum. Fundacja działa już 20 lat i właśnie cały czas zajmuje się pozyskiwaniem i rekonstrukcją tych budynków.
0: Czy było coś zaskakującego podczas remontu tego obiektu?
1: W trakcie remontu jedyne, co udało nam się zaskakującego znaleźć, to receptę z krankenkasy zakładowej, czyli z kasy chorych, którą ten zakład prowadził, bo tam mamy imię i nazwisko producenta naszego, Reinolda Schegel-Milcha, i to tyle. Poza tym raczej to taka mozolna praca, żeby jak najwięcej oryginału zachować, żeby ten budynek zaprezentować takim, jakim on był. Na początku oczywiście, bo tu było dużo zmian architektonicznych, jeśli chodzi o malowanie ścian, to nawet tynki były skute do cydgołej cegły, więc trzeba było to ratować. No i pozbyliśmy się tego charakteru z okresu PRL, tak? Bo ten budynek był używany, więc tu dużo takich pustaków doszło, jakichś takich ścianek niepotrzebnych, a chcieliśmy starą bryłę odsłonić i pokazać to w tej pierwszej formie.
0: Ile obiektów w naszym regionie albo w kraju macie pod swoją opieką?
4: Na ten moment 7 obiektów na Śląsku Górnym, Dolnym i Opolskim, z czego 4 działają jako muzea. My jesteśmy najmłodszym i najmniejszym obiektem. Nasze najstarsze i największe muzeum to jest Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Obok jest Muzeum Młyn Hilberta w Dzierżoniowie. I idąc dalej, na samym Śląsku mamy Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach.
0: Czyli można powiedzieć przemysłowo.
4: Tak jest, tak. Budynki właśnie poprzemysłowe, które przerabiamy na muzea.
0: W muzeum można sobie pozwiedzać, ale prowadzicie też inną działalność, na przykład edukacyjną, tak?
4: Tak jest. Prowadzimy warsztaty. Mamy na ten moment 2 oferty. Jest to zdobienie porcelany wzorem opolskim. To jest warsztat, który odbywa się pod okiem twórczyni ludowej i jesteśmy w stanie tutaj nauczyć, przynajmniej na początku, jak się zdobi porcelanę właśnie wzorem opolskim, czyli farby ceramiczne i stalówka, i zdobi się takimi drobnymi kwiatkami, czyli właśnie tym naszym wzorem opolskim. A drugi warsztat to jest zdobienie ceramiki metodą stempelkową, czyli zdobienie suchego biskwitu, czyli takiego, takiej ceramiki niewypalonej, farbami ceramicznymi, stemplami, czyli takimi właśnie pieczątkami.
0: No, wracając do tego wzoru opolskiego, tak już zwróciłem uwagę na to, że on nie jest obecny na tej ceramice, którą tutaj macie.
4: Nie, wzór opolski to są lata 60-70, to już jest czas, który nie przedstawiamy jako muzeum, ale jak najbardziej go promujemy nadal, ponieważ współpracujemy z twórczyniami ludowymi, właśnie te warsztaty prowadzimy, także też to jest przedstawienie tego, jak porcelana po wojnie też funkcjonowała, co się z nią działo.
0: A jakie jest zainteresowanie tymi warsztatami?
4: coraz większe. To jest oferta, która jest tak naprawdę dla każdego. Nie mamy przedziału wiekowego. Każdy, czy dzieci, czy dorośli, czy seniorzy mogą wziąć udział w tych warsztatach i naprawdę bardzo, bardzo dużo można z nich wynieść.
0: No bo w ostatnich latach coraz popularniejsza staje się właśnie taka działalność odtwórcza, historyczna, można powiedzieć. Koła gospodyń wiejskich bardzo mocno zyskują na popularności chociażby.
4: Tak, jak najbardziej. Też to widzimy, też właśnie koła gospodyń wiejskich nas odwiedzają, biorą udział w tych warsztatach. Bardzo właśnie fajnie można sobie połączyć warsztaty ze zwiedzaniem. Także to jest czas, który można i edukacyjnie, i przyjemnie sobie połączyć.
0: A wycieczki szkolne tu trafiają?
4: Jak najbardziej. Wycieczki szkolne, czy koło gospodyń wiejskich, właśnie tak jak wcześniej wspominaliśmy, czy uniwersytety trzeciego wieku. Także my jesteśmy otwarci tak naprawdę właśnie dla każdej osoby, czy indywidualnej, czy grupy zorganizowanej, czy dla szkół, czy dla każdej innej instytucji.
0: Skoro tyle jest niemieckiej historii w tej porcelanie, to czy niemieckie wycieczki też tutaj chętnie przyjeżdżają?
4: Raczej rzadko. Właśnie mamy zagraniczne wycieczki jak najbardziej, jednak ta niemiecka część jest taką w sumie mniejszością. Mieliśmy już osoby z Kanady, z Australii, z Holandii, z Austrii, także z prawie że każdego kraju, jednak to nie były jeszcze aż takie ilości.
0: A jest możliwość, żeby kupić jakąś porcelanę?
4: Jak najbardziej. Prowadzimy sklepik z zabytkową porcelaną, z nowoczesną ceramiką. Mamy eksponaty, które po prostu nie wpasowały nam się w ekspozycję, ani chcemy, żeby nam zalegały na magazynie, a żeby ktoś mógł sobie z nich skorzystać. I to są właśnie te zabytki. I mamy też tą nową ceramikę i porcelanę, tą, którą teraz się wykonuje. Współpracujemy tylko z regionalnymi twórcami, z manufakturkami. Mamy też biżuterię z porcelany, także jak najbardziej można się u nas zaopatrzyć.
0: Co wyparło porcelanę z użycia gdzieś tam w latach 80. Dlaczego ludzie pili herbatę z tego szkła w koszykach metalowych właśnie zamiast z filiżanki?
1: Na pewno był porcelit tu produkowany w Tułowicach i te zestawy takie do kawy czy do herbaty jak najbardziej były kupowane. Porcelit był na stołach. Natomiast jeśli chodzi o porcelanę, tak stricte o nasz teren, jeżeli byśmy zahaczyli, no to to były jednak produkty po niemieckie, a co po niemieckie, to było fe. To było takie trochę podejście, że raczej z tego nie korzystamy. Oczywiście była fabryka Karolina na przykład, czy Krzysztof, natomiast to nie każdy już z tego korzystał w takiej formie, z takim zacięciem.
0: Mówili Grzegorz Kowal i Marta Juszkiewicz z Muzeum Porcelany w Tułowicach. Muzeum można zwiedzać we wszystkie dni tygodnia, oprócz poniedziałków.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko, pełne snów, gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko, tam i tu, gdzie spojrzeć, jabłuszko.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Została ostatnia reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Ukraina proponuje zawieszenie broni. Trwa misja amerykańskich wysłanników. Kolejny wypadek polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech. To może być hit przyszłych wakacji nad morzem. Puck szykuje wyjątkowe przeżycia dla turystów.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Wczoraj mieszkańcy stolicy Ukrainy 5 razy musieli schodzić do schronów w związku z alertami przeciwlotniczymi. Dziś do Kijowa, prosto z Moskwy, mają przyjechać z misją pokojową wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Po wypadku kolejnego polskiego autokaru na Węgrzech wszyscy pasażerowie są w dobrym stanie i zdrowiu, zapewnił Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
13: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, odstawiono nowy autokar do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
11: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granicy ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą, a następnie wjechała w niego węgierska ciężarówka. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Najstarszy słowiański port bałtycki szykuje nową atrakcję turystyczną. Puck chce jeszcze bardziej chwalić się swoją historią, mówi burmistrz miasta Hanna Pruchniewska.
14: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
11: Słowiańska łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy będzie można obserwować z bliska w specjalnym szkutniczym namiocie. Polskie siatkarki uległy Włoszkom 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy i dziś Polki zagrają o brązowy medal. A chorwacki pomocnik Luka Modrić pozostaje w grze, mimo że za 3 dni skończy 41 lat. Dla profesjonalnego piłkarza to czas na emeryturę, ale Modrić postanowił grać dalej w reprezentacji Chorwacji, a także we włoskim klubie AC Milan. Występy w Mediolanie były jednak do przewidzenia. Teraz Luka Modrić zadecydował, że jesienią zagra także w chorwackich barwach mecze Ligi Narodów.
15: Radio Pogoda.
12: Pogoda.
11: Zachmurzenie dziś duże, z większymi przejaśnieniami. Po południu więcej rozpogodzeń. Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a burze na północnym wschodzie. Natomiast najpogodniej na południowym zachodzie. Na termometrach dziś od 16 do 20 stopni maksymalnie.

0: Radio Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Z biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Rajtszula składała się z dwóch połączonych ze sobą budynków, tworzących jedną całość w formie szlify. W części okrągłej mieścił się maneż, w prostokątnej stajnie. W chwili, gdy Wokulski z Maruszewiczem weszli tam, odbywała się lekcja konnej jazdy. Czterech panów i jedna dama jeździli koń za koniem, wzdłuż ścian maneżu. Na środku stał dyrektor zakładu, mężczyzna z miną wojskową w granatowej kurtce, białych obcisłych spodniach i wysokich butach z ostrogami. Był to pan Miller. Komenderował jeźdźcami, pomagając sobie w tej czynności długim batem, którym od czasu do czasu podcinał źle manewrującego konia, przy czym krzywił się jeździec. Wokulski zauważył na prędce, że jeden z panów, który jeździł bez strzemion, trzymając prawą rękę za plecami, ma minę łobuza, że drugi z nich pragnie zająć na koniu stanowisko środkujące między szyją a zadem, a czwarty wygląda tak, jakby w każdej chwili usiłował zsiąść z konia i już do końca życia nie ćwiczyć się w ekwitacji. Tylko dama w Amazonce jeździła śmiało i zręcznie, co Wokulskiemu nasunęło myśl, że na świecie nie ma dla kobiet pozycji ani niewygodnej, ani niebezpiecznej. Maruszewicz zapoznał swego towarzysza z dyrektorem. Właśnie czekałem na panów i natychmiast służę. Panie Schulz? Wbiegł pan Schulz, młody blondyn, odziany również w granatową kurtkę, lecz jeszcze wyższe buty i obciślejsze spodnie. Z wojskowym ukłonem wziął do ręki symbol dyrektorskiej władzy i zanim Wokulski opuścił maneż, przekonał się, że Schulz mimo młodego wieku energiczniej włada batem aniżeli sam dyrektor. Drugi bowiem, pan, aż syknął, a czwarty rozpoczął formalną kłótnię. Pan, rzekł dyrektor do Wokulskiego, przyjmuje klacz barona z wszelkimi przynależnościami, siodłami, derami i tak dalej? Naturalnie. W takim razie mam u pana 60 rubli za stajnię, której pan Krzeszowski nie opłacił. Trudna rada. Weszli do stajenki, widnej jak pokój, nawet ozdobionej dywanami, niezbyt zresztą cennymi. Żłób był nowy i pełny, drabina toż samo, na podłodze leżała świeża słoma. Pomimo to bystre oko dyrektora dojrzało jakąś niestosowność, krzyknął bowiem: cóż to za porządek, panie Ksawery, do 100 par diabłów? Czy i w pańskiej sypialni konserwują się takie rzeczy? Drugi pomocnik dyrektora ukazał się tylko na chwilę. Spojrzał, zniknął i z korytarza zawołał: Wojciech, do 100 000 diabłów zaraz mi zrób porządek, bo ci to wszystko każę położyć na stole. Szczepan, cholero jakiś, odezwał się trzeci głos za przepierzeniem, jak mi jeszcze raz pieskie nasienie tak stajnie zostawisz, to ci każę zbierać zębami. Jednocześnie rozległo się kilka tępych uderzeń, jakby ktoś pochwycił kogoś drugiego za głowę i uderzał nią o ścianę. Niebawem zaś przez okno stajni zobaczył Wokulski młodzieńca z metalowymi guzikami przy kurtce, który wybiegł na podwórze po miotłę i znalazłszy takową, mimochodem zwalił przez łeb gapiącego się Żydka. Jako przyrodnik podziwiał Wokulski tę nową formę prawa zachowania siły, gdzie gniew dyrektora w tak szczególny sposób zawędrował aż do istoty znajdującej się poza rajtszulą. Tymczasem dyrektor kazał wyprowadzić klacz na korytarz. Było to piękne zwierzę na cienkich nóżkach, z małą główką i oczyma, z których przyglądał dowcip i rzewność. Klaczka w przechodzie zwróciła się do Wokulskiego, wąchając go i chrapiąc, jakby w nim odgadła pana. Już pana poznała, rzekł dyrektor. Niech jej pan da cukru. Piękna klacz. To mówiąc wydobył z kieszeni kawałek brudnej substancji, nieco zalatującej tytuniem. Wokulski podał to klaczy, która bez namysłu zjadła. Zakładam się o 50 rubli, że wygra, zawołał dyrektor. Trzyma pan? Owszem, odpowiedział Wokulski. Wygra niezawodnie, dam doskonałego dżokeja, a ten poprowadzi ją według mojej instrukcji, ale gdyby została przy baronie Krzeszowskim, niech mnie piorun trzaśnie, przywlokłaby się trzecia do mety. Zresztą nawet nie trzymałbym jej na stajni. Dyrektor jeszcze nie może uspokoić się, wtrącił ze słodkim uśmiechem Maruszewicz. Uspokoić się! Krzyknął dyrektor, czerwieniejąc z gniewu. No niech pan Wokulski osądzi, czy mogę nadal utrzymywać stosunki z człowiekiem, który opowiadał, że ja sprzedałem w lubelskie konia, co miał koler? Takich rzeczy! Wołał, coraz mocniej podnosząc głos. Nie zapomina się, panie Maruszewicz, gdyby hrabia nie załagodził afery, pan Krzeszowski miałby dziś kulę w udzie. Ja sprzedałem konia, co miał koler. Żebym miał zapłacić od siebie 100 rubli, klacz wygra, żeby miała paść. Przekona się pan baron, koń miał koler. Ha, ha, ha! Wybuchnął demonicznym śmiechem dyrektor. Po obejrzeniu klaczy panowie udali się do kancelarii, gdzie Wokulski uregulował należne rachunki, przysięgając sobie nie mówić o żadnym koniu, że ma koler. Na pożegnanie zaś odezwał się: czy nie mógłbym, dyrektorze, wprowadzić ten klacz na wyścigi bezimiennie? Zrobi się. Ale, o, niech pan będzie spokojny, odparł dyrektor, ściskając go za rękę. Dla dżentelmena dyskrecja jest pierwszą cnotą. Spodziewam się, że i pan Maruszewicz... O! Potwierdził Maruszewicz, trzęsąc głową i ręką w taki sposób, że o tajemnicy pogrzebanej w jego piersiach nie można było wątpić. Wracając obok maneżu, Wokulski znowu usłyszał trzaśnięcie batem, po którym czwarty pan znowu rozpoczął kłótnię z zastępcą dyrektora. To jest niedelikatność, mój panie, krzyczał czwarty. Odzienie mi popęka. Wytrzyma, odparł flegmatycznie pan Schulz, trzaskając batem w kierunku drugiego pana. Wokulski opuścił rajtszulę. Gdy pożegnawszy się z Maruszewiczem siadał w dorożkę, przyszła mu szczególna myśl do głowy. Jeżeli ta klacz wygra, to panna Izabela pokocha mnie. I nagle zawrócił się. Jeszcze przed chwilą obojętne zwierzę stało mu się sympatycznym i interesującym. Wchodząc powtórnie do stajenki, usłyszał znowu charakterystyczny łoskot głowy ludzkiej, uderzanej o ścianę. Jakoż istotnie z sąsiedniego przedziału wybiegł mocno zarumieniony chłopak stajenny, Szczepan, z włosami ułożonymi w taki wicherek, jakby mu dopiero co wyjęto z nich rękę, a zaraz po nim ukazał się i furman, Wojciech, który ocierał o kurtkę nieco zatłuszczone palce. Wokulski dał starszemu 3 ruble, młodszemu rubla i obiecał im na przyszłość gratyfikację, byle tylko klaczka nie miała krzywdy. Będę jej, panie, doglądał lepiej niż własnej żony, odpowiedział Wojciech z niskim ukłonem. Ale i stary jej nie skrzywdzi, owszem. Na wyścigu, panie, pójdzie kobyłka jak szkło. Wokulski wszedł do stajenki i z kwadrans przypatrywał się klaczy. Niepokoiły go jej delikatne nóżki i sam drżał na widok dreszczów przebiegających jej aksamitną skórę, myślał bowiem, że może zachorować. Potem objął ją za szyję, a gdy oparła mu na ramieniu główkę, całował ją i szeptał: gdybyś ty wiedziała, co od ciebie zależy, gdybyś wiedziała. Odtąd po parę razy na dzień jeździł do maneżu, karmił klacz cukrem i pieścił się z nią. Czuł, że w jego realnym umyśle zaczyna kiełkować coś jakby przesąd. Uważał to za dobrą wróżbę, gdy klacz witała go wesoło, lecz gdy była smutna, niepokój poruszał mu serce. Już bowiem jadąc do maneżu, mówił sobie: jeżeli zastanę ją wesołą, to mnie panna Izabela pokocha. Niekiedy budził się w nim rozsądek, wówczas opanowywał go gniew i pogarda dla samego siebie. Cóż to, myślał, czy moje życie ma zależeć od kaprysu jednej kobiety? Czy nie znajdę stu innych? Alboż pani Meliton nie obiecywała, że mnie zapozna z 3, 4 równie pięknymi? Raz do licha, muszę się ocknąć. Ale zamiast ocknąć się, coraz głębiej zapadał w opętanie. Zdawało mu się w chwilach świadomości, że na ziemi jeszcze chyba istnieją czarodzieje i że jeden z nich rzucił na niego klątwę. Wtedy mówił z trwogą: ja nie jestem ten sam, ja robię się jakimś innym człowiekiem, zdaje mi się, że mi ktoś zamienił duszę. Chwilami znowu zabierał w nim głos przyrodnik i psycholog. Oto, szeptał mu gdzieś w głębi mózgu, oto jak mści się natura za pogwałcenie jej praw. Za młodu lekceważyłeś serce, drwiłeś z miłości, sprzedałeś się na męża starej kobiecie, a teraz masz. Przez długie lata oszczędzany kapitał uczuć zwraca ci się dziś z procentem. Dobrze to, myślał, ale w takim razie powinienem zostać rozpustnikiem. Dlaczegoż więc myślę o niej jednej? Licho wie, odpowiadał oponent. Może właśnie ta kobieta najlepiej nadaje się do ciebie. Może naprawdę, jak mówi legenda, dusze wasze stanowiły kiedyś przed wiekami jedną całość. Więc i ona powinna by mnie kochać, mówił Wokulski. A potem dodawał, jeżeli Klacz wygra na wyścigach, będzie to znakiem, że mnie panna Izabela pokocha. A, stary głupcze, wariacie, do czego ty dochodzisz?
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: promocja.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Mon. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
9: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
10: Zaraz wracam.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
15: Została ostatnia reklama.
16: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
17: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
16: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
17: Ach, ci panowie z Media Expert.
16: Prawda?
18: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Pogoda. 104.1 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Na parę dni przed wyścigami złożył mu w mieszkaniu wizytę hrabia Anglik, z którym zaznajomił się podczas sesji u księcia. Po zwykłym powitaniu hrabia usiadł sztywnie na krześle i rzekł: z wizytą i z interesem, tek, czy wolno? Służę hrabiemu. Baron Krzeszowski, ciągnął hrabia, którego klacz nabył pan zresztą najzupełniej prawidłowo, tek, ośmiela się najuprzejmiej prosić pana o ustąpienie mu jej. Cena nie stanowi nic, baron porobił duże zakłady, proponuje 1200 rubli. Wokulskiemu zrobiło się zimno. Gdyby sprzedał klacz, panna Izabela mogłaby nim pogardzić. A jeżeli i ja mam moje widoki na te klacz, panie hrabio? Odparł. W takim razie pan ma słuszne pierwszeństwo, tek, wycedził hrabia. Zdecydował pan kwestię, rzekł Wokulski z ukłonem. Czy tek? Bardzo żałuję barona, ale pańskie prawa są lepsze. Wstał z krzesła jak automat na sprężynach i pożegnawszy się dodał: kiedyż do rejenta, drogi panie, z naszą spółką? Namyśliwszy się, przystępuje z 50 000 rubli, tek. To już zależy od panów. Bardzo pragnąłbym widzieć ten kraj kwitnącym i dlatego, panie Wokulski, posiada pan całą moją sympatię i szacunek, tek, bez względu na zmartwienie, jakie pan robi baronowi, tek. Był pewnym, że mu pan ustąpi konia. Nie mogę. Pojmuję pana, zakończył hrabia. Szlachcic, choćby się odział w skórę przemysłowca, musi wyleść z niej przy lada okazji. Pan zaś, proszę mi wybaczyć śmiałość, jesteś przede wszystkim szlachcicem i to w angielskiej edycji, jakim każdy z nas być powinien. Mocno uścisnął mu rękę i wyszedł. Wokulski przyznawał w duszy, że ten oryginał, udający marionetkę, ma jednak dużo sympatycznych przymiotów. Tak, szepnął. Z tymi panami przyjemniej żyć, aniżeli z kupcami. Oni są naprawdę ulepieni z innej gliny. A potem dodał: i dziwić się, że panna Izabela pogardza takim jak ja, wychowawszy się wśród takich jak oni. No ale co oni robią na świecie i dla świata? Szanują ludzi, którzy mogą dać 15% od ich kapitałów. To jeszcze nie zasługa. Tam do licha, mruknął strzelając z palców. A skąd oni wiedzą, że ja kupiłem klacz? Bagatela, przecież kupiłem ją od pani Krzeszowskiej za pośrednictwem Maruszewicza. Zresztą za często bywam w maneżu, wie o mnie cała służba. Zaczynam już palić głupstwa, jestem nieostrożny. Nie podobał mi się ten Maruszewicz. Nareszcie nadszedł dzień wyścigów, pogodny, ale nie gorący, właśnie jak potrzeba. Wokulski zerwał się o 5:00 i natychmiast pojechał odwiedzić swoją klacz. Przyjęła go dość obojętnie, ale była zdrowa, a pan Miller pełen otuchy. Co? Śmiał się, trącając Wokulskiego w ramię. Palisz się pan, co? Ocknął się w panu sportsmen. My, panie, przez cały czas wyścigów jesteśmy w gorączce. Nasz zakładzik o 50 rubli stoi, co? Jakbym je miał w kieszeni, mógłbyś je pan natychmiast zapłacić. Zapłacę z największą przyjemnością, odparł Wokulski i myślał, czy klacz wygra? Czy go panna Izabela kiedy pokocha? Czy się coś nie stanie? A jeżeli klacz złamie nogę? Ranne godziny wlokły mu się, jakby do nich zaprzężono woły. Wokulski na chwilę tylko wpadł do sklepu, przy obiedzie nie mógł jeść, potem poszedł do Saskiego Ogrodu, ciągle myśląc, czy klacz wygra i czy go panna Izabela pokocha? Przemógł się jednak i wyjechał z domu dopiero około 5:00. W alejach ujazdowskich był już taki natłok powozów i dorożek, że miejscami należało jechać stępa. Przy Rogatce zaś utworzył się formalny zator i musiał czekać z kwadrans, pożerany niecierpliwością, zanim ostatecznie powóz jego wydostał się na mokotowskie pola. Na skręcie drogi Wokulski wychylił się i przez mgłę żółtawego kurzu, który gęsto osiadał mu twarz i odzienie, przypatrywał się wyścigowemu polu. Plac wydawał mu się dzisiaj nieskończenie wielkim i przykrym, jakby nad nim unosiło się widmo niepewności. Z daleka przed sobą widział długi sznur ludzi uszykowanych w półkole, które ciągle zwiększało się dopływającymi gromadami. Nareszcie dojechał na miejsce I znowu upłynęło z 10 minut, nim służący powrócił z kasy z biletem. Dokoła powozu tłoczyła się ciżba bezpłatnych widzów i huczał gwar tysiąca głosów, a Wokulskiemu zdawało się, że wszyscy mówią tylko o jego klaczy i drwią z kupca, który bawi się w wyścigi. Nareszcie powóz puszczono wewnątrz toru. Wokulski zeskoczył na ziemię i pobiegł do swojej klaczy, usiłując zachować powierzchowność obojętnego widza. Po długim szukaniu znalazł ją na środku wyścigowego placu, a przy niej panów Millera i Schulza, tudzież jockeya z wielkim cygarem w ustach, w czapce żółtej z niebieskim i w paltocie narzuconym na ramiona. Jego klacz wobec ogromnego placu i niezliczonych tłumów wydała mu się tak małą i mizerną, że zdesperowany chciał wszystko rzucić i wracać do domu. Ale panowie Miller i Schulz mieli fizjonomię jaśniejące nadzieją. Nareszcie jest pan, zawołał dyrektor maneżu i wskazując oczyma na jockeya dodał: zapoznam panów, pan Jung, najznakomitszy w kraju jockey, pan Wokulski. Jockey podniósł dwa palce do żółto-niebieskiej czapki, a wyjąwszy drugą ręką cygaro z ust, plunął przez zęby. Wokulski przyznał w duchu, że tak chudego i tak małego człowieka jeszcze w życiu nie widział. Zauważył przy tym, że jockey ogląda go jak konia. Ode łba do pęcin i wykonywa krzywymi nogami ruchy, jakby miał zamiar wsiąść i przejechać się na nim. Niechże pan powie, pani Jung, czy nie wygramy? Spytał dyrektor. O, odpowiedział jockey. Tamte dwa konie są niezłe, ale nasza klacz znakomita, mówił dyrektor. O, potwierdził jockey. Wokulski odprowadził go na stronę i rzekł: jeżeli wygramy, będę panu winien 50 rubli ponad umowę. O, odparł jockey, a przypatrzywszy się Wokulskiemu dodał: pan jest czysty krew sportsmen, ale jeszcze pan trochę gorączkuje. Na przyszły rok będzie spokojniejszy. Znowu plunął na długość konia i poszedł w stronę trybuny, a Wokulski, pożegnawszy panów Millera i Schulza, popieściwszy klaczkę, wrócił do swego powozu. Teraz zaczął szukać panny Izabeli. Obszedł długi łańcuch powozów ustawionych wzdłuż toru, przypatrywał się koniom, służbie, zaglądał pod parasolki damom, ale panny Izabeli nie dostrzegł. Może nie przyjedzie? Szepnął i zdawało mu się, że cały ten plac napełniony ludźmi zapada wraz z nim pod ziemię. Miał też po co wyrzucać tyle pieniędzy, jeżeli jej tu nie będzie? A może pani Meliton, stara intrygantka, okłamała go na współkę z Maruszewiczem? Wszedł na schodki, wiodące na trybuny sędziów, i oglądał się na wszystkie strony. Na próżno. Gdy schodził stamtąd, zatamowali mu drogę dwaj tyłem stojący panowie, z których jeden wysoki, z wszelkimi cechami sportsmena, mówił podniesionym głosem: czytając, od 10 lat jak łają nas za zbytki, już chciałem poprawić się i sprzedać stajnie. Tymczasem widzę, że człowiek, który wczoraj dorobił się majątku, dziś puszcza konia na wyścigach. Ha! Myślę, toście wy takie ptaszki. Nas moralizujecie, a gdy się uda, robicie to samo. Otóż nie poprawię się, nie sprzedam stajni, nie... Jego towarzysz, spostrzegłszy Wokulskiego, trącił mówcę, który nagle urwał. Korzystając z chwili, Wokulski chciał ich minąć, ale wysoki pan zatrzymał go. Przepraszam, odezwał się, dotykając kapelusza, że ośmieliłem się robić tego rodzaju uwagi. Jestem Wrzesiński. Z przyjemnością słuchałem ich, odpowiedział z uśmiechem Wokulski, ponieważ w duchu mówię sobie to samo. Zresztą staję na wyścigach pierwszy i ostatni raz w życiu. Podali sobie ręce z wysokim sportsmenem, który, gdy Wokulski odsunął się na parę kroków, mruknął: dziarski chłop.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16:10 w TVP2.

jaśni ze mną. A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Teraz dopiero Wokulski kupił program i z uczuciem jakby wstydu czytał, że w trzeciej gonitwie biega klacz sułtanka po Alim i Klarze, należąca do XX, jeżdżona przez jockeya Junga w żółtej kurtce z niebieskimi rękawami. Nagroda 300 rubli. Koń wygrywający ma być na miejscu sprzedany. Oszalałem, mruknął Wokulski, dążąc w stronę galerii. Myślał, że chyba tam jest panna Izabela i projektował, że natychmiast wróci do domu, jeżeli jej nie znajdzie. Opanował go pesymizm. Kobiety wydawały mu się brzydkimi, ich barwne stroje dzikimi, ich kokieteria wstrętną. Mężczyźni byli głupi, tłum ordynarny, muzyka wrzaskliwa. Wchodząc na galerię, śmiał się z jej skrzypiących schodów i starych ścian, na których było widać ślady deszczowych zacieków. Znajomi kłaniali mu się, kobiety uśmiechały się do niego, tu i ówdzie szeptano: patrz, patrz. Ale on nie uważał. Stanął na najwyższej ławie galerii i ponad pstrym, a huczącym tłumem patrzył przez lornetę na drogę, aż het pod rogatkę, widząc tylko kłęby żółtego kurzu. Co te galerie robią przez cały rok, myślał. I przywidziało mu się, że na próchniejących ławach zasiadają tu co noc wszyscy zmarli bankruci, pokutujące kokoty, wszelkiego stanu próżniacy i utracjusze, których wypędzono nawet z piekła, i przy smutnym blasku gwiazd przypatrują się wyścigom szkieletów koni, które poginęły na tym torze. Zdawało mu się, że nawet w tej chwili widzi przed sobą zbutwiałe stroje i czuje zapach stęchlizny. Zbudził go okrzyk tłumu, dzwonek i brawo. To odbył się pierwszy wyścig. Nagle spojrzał na tor i zobaczył wjeżdżający do szranków powóz hrabiny. Siedziały hrabina z prezesową, a naprzedzie pan Łęcki z córką. Wokulski sam nie wiedział, kiedy zbiegł z galerii i kiedy wszedł do koła. Kogoś potrącił, ktoś pytał go o bilet. Pędził prosto przed siebie i od razu wpadł na powóz. Lokaj hrabiny ukłonił mu się z kozła, a pan Łęcki zawołał: otóż i pan Wokulski. Wokulski przywitał się z paniami, przy czym prezesowa znacząco ścisnęła go za rękę, a pan Łęcki spytał: czy naprawdę kupiłeś, panie Stanisławie, klacz Krzeszowskiego? Tak jest. No, wiesz co, żeś mu spłatał figla, a mojej córce zrobiłeś miłą niespodziankę. Panna Izabela zwróciła się do niego z uśmiechem. Założyłam się z ciocią, rzekła, że baron nie utrzyma swojej klaczy do wyścigów i wygrałam, a drugi raz założyłam się z panią prezesową, że klacz wygra. Wokulski okrążył powóz i zbliżył się do panny Izabeli, która mówiła dalej. Naprawdę to przyjechałyśmy tylko na ten wyścig, pani prezesowa i ja. Bo ciocia udaje, że gniewa się na wyścigi. Ach, panie, pan musi wygrać. Jeżeli pani zechce, wygram. Odparł Wokulski, patrząc na nią ze zdumieniem. Nigdy nie wydała mu się tak piękną, jak teraz w wybuchu niecierpliwości. Nigdy też nie marzył, ażeby rozmawiała z nim tak łaskawie. Spojrzał po obecnych. Prezesowa była wesoła, hrabina uśmiechnięta, pan Łęcki promieniejący. Na koźle lokaj hrabiny półgłosem zakładał się z furmanem, że Wokulski wygra. Dokoła nich kipiały śmiech i radość. Radował się tłum, galerie, powozy. Kobiety w barwnych strojach były piękne jak kwiaty i ożywione jak ptaki. Muzyka grała fałszywie, ale raźnie. Konie rżały, sportsmeni zakładali się, przekupnie zachwalali piwo, pomarańcze i pierniki. Radowało się słońce, niebo i ziemia, a Wokulski poczuł się w tak dziwnym nastroju, że chciałby wszystko i wszystkich porwać w objęcia. Odbył się drugi wyścig, muzyka znowu zagrała. Wokulski pobiegł do trybuny, a spotkawszy Junga, który z siodłem w ręku powracał w tej chwili odwagi, szepnął mu: panie Jung, musimy wygrać 100 rubli na dumowe, niech bodaj klacz padnie. O, jęknął jockey, przypatrując mu się z odcieniem chłodnego podziwu. Wokulski kazał dojechać swemu powozowi bliżej hrabiny i wrócił do pań. Uderzyło go to, że przy nich nikt nie stał. Wprawdzie marszałek i baron zbliżyli się do ich powozu, ale obojętnie przyjęci przez pannę Izabelę niebawem odsunęli się. Lecz młodzież kłaniała się z daleka i omijała. Rozumiem, pomyślał Wokulski. Oziębiła ich wiadomość o licytacji domu, a teraz, dodał w duchu, patrząc na pannę Izabelę, przekonaj się, kto naprawdę kocha ciebie, nie twój majątek. Zadzwoniono na trzeci wyścig. Panna Izabela stanęła na siedzeniu, na twarz jej wystąpiły rumieńce. O parę kroków od niej przejechał na sułtance Jung z miną człowieka, który się nudzi. Spraw się dobrze, ty śliczna, zawołała panna Izabela. Wokulski wskoczył do swego powozu i otworzył lornetę. Był tak pochłonięty wyścigiem, że na chwilę zapomniał o pannie Izabeli. Sekundy rozciągały mu się w godziny, zdawało mu się, że jest przywiązany do trzech koni, mających się ścigać i że każdy ich ruch, niepotrzebny, szarpie mu ciało. Uważał, że jego klacz nie ma dość ognia i że Jung jest zanadto obojętny. Mimo woli słyszał rozmowy otaczających go. Jung weźmie. Ale przypatrz się pan temu gniademu. Dałbym 10 rubli, żeby Wokulski wygrał. Utarłby nosa hrabiom. Krzeszowski wściekłby się. Dzwonek. 3 konie z miejsca ruszyły cwałem. Jung na przodzie. To właśnie głupstwo. Już minęli zakręt. Pierwszy zakręt, a gniady tuż za nim. Drugi. Znowu wysunął się. Ale gniady idzie. Pąsowa kurtka w tyle. Trzeci zakręt. Ależ Jung nic sobie z nich nie robi. Gniady dopędza. Patrzcie, patrzcie, Pąsowy bierze gniadego. Gniady na końcu. Przegrałeś, pan. Pąsowy bierze Junga. Nie weźmie, już ćwiczy konia. Ale, ale, brawo, Jung, brawo, Wokulski. Klacz idzie jak woda. Brawo, brawo, brawo. Dzwonek. Jung wygrał. Wysoki sportsmen wziął klacz za uzdę i zaprowadziwszy przed trybunę sędziów zawołał: Sułtanka, jeździec Jung, właściciel anonim. Co to anonim? Wokulski! Brawo, Wokulski! Wrzeszczał tłum. Właściciel, pan Wokulski, powtórzył wysoki dżentelmen i odesłał klacz na licytację. Wśród tłumu zbudził się szalony zapał dla Wokulskiego. Jeszcze żaden wyścig tak nie rozruszał widzów. Cieszono się, że warszawski kupiec pobił 2 hrabiów. Wokulski zbliżył się do powozu hrabiny. Pan Łęcki i damy starsze winszowały mu. Panna Izabela milczała. W tej chwili przybiegł wysoki sportsmen. Panie Wokulski, rzekł, oto są pieniądze, 300 rubli nagrody, 800 za klacz, którą ja kupiłem. Wokulski z paczką banknotów zwrócił się do panny Izabeli. Czy pozwoli pani, ażebym na jej ręce złożył to dla ochrony pani? Panna Izabela przyjęła paczkę z uśmiechem i prześlicznym spojrzeniem. Wtem ktoś potrącił Wokulskiego. Był to baron Krzeszowski. Blady z gniewu zbliżył się do powozu i wyciągając rękę do panny Izabeli zawołał po francusku: Cieszę się, kuzynko, że twoi wielbiciele triumfują. Przykro mi tylko, że na mój koszt. Witam, panie, dodał kłaniając się hrabinie i prezesowej. Twarz hrabiny powlokła się chmurą, pan Łęcki był zakłopotany, panna Izabela zbladła. Baron w impertynencki sposób osadził spadające mu binokle i ciągle patrząc na pannę Izabelę mówił: Tak jest, mam szczególniejsze szczęście do wielbicieli kuzynki. Baronie, wtrąciła prezesowa, przecież nie mówię nic złego, mówię tylko, że mam szczęście do... Stojący za nim Wokulski dotknął jego ramienia. Słówko, panie baronie, rzekł. Ach, to pan, odparł baron, przypatrując mu się. Odeszli na bok. Pan mnie potrącił, panie baronie. Bardzo przepraszam, to mi nie wystarcza. Czyżby pan chciał satysfakcji? Spytał baron. Właśnie. W takim razie służę, rzekł baron, szukając biletu. Do licha, nie wziąłem biletów. Może pan ma notatnik z ołówkiem, panie Wokulski? Wokulski podał mu bilet i notatnik, w którym baron zapisał adres i swoje nazwisko, nie omieszkawszy zrobić przy nim zakrętu. Miło mi będzie, dodał kłaniając się Wokulskiemu, dokończyć rachunku za moją sułtankę. Postaram się zadowolnić pana barona. Rozstali się, wymieniając najpiękniejsze ukłony. Rzeczywiście, awantura, rzekł zmartwiony pan Łęcki, który widział wymianę grzeczności. Zirytowana hrabina kazała jechać do domu, nie czekając końca wyścigów. Wokulski ledwo miał czas dopaść powozu i pożegnać się z damami. Nim konie ruszyły, panna Izabela wychyliła się i podając Wokulskiemu końce palców szepnęła: Merci, monsieur. Wokulski osłupiał z radości. Był jeszcze na jednym wyścigu, nie widząc, co się koło niego dzieje i korzystając z pauzy, opuścił tor.
0: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: informacje.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
4: Serdeczne życzenia, gorące życzenia od serca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już dziś od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja, reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
9: Została ostatnia reklama.
10: Znowu niespodzianka?
11: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta pionek, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
0: Reklama.
13: Wczoraj Moskwa, dziś Kijów, trwa misja wysłanników Donalda Trumpa. Wichura na dożynkach w Reczu, jedna osoba w stanie ciężkim. Iga Świątek wywalczyła czwartą rundę US Open, ale sama przyznaje, że musiała walczyć o każdą piłkę.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. 3 godziny rozmów z Putinem, dziś rozmowy w Kijowie z Żeleńskim. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner kontynuują swoją misję pokojową. Wczoraj w Moskwie, dziś w Kijowie prowadzą rozmowy na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Wczoraj dziennikarze byli obecni tylko na początku spotkania i śmiało można wysnuć wniosek, że przebiegało ono w dobrej atmosferze.
14: Przede wszystkim, prezydencie Putin, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Siedzieliśmy przed chwilą na zewnątrz, wszyscy rozmawialiśmy, że kiedy przejdziemy na emeryturę, będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z tego spotkania będą na samym szczycie.
13: Mówił na spotkaniu Steve Witkoff. Amerykańska strona jak na razie nie odniosła się do 3-godzinnych rozmów na Kremlu. Zrobił to doradca Putina Jurij Uszakow. Przekazał, że rozmowy były owocne dla obu stron. Zapowiedział, że rosyjsko-amerykańskie spotkania będą kontynuowane zarówno w formacie rozmów prezydentów, jak i także za pośrednictwem negocjatorów. 4 osoby ranne na dożynkach w Reczu w zachodniopomorskim. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. To 44-letni mężczyzna, który śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala. Wszystkiemu winien jest wiatr, wichura łamała gałęzie i przemieszczała przedmioty zgromadzone na dożynkach zorganizowanych w parku miejskim w Reczu. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Czeszką Marię Buskową, rozstawioną z numerem 25. To było wymagające spotkanie, przyznała po nim polska zawodniczka.
15: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi. Dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany. Po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć.
13: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Quyen Nguyen Zheng. A jeszcze dziś polskie siatkarki zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. Wczoraj Polki uległy Włoszkom. Spotkanie skończyło się wynikiem 1-3.
0: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
13: Silny wiatr także dziś, poza tym zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu większe rozpogodzenia, miejscowe przelotne opady deszczu, burze możliwe na północnym wschodzie, a na termometrach od 16 do 20 stopni.

0: Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Prosto z wyścigów Wokulski pojechał do Szumana. Doktor siedział przy otwartym oknie w watowanym, obdartym szlafroku i robił korektę 30-stronicowej broszurki etnograficznej, do napisania której użył przeszło 1000 obserwacji i 4 lat czasu. Była to rozprawa o kolorze i formie włosów ludności zamieszkującej Królestwo Polskie. Uczony doktor głośno twierdził, że praca ta rozejdzie się najwyżej w kilkunastu egzemplarzach, ale po cichu kazał odbić ich 4000 i był pewnym drugiej edycji. Pomimo drwin ze swej ulubionej specjalności i narzekań, iż nikogo nie interesuje, w głębi duszy Szuman wierzył, że w świecie ucywilizowanym nie ma człowieka, którego by w najwyższym stopniu nie interesowała kwestia koloru włosów i stosunki długości ich średnic. I w tej właśnie chwili zastanawiał się, czy by na czele rozprawy nie należało napisać aforyzmu: pokaż mi twoje włosy, a powiem ci, kim jesteś. Gdy Wokulski wszedł do jego pokoju i zmęczony upadł na kanapę, doktor zaczął. Co to za profany z tych korektorów? Mam tu paręset cyfr o 3 znakach dziesiętnych i wyobraź sobie, połowa jest błędna. Oni myślą, że jakaś tysiączna albo nawet setna część milimetra nic nie znaczy, a nie wiedzą laiki, że tam właśnie mieści się cały sens. Niech mnie diabli porwą, jeżeli w Polsce byłoby możliwym nie tylko wynalezienie, ale nawet drukowanie tablic logarytmicznych. Dobry Polak poci się już przy 2 cyfrze dziesiętnej, przy 5 dostaje gorączki, a przy 7 zabija go apopleksja. Cóż u ciebie słychać? Mam pojedynek, odparł Wokulski. Doktor zerwał się z fotelu i tak prędko przybiegł do kanapy, że rozrzucone poły szlafroka robiły się podobnym do nietoperza. Co? Pojedynek? Krzyknął z błyszczącymi oczyma. I może myślisz, że pojadę z tobą w roli lekarza? Będę patrzył, jak 2 dudków strzela sobie we łby i może jeszcze będę musiał którego z nich opatrywać? Ani myślę mieszać się do tych błazeństw, wrzeszczał, chwytając się za głowę. Zresztą nie jestem chirurgiem i od dawna pożegnałem się z medycyną. To też nie będziesz lekarzem, tylko sekundantem. A, to co innego, odparł doktor bez zająknięcia. Z kimże? Z baronem Krzeszowskim. Dobrze strzela, mruknął doktor, wysuwając dolną wargę. O cóż to? Potrącił mnie na wyścigach. A cóżeś ty robił na wyścigach? Puszczałem konia i nawet wziąłem nagrodę. Szuman uderzył się ręką w tył głowy i nagle, rozsunąwszy Wokulskiemu jedną i drugą powiekę, zaczął mu pilnie badać oczy. Myślisz, żem zwariował? Spytał go Wokulski. Jeszcze nie. Czy to, dodał po chwili, ma być żart czy serio? Zupełnie serio. Nie chcę absolutnie żadnych układów i proszę o ostre warunki. Doktor wrócił do swego biurka, usiadł, oparł brodę na ręku i rzekł po namyśle. Spódnica, co? Nawet koguty biją się tylko... Szuman, strzeż się! Przerwał mu Wokulski zduszonym głosem, prostując się na kanapie. Doktor znowu przypatrzył mu się badawczo. Więc już tak? Mruknął. Dobrze, będę twoim sekundantem. Masz rozbić łeb, rozbij go przy mnie, może ci co pomogę. Przyślę ci tu zaraz Rzeckiego, odezwał się Wokulski, ściskając go za rękę. Od doktora udał się do swego sklepu, krótko rozmówił się z panem Ignacym i wróciwszy do mieszkania, położył się przed 10. Znowu spał jak kamień. Dla jego lwiej natury potrzebne były silne wzruszenia. Przy nich dopiero dusza szarpana namiętnością odzyskiwała równowagę. Na 2 dzień, około 5 po południu, Rzecki z Szumanem jechali już do hrabiego Anglika, który był świadkiem Krzeszowskiego. Obaj przyjaciele Wokulskiego milczeli w drodze, raz tylko odezwał się pan Ignacy. I cóż doktor na to wszystko? To, co już raz powiedziałem, odparł Szuman. Zbliżamy się do 5 aktu. Jest to albo koniec dzielnego człowieka, albo początek całego szeregu głupstw. Najgorszych, bo politycznych, wtrącił Rzecki. Doktor wzruszył ramionami i patrzył na drugą stronę dorożki. Pan Ignacy, ze swoją wieczną polityką, wydawał mu się nieznośnym. Hrabia Anglik czekał na nich w towarzystwie innego dżentelmena, który nieustannie wyglądał przez okno na obłoki i co kilka minut poruszał krtanią w taki sposób, jakby coś przełykał z trudnością. Miał minę nieprzytomnego. W rzeczywistości był niepospolitym człowiekiem, jako myśliwiec na lwy i głęboki znawca egipskich starożytności. W gabinecie hrabiego Anglika stał na środku stół, przykryty zielonym suknem i otoczony czterema wysokimi krzesłami. Na stole leżały cztery arkusze papieru, cztery ołówki, dwa pióra i kałamarz, tak wielkich rozmiarów, jakby był przeznaczony do sitzbadów. Gdy wszyscy usiedli, hrabia zabrał głos. Proszę panów, rzekł, baron Krzeszowski przyznaje, że mógł potrącić pana Wokulskiego, ponieważ jest roztargniony, tek. W konsekwencji zaś na nasze żądanie, tu hrabia spojrzał na swego towarzysza, który z uroczystą miną coś przełknął, na nasze żądanie, ciągnął hrabia, baron jest gotów przeprosić nawet listownie pana Wokulskiego, którego wszyscy szanujemy, tek. Cóż panowie na to? Nie mamy upoważnienia do żadnych kroków pojednawczych, odparł Rzecki, w którym ocknął się były oficer węgierski. Uczony egiptolog szeroko otworzył oczy i przełknął dwa razy, raz po raz. Na twarzy hrabiego mignęło zdumienie, w tej chwili jednak opanował się i odpowiedział tonem suchej grzeczności. W takim razie słuchamy warunków. Niech panowie raczą je podać, odparł Rzecki. O, bardzo prosimy panów, rzekł hrabia. Rzecki odchrząknął. W takim razie ośmielę się proponować. Przeciwnicy stają o 25 kroków, idą naprzód po 5 kroków. Tak. Pistolety gwintowane z muszami, strzały do pierwszej krwi. Zakończył Rzecki ciszej. Tak. Termin, jeżeli można, jutro, przed południem. Tak. Rzecki ukłonił się, nie wstając z krzesła. Hrabia wziął arkusz papieru i wśród ogólnego milczenia przygotował protokół, który Szuman natychmiast przepisał. Oba dokumenty poświadczono i niespełna w trzy kwadranse interes był gotowy. Świadkowie Wokulskiego pożegnali gospodarza i jego towarzysza, który znowu zatopił się w rozpatrywaniu obłoków. Gdy już byli na ulicy, Rzecki odezwał się do Szumana. Bardzo mili ludzie, ci panowie z arystokracji. Niech ich diabli porwą, niech was wszystkich diabli porwą z waszymi głupimi przesądami, wrzeszczał doktor, wywijając kułakiem. Wieczorem pan Ignacy, sprowadziwszy pistolety, wstąpił do Wokulskiego. Zastał go samotnego przy herbacie. Rzecki nalał sobie herbaty i odezwał się. Uważasz, Stachu, to są ludzie wysoce honorowi. Baron, który, jak wiesz, jest bardzo roztargniony, gotów cię przeprosić. Żadnych przeprosin. Rzecki umilkł, pił herbatę i tarł czoło. Po długiej pauzie rzekł, naturalnie zapewneś pomyślał o interesach, na wypadek... Nie spotka mnie żaden wypadek, odparł z gniewem Wokulski. Pan Ignacy posiedział jeszcze z kwadrans w milczeniu, herbata nie smakowała mu, głowa go bolała. Dokończył szklanki i spojrzawszy na zegarek opuścił mieszkanie przyjaciela, mówiąc na pożegnanie, jutro wyjedziemy o 7:30 rano. Dobrze. Gdy pan Ignacy wyszedł, Wokulski usiadł do biurka, na arkusiku listowego papieru napisał kilkadziesiąt wierszy, a na kopercie położył adres Rzeckiego. Zdawało mu się, że wciąż słyszy niemiły głos barona.
2: Cieszę się, kuzynko, że triumfują twoi wielbiciele. Przykro mi tylko, że na mój koszt. A gdziekolwiek spojrzał, widział piękną twarz panny Izabeli, oblaną rumieńcem wstydu. W sercu gotowała mu się głucha wściekłość. Czuł, że jego ręce stają się jak żelazne sztaby, a ciało nabiera tak dziwnej tęgości, że chyba nie ma kuli, która by, uderzywszy go, nie odskoczyła. Przemknął mu przez głowę wyraz śmierć i na chwilę uśmiechnął się. Wiedział, że śmierć nie rzuca się na odważnych, staje tylko naprzeciw nich jak zły pies i patrzy zielonymi oczyma, czy nie zmrużą powieki.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: stacje.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od jutra o 15.30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda.

0: Pogoda. 104.1 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Tej samej nocy, jak każdej zresztą innej nocy, baron grał w karty. Maruszewicz, który również był w klubie, przypominał mu o 12, o 1 i o 2, ażeby szedł spać, gdyż z rana zbudzi go o 7. Roztargniony baron odpowiadał: zaraz, zaraz. Ale przesiedział do 3, o której to godzinie odezwał się jeden z jego partnerów. Basta, baronie, prześpij się choć parę godzin, bo będą ci drżały ręce i spudłujesz. Słowa te, a jeszcze bardziej opuszczenie stolika przez partnerów, otrzeźwiły barona. Wyszedł z klubu, wrócił do domu i swemu kamerdynerowi Konstantemu kazał zbudzić się o 7 rano. Pewnie jaśnie pan robi jakieś głupstwo, mruknął obrażony sługa. Cóż tam znowu? Pytał gniewnie, rozbierając barona. A ty błaźnie jakiś, oburzył się baron. Myślisz, że ja będę się przed tobą tłumaczył? Mam pojedynek, no, bo mi się tak podoba. O 9 rano będę się strzelał z jakimś szewcem czy fryzjerem, no. Może mi zabronisz? A niech się jaśnie pan strzela nawet ze starym diabłem, odparł Konstanty. Tylkom ciekawy, kto weksle jaśnie pana zapłaci. A komorne? A utrzymanie domu? Dlatego, że jaśnie pan co kwartał ma ciekawość na powązki, to gospodarz nasyła nam rejentów, a ja boję się, żebym z głodu nie umarł. Dobra służba.
2: Pójdziesz mi ty!
1: Wrzasnął baron i pochwyciwszy kamasz, rzucił nim zacofającym się kamerdynerem. Kamasz trafił w ścianę i o mało nie zwalił brązowego posążka Sobieskiego. Załatwiwszy się z wiernym sługą, baron legł na łóżku i począł zastanawiać się nad swoim opłakanym położeniem. Trzeba szczęścia, wzdychał, ażeby mieć pojedynek z kupczykiem. Jeżeli ja go trafię, będę jak myśliwiec, który wyszedł na niedźwiedzie, a zabił chłopu cielną krowę. Jeżeli on mnie trafi, wyjdzie na to, jak gdyby mnie zwalił batem dorożkarz. Jeżeli z obu stron pudło, nie, mamy przecież strzelać się do krwi. Niech mnie roztratują, jeżeli nie wolałbym tego osła przeprosić, choćby w kancelarii rejenta, ubrawszy się na tę uroczystość we frak i biały krawat. Ach, podłe czasy liberalne. Mój ojciec kazałby takiego zucha ćwiczyć swoim psiarczykom, a ja muszę dawać mu satysfakcję, jak gdybym sam sprzedawał cynamon. Niechże już raz przyjdzie ta głupia rewolucja socjalna i wytłucze albo nas, albo liberałów. Począł usypiać i marzył, że Wokulski zabił go. Widział, jak jego trupa dwuposłańców niesie do mieszkania żony, jak żona mdleje i rzuca mu się na zakrwawione piersi, jak płaci wszystkie jego długi i asygnuje 1000 rubli na pogrzeb i jak on zmartwychwstaje i zabiera owe 1000 rubli na drobne wydatki. Błogi uśmiech zaigrał na zniszczonej twarzy barona i zasnął jak dziecię. O 7 ledwie go zbudzili Konstanty i Maruszewicz. Baron w żaden sposób nie chciał wstawać, mrucząc, że woli być zhańbionym i niehonorowym, aniżeli zrywać się tak wcześnie. Dopiero widok karafki z zimną wodą opamiętał go. Baron wyskoczył z łóżka, uderzył Konstantego, zwymyślał Maruszewicza, a w duchu przysiągł, że Wokulskiego zabije. Lecz gdy był już ubrany, wyszedł na ulicę, zobaczył piękną pogodę i wyobraził sobie, że widzi wschód słońca, nienawiść do Wokulskiego osłabła w nim i postanowił tylko przestrzelić mu nogę. A tak, dodał po chwili, drasnego, a on będzie kulał do końca życia i będzie opowiadał: tę śmiertelną ranę otrzymałem w pojedynku z baronem Krzeszowskim. To mnie urządzi. Co oni mi narobili, ci moi kochani sekundanci? Jeżeli już jakiś kupczyk gwałtem chce do mnie strzelać, niech strzela przynajmniej wtedy, kiedy idę na spacer, ale nie w pojedynku. Straszne położenie. Wyobrażam sobie, jak moja droga małżonka będzie opowiadać, że bije się z kupcami. Zajechały powozy. Do jednego wsiadł baron z hrabią, Anglikiem, do drugiego milczący egiptolog z pistoletami i chirurgiem. Ruszyli w stronę Bielan, a w parę minut popędził za nimi lokaj barona Konstanty w dorożce. Wierny sługa klął, na czym świat stoi, i obiecywał, że w dwójnasób policzy swemu panu koszta tej wycieczki. Był jednak niespokojny. W Lasku Bielańskim baron i trzej jego towarzysze znaleźli już partię przeciwną i dwoma grupami udali się w gęstwinę tuż nad brzegiem Wisły. Doktor Szuman był zirytowany, Rzecki sztywny, Wokulski posępny. Baron, gładząc swój rzadki zarost, przypatrywał mu się z uwagą i myślał. On musi dobrze karmić się, ten kupczyk. Wyglądam przy nim jak austriackie cygaro przy byku. Niech mnie diabli wezmą, jeżeli nie strzelę temu błaznowi nad głową, albo wcale nie strzelę. Tak będzie najlepiej. Ale wnet przypomniał sobie, że pojedynek ma doprowadzić do pierwszej krwi. Wtedy baron rozzłościł się i nieodwołalnie postanowił zabić Wokulskiego z miejsca. Niech raz te łyki oduczą się wyzywać nas, mówił sobie baron. O kilkadziesiąt kroków od niego Wokulski chodził między dwoma sosnami, tam i na powrót jak wahadło. Teraz nie myślał o pannie Izabeli, słuchał świergotu ptaków, którym kipiał cały las, i pluskania Wisły podmywającej brzegi. Na tle odgłosów spokojnego szczęścia natury dziwnie odbijało szczękanie stępli w pistoletach i trzask odwodzonych kurków. W Wokulskim obudziło się drapieżne zwierzę. Cały świat zniknął mu sprzed oczu, a został tylko jeden człowiek, baron, którego trupa miał zawlec do nóg obrażonej panny Izabeli. Postawiono ich na mecie. Baron był ciągle zakłopotany niepewnością, co zrobić z kupczykiem, i ostatecznie zdecydował się przestrzelić mu rękę. Na twarzy Wokulskiego malowała się taka dzika zajadłość, że zdumiony hrabia Anglik pomyślał: tu chyba nie chodzi ani o klacz, ani o potrącenie na wyścigach. Milczący dotychczas egiptolog zakomenderował, przeciwnicy wycelowawszy pistolety ruszyli. Baron zmierzył Wokulskiemu w prawy obojczyk i zniżając pistolet delikatnie przycisnął cyngiel. W ostatniej chwili pochyliły mu się binokle, pistolet zboczył na włos, wypalił i kula przeleciała o kilka cali od ramienia Wokulskiego. Baron zasłonił twarz lufą i patrząc spoza niej myślał: nie trafi osioł, mierzy w głowę. Nagle uczuł mocne uderzenie w skroń. Zaszumiało mu w uszach, czarne płatki przeleciały przed oczyma. Wypuścił broń z ręki i przyklęknął. W głowę! Krzyknął ktoś. Wokulski rzucił pistolet na ziemię i zeszedł z mety. Wszyscy pobiegli do klęczącego barona, który jednakże zamiast umierać mówił wrzaskliwym głosem: szczególny wypadek, mam dziurę w twarzy, ząb wybity, a kuli nie widać. Przecie jej nie połknąłem. Wtedy egiptolog podniósł i obejrzał starannie pistolet barona. A, zawołał, to jasne, kula w pistolet, a zamek w szczękę. Pistolet zdezelowany, bardzo interesujący strzał. Czy pan Wokulski zadowolony? Spytał hrabia Anglik. Tak. Baronowi chirurg obandażował twarz. Z pomiędzy drzew nadbiegł wystraszony Konstanty. A co? Mówił. Przepowiadałem, że się jaśnie pan doigra.
2: Milcz, błaźnie! Wybełkotał baron. Jedź mi zaraz do pani baronowej i powiedz kucharce, że jestem ciężko ranny.
1: Proszę, rzekł uroczyście hrabia Anglik, ażeby przeciwnicy podali sobie ręce. Wokulski zbliżył się do barona i uścisnął go. Piękny strzał, panie Wokulski, mówił z trudnością baron, mocno potrząsając Wokulskiego za rękę. Zastanawia mnie, że człowiek pańskiego fachu, ale może pana to obraża? Wcale nie. Otóż, że człowiek pańskiego fachu, bardzo zresztą szanownego, tak dobrze strzela. Gdzie moje binokle? A, są, panie Wokulski, proszę o słówko na osobności. Oparł się na ramieniu Wokulskiego i odeszli kilkanaście kroków w las. Jestem oszpecony, mówił baron. Wyglądam jak stara małpa chora na fluksję. Nie chcę z panem drugiej awantury, bo widzę, że masz szczęście. Więc powiedz mi pan, za co właściwie zostałem kaleką, bo nie za potrącenie. Dodał, patrząc mu w oczy. Obraziłeś pan kobietę, odparł cicho Wokulski. Baron cofnął się o krok. A, sesa, rzekł. Rozumiem, jeszcze raz przepraszam pana, a tam wiem, co mi należy zrobić. I pan mi przebacz, baronie, odpowiedział Wokulski. Mała rzecz, bardzo proszę, nic nie szkodzi, mówił baron, targając go za rękę. Nie powinienem być oszpecony, a co do zęba? Gdzie mój ząb, doktorze? Proszę zawinąć go w papierek, a co do zęba, od dawna już powinienem wprawić sobie nowe. Nie uwierzysz pan, panie Wokulski, jak mam popsute zęby. Pożegnali się wszyscy bardzo zadowoleni. Baron dziwił się, skąd człowiek tego fachu tak dobrze strzela. Hrabia Anglik więcej niż kiedykolwiek był podobny do marionetki, a egiptolog znowu zaczął obserwować obłoki. W drugiej zaś partii Wokulski był zamyślony, Rzecki zachwycony odwagą i uprzejmością barona, a tylko Szuman zły. I dopiero gdy ich kareta zjechała z górki obok klasztoru Kamedułów, doktor spojrzał na Wokulskiego i mruknął: a to bydlęta, i że ja na takich błaznów nie sprowadziłem policji.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przeceny na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie.

0: Da.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co wyście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
15: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
17: Została ostatnia reklama.
18: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
19: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
18: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
19: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
20: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku. A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Reklama.
13: Jest 11:00, przed nami wiadomości, prognoza pogody oczywiście, a po nich wracamy do koncertu życzeń.
14: Powstrzymanie od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorznie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymir Zełański. Dziś z wizytą w Kijowie po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku w Komorznie na Opolszczyźnie. Na razie wodociągi dostarczają czystą i przebadaną wodę do prawej strony miasta. Lewa strona wciąż musi korzystać z beczkowozów. Sprawcy, który wiosną wprowadził do wodociągu truciznę, grozi kara do 8 lat więzienia. W kwietniu w wodzie wykryto środek owadobójczy zakazany do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Śledczy wciąż ustalają winowajcę. Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie, Irlandka Katie Taylor, zakończyła swoją niezwykłą karierę pewnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą Pili. Wczorajszą ich walkę na stadionie Croke Park w Dublinie obejrzało 80 tysięcy kibiców. To było wielkie tenisowe show, a jego autorkami Iga Świątek i Czeszka Marię Buskowa o wczorajszym spotkaniu na US Open Błażej Kulesza.
16: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buskowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
17: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
16: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc set bola.
17: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
16: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen.
14: Świątek ma przed spotkaniem z Chinką jeden dzień przerwy.
18: Radio Pogoda.
15: Pogoda.
14: Spore zachmurzenie dziś w całym kraju, dopiero po południu miejscami się rozpogodzi. A póki co przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze. Na termometrach od 16 do 20 stopni.
15: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
13: Dzień dobry Państwu. Kolejną godzinę rozpoczynamy naszego niedzielnego koncertu życzeń. Na początek wiadomość z życzeniami dla Anuli. Panie Robercie, krótki wierszyk dla Anuli. Ile w ulu pszczół robotnic, ile pociągi mają zwrotnic, ile kwiatów liczy łąka, ile kropek ma Biedronka. Tyle szczęścia i słodyczy w dniu urodzin Tobie życzy. Cały team Koniczyn dla Anuli. Cały team Koniczyn życzy. A Koniczyn pewnie... Aha, bo to na szczęście Koniczynki takie trzy albo czterolistne. Dobrze, poprosimy dla naszej Ani jej ukochaną piosenkę California Blue. Panie Robercie, Ania będzie obchodzić w poniedziałek, czyli jutro, 48 urodziny. Jest naszą kochaną koniczynką i zawsze się śmieje, kiedy jest trudno i zawsze nam daje wsparcie. O, jaka nulka fajna. Dla Ciebie California Blue w takim razie. Roy Orbison.
15: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Ula dla Danki teraz, czyli do Danusi dzwonimy.
2: Halo, słucham?
1: O, pani Danusiu?
2: Słucham.
1: O, cieszę się, Robert Janowski. Robert Janowski dzwonię z Radia Pogoda, bo ma dla pani życzenia od pani Uli. Dla pani i dla pana Stasia, pani Danusiu oczywiście. Mogę przeczytać?
2: Teraz pozwolę.
1: A, widzi pani. No, rubinowe gody, Danusia. Rubinowe gody.
2: Tak, wiem.
1: Ale powiedz mi, rubinowe gody to ile to jest?
2: 40. 4 i 0.
1: Co ty powiesz? Z jednym Stasiem przy boku 40 lat?
2: No, ja sama sobie dziwię, że to tak szybko i tak dużo.
1: No, dużo.
2: Po prostu niewiarygodnie.
1: Ale on szczęśliwy, że taką Danusię ma, co? Obok.
2: Chyba tak. To chyba szczęście wzajemne, ja myślę.
1: Czyli ty z tego Stasia też jesteś zadowolona, Danusia?
2: Jestem, tak. Tak.
1: Słuchaj, Ula pisze.
2: Mamy 4 plus 4 0, 4 synów mamy, także no i tak to wszystko wygląda.
1: Ładnie.
2: Także cieszymy się bardzo, że w zdrowiu i szczęściu.
1: Ale ile masz radości w głosie jeszcze, Danusia?
2: Daliśmy radę, tak.
1: Radość w głosie, bo niespodzianka. Słuchaj, Ula pisze tak. Rubinowe gody to wyjątkowy jubileusz, kochani. A wasz związek jest niezbitym dowodem na to, że rubin jest szlachetnym kamieniem miłości, pasji, odwagi i siły życiowej. Przywołujcie najpiękniejsze wspomnienia, przeżycia, uczucia. Niech one rozświetlają waszą wspólną drogę przez kolejne dekady. Niech wasza miłość, szczęście, zaufanie wciąż dojrzewa, jak szlachetne wino. Niech Pan Bóg błogosławi wasze dalsze wspólne życie. Ula życzę z rodziną z Piekar Śląskich i Łodzi zresztą. Ładnie, pięknie napisała.
2: Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę i chyba trochę się wzruszyłam, że w ten sposób pierwszy raz i w ogóle. Także bardzo, bardzo dziękujemy.
1: Nie dziwię się, że się wzruszyłeś, sam bym się zdziwił, tylko że do rubinowych godów jeszcze nam trochę daleko, ale doczekamy się.
2: Doczekamy się, ja myślę, że tak. Że wszystkim życzę, po prostu to przychodzi tak jakoś tak sobie znienacka.
1: Przychodzi znienacka, no właśnie. No, ale całe szczęście, że wywołuje uśmiech na twarzy.
2: Dziękuję bardzo, tak.
1: Mimo wszystko. Danusiu, całujemy was serdecznie. Pozdrów Stasia i ja cię przytulam serdecznie. Pozdrawiamy.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję.
1: Pa, pa. Marek Grechuta jeszcze będzie śpiewał. Miłość drogę zna. No i żebyście wiedzieli, to prawda.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz życzenia dla babci Józefy, które przesłała pani Karolina. Babcio kochana, z okazji twoich urodzin dziękujemy tobie za miłość, za radość, którą podarowałaś nam. I chcemy, abyś wiedziała, że bardzo cię kochamy. Twoja Bożenka z Romanem, Ewunia twoja, twój Marek, twój Arturek z rodziną, twój Piotruś z rodziną i Kasia. Kochamy cię najmocniej. Jakie urocze. Bardzo serdecznie pozdrawiamy panią Basię i Józefę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co wyście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
2: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Reklama.

0: Чего рада, на видок шестких твоих фантастичных сот, аж влево зимний пот. А, да, что не выпада, цару, что выбрик маскарада.
1: Змилуйся!
0: Эскапады, зихи, эти вирусы, что ты робишь собі всем.
1: Пан не з твоєї сфери, в тим веку замуж час. Ти зі всім ваші манери, як штубок з нижчий кляс.
0: Ада, не випада.
1: Где бы Кубани, где кругла? Ты кто бы тем алженистым уже с ними взял? Вот и годою впадне встал!
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: A teraz chciałbym zadzwonić, proszę Państwa, do Gabrysi. Do Gabrysi.
4: Halo.
3: Pani Gabrysiu, dzień dobry. Pani Gabrysiu, słyszymy się?
4: Tak, słyszymy się.
3: Robert, jaki miły głos, o Boże, jaki ma piękny głos. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, bo mam życzenia dla ciebie, zresztą od twojego osobistego męża.
4: O matko, no, nie wierzę w to.
3: Zaskoczył cię?
4: Tak.
3: On już cię chyba wow. Tak zaskakuje cię przez te całe 6 lat waszego małżeństwa.
4: O Jezu, no naprawdę nie wierzę. Bardzo dziękuję.
3: Kochana moja Gabryniu, dziękuję ci za te 6 lat małżeństwa. A 10 lat jesteśmy już razem. I dziękuję za nasze kochane dzieciaczki. I za to, że mogę żyć blisko ciebie. I za twoją cierpliwość. I za twoje wsparcie w trudnych chwilach. Jesteś moim wszystkim. Moim oparciem, iskierką radości i moim przyjacielem. Twój Kubuś.
4: Bardzo dziękuję. Ja nie jestem romantyczna, a się wzruszyłam. Bardzo, bardzo dziękuję.
3: Ale za to Kuba
4: jest... Kubuś, ja ciebie też kocham. Kubuś, też cię kocham. Jesteś naprawdę moim... No, uwielbiam, że jesteś moim przyjacielem.
3: Tak musieliście...
4: Robimy to dalej.
3: Słuchaj, no, Gabryśka, musieliście się spotkać po prostu.
4: Tak.
3: Bo jak on pisze do ciebie, tak to... pięknie, a ty mówisz, że nie jesteś romantyczna, nie wierzę.
4: Właśnie Kuba teraz pojechał, żeby mogła spokojnie pracować, opiekować się dzieciakami do mojej mamy. Więc właśnie dzisiaj o 17 będę czekała na nich z obiadem, więc cieszę się, bardzo się stęskniłam.
3: No, ale super macie. No to dopiero pierwsze 6 lat. Niech zadzwoni do mnie za 10 lat, jak będziecie mieli 16. Dobrze. Albo tam jakieś... Wszystko jedno, też możesz mu zrobić niespodziankę.
4: Mogę tylko dodać, kiedyś jechaliśmy właśnie w korku i też słuchaliśmy rzeczy, gdzie jest nasze ulubione okienko w Radiu Pogoda i ktoś powiedział, że jesteś moim spełnionym marzeniem i tak to nam weszło po prostu w codzienny, w codzienny język. Bardzo dziękuję, naprawdę.
3: Wspaniale. Dziękuję, Gabryśka. Pozdrawiamy was. Trzymajcie się.
4: Dzięki, Kadzionka. Pozdrawiam.
3: Pa, pa. I Piotr Szczepanik zaśpiewa piosenkę o dziwnym tytule Nie jestem sobą. Ja tam na przykład jestem.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta pianek, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
8: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Może jasna maksa.
8: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
13: Aflofarm.
15: Reklama.

0: idiotyczną ma ten grzaszczyk.
1: Smutny deszczyk sobie żył w tej rzece.

0: reklama.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Paryż?
3: Znamy na pamięć.
2: Skandynawia?
3: Trochę daleko na weekend.
2: Drezno i Kraina Łaby.
3: O, brzmi interesująco.
2: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
3: I blisko?
2: 100 kilometrów od polskiej granicy.
3: Idealne miejsce na jesienny city break.
2: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
3: Świąteczne klimaty.
2: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
9: Reklama. Robert Janowski, proszę Państwa, zapraszam na koncert życzeń w Radiu Pogoda. Znaczy już zapraszam od 8 lat chyba, albo jeszcze dłużej. Zapraszam na następną godzinę, już po 12, więc za chwilkę będziemy kontynuować. Teraz poproszę wiadomości i prognozy pogody.
10: Wichury nad Polską. 4 osoby są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
10: Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny w ten weekend. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upływa nam wciąż pod znakiem chłodu oraz deszczu, o czym Błażej Kulesza.
11: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliło, by wiatr łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
12: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
11: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
12: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim podczas dożynek, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
11: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju będzie chłodno i deszczowo.
10: Podobna pogoda zostanie z nami na początku nowego tygodnia. Dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Drożały w mocny sposób skomentowała Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym. Po oddanym strzale jest też napis Drożała zdymisjonowany.
13: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
10: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
13: Mamy ogromny problem dzisiaj branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
10: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
14: Wrzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Drożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
10: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami.
15: Radio Pogoda.
10: Do końca dnia chłodno, miejscami deszczowo, burze możliwe na północnym wschodzie kraju. Po południu co prawda powinno być już więcej rozpogodzeń, ale na termometrach dziś nie więcej niż od 16 do 20 stopni.
7: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
9: Dzień dobry, zaczynamy kolejną godzinę. Muszę koniecznie na początku pozdrowić wspaniałych klubowiczów, pogodnych ludzi, którzy powitali nas i mnie po wakacjach i miło i na pewno słuchają teraz naszej audycji. Pan Dariusz, pani Ela, pani Angelika, pani Iwona, pan Michał, pani Małgorzata, pani Hanna, pani Ewa i pan Andrzej. Wiedzą, o kogo chodzi. Naprawdę wesołą mamy gromadkę w tym naszym klubie. A kto czuje się pogodny? Zapraszam do naszego klubu. A Monika Tarka, przecież wiecie państwo, przyjmuje codziennie nowych członków po 17. Więc bądźcie wtedy razem z nami, jeśli macie ochotę być właśnie w naszej rodzinie. A teraz zagramy coś pięknego. Middle of the Road. Soleil, Soleil. Boże, ja to pamiętam ze szkoły podstawowej.
7: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Huberta dzwonimy. Witam cię, Hubercie.
2: Witam.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda. Ponieważ, czekaj, twoje 39. urodziny były, czy będą?
2: Były.
1: Były, to nie szkodzi, prawda? Do dzisiaj, umówmy się, że dzisiaj też jest moment do świętowania. Te życzenia z okazji urodzin przysłał Łukasz, który życzy ci wszystkiego, co najlepsze. Bo to przecież dopiero ostatnie urodziny z trójką z przodu, on pisze. I pamiętaj, że wiek to tylko liczba, a przede wszystkim to życzę ci, abyś był szczęśliwym człowiekiem i zawsze pozostał osobą o dobrym, szczerym i pełnym ciepła sercu. Bo taki właśnie jesteś. I życzę ci również, abyś odnalazł swoją prawdziwą miłość, osobę, która będzie przy tobie zarówno w tych pięknych chwilach, jak i wtedy, gdy życie postawi przed wami wyzwania. Zasługujesz na kogoś, kto będzie cię kochał i wspierał każdego dnia. No i spełnienie marzeń, radości i tak dalej, podpisany Łukasz. Wspierające no. Bardzo, co?
2: No tak, tak, bardzo.
1: Bo to z tego, co on pisze, to znaczy, że jakieś przejścia były niedawno.
2: No, po drodze na pewno.
1: Domyślnie. Jak u każdego w życiu, wiesz.
2: Dokładnie.
1: Po to są te przejścia, żebyśmy się na nich czegokolwiek mogli nauczyć, nie? I wyciągnąć
2: no,
1: wnioski.
2: No dokładnie, oby życzenia się spełniły.
1: Tak, no właśnie.
2: Bardzo.
1: Dobre słowa twoje, tak. Niech to będzie,
2: no,
1: niech to będzie puentą, Hubercie. No to pozdrow Łukasza, ja cię serdecznie pozdrawiam i cieszę się z twoich doświadczeń, bo tylko te gorsze powodują, że potrafimy znaleźć rozwiązania w swoim życiu. A jak są dobre, no to nas bardzo rozleniwia, to przecież pewnie już zauważyłeś.
2: Zgadza się. No, bardzo pozdrawiam Łukasza i bardzo dziękuję.
1: Trzymaj się, cześć.
2: Dobrze.
1: I dołączamy piosenkę Urszuli Sipińskiej. Komu weselne dzieci? No każdemu chyba.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: kieszeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pani Lucyna i pan Marek napisali do mnie wiadomość z życzeniami dla pani Alicji. Droga siostro i najmilsza szwagierko, w dniu urodzin życzymy tobie dużo słońca i uśmiechu, wielu radosnych chwil w rodzinnym gronie, dobrego zdrowia, spokoju w pracy, no dużo tych szczęść, nieustającej dumy, pociechy z wnucząt, a także jak najmniej trosk i kłopotów. No tak, jakby tak do kupy to wziąć, to po prostu sielanka, a nie życie przed tobą by była. Pani Alicjo, pozdrawiamy serdecznie. Za chwilkę, proszę państwa, wracamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
4: Przeżyłam z tobą tyle lat.
3: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
5: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Słuchaj już od jutra o 15.30.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Radio Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Pięknie napisane. Piotr dla Oli, dla swojej żony. No to może dlatego tak pięknie. Ale też dla mamy z okazji urodzin. Właśnie z okazji twoich urodzin chcemy ci powiedzieć, że jesteś sercem naszej rodziny. Kocham cię całym sercem i zawsze chcę być przy tobie. Nie tylko jako mąż, ale także jako osoba, na którą możesz liczyć w każdej sytuacji, która będzie cię wspierać, słuchać i dzielić z tobą zarówno codzienne chwile, jak i te największe marzenia. Jako mama jesteś dla naszych dzieci najpiękniejszym wzorem miłości i oddania. Niech nigdy nie zabraknie ci tej naszej miłości, a nasze serce zawsze przypominają ci, jak bardzo jesteś kochana. No Piotr, no Piotrek, napisałeś dla żony naprawdę coś pięknego. Jak ona tego słucha, no to na pewno chusteczkę musi wyciągnąć z torebki. Ja bym wyciągnął. I piosenka zamówiona zresztą dla ciebie, Olu, przez twojego męża, Alicja Majewska i Michał Bajor. Moja miłość największa. Posłuchajmy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

może kiedyś po latach jednak krzyknę nieśmiało. Kiedyś tamtego lata strasznie panią kochałem. A ty przerwiesz w pół zdania me wyznania zabawne.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mama Maria, proszę Państwa, składa życzenia swojej córci. Droga Aniu, dzisiaj świętujemy, więc od serca Cię winszujemy. Córka z Ciebie niezastąpiona, siostra kochana, zawsze oddana. Mamę troskliwie otaczasz opieką, z wielkim sercem i czułą ręką. 100 lat, Aniu, uśmiechu bez liku, samych pięknych chwil w każdym roku. To dla Pani Ani, od jej mamusi, Pani Marii. To my też chcemy tak, żeby tak tam Pani Ani tak miała. Ale my też byśmy chcieli tak mieć. Niech nam nie zwróżył jeszcze życzeń w tym sezonie. Może to się stanie. Pozdrawiamy Państwa serdecznie i wrócimy, ale już będzie po 13.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem,
3: wspomnienia, które bawią,
4: popołudnia spędzane na rozmowie
5: i wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
8: i Klemens prawy.
7: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
9: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
8: Codziennie.
9: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
6: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów

0: www.teatropole.pl.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.

0: Robert Janowski, miło mi jest poprowadzić dla Państwa dzisiejszy koncert i wczorajszy, ten pierwszy powakacyjny, i za chwilkę chętnie do niego wrócę. Pewnie Państwo również, ale najpierw wysłuchajmy wiadomości i prognozy pogody.
1: Moskwa, Rzeszów, Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu ponownie otwarte dla odwiedzających.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę, jak podają ukraińskie media. Specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
3: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
1: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
4: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju. Miejscami także zakrzmi.
1: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem. Dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
1: Po południu i wieczorem wiatr już ma stopniowo słabnąć. Zachmurzenie duże utrzymuje się, ale więcej rozpogodzeń przed nami w najbliższych godzinach, chociaż wciąż może przelotnie padać deszcz. A na północnym wschodzie wciąż możliwe burze. Na termometrach dziś przeważnie od 16 do 20 stopni.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
0: Przed nami ostatnia godzina, proszę Państwa, pierwszego niedzielnego programu po wakacjach. Urlop był oczywiście wspaniały. Słuchajcie, 3 tygodnie. Morze, plaża, słońce, wow. I owoce morza, i sałatki śródziemnomorskie, powietrze, po prostu, ale wypocząłem. No nic. Ale niezmiernie się cieszę, że do Państwa już wróciłem i będziemy się tak spotykać co tydzień i wymieniać dobrymi słowami. A teraz jeszcze szybko przypomnę, kto dzisiaj świętuje swoje imieniny. Beatka, Eugeniusz, Michał i Tomek. Dla Was zaśpiewają teraz Skaldowie, Szanujmy Wspomnienia.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tutaj pisze, kto to pisze. Julia. Chciałbym bardzo prosić o przekazanie życzeń dla moich rodziców, Wiesio i Bogdan. 50. rocznica ślubu. Miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Ślubowaliście sobie 50 lat temu. Wspominamy, jak przez te wszystkie lata, małżeńskie lata, najlepiej jak umieliście, wypełnialiście przysięgę małżeńską. Kochani, z całego serca życzymy wam zdrowia, byście by mogli w radości dotrwać do kolejnych jubileuszy. Córka Julia z wnuczką Gabrysią i całą rodziną. Czy mogłabym prosić o piosenkę pod tytułem Moja droga, ja cię kocham, Zbigniewa Wodeckiego? No pewnie, to z przyjemnością posłucham. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

sukcesy miał u pań, jak on to robił, jak. Przez to takie wzięcie miał, że zaklęcie proste

ale nikt nie pozna na nim się. Chyba że spróbuję i sam, nim minie kilka dni.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A to teraz mam wnuczek Adam dla dziadka swojego. Pisze, który obchodził swoje urodziny podczas wakacji. Dziadku, kochany dziadku, z okazji 73. rocznicy urodzin chciałbym życzyć Ci dużo zdrowia i szczęścia i pomyślności w życiu i spełnienia marzeń. Takie klasyczne, nie? Klasyczne dla dziadka. A, będzie mu miło. Dziadek Rysiek od Adama.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach, podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem, odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Została ostatnia reklama.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez

gdy ktoś miłości wart, jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież

Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

0: rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: To będzie dla pani Janiny, będą życzenia od Izabeli. Kochana mamo, babciu Jasiu. A i tak mówią na nią, na panią Janinę, babcia Jasia. Z okazji twojego święta życzymy ci dużo zdrowia, spokoju oraz radosnych dni. Niech zawsze otacza cię miłość, ciepło i bliscy ci ludzie. Dziękujemy za twoje dobre serce i za troskę. Jesteś dla nas bardzo ważna. Wszystkiego najlepszego. Życzą kochające córki z rodzinami dla pani Janiny. Pięknie. I Demis Roussos zaśpiewa jeszcze piękniej My Friend the Wind.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, to tyle na dzisiaj. Już się więcej dzisiaj nie zmieści, ale jeszcze naprawdę mamy dużo czasu, mamy wiele miesięcy przed sobą. Więc będę tak sukcesywnie wracał do tych wakacyjnych Państwa próśb i życzeń. O, jaki był piękny weekend ten pierwszy. Tak długo na niego czekałem, całe wakacje. Dobrze jest wrócić. Bardzo dziękuję, że byliście Państwo ze mną i z nami. I jeszcze będzie moje najpiękniejsze melodie będą za chwilkę po 14. Asia Kruk oczywiście jak zwykle porozmawia z jedną z członkiń Klubu Pogodnych Ludzi i posłuchacie Państwo wybranych przez nią najpiękniejszych melodii, a ja dziękuję za ten weekend. Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage.
5: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.

0: Znajdziesz w regulaminach nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm. Paryż?
4: Znamy na pamięć.
3: Skandynawia?
4: Trochę daleko na weekend.
3: Drezno i Kraina Łaby.
4: O, brzmi interesująco.
3: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
4: I blisko?
3: 100 kilometrów od polskiej granicy.
4: Idealne miejsce na jesienny city break.
3: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
4: Świąteczne klimaty.
3: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
5: Została ostatnia reklama.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Reklama.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce. Ciężko na żołądku.
0: A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Obiecaj, że zawsze będzie tak samo.
6: Zawsze.
5: Colin, dlaczego pokój się kurczy?
6: Bo szczęście jest za duże.
5: Miłość nie zna granic, ale świat niestety tak.
7: Piana dni to opowieść o miłości. Miłości intensywnej i naiwnej. Czy udaje się przetrwać w świecie pełnym komplikacji? Bilety do nabycia w kasie teatru oraz na stronie www.teatropole.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Reklama. Radio Pogoda, dzień dobry, już 14, więc najważniejsze wiadomości przy niedzieli, a później wrócił wrzesień, więc wraca audycja Moje Najpiękniejsze Melodie.
13: Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza DORSZ. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie, z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
13: Agnieszka Trojanowska, BIS. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy. Jednocześnie DORSZ informuje, że w ostatnich godzinach nie zarejestrowano rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na terytorium Ukrainy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali już do Kijowa po wczorajszych rozmowach z Putinem w Moskwie w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W Kijowie są także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Informator agencji Reutera nie informuje, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Błażej Kulesza zbiera informacje w tej sprawie.
14: Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania z Witkowem i Kusznerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami zarówno za pośrednictwem służb specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów. Wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach ma przedstawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
13: W ramach środków bezpieczeństwa samolot wysłanników Donalda Trumpa z Moskwy udał się do Rzeszowa, dopiero stamtąd wyruszył do Kijowa. Lądowanie na Podkarpaciu odbyło się według danych portalu Flightradar24 monitorującego ruch lotniczy około godziny 2 w nocy. Rzeszowskie lotnisko znajduje się około 100 km od granicy z Ukrainą i od dawna pełni rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Bordowe fotele, klasyczny żyrandol i zdecydowanie więcej miejsc dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety czy wykładziny.
15: Zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość.
13: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku.
16: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
13: Do końca dnia chłodno, dziś maksymalnie od 16 do 20 stopni. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wciąż możliwe przelotne opady deszczu, burze możliwe na północnym wschodzie kraju. Silny wiatr już nie tak porywisty jak wczoraj, ale wciąż dający się we znaki do końca tego dnia.
8: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
12: Jak ja się cieszę, że wszystko wróciło, no że tak powiem, do wakacyjnej normy. Moje najpiękniejsze melodie, czyli rozmowy z słuchaczami Radia Pogoda, klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi o ich najpiękniejszych melodiach. No i tutaj witamy pierwszą naszą uczestniczkę takiej rozmowy we wrześniu i w tym sezonie. Dzień dobry pani Haniu.
17: Dzień dobry pani Asiu.
12: Pani Hanno, proszę powiedzieć, w jakich okolicznościach my się w tej chwili spotykamy, gdzie pani jest i co pani robi?
17: Tak się złożyło, że jestem w tej chwili w Starzewie, a na wczasach w Jastrzębiej Górze.
12: Ale fajnie.
17: Z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
12: O, to pięknie.
17: Jeżdżam tu wielokrotnie, jest to piękne miejsce i no, bardzo się cieszę, że mogę z panią Asią porozmawiać.
12: Czyli to są dla pani już takie znajome kąty?
17: Znajome kąty, tak, ale akurat jest wycieczka.
12: I akurat jest pani na tej wycieczce?
17: Jestem na wycieczce w tej chwili w Starzewie.
12: Aha.
17: Po ziemi puckiej w ogóle. Tu piękne wycieczki mamy właśnie Uniwersytetu.
12: Tak, trzeba żyć. Proszę państwa, to jest przy okazji zachęta dla państwa. Jeżeli mają państwo gdzieś w swojej okolicy Uniwersytet Trzeciego Wieku, to proszę się zapisać. Będą państwo mieć tak fajnie jak pani Hania dzisiaj. No dobrze, pani Haniu, za chwileczkę zaczniemy rozmowę o pani najpiękniejszych melodiach. Muszę pani powiedzieć, że wspaniale sobie pani wybrała. Naprawdę, za chwileczkę zaczynamy.
8: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: moich najpiękniejszych melodiach. Spotykamy się dzisiaj z panią Hanią, która jest akurat na wczasach, ale świetnie, że znalazła chwilkę, żeby podczas wypoczynku porozmawiać z Radiem Pogoda o swoich ulubionych piosenkach. I tutaj część tych piosenek bardzo wakacyjna. Zbigniew Wodecki, Chałupy, Welcome to pani Haniu. Dlaczego ten wybór i dlaczego to jest numer jeden dla pani?
1: Zbigniew Wodecki w ogóle był wyjątkowym człowiekiem i wszystkie jego piosenki są piękne, ale akurat Chałupy też śpiewam w zespole w Bydgoszczy i śpiewaliśmy Chałupy. Jest mi to po prostu bliskie, a uwielbiam morze, no tak wybrałam.
0: Ale to mi pani o sobie kolejne karty odkrywa. Jaki to zespół? Co to za śpiewanie?
1: No, w Bydgoszczy śpiewam też w senioralnym zespole. Nazywa się Feniks. Mhm.
0: Zbigniew Wodecki dla pani, pani Haniu i Chałupy Welcome tu, ponieważ ma pani tak bliskie związki z tą piosenką. Świetnie.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, zaraz wracamy do moich najpiękniejszych melodii. Ech, nad morzem jest w tej chwili nasza słuchaczka, z którą mamy przyjemność rozmawiać. To dlatego tak od czasu do czasu szumu fal nie słychać, ale takie podmuchy wiatru. Świetnie. Może Państwo też gdzieś na wakacjach wrześniowych czy nawet październikowych. Warto wypoczywać już wtedy, kiedy nie ma tłumów. A wszędzie Państwu może towarzyszyć Radio Pogoda. Mogą Państwo nas słuchać najpiękniejszych melodii z aplikacji do słuchania Radia Pogoda. Wystarczy telefon z internetem, no ale dzisiaj mamy takie czasy, że właściwie, no nie powiem, że każdy, ale prawie każdy go ma, albo przynajmniej ma taką możliwość mieć. Za chwilę wracamy do Pani Hani.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
4: Przeżyłam z tobą tyle lat.
3: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
5: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Słuchaj już od jutra o 15.30.
0: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja.

chciałbym zaznaczyć, że tutaj, proszę Państwa, nie ma z czego śmiać.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: W moich najpiękniejszych melodiach z panią Hanią się dzisiaj spotykamy i pani Hania wybrała sobie 6 swoich ulubionych piosenek. Jedna już była, teraz będzie numer 2, Wojciech Młynarski, Nie ma jak u mamy. Dlaczego akurat tę piosenkę Wojciecha Młynarskiego pani wybrała? Jest ich przecież mnóstwo, a może ma pani do niej jakiś specjalny stosunek?
2: Pochodzę z rodziny, gdzie nas było czworo, więc jest to dla mnie bliska ze względu na rodzeństwo, z którym nie mam w tej chwili kontaktu i wspominam, jak to było u mamy.
1: Aha, rozumiem.
2: No. Jest to bardzo, bardzo, bardzo bliskie dla mnie.
1: Rozumiem. No, różne są koleje dziejów i koleje losu. Ta muzyka zostaje jako taki pewnik, się okazuje, u nas za plecami, tak. Gdzieś mamy te piosenki z tyłu głowy, więc tak, warto je sobie przypominać. Pani Haniu, Nie ma jak u mamy i Wojciech Młynarski, ale ja tutaj widzę, że to nie ostatni Wojciech Młynarski na pani liście, więc tak. Za chwileczkę będzie kolejny. Proszę z nami zostać koniecznie.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

postrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

rzeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapale, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pani Hania opowiada dzisiaj o swoich najpiękniejszych melodiach w Radiu Pogoda. Było nie ma jak u mamy Wojciecha Młynarskiego, będzie kartoflanka Wojciecha Młynarskiego. Jada pani, czy to po prostu wspomnienie muzyczne?
2: Jadam i wspomnienie muzyczne. Jadam, bo to taka stara polska zupa treściwa, może być składką. Również u mamy była. No lubię tę piosenkę.
1: Po prostu pani lubi. Nie jest pani jedyna, słuchacze Radia Pogoda też tę piosenkę uwielbiają i czasem proszą, ojejku, no teraz taka nie wiem co dzisiaj na obiad, nie wiem co tam zrobić, to puśćcie może kartoflankę, to mnie zainspiruje. A to może tym razem też tak będzie, w każdym razie super piosenka za moment w Radiu Pogoda, a do Wojciecha Młynarskiego i do pani najpiękniejszych melodii, to my wracamy też po godzinie 15:00. Proszę nie odchodzić od radia.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co wyście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo!

0: 15 w TVP2.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Reklama.

która mych pierwszych westchnień była świadkiem. Zawsze w niej parę pływało skwarek. Ty je ze mną łykałaś ukradkiem. Z wszystkich zup nam najlepiej smakowała, przyprawiona z umiarem, acz pikantna. Taka posilna, taka przymilna, kartoflanka, kochana kartoflanka. Niestety krótko miało trwać to wszystko. W innej stołówce dziś pod palmą siedzisz. Przenieśli cię na dyrektorskie stanowisko, a ja samotny płaczę nad talerzem kartoflanki, biurowej kartoflanki, która mych pierwszych westchnień była świadkiem. Widzę tych parę mizernych skwarek, których ze mną nie przełkniesz ukradkiem. Choć się zmuszam, dokończyć jej nie mogę. Nie uważam, by była zbyt pikantna, ale wodnista i nienawistna kartoflanka, ohydna kartoflanka. I nagle dzwonisz do mnie ukochana, do swej stołówki mnie zapraszasz dzisiaj.

tato so up pom deterklem. Tak tam było napisane. Ja to czytam i szalenie się denerwuję, bo tak pierwszy raz jestem u nas w takiej wytwornej stołówce dla dyrektorów. Języków obcych nie posiadam. Więc tak patrzymy sobie z tą najdroższą panią dyrektor długo w oczy i w tym momencie kelnerka przynosi nam dwa talerzyki z tym całym pom deter. Nieważne. I ja się orientuję, że to jest nic innego jak tylko... kartoflanka. I tutaj kartoflanka znów jest twoich i moich westchnień świadkiem. Znowu w niej parę żegluje skwarek. Ty znów łykasz się ze mną u

I zamiast naiwnie na deszcz kutyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzew. Z deszczyka jest grzybek, zeń woda jest dla rybek, zeń owoc dla drzewek, zeń grosz.

cieniuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych las, to mi chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, chlap, chlap. To i flum, flum, flum, to mi kap, kap, kap. To mi weselutko z deszczykiem moim jest.

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd, więc ta myśl,

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
10: Może jasna maksa.
9: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
17: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
4: Radio Pogoda, dzień dobry, Asia Kruk. Za chwilę wracamy do moich najpiękniejszych melodii i do dzisiejszej bohaterki tej rozmowy, pani Hani, która wybrała sobie 6 swoich ulubionych piosenek. No ale najpierw wiadomości o 15.
18: Pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy. Chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
18: Agnieszka Trojanowska, BIS. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załońskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, m.in. z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
19: Uważam, że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
2: Ale już zrobili, jak zrobili.
19: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
18: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
19: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo, że kadra Lavariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy. rozmowy.
3: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
19: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
3: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne.
19: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
18: Bezpośrednio po meczu o 3 miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami. Radio
1: Pogoda. Pogoda.
18: Dziś i jutro jeszcze chłodno. We wtorek temperatury jednak podskoczą nawet do 30 stopni na południu Polski, ale zanim ten wrześniowy upał nadejdzie na kilka dni, to jeszcze poniedziałek z temperaturą od 17 do 22 stopni, a lokalnie na południu jutro do 23. Pogodnie, a deszcz spadnie jedynie na północ.
1: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
4: To Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie, bo zaczęliśmy nowy sezon i dzisiaj tak tylko przypomnę, gdyby się Państwo włączyli w tej chwili właśnie do tego programu, to dzisiaj rozmawiamy z panią Hanią, która tak się zdarzyło, jest na wczasach w Jastrzębiej Górze, ale dzisiaj akurat na wycieczce po ziemi puckiej, tak? Dobrze zrozumiałam?
8: Tak.
4: Niech zostaną najpiękniejsze wspomnienia, pani Haniu, a za chwilę wracamy do pani najpiękniejszych melodii.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda z panią Hanią i Wojciech Młynarski, którego chyba wyjątkowo pani lubi jako artystę.
2: Tak, bo to był wyjątkowy człowiek, bardzo pracowity, skromny, no i śpiewał pięknie i treściwie.
1: A nie ma pani takiego wrażenia, bo jak się słucha dużo muzyki i zna się tych twórców, i akurat tutaj przykład Wojciecha Młynarskiego, nie wiem jak pani, ale ja słyszę, którą piosenkę napisał, nawet nie musiał śpiewać, tylko napisał Wojciech Młynarski. Jest to charakterystyczny rytm, jakieś takie połączenia słowne, wyrażenia. Nie ma pani takiego wrażenia?
2: Tak, tak.
1: No świetnie. A ten Tupot Białych Mew, bo pani sobie akurat to wybrała na kolejną pani najpiękniejszą melodię.
2: Tak, ze względu na to, że uwielbiam noże i spacery kilometrowe po plaży, boso oczywiście.
1: O.
2: No i ten Tupot Białych Mew to jest po prostu relaks na maksa.
1: A wie pani, w jakim sensie weszło to do naszego języka potocznego, ten Tupot Białych Mew?
2: Tak.
1: Jak ktoś się rano budzi po ciężkim wieczorze, to nawet mewy tupią. No, ale my dzisiaj nie o tym,
2: Tak, tak.
1: No właśnie, w tym pierwotnym znaczeniu, czyli no przepięknych tak. spacerów nad morzem dzisiaj Wojciech Młynarski dla pani Hani. Ale pani zazdroszczy, że sobie pani może w tej Jastrzębiej teraz powędrować brzegiem morza tam i z powrotem. Wspaniale.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

Komu ocean nie był nigdy jak brat bliski, komu nie pasły oka dumnych fal rozpryski, lub kto chce życie swe w wygodnym łóżku prześnić, tego nie porwie groźne piękno mojej pieśni. Bo nazbyt szybko urok chwili takiej mija, gdy się odbija.

wód biały chmel. O pusty pokład w dali morza zę. Na głowie okład rozpalona krew wdziera się do trzew i gnie o tych mew, tu pod mew wzbiera gniew, tu pod białych mew.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Jeszcze dwie piosenki ma pani Hania do wyboru, bo dzisiaj rozmawiamy z pierwszą w sezonie, jak to się ładnie mówi, słuchaczką, klubowiczką Klubu Pogodnych Ludzi. Gdyby państwo chcieli się zgłosić do moich najpiękniejszych melodii, zapraszam serdecznie. Proszę się zapisać do klubu, no chyba, że są już państwo klubowiczami, to wtedy po prostu proszę dać mi znać, nawet teraz przez telefon 22 444 4004 i powiedzieć, nagrać na automatycznej sekretarce taki komunikat. Hej, jestem klubowiczką, klubowiczem. Chcę opowiedzieć o swoich 6 ulubionych piosenkach na antenie Radia Pogoda. A Asiu, proszę do mnie zadzwonić, no i wtedy sobie porozmawiamy. I ja wtedy zadzwonię. I będzie na pewno miło. Zapraszam, to jest Radio Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
6: Zaraz wracam.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co byście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie. Pani Hania opowiada o swoich ulubionych piosenkach. Był Młynarski razy 3, będzie Santor razy 2. Irena Santor i Powrócisz tu, to jest kolejny pani muzyczny wybór, pani Haniu. Skąd ten wybór?
2: Dużo podróżuję, a powroty są najprzyjemniejsze. Dlatego wybrałam akurat tą melodię, chociaż wszystkie są piękne, ale te powroty są zawsze najpiękniejsze.
1: Mm-hmm. Czyli jest pani z tych turystów, którzy fajnie, ale jak się wraca do domu i wyśpi we własnym łóżku, to najlepiej?
2: Tak, i wraca się szybciej i najlepiej jest w domu jednak.
1: No dobrze, a jak wyjeżdża pani na dłużej, to ktoś się zajmuje pani roślinami domowymi?
2: Tak, jest sąsiadka, która ma klucze i jest cudowna, wspaniała i domem się zajmuje i wszystkim. Spokojnie mogę wyjechać.
1: Pozdrawiamy serdecznie sąsiadkę. Ja panią pytam, bo wie pani co, ja też czasem wyjeżdżam na 2 tygodnie na przykład. Nie mam kogoś takiego, kto by mi kwiatki podlewał. No mam taki system tam zasilania w wody, są takie nowoczesne, te bombki, takie co się wstawia do doniczek. Ale mam wrażenie... No właśnie, mam wrażenie, że jak wracam po tych 2 tygodniach, to te roślinki mają się o wiele lepiej niż wtedy, kiedy się nimi zajmuję. Nie wiem dlaczego, może one po prostu między sobą się komunikują. Nie zróbmy Asi przykrości, jak wróci tam powiedzmy 12.
2: Tak, one tęsknią za Asią, dlatego dobrze się mają.
1: Lubię, że pani to powiedziała i też chcę tak myśleć.
2: To prawda. Moje też sąsiadka nie ma kwiatów, nie bardzo umie się opiekować, ale zawsze są piękne.
1: No to pięknie. To pięknie sobie zagramy też. Powrócisz tu, Ireny Santor, teraz dla pani, a za chwilę finał rozmowy w moich najpiękniejszych melodiach.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w każdą niedzielę, i już tak będzie, jesienią, zimą i wiosną, będziemy się spotykać i Państwo będą opowiadać o swoich najpiękniejszych melodiach. Dziś pani Hanna, jeszcze o Irenie Santor, Tych lat nie odda nikt. Bardzo lubię tę piosenkę, pani zakładam też, ale to panią pytam, za co?
2: Jestem już w wieku senioralnym, więc wspomnienia tych lat możliwego życia, zawsze najcieplejsze. No lubię wracać do tych dobrych i niedobrych czasów. One już nie wrócą, więc piosenka jest adekwatna.
1: Najważniejsze, że są wspomnienia i oby to były jak najlepsze wspomnienia i też te wspomnienia. I pani jest przykładem takiej osoby. Tworzy sobie cały czas, choćby teraz, na wczasach w Jastrzębiej Górze.
2: Tak.
1: To życzę pani raz jeszcze wspaniałego wypoczynku. Dla współuczestniczek też wszystkiego najlepszego. Dużą grupę tam macie z tego Uniwersytetu Trzeciego Wieku?
2: 54 osoby.
1: Łamacko!
2: No. Ale wspaniała, wesoła bardzo grupa.
1: Fantastycznie. Nie wiem, jak pani to zrobi.
2: Jak w rodzinie.
1: No właśnie. Nie wiem, jak pani to zrobi, pani Haniu, ale każdego z osobna proszę pozdrowić od Radia Pogoda, dobrze?
2: Dziękuję serdecznie. Ja jeszcze powiem, że mieszkam

0: stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam. Michel Moron.
0: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Paryż?
5: Znamy na pamięć.
4: Skandynawia?
5: Trochę daleko na weekend.
4: Drezno i Kraina Łaby.
5: O, brzmi interesująco.
4: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
5: I blisko?
4: 100 kilometrów od polskiej granicy.
5: Idealne miejsce na jesienny city break.
4: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
5: Świąteczne klimaty.
4: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
8: Reklama.
9: Kreml zadowolony z rozmowy Amerykanów z Władimirem Putinem. Stado ptaków poderwało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, rowerowe lekcje WF-u i nagrody za przejazdy. Szczecin chce zachęcić mieszkańców do roweru miejskiego.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie mówią o szeregu pomysłów, jakie usłyszeli wczoraj w Moskwie od amerykańskiej delegacji. Po spotkaniu Amerykanów z Władimirem Putinem na Kremlu dziś doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
10: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy armii rosyjskiej, wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
9: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mają dziś w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju. Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To przelot dużego stada ptaków, a nie obcy obiekt uruchomił systemy radiolokacyjne na granicy. Po południu trwało sprawdzanie. Polskie dowództwo chciało wyjaśnić niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym Sonda Krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki Sonda Krypto. Funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Popularność roweru miejskiego chce przywrócić Szczecin. Miasto od września przygotowało dla użytkowników konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrody. Są też bezpłatne lekcje rowerowe dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na taką lekcję, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
11: Wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły.
9: Promocyjna szczecińska akcja potrwa do końca miesiąca.
12: Radio Pogoda.
5: Pogoda.
9: Od wtorku do czwartku ma wrócić upał z temperaturami do nawet 30 stopni. A jutro jeszcze chłodno, od 17 do 22 przeważnie, lokalnie na południu kraju do 23. Jutro już pogodnie, a deszcz spadnie jedynie na północy Polski.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Została ostatnia reklama.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda. Reklama.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
1: Przeżyłam z tobą tyle lat.
0: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda, Krystyna Giżowska.
2: Tu Krystyna Giżowska, a to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ5.

0: Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Została ostatnia reklama.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami.
4: Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Reklama.

okienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Bonjour. Hello. Hola. Świat stoi otworem z Radiem Pogoda. Weź udział w konkursie Zagraniczna Piątka na radiopogoda.pl i podziel się z nami swoim podróżniczym marzeniem. Do zdobycia tłumacze mowy, tekstu i zdjęć oraz dodatkowe 500 zł na wyjazdowe przyjemności. Bon voyage!
11: Na konkurs zaprasza sponsor, firma Wasco Electronics, polski producent tłumaczy elektronicznych z darmowym i nielimitowanym internetem do tłumaczeń w niemal 200 krajach.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Została ostatnia reklama.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: na mediaexpert.pl?
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. 3 lata za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina Juri Uszakow.
18: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg rozwiązania tego konfliktu.
17: Dziś amerykańska delegacja jest w Kijowie. Witkoff i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
17: Chłodniej jeszcze dziś i jutro, od wtorku do czwartku, natomiast będzie bardzo gorąco, nawet 30 stopni na południu Polski. Ale jutro, jeszcze od 17 do 22 lokalnie, na południu do 23, będzie pogodnie, wiatr już spokojniejszy, a deszcz spadnie jedynie na północy.

Żegir wie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda w Żegir wie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz

0: emocje.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
6: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
7: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
8: i Klemens prawy
7: meldują się na breloczkach.
6: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
17: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
17: Prawda?
18: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
20: Boże jasna maksa.
19: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
21: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
23: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Została ostatnia reklama.
24: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
25: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Reklama.

Już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: świt. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Została ostatnia reklama.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Zgoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć dni długie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: Autopromocja.
1: Pogodny poranek Radia Pogoda. Znasz ich od lat. Wiedzą, co piszą w gazetach. Podpowiedzą, kto ma dziś imieniny. Rzucą ciekawym przepisem. Odbiorą twój telefon. Kiedy grają najpiękniejsze melodie, nawet wrześniowy poranek wydaje się piękniejszy. Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Radiowe duo od 10 lat. Codziennie od 6. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
13: Została ostatnia reklama.
14: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
15: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
14: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
16: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
17: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o jednej z największych imprez kulturalnych, które od lat odbywają się w województwie opolskim. To festiwal muzyczny, który przyciąga fanów muzyki wszelakiej.
0: Ciekawe wydarzenie w Opolskiem.
17: Czochraj Bobra, bo tak nazywa się wspomniany festiwal, co roku odbywa się na Błoniach w Namysłowie. To po Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu druga największa impreza muzyczna w naszym regionie. Festiwal odbywa się od tylu lat, że stał się jednym z głównych produktów turystycznych regionu. Przyjeżdżają na niego wszystkie pokolenia.
6: Maciej Tułacz-Tukan, organizator festiwalu Czochraj Bobra Fest.
17: Można powiedzieć, że ten festiwal już wpisał się na kulturalną mapę województwa opolskiego, bo od wielu lat jest organizowany i przyciąga tutaj widzów, słuchaczy z całej Polski. Jak to się wszystko zaczynało? Bo podejrzewam, że taka scena, takie zaplecze, jakie tutaj jest widoczne na samym początku, to musiało być ciężkie, żeby to tak zorganizować. Pewnie tak to nie wyglądało.
6: Nie, nie, to wszystko było organizowane całkiem inaczej. Mieliśmy zespół, stworzyliśmy sobie taki mini festiwalik urodziny, to były bardziej naszych muzyków. Jeszcze wtedy zrobiliśmy pierwszą edycję na Zalewie pod Namysłowem w Michalicach. Był to zwykły namiot ogrodowy. Zaprosiliśmy parę zespołów, przyjechało dużo osób i stwierdziliśmy, że warto to pociągnąć dalej. Zdecydowaliśmy, że po tej udanej edycji w 2009 roku zrobimy kolejną edycję, ale już w Namysłowie na Błoniach. Ja aktualnie wtedy pracowałem w Domu Kultury, więc miałem wszystko ułatwione, żeby zdobyć sprzęt i wszystkie inne rzeczy, więc poszedł pomysł i zaczęliśmy to realizować i się to tak powoli rozwijało.
17: No tak, tutaj słyszałem, że to ta pierwsza edycja, czy pierwsze edycje to były u ciebie na podwórku, tak?
6: Na działce, u kolegi, u gitarzysty, także tak, na działce, w szczerym polu, więc graliśmy na agregatach i tak to wyglądało, tak, dokładnie.
17: No i festiwal z czasem zaczął się rozwijać, tak?
6: No tak, jak powiedziałem, 2009 rok, pierwsza edycja, później 10 już pierwszy raz na Błoniach, 2011, trzecia i tak ciągnęliśmy to chyba do 2013 roku, kiedy była chyba piąta edycja. Tak, w 2014 roku wyjechaliśmy za granicę i stwierdziliśmy, że jeśli nie zrobimy tego festiwalu znowu, to festiwal padnie, więc jakoś zebraliśmy się w kupę z Tomkiem, z Dieslem, który jest od samego początku ze mną i to współorganizuje. I stwierdziliśmy, że się ściepamy po prostu i wracamy na hardcore, na działkę na Michalice i tam zrobiliśmy szóstą edycję. A po szóstej edycji to już jakoś poszło, bo znowu zacząłem w Domu Kultury pracować, miałem tam chwilę przerwy i to już trochę Dom Kultury przejął też tą inicjatywę tego festiwalu i tak się to zaczęło kręcić i rozwijać i rosnąć.
17: Bywasz zaskoczony tym, skąd przyjeżdżają ludzie?
6: Tak, cały czas. Mamy ludzi z Australii nawet, więc już mnie chyba nic nie zaskoczy.
17: Skąd to wiesz? Sami ci mówią, czy może też sprzedaż internetowa biletów pomaga tutaj zlokalizować to? Skąd ci ludzie pochodzą?
6: Tu akurat mam wieści od pewnej takiej pani, która mnie zaczepiła i powiedziała, że rozmawiała właśnie z ludźmi i powiedzieli jej, że przyjechali z Australii i przy okazji na Czochraj, bo tam gdzieś wyszła im reklama, więc zdecydowali się przyjechać, więc bardzo fajnie, że chcieli.
17: I jakie było założenie, że to będzie głównie muzyka punkowa, czy nie było takiego, że tak powiem, stricte przyczepienia się do jednego rodzaju muzycznego?
6: Tak, to było na początku, było punkowo, alternatywnie, niezależny festiwal. Później z roku na rok to podtrzymywaliśmy, ale tak powiem szczerze, że od 18 roku stwierdziliśmy, że zaczniemy to trochę robić lekko komercyjnie, ale dalej zahaczamy o taki underground, więc to w tą stronę to działało, nie?
0: Ciekawe wydarzenie w Opolskiem.
17: Przy mikrofonie Kamil Kostka. Moim gościem jest Maciej Tułacz-Tukan, organizator Czochraj Bobra Festiwalu w Namysłowie. Rozmawiamy o tym, jak najpopularniejszy festiwal naszego regionu rozwijał się od początku istnienia imprezy.
18: A jakie zespoły tutaj występowały, takie, których no, ciężko było je pozyskać, że tak powiem?
6: Ciężko. Nie wiem, ciężko pozyskać te, które jeszcze nie zagrały. To mogę powiedzieć, bo tak to raczej każdy będzie grał. Aczkolwiek jest jeden zespół, nie będę mówił, bardzo znany, który nie chce zagrać ze względu na nazwę. Więc pozdrawiam panią Martę.
18: Kontrowersyjna nazwa. Pytania, skąd się wziął pomysł na nazwę, nie zadam, ale czy jakieś kontrowersje w związku z tym wam się tutaj przydarzały?
6: Nie. Nigdy w ogóle wiem, do czego pijesz. Nigdy w ogóle nawet nam przez pierwsze 2 lata nie przeszła myśl z podtekstem, który każdy pewnie ma na myśli. My się dopiero zorientowaliśmy po 2 latach, że to jest też taka, w tą stronę to może pójść. Dla nas Czochranie Bobra to było po prostu takie Czochraj Bobra, odwal się, albo po prostu, wiesz, dobra zabawa. Nic więcej, w ogóle żadnych innych podtekstów. Dopiero później tak z czasem ludzie zaczęli sobie to dopisywać i tak mówią, no dobra, no to chyba już wiemy, o co im wszystkim chodzi, ale kompletnie nie było to związane z tym podtekstem, o którym pewnie każdy myśli.
18: Ile osób jest zaangażowanych w organizację takiej jednej edycji?
6: Kurczę, to trudno powiedzieć, bo co roku się składy zmieniają, czy to produkcyjnie, czy osobiście, więc no mogę powiedzieć, że w okolicach aktualnie dla nas no to jest, nie wiem, myślę, że plus wolontariat, który nam bardzo dużo od ostatnich 3 edycji pomaga, no to jest około 60 osób, a tak to zawsze radziliśmy sobie w 10. Więc to jest duża pomoc i wielkie podziękowania dla Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie, dla Kasi Paradowskiej i dla Przemka, że po prostu pomagają nam to z ich wolontariatem.
18: To jest też, myślę, całkiem spory, że tak się wyrażę, zastrzyk roboty dla Namysłowa.
6: Tak, no jest to na pewno jakiś tam obrót też na mieście, więc sklepy wszystkie funkcjonują, bo ostatnio w Namysłowie nie jest ciekawie, więc na pewno to jakoś ten festiwal daje kopa finansowego do budżetu każdego ze sklepikarzy po prostu, tak?
18: No bo tutaj ilu słuchaczom potrafi przyjechać na taką jedną edycję? Jaki był rekord?
6: No rekord był w 2021 roku, po pandemicznym, bo byliśmy jednym z niewielu festiwali, które odbyły się w ogóle wtedy i przewinęło się przez ten festiwal około 7 tysięcy osób. A w takim piku mieliśmy około 4,5 tysiąca, 5 gdzieś, o coś w tych okolicach. Teren nie jest za duży, bo liczymy i chcemy się zamykać co roku w 3 tysiącach i do tego tak powoli dążymy po prostu.
18: Czyli można powiedzieć impreza kameralna.
6: Tak. Kameralna i dobrze zorganizowana. Dużo rodzin z dzieciakami przyjeżdża na nasz festiwal kamperami, więc cieszymy się, że co roku ich możemy tutaj ugościć po prostu.
18: Czyli nie będziecie się z błoni przenosić?
6: Raczej nie, bo nie mamy nawet gdzie, więc wszystko mamy na miejscu. Ludziom też chyba to pasuje, że mogą sobie wyjść na miasto na obiad, do sklepu kupić jakieś piwo bezalkoholowe na mieście, niekoniecznie na terenie festiwalu. My jesteśmy też otwarci, więc rozumiemy każdego, tak.
18: A wsparcie tutaj lokalnych władz samorządowych macie?
6: Tak, zaczęliśmy współpracować z miastem tak, że dostajemy dofinansowania. Nie są to jakieś super kwoty, ale zawsze reperują budżet i możemy to jakoś posklejać. Też z tego miejsca chciałem podziękować spółce Ekowód, która jeszcze od zalania dziejów festiwalowych naszych zawsze nam pomagała i zawsze była. Także wielkie podziękowania dla prezesa Krzysztofa Szydlarewicza, bo to jest najlepszy nasz partner i to mogę powiedzieć śmiało na głos, że się tak wyrażę, że to jest na wysokim poziomie spółka namysłowska, która nam od zawsze pomagała, od zawsze.
17: Mówił Maciej Tułacz-Tukan, organizator Czochra i Bobra Festiwalu w Namysłowie. Na przestrzeni lat na festiwalu zagrały takie gwiazdy jak Ailstorm czy Guano Apes. Regularnie zaglądają tam też polskie zespoły takie jak Kult, Farbenlere czy Gaga Zielone Żabki. Organizatorzy festiwalu dają też możliwość zaprezentowania się przed publicznością młodym zespołom. To finaliści konkursu Mała Wielka Scena Bobra. Finał konkursu odbywa się na wyspie obok namysłowskich Błoni.
19: Zwiedzaj z nami Opolskie!
17: Byliśmy w najbardziej wysuniętej na północ części naszego województwa, to teraz przejedźmy się na południe. W Mosznej turystów przyciąga nie tylko popularny zamek, ale także Muzeum Fabryka Robotów. W nim znajdziemy roboty, które wyglądają jak z filmu. To eksponaty z Transformersów, Gwiezdnych Wojen, Czapi i wielu innych. Od lat z losowych części samochodowych składa je pan Sebastian Kucharski. Jeśli chodzi o nawiązania do filmów, to widzę, że całe muzeum jest podzielone tematycznie, tak?
20: Tak, staram się stawiać, żeby one jednak stały tak tematycznie. Transformersy gdzieś tam osobno, Predatory czy Obcy, gdzieś to jest taki podobny kierunek filmowy. Ale też mamy tak ustawione, bo to jednak te postacie mogą budzić respekt. I na początku przy wejściu mamy takie delikatne jakieś minionki, takie małe postacie z Gwiezdnych Wojen, Wall-E. Dopiero tu jak się zajdzie troszkę dalej, no to robi się troszkę bardziej spektakularnie.
17: A jak pan tworzył te roboty, to też było tak, że serią, na przykład po kolei z Gwiezdnych Wojen, potem po kolei z Transformersów, czy nie było takiej reguły?
20: Nie, nie ma takiej reguły, po prostu nie wiem, jak to powiedzieć, ale no mam jakiś taki plan zawsze, że coś najbardziej bym chciał zrobić i wtedy kończę tą postać, załóżmy, robię już tą kolejną, tą, co się na nią napaliłem.
17: A czy były jakieś takie projekty, które stwierdził pan, że jednak nie udało się, nie wyszło i ich tutaj nie ma?
20: Nie, nie było takich. Zawsze jednak jest na to jakiś pomysł, jak to zostanie wykonane. Zdarzało się, że miałem jakieś zaczęte projekty, które rozebrałem ze względu na brak części. Potrzebowałem części na przykład z niego i rozebrałem, żeby pozyskać z niego te części na inny projekt.
17: A zdarzyło się, że ten rozebrany projekt później jednak wracał na tapet?
20: Nie. Wróci na pewno, ale nie. Zawsze nie powróciłem już do tego projektu. Ale jest w planie. A to akurat był taka postać inspirowana filmem Giganci ze Stali. Są tam takie... Dużo jest robotów ogólnie, ale chciałbym wykonać 3 z tego filmu akurat.
17: Czy w obecnej popkulturze najnowszych filmów, które gdzieś tam się pojawiają, są jakieś takie postaci, figurki, które gdzieś tam chciałby pan jeszcze tutaj przelać, że tak powiem, na swój kolejny eksponat?
20: Na pewno są takie figurki, z tym, że jeszcze mam sporo do nadrobienia z tych starszych czasów, także te nowsze filmy gdzieś tam w późniejszym czasie będą robione.
17: Na przykład najnowsze odsłony Gwiezdnych Wojen?
20: Tamte roboty są z reguły bardzo podobne, także tu obojętnie jaką częścią by się nie inspirować, te roboty są prawie identyczne.
17: Mówił Sebastian Kucharski, właściciel fabryki robotów w Mosznej. Jeżeli ktoś jedzie autostradą A4 przez województwo opolskie, to z Krapkowic dojedzie do muzeum w niecałe 20 minut.
19: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
17: Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o opolskiej komunikacji miejskiej.
19: Historia Opola.
17: Klimatyzowane biało-czerwone autobusy rozwożą Opolan po mieście na liniach ponumerowanych od 1 do 30. Codziennie pokonują ulicami Opola setki kilometrów, a skoro mowa o setce, to już ponad 100 lat mieszkańcy mogą korzystać w naszym mieście z komunikacji zbiorowej.
2: Ewelina Laksy, Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu.
17: Jak się zaczęła historia naszego opolskiego przewoźnika autobusowego?
2: 19 maja 1926 roku w niemieckim Opeln spotkało się jeden przedstawiciel miasta i drugi przedstawiciel towarzystwa turystycznego oraz notariusz, i w tym gronie podpisano umowę powołania spółki, opolskiej spółki automobilowej, jak tłumaczymy niemiecką nazwę Opelner Autoverkehrsgesellschaft. I wtedy właśnie zaczęła się ta przygoda, wtedy zaczęła się ta historia komunikacji miejskiej w Opolu. Do tej pory, do tego czasu, Opolanie, przyjezdni mogli korzystać z na przykład przewozów takimi autobusami pocztowymi. I one faktycznie kursowały w różne miejsca, natomiast ta opolska spółka automobilowa to była pierwsza miejska spółka, która zajęła się komunikacją w Opolu, która połączyła mieszkańców okolicznych wsi z centrum miasta i nie tylko.
17: No właśnie, na początku to były okoliczne wsi połączone z Opolem. Tych autobusów nie było wiele.
2: Na samym początku autobusy były dwa i była linia jedna. Linia 1 kursowała z Groszowic do Czarnowąsów i zahaczała po kolei o Nową Wieś Królewską. Przyjechała przez dworzec kolejowy i potem dojeżdżała przez Opole do Czarnowąsów. Ja tutaj zaznaczę, że wtedy Groszowice, Nowa Wieś Królewska, Czarnowąsy to były oddalone o kilka kilometrów wsie. Dlatego też mówimy o tym, że to była szansa na to, żeby mieszkańcy wsi dojechali na przykład do szkoły, do pracy, przede wszystkim do zakładów pracy, bo te Groszowice też nieprzypadkowo to było miejsce, gdzie znajdowała się cementownia, więc umożliwiało to mieszkańcom z różnych stron dojazd do miejsca pracy.
17: Miejsce pracy to jedna sprawa, to znaczy te autobusy jeździły, rozumiem, tylko za dnia, nie było nocnych połączeń.
2: To zanalizujmy teraz rozkład jazdy. No to tak nie do końca, bo te pierwsze autobusy, chociażby na linii 1, już w 1933 roku, kiedy już trasa tej linii biegła nieco inaczej, bo ona później dojeżdżała do Kup. No ale pierwsze kursy na tej trasie zaczynały się po godzinie 6, przez cały dzień były realizowane, aż do późnych godzin nocnych. Ostatni autobus na linii 1 w dni robocze odjeżdżał po godzinie 22, zaczynał swoje kursowanie po 22, a w niedzielę po 23 i meldował się na przystanku końcowym 17 minut po północy.
17: Widzę, że całkiem rozbudowany jest ten rozkład jazdy.
2: Tak, bo my tutaj mamy materiały udostępnione przez Archiwum Państwowe w Opolu. Tak przeglądamy te rozkłady jazdy i faktycznie to był dość rozbudowany rozkład jazdy. Ta linia 1 od Groszowic przez Opole i Czarnowąsy aż do Kup wiodła. No i faktycznie dosyć dużo tych połączeń jak na tamte czasy, bo przynajmniej raz na godzinę tylko z dwoma przerwami, tutaj między 9.30 a 10.00 nie było dodatkowego połączenia, ale faktycznie widzimy, że co godzinę od 6 do 23 te przewozy na tej linii były realizowane. Także no chyba nie było najgorzej. No można było o każdej porze do celu swojej podróży dojechać.
17: A co to był za autobus? Jakie pojazdy tą linię obsługiwały?
2: Na początku były dwa, później z racji tego, że zapotrzebowanie na uruchamianie kolejnych linii, kolejnych połączeń było bardzo duże, no to ten tabor dopozarzano i już w 1943 roku do dyspozycji było 7 pojazdów. Tak, w 1943 roku ten tabor liczył 7 pojazdów i były to 3 autobusy marki Siemens Scheuchter oraz po jednym autobusie marek Adler, Bergmann, Mercedes-Benz i BMW 8.
18: To wszystko w czasach zawieruchy wojennej, trzeba dodać.
2: Ja tylko zaznaczę, że tutaj tak naprawdę front pojawił się w 1945 roku i wtedy ten tabor uległ zniszczeniu, on zaginął. Nie wiadomo było do końca, co się z tymi autobusami stało. Ostał się jeden. Jeden Mercedes, to był Mercedes, który był bardzo zdezelowany, nie do końca sprawny i był po tej wojnie użyty jako takie w cudzysłowie wkupne, bo w 1946 roku zostały reaktywowane Śląskie Linie Autobusowe. To było przedsiębiorstwo, które działało na terenie obecnych Katowic i Opole chciało do tych Śląskich Linii Autobusowych wstąpić, żeby tutaj zacząć organizować przejazdy po wojnie i w ramach wkupnego przekazało tego Mercedesa na poczet Śląskich Linii Autobusowych.
18: I te Śląskie Linie Autobusowe po wojnie w Opolu funkcjonowały, tak?
2: No wtedy w 1948 roku pojawiły się pierwsze autobusy już w Opolu, nie w Opeln, już po wojnie i realizacją tych połączeń zajęła się Państwowa Komunikacja Samochodowa. Wtedy wykonywane były tylko w dni robocze kursy z Czarnowąsów przez Zakrzów, to był jeden kurs w te rejony, dwa kursy do Groszowic przez Nową Wieś Królewską, trzy kursy do Gosławic, a także cztery kursy do Półwsi przez Zaodrze i jeszcze były takie kursy 5 razy dziennie do pobliskich Szczepanowic.
18: I ta sieć połączeń już później się rozwijała, tak?
2: Wiadomo, że jak jest zapotrzebowanie, to sieci połączeń się rozwijają i tak jak zaczęło się to w 1926, tak po tej zawierusze wojennej w 1948 roku również zaczęto te połączenia rozwijać. Coraz więcej pojawiało się też autobusów. Taki prawdziwy przełom nastąpił w 1953 roku. Wtedy powstał Miejski Zakład Komunikacyjny, którego my jesteśmy bezpośrednim kontynuatorem i faktycznie pojawiły się te pierwsze przejazdy komunikacji miejskiej. Trochę było to takie na szybko organizowane, bo faktycznie wtedy pojawiła się jedna linia, linia 2, która biegła od osiedla przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej i Wiejskiej przez Rynek do Półwsi. I w momencie powołania, rozpoczęcia działalności ten pierwszy zakład, ten Miejski Zakład Komunikacyjny dysponował zapasem biletów tylko na 10 dni. Było tylko kilku pracowników i parę słupków z rozkładami jazdy. Wszystko rozwijało się z czasem. No i dzisiaj mamy codziennie na ulicach 100 autobusów, 27 linii miejskich dostępnych dla pasażerów. No i codziennie pokonujemy ponad 20 tysięcy kilometrów.
18: Teraz 20 tysięcy kilometrów. Wcześniej pamiętamy Jelcze, czy nie pamiętamy Jelczów, jak to było? Jak długo te autobusy jeździły, te, które wtedy się pojawiły?
2: To ja może wrócę troszeczkę od początku, bo Jelcze pojawiły się troszkę później. Na samym początku, w tych latach powojennych, w 1953 roku, do dyspozycji Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego były cztery bardzo mocno wyeksploatowane autobusy marki Chausson. No i one były skierowane do obsługi tej linii numer 2. W kolejnych latach pojawiały się nowe wozy, nowi ludzie. No i faktycznie we wrześniu 1953 roku, już jak został powołany ten MZK, pojawiła się pierwsza zajezdnia. To były pomieszczenia przy Ozimskiej. No i to faktycznie się później rozwijało. Już w 1954 te zdezolowane autobusy, które jeździły po Opolu, zastąpiły węgierskie Mawagi. No i liczba autobusów zwiększyła się z 4 do 6 sztuk i faktycznie uruchomiono też kolejną linię, linię numer 1, bo dwójka już była, a uruchomiono jedynkę, która kursowała na takim odcinku 20 km od Nowej Wsi Królewskiej przez Rynek do Zakrzowa. W 1955 roku kolejne autobusy się pojawiły, to były polskie Stary. No i tak z roku na rok coraz więcej tych autobusów było. Już w 1958 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, bo po drodze zostało MZK przekształcone w MPK, było 58 autobusów. Nieco później kolejne przekształcenia, MPK został wojewódzkim przedsiębiorstwem komunikacyjnym, taką dużą spółką, która realizowała przewozy nie tylko w Opolu, ale też w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu. I tutaj bardzo ciekawa informacja, bo tabor pod koniec działalności wojewódzkiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego, tabor autobusowy liczył około 200 sztuk.
18: Spytam jeszcze o kolejne dzieła, że tak powiem, inżynierii, na przykład pamiętane przez nas Ikarusy, które zostały wycofane w sumie niedawno, bo ja jeszcze na studiach dojeżdżałem nimi na Pruszkowską.
2: No faktycznie, to są takie autobusy, które uznajemy za symbol komunikacji miejskiej, nie tylko w Opolu, ale w wielu miastach w Polsce. Ikarusy to takie autobusy, które wryły się mocno w pamięć pasażerów. Były 24 sztuki tych długich Ikarusów. Pamiętamy, jak się wchodziło. Panie z wózkiem miałyby dzisiaj problem, żeby wnieść na pokład Ikarusa, bo to były wysokie autobusy, przegubowe, mieściły bardzo dużo osób. No i jazda nimi była swego rodzaju przygodą. Proszę sobie przypomnieć, jak jeździło się na kole w Ikarusie. No, przygoda niesamowita.
18: Mówiła Ewelina Laksy z MZK Opole. Ostatni Ikarus zjechał z ulic Opola w 2011 roku. Od tamtej pory w taborze MZK są wyłącznie nowoczesne pojazdy.
3: Podpowiadamy mieszkańcom Opola.
18: Skoro mowa o przemieszczaniu się po Opolu, to wielu mieszkańców wybiera rower. Jednoślady ulegają awariom zazwyczaj na tyle drobnym, że w większości sami sobie poradzimy z naprawą. Samodzielną naprawę umożliwia nam opolska rowerownia, czyli bezpłatny warsztat.
21: Piotr Oliwa ze Stowarzyszenia Rowerowego Piasta. Można nas przyjść, poradzić się, sprawdzimy rower, powiemy, na co zwrócić uwagę, może co przeserwisować jeszcze przed sezonem lub nad czym się zastanowić w późniejszej części sezonu, także zapraszamy, żeby nas odwiedzić na ulicy Krakowskiej 34A. To jest ta kamienica z muralem Krzysztofa Krawczyka. Często ludzie mają już stare ogumienie i zużyty łańcuch. To dwie rzeczy, które się zdarzają najczęściej. Ten łańcuch, bo zapominamy go smarować i on się zużywa nadmiernie, zbyt szybko. I ogumienie, o którym się zapomina, jeździ się na tym rowerze od przysłowiowej komunii, te opony mają, nagle się okazuje, że rower to był całkiem niedawno kupiony, bo 17 lat temu i te same opony są jeszcze, guma parcieje z czasem, w samochodach też wiemy, że musimy wymieniać, bo nam się na przeglądzie już od jakiegoś czasu mechanik przyczepi się nam do zużytej opony. W rowerach nikt za nas tego nie zrobi, musimy to zrobić sami, ocenić, czy opony są zdatne do jazdy, czy to jest jeszcze bezpieczne.
18: Jakie narzędzia macie dostępne w rowerowni, żeby można było takie podstawowe naprawy zrobić?
21: Mamy praktycznie wszystko, oprócz takich rzeczy, które trzeba wpisać w wyszukiwarkę, żeby sprawdzić, co to jest. Także mamy takie podstawowe klucze, które 99% rowerów potrafią rozebrać, rozłożyć do części pierwszych. Oczywiście zdarzają się dziwne rozwiązania, nietuzinkowe, albo w bardzo starych rowerach, albo w bardzo nowoczesnych, ale z reguły osoby, które mają zabytkowy 40-letni rower lub nową szosę, która kosztowała 4 średnie krajowe, wiedzą, że mają coś dziwnego i najpierw dzwonią albo piszą do nas, żeby zapytać, czy mogą z tym i z tym przyjść, bo mają problem takiego, a nie innego rodzaju. Najczęściej w 99% przypadków sobie radzimy. Nawet mamy spawarkę, możemy coś dospawać na stałe.
18: Mówił Piotr Oliwa ze Stowarzyszenia Piasta Opole. Opolska rowerownia jest otwierana w każdy piątek o godzinie 18. Można tam popracować swobodnie aż do późnego wieczora.
19: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
18: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, co ciekawego można zobaczyć, zwiedzając Namysłów.
0: Zwiedzaj z nami Opolskie.
17: to jedna z wysuniętych najbardziej na północ miejscowości naszego województwa. Namysłów od lat przyciąga na wakacje miłośników muzyki rockowej i alternatywnej. Poza festiwalem Czochraj Bobra jest tam jednak znacznie więcej do zobaczenia.
4: Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
17: Jedna z miejscowości w województwie opolskim, które mają bardzo charakterystyczne centrum, to jest Namysłów. Miasto warte zwiedzania. Wiem, bo co roku tam jeżdżę na festiwal taki punkowy, który też przyciąga turystów z całej Polski. No i nie narzekają, bo jest co zwiedzać, prawda?
4: Namysłów dzisiaj kojarzy się pewnie z piwem, bo piwo pod tą marką jest w sklepach dostępne, natomiast nie jest ono produkowane już w Namysłowie. Tutaj nastąpiły duże zmiany. Browar znajdujący się w starym średniowiecznym zamku został wygaszony, zamknięty. Są pomysły oczywiście na to, co będzie, jaka działalność będzie dalej w tym miejscu prowadzona. Jest duża szansa na to, aby była to działalność turystyczna. No ale zanim to się stanie, no możemy zamek oglądać z zewnątrz, to zamek średniowieczny. Również zamek był w późniejszych latach w XVIII wieku między innymi własnością zakonu krzyżackiego. Co ciekawe, od średniowiecza do chwili obecnej, do momentu wygaszenia browaru, nieprzerwanie było tam produkowane piwo, stąd krzyżacy również zobaczyli, że może być to znaczące źródło dochodu i tutaj w podaniach dotyczących historii Namysłowa widać, że krzyżacy uczynili sobie z tego poważne źródło zarobku. Mieli problemy finansowe, ale sprzedaż piwa no, pozwoliła im się, mówiąc kolokwialnie, odkuć finansowo. Został wprowadzony monopol we wszystkich karczmach, w Namysłowie, w okolicach. Można było sprzedawać tylko piwo namysłowskie i taki był to pomysł. Więc czekamy, co się dalej wydarzy z tym obiektem, natomiast w samym Namysłowie zachowały się inne pozostałości z czasów średniowiecznych. Są bardzo dobrze zachowane i odrestaurowane mury miejskie, więc można je oglądać, można przechadzać się w ich wzdłuż tych murów. Oprócz murów miejskich zachowała się jedna z bram, brama krakowska. Również można ją zwiedzać po wcześniejszym umówieniu się. Również do tego Baszta Prochowa. Sama Baszta Krakowska jest też doskonałym punktem widokowym na całe miasto, więc ta historia średniowiecznego Namysłowa jest obecna. Jest wiele innych ciekawych historii, między innymi z Namysłowa pochodzi twórca Kaiser Panoramy, to jest fotoplastikonu, więc również tutaj rozmawialiśmy z panem burmistrzem, z władzami Namysłowa o tym, aby w jakiejś formie w przyszłości powrócić do tej pięknej historii, chociażby w ten sposób, aby może w centralnym punkcie Namysłowa stanął taki fotoplastikon, gdzie można by było oglądać stare zdjęcia Namysłowa. I to jest jedna z takich ciekawszych historii związanych z tym miastem, oprócz piwa. No, również bardzo ciekawa historia związana z kościołem gotyckim pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. To jest kościół z XIV wieku. Jego historia wiąże się z takim bardzo ważnym wydarzeniem w historii całej średniowiecznej Europy, bo w tym kościele zawarto pokój, podpisano porozumienie. Król Kazimierz Polski, król Kazimierz Wielki z królem Czech, Karolem IV Luksemburskim podpisali porozumienie, które skończyło wieloletnią wojnę o Śląsk. Obaj władcy uroczyście przysięgli sobie wówczas wieczną przyjaźń, więc to również taka bardzo ciekawa historia. Przechadzając się po Namysłowie, zobaczymy na pewno jeden z murali miejskich, który w sposób taki przekrojowy, ciekawy nawiązuje do długiej, kilkusetletniej historii samego Namysłowa. Jest, również funkcjonuje stary młyn. To jest faktycznie budynek, w którym kiedyś młyn funkcjonował. Tam dzisiaj funkcjonuje Centrum Techniki Młynarskiej. Również odbywają się tam zajęcia
21: edukacyjne dla rodzin, dla młodzieży szkolnej, więc również warto się umówić na tego typu lekcje. Jeżeli popatrzymy tak szerzej, również na okolice Namysłowa, na pewno na uwagę zasługują dwa takie punkty. To jest zalew w Michalicach, który pełni funkcje rekreacyjne. Latem można się tam kąpać. Jest jakaś podstawowa również infrastruktura turystyczna. No i niedaleko Pałac Jakubus w Jakubowicach. To oczywiście jest pałac, ale również jedna z najbardziej znanych stadnin koni, gdzie odbywają się zawody również rangi międzynarodowej. Oprócz stadniny również jest zalew, plaża, możliwość wędkowania, restauracja ze świetną kuchnią.
18: A te zawody to bardziej kwestia hipodromu, czy bardziej kwestia skoków przez płotki?
21: Bardziej to są skoki, ale nie tylko. Tutaj wiele znanych osób również trzyma swoje konie. To jest miejsce służące treningom jeźdźców. To jest miejsce, gdzie odbywają się zawody właśnie w skokach przez przeszkody rangi ogólnopolskiej, międzynarodowej. Jakiś czas temu te główne zawody letnie były transmitowane na żywo przez telewizję Eurosport, więc to pokazuje rangę i renomę tego ośrodka i faktycznie ta oferta w tym miejscu jest tak duża, że można nawet planować tam przyjazd na cały weekend, będzie co robić. Teren jest przeogromny. Jeżeli ktoś lubi przyrodę, lubi konie, to myślę, że to jest taka jedna z najlepszych miejscówek. W starych zabudowaniach, postajniach są również przygotowane pokoje, apartamenty z przeszkleniami. No i można się obudzić rano z takim widokiem, gdzie widać na horyzoncie, na pastwiskach pasące się konie. To wygląda rzeczywiście fantastycznie, obłędnie, więc tutaj jest to nie lada gratka dla osób kochających zwierzęta i przyrodę.
18: A czy jest to też miejsce, do którego możemy przyjechać z dziećmi, żeby dzieci nauczyły się tej jazdy konno?
21: Tak, również można się umawiać na takie zajęcia. Jest też prowadzona również szkółka w tym miejscu, więc wszystkie zajęcia dotyczące właśnie koni, zajęć z końmi, wszystko to, co można sobie tutaj w tym aspekcie wyobrazić, jest dostępne właśnie w Jakubusie, więc również warto sprawdzić tę ofertę.
18: Wrócę do Namysłowa. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że ma on historię krzyżacką.
21: No jest taka historia, też często sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak wiele miast, miejscowości było we władaniu zakonu krzyżackiego. Miasto to akurat w Czechach, Karlowa Studanka, uzdrowisko słynące z najczystszego powietrza w Europie, zostało założone przez krzyżaków. Krzyżacy byli bardzo długo właścicielami. Nie wiem z jakim skutkiem, ale wiem, że jeszcze niedawno toczył się spór przed czeskim sądem pomiędzy zakonem krzyżackim, bo on formalnie istnieje cały czas, a z Skarbem Państwa Republiki Czeskiej o to właśnie, do kogo ta miejscowość dzisiaj należy, więc to pokazuje, że to dziedzictwo krzyżackie jest obecne absolutnie w całej Europie. Nam się kojarzy to z Mazurami, Prusami Wschodnimi, z bitwą pod Grunwaldem, natomiast krzyżacy posiadali swoje włości, nieruchomości w całej Europie, również na Bliskim Wschodzie, na terenie dzisiejszego Izraela, Palestyny, więc to jest po prostu historia bardzo ciekawa, więc warto ją odkrywać na nowo, chociażby zwiedzając Namysłów.
18: No i ten Namysłów w centrum jest co zwiedzać, bo nie zostało aż tak bardzo zniszczone podczas zawieruchy wojennej, prawda?
21: Tak, chociaż rzeczywiście w rynku widać również nowe zabudowania, już powojenne. Natomiast Namysłów jakoś strasznie nie ucierpiał. Część tej zabudowy historycznej została. No, został zamek, tak? To jest potencjalnie taka największa perełka, więc dlatego to, o czym mówiłem, trzymamy bardzo mocno kciuki, za tym, żeby tutaj taka działalność i turystyczna, kulinarna była tam w przyszłości obecna. Jeżeli tak by się stało, byłoby to naprawdę duże koło zamachowe rozwoju nie tylko dla Namysłowa, ale całego województwa polskiego, bo to jest po prostu unikat, ewenement, średniowieczny zamek, w którym od XIV wieku nieprzerwanie do praktycznie do chwili obecnej produkowano piwo, więc jest to historia naprawdę wspaniała, lepsza, bogatsza tak naprawdę niż historia chociażby Żywca czy Piwa Tyskiego. Tam mamy okazję zwiedzać browary jadąc do Żywca czy do Tychów. Natomiast tutaj ta historia jest dłuższa i bardziej bogata, więc miejmy nadzieję, że jeszcze tam coś dobrego w tym miejscu się wydarzy.
17: Mówił Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Po samym Namysłowie turystów może oprowadzić przewodnik, który chętnie opowie o historii samego miasta, jak i jego kryminalnej przeszłości.
19: Przyroda w Opolskiem.
17: W kwestii mało pochlebnych zachowań mieszkańcy naszego województwa coraz rzadziej śmiecą. Jest coraz więcej oddolnych akcji sprzątania opolskich lasów z zalegających odpadów.
5: Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opola. Na pewno w lasach przez cały rok nie śmiecimy. To jest problem, z którym borykamy się notorycznie, chociaż też miejsce, w którym obecnie się znajdujemy, gdzie mamy możliwość nagrywania tej rozmowy, jest fajnym punktem obrazującym to, jak społeczeństwo się zmienia, ponieważ ostatnio wolontariusze tacy sami siebie powołali, nazwali siebie sprzątaczami lasu i posprzątali las, wysłali tylko SMS-a, że w tym miejscu został worek i jeszcze gdzieś tam akurat, co ciekawe, resztki wózka dziecięcego, z lasu go akurat wynieśli. No i miałem okazję, żeby później to zabrać, więc mamy też działania w tą drugą stronę. Śmieci są zabierane. Mam naprawdę ciekawe historie, opowieści różnych osób. Nawet jednego pana, który się zdziwiłem, mógł po prostu poinformować leśniczego o tym, że w danym miejscu ktoś wywiózł wykładziny i to naście lat temu. A ten pan, zamiast poinformować to po kawałku, każdego dnia, bo jest na emeryturze, te wykładziny z lasu wynosił do swojego kosza, no i w końcu posprzątał, no bo mówi, że codziennie spaceruje, to po trochę i zabierał, więc mamy takich fajnych ludzi. Natomiast mamy też takie śmieci jeszcze, nie wszystkie wysprzątane, sprzed powiedzmy 10-15 lat, nawet takie coś jest, nie wszędzie można było pójść. Teraz ta sytuacja na śmieci przy miejscach turystycznych się zmieniła, raczej takich rzeczy nie robimy. Czasami jakieś tutaj bufony i pyszałki potrafią wyrzucić pod siebie butelkę, chociaż też trzymał kciuki, żeby wszystkie butelki były objęte systemem kaucyjnym, to może one też będą z tego lasu zabierane. Niestety zdarzają się śmieci takie, które są problematyczne, jeżeli chodzi o działalności gospodarcze i nie zawsze możliwe legalnie firmy działają i zamiast wywieźć dane odpady z budowy, z sprzątania domów czy czegokolwiek innych na działalności, zamiast wywieźć to na punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOK-i, no to te śmieci niestety trafiają do lasu lub na jakieś nieużytki. W lasach mamy kilka sukcesów, którymi możemy się pochwalić, że takie osoby zostały namierzone, zidentyfikowane. No i później jest duży koszt, wstyd. Jeżeli ktoś jest mieszkańcem, mieszka 2-3 wioski dalej, sprzątał swój dom, wywiózł śmieci do lasu, został namierzony. Nie dość, że dostaje mandat za wjazd do lasu, za zaśmiecanie, musi to wszystko uprzątnąć i zawieźć na ten PSZOK i te koszty ponieść. Totalnie to nie ma sensu.
17: Mówił Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opole. Dodam, że Opolskie Nadleśnictwo regularnie prowadzi zajęcia edukacyjne dotyczące m.in. porządkowania lasów.
19: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
17: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, co fani fantastyki mogą robić w Opolu w czasie wolnym.
19: Opolanie z pasją.
17: Opolski klub fantastyki Fenix od lat kreuje opolską scenę fantastyczną, zarówno dla miłośników gier, jak i książek. Dzięki ludziom z pasją wielu Opolan ma wiele ciekawych możliwości rozwoju.
7: Patrycja Drabik, koordynatorka promocji w Opolskim klubie fantastyki Fenix.
18: Opolski Klub Fantastyki Fenix znany jest z tego, że organizuje Opolkon, organizuje opolskie spotkania fantastyczne. No ale to są dwie takie imprezy, które gdzieś tam w kalendarzu się pojawiają, ale wy tak naprawdę swoją działalność prowadzicie przez cały rok.
7: Tak, poza tymi dwoma wydarzeniami prowadzimy jeszcze Hiwasai, czyli Festiwal Ognistych Skrzydeł. To jest bardziej taki festiwal skierowany do fanów popkultury japońskiej, który odbywa się na przełomie stycznia i lutego. Też od kilku lat organizujemy. No ale mamy takie comiesięczne wydarzenia jak dzień albo czasami noc grania w RPG i planszówki, warsztaty malowania figurek i spotkania mangowe, gdzie właśnie osoby z różnych środowisk mogą się spotkać, właśnie albo sobie figurki pomalować, albo obejrzeć jakieś anime, poczytać jakieś mangi, podyskutować, albo pograć właśnie razem w planszówki czy w jakieś gry fabularne.

0: Postaci z jakich produkcji?
1: Tak naprawdę szeroko pojęte fantazy. Są różne gry fabularne, nie ograniczamy się tak naprawdę. Kilka miesięcy temu dostaliśmy paczkę figurek z postaci z Marvela, także jest to bardzo, bardzo różne, co tak naprawdę się pojawi. Też tam zgłaszamy zapotrzebowanie czasami, pytamy, co ludzie by chcieli, bo możemy jakieś rzeczy wydrukować na miejscu, więc tak naprawdę nie jesteśmy niczym ograniczeni.
0: Trudne jest takie malowanie? Podejrzewam, że te figurki są bardzo małe.
1: Tak, są malutkie, trzeba mieć prawne oko, ale nie ma się co zniechęcać, ponieważ trening czyni mistrza i sądzę, że wszystko jest do wyrobienia. Ja byłam kilka razy, bardzo się tego bałam, nie wiedziałam w ogóle jak mi pójdzie, ale okazało się to faktycznie fajne. Też mamy różne rozmiary tych pędzelków, więc to nie jest tak, że malujemy wielkimi pędzlami do takich faktycznie jakichś obrazów olejnych, tylko naprawdę można takie malutkie detaliki sobie pomalować, no i tak naprawdę no, zająć sobie tyle czasu, ile kto chce, bo tam nie ma limitu, że przychodzi się na pół godziny czy godzinę, tylko można nawet 3 godziny się malować, jeśli ktoś ma ochotę.
0: Wiem od kumpla, bo też zajmuję się takimi rzeczami, że są ogólnopolskie zawody właśnie w malowaniu figurek, czy tam w pokazywaniu już gotowych dzieł.
1: A to my na takie zawody jeszcze nie jeździliśmy. Może kiedyś się wybierzemy, bo u nas są tacy pasjonaci, którzy już od wielu, wielu lat się tym zajmują. Więc wydaje mi się, że to byłoby całkiem fajne i ciekawe. No jednak jest to sztuka swego rodzaju i trzeba faktycznie umieć, czy to na czas, czy jakieś detale, na pewno też jakieś dobre cienie nałożyć. Bo to też nie chodzi o to, żeby te kolory tylko ponakładać w odpowiednie miejsca, ale też wiedzieć, co jak wygląda, jakie kolory będą ze sobą dobrze pasować. Właśnie czy jakieś cienie, czy jakieś rozjaśnienia w danych miejscach. Także no jest to po prostu sztuka.
0: I co jeszcze?
1: To spotkania mangowe, które mamy, właśnie są bardzo fajne i zrzeszają przede wszystkim jakby osoby z naszej sekcji mangowej, którą mamy w stowarzyszeniu i w klubie. No i tak naprawdę właśnie mówię, przez jakby dyskutowanie jakiejś tam popkultury japońskiej do oglądania wspólnego anime, czy czytania mang, czy właśnie czasami pożymy sobie herbatkę, pracujemy nad własnymi strojami, jakimiś cosplay właśnie, czy na inne konwenty, czy jak ktoś ma swoje własne projekty i stroje, które chciałby udoskonalić, to jest świetna okazja, żeby się po prostu spotkać i gdzieś tam bardziej w to zagłębić.
0: No właśnie, bo tematy warsztatów mangowych to jest w niektórych miejscach trudna do zrealizowania rzecz, bo te mangi nie są aż tak łatwo dostępne.
1: Tak, no u nas mamy taką biblioteczkę mang, tak naprawdę niektórzy poznosili jakieś swoje, niektórzy czasami przynoszą i gdzieś tam się dzielą na spotkaniu właśnie takimi mniej dostępnymi tytułami, które nie są gdzieś tam czy w bibliotekach, czy nawet są takie ciężko do kupienia, no ale właśnie po to mamy takie spotkania, żeby można było gdzieś tam bardziej te swoje horyzonty poszerzać i zobaczyć, że ta fantastyka jest naprawdę szeroka.
0: No i wspomniałaś tutaj o przygotowaniach cosplayu.
1: Tak, też na przykład w ramach Nocy Kultury, jak robimy Fantastyczną Noc, to bardzo często organizujemy warsztaty małych elementów cosplay, gdzie na przykład można robić jakieś kocie uszka albo takie mniejsze elementy do cosplayu, no ale właśnie też na tych spotkaniach mangowych po prostu przygotowujemy gdzieś tam albo od podstaw, uczymy się właśnie jak zrobić manualnie takie rzeczy, jak ktoś na przykład nie jest dobry w wycinaniu czy szyciu, tam są zawsze osoby, które bardzo chętnie jakby pomogą, wskażą drogę właśnie od czego zacząć i na czym się skupiać.
0: A są jakieś takie elementy, których już macie na przykład dosyć, że już tylu asasynów albo tylu kapitanów Ameryka albo Ironmanów chodzi po tych wszystkich konwentach, że może staracie się przekierować uczestników na może jakieś inne tory?
1: Nie, tak naprawdę właśnie jest bardzo duża rozbieżność, tych postaci jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że w tym momencie jest nawet większość postaci z tej świata popkultury japońskiej. Tak naprawdę ja trochę jak jeżdżę na konwenty, trochę właśnie mi brakuje takiego typowego kapitana Ameryki czy nawet Legolasa z Władcy Pierścieni. Więc my się staramy też jakby ludzi nie ograniczać, nie zamykać na jakieś dane tematy, ponieważ fajnie jak ludzie chcą puszczać po prostu wodze wyobraźni i robić to, na co mają ochotę.
0: No i dowiadują się też dzięki wam, gdzie można jakieś rzadko dostępne mangi pozyskać, darować?
1: Tak, staramy się informować. Mamy osoby, które bardziej siedzą właśnie w konkretnych danych tematach, także albo polecamy przyjść na spotkania, albo można napisać do nas na mediach społecznościowych, spytać, zawsze chętnie odpowiemy, doradzimy, także zapraszamy wszystkiego się można u nas dowiedzieć.
0: Podejrzewam, że też te warsztaty stworzenia cosplayu pomagają tym uczestnikom właśnie zaprezentować się na różnych konwentach w całym kraju, bo czy to pojedziemy na Pyrkon, czy właśnie pójdziemy sobie na Opolkon, to te elementy są bardzo dobrze widoczne.
1: Tak, właśnie staramy się zwracać uwagę na detale, na to, co czasami może umknąć takiemu jakby nieprzyzwyczajonemu oku, na co właśnie, gdzie warto coś przyszyć, gdzie coś może odpaść, albo właśnie jak coś zabezpieczyć, albo podkleić, ponieważ nawet taka jakby zwykła osoba, która zaczyna dopiero przygodę z cosplayem, może nie wiedzieć, że warto użyć jakiegoś specjalnego kleju, albo specjalnego materiału, albo jakiejś gąbki, albo po prostu czegoś, żeby dać podspód, bo może, nie wiem, warstwa się rozkleić. Właśnie dlatego warto jakby jednak gdzieś tam słuchać tych rad i takich osób, które w tym siedzą od x lat i się znają. My też właśnie na Polkonie mamy ten konkurs cosplay i bardzo mocno cenimy to, jak ktoś właśnie wykonuje takie stroje własnoręcznie, a nie kupuje gdzieś gotowe.

0: ponieważ jest zawsze wartość dodatnia.
1: No i kwestia jest też tego, że właśnie organizujecie te wszystkie imprezy, w tym konwent Opolcon. To też jest dla niektórych okazja, żeby gdzieś tam spędzić z wami czas po lekcjach, w wolnym czasie, zaangażować się w organizację czegoś dużego.
0: Staramy się właśnie, żeby przestrzeń, czy to opolkonowa, czy feniksowa, była po prostu taka otwarta i dla każdego dostępna. Też nie nakazujemy nikomu, że ma robić to, albo grać w takie gry, albo czytać takie książki. Tak naprawdę, jeśli ktoś ma ochotę, może przyjść na nasze spotkania, siedzieć sobie, po prostu rozmawiać z kimś, patrzeć, co my robimy, może sobie nawet czytać instrukcję do gry planszowej, albo spytać kogoś, jak w nią grać. Jakby nie mamy jasnych reguł, co trzeba u nas na spotkaniach, czy większych, czy mniejszych wydarzeniach robić, także to jest przestrzeń otwarta dla każdego.
1: A zdarzało wam się wymyśleć jakieś nowe gry?
0: Myśleliśmy kiedyś nad grami, myśleliśmy nawet nad sekcją gier elektronicznych, żeby się gdzieś tam bardziej skupić, może nawet na tworzeniu własnych gier, ale potrzeba by do tego trochę ludzi, trochę więcej czasu, to jest wszystko jednak wolontariackie, więc na razie trochę nie mamy tego przestrzeni, ale kto wie, może w przyszłości stworzymy jakieś własne gry.
1: Rozumiem, że wy jako stowarzyszenie jesteście też podzieleni tematycznie, tak?
0: Tak, mamy kilka sekcji tematycznych, właśnie mamy sekcję literacką, gdzie wschodzący młodzi pisarze mogą wymieniać się wzajemnie swoimi tekstami, pracować nad swoim warsztatem. Wspomnianą wcześniej sekcję mangową, gdzie właśnie skupiamy się bardziej na tej popkulturze japońskiej. Sekcję RPG, gdzie właśnie mistrzowie gry wymieniają się jakimiś pomysłami, ale też osoby, które nie były nigdy mistrzami, mogą zacząć mistrzować, właśnie dowiedzieć się, jak się to robi, na czym w ogóle polega RPG, jak to działa, jak się w ogóle w to wkręcić. No i sekcję gier karcianych, gdzie właśnie spotykamy się, żeby grać w różne, nie tylko Magic the Gathering, ale też jakieś Pokémony i inne gry karciane, po prostu, żeby gdzieś tam bardziej się w to wkręcić. Także działamy na bardzo szerokim polu. Jesteśmy właśnie niby szeroko fantastyczni, ale mamy też takie pomniejsze sekcje. Jeśli ktoś się bezpiecznie, lepiej na przykład czuje w graniu po prostu w RPG, to może sobie do takiej sekcji dołączyć.
1: A tutaj jeszcze tak wrócę do tej sekcji literackiej. Dużo autorów skupia?
0: Na ten moment wydaje mi się, że mamy około 15 albo 20 osób. Tak naprawdę jak mamy konkurs literacki Feniks co roku, to po konkursie co roku dochodzi kilka osób po prostu chętnych pracować nad swoim warsztatem, ponieważ wysłały pracę na konkurs, dostały informację zwrotną. Coś tam było do poprawy, praca była bardzo dobra, na przykład dostała wyróżnienie albo nie dostała wyróżnienia, ale była bardzo blisko i taki autor właśnie chętnie dołącza do sekcji wtedy z pytaniem właśnie, co mógłbym zrobić lepiej, co mógłbym poprawić, jakbym napisać coś inaczej, bo faktycznie ludzie mają dobry warsztat i dobre podstawy, ale czasami warto zwrócić uwagę na inne rzeczy właśnie od osób, które piszą x lat albo faktycznie gdzieś tam już coś swojego wydały, także my takich informacji też bardzo chętnie udzielamy.
1: Dajecie tutaj szansę, okazję osobom, które gdzieś tam swoje dzieła chowały do szuflady.
0: Tak, jak najbardziej. Właśnie zwycięzcy literackiego Feniksa są publikowani zawsze u nas w naszym kwartelniku w Owce. Bardzo lubimy wspierać młodych autorów. No i też jak robimy regularnie nabory do Owki, czy to na teksty, czy to na grafiki, to właśnie staramy się z całej Polski młodych autorów i to tekstów i właśnie młodych grafików wspierać.
1: Mówiła Patrycja Drabik z klubu fantastyki Feniks. Opolanie, którzy chcieliby się pobawić w świecie fantastyki, mogą się wybrać do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, gdzie Feniks działa na co dzień.
2: O tym się mówi.
1: A teraz sobie chwilę pogdybajmy. Na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu co roku są koncerty, które są swego rodzaju ukoronowaniem pracy artystycznej muzyków. A co ze współczesnym trendem coverów? Czy za 50 lat usłyszymy covery Kasi Linz śpiewającej piosenki Grzegorza Ciechowskiego? O tym Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki.
3: Wydaje mi się, że będzie sytuacja wyglądała troszeczkę inaczej, bo my też, drodzy Państwo, powiedzmy sobie szczerze, żyjemy z perspektywy lat obecnych w kulturze nadmiaru. Czyli tych piosenek powstaje bardzo dużo, filmów powstaje bardzo dużo, piszemy bardzo dużo książek. Mieliśmy jeszcze to szczęście, bo specjalnie teraz patrzę na naszą dwójkę, że doświadczyliśmy czegoś takiego, że mówiło się o takim zjawisku jak kanon, czyli książki, płyty, artyści, filmy. Był pewnego rodzaju kanon, który należało znać, żeby móc się wypowiedzieć na pewien temat. Dzisiaj to się bardzo, ale to bardzo zatraciło. Natomiast mam takie wrażenie, że Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, jeżeli wspomina, to sięga do czegoś, co moglibyśmy właśnie nazwać tego rodzaju kanonem. I przez to, że to jest tak bogata tradycja tych ponad 60 lat i to, o czym wspominałem, jest jeszcze cała masa piosenek do odkrycia. Naprawdę genialnych perełek, które być może wyprzedziły, tutaj zaryzykuję taką tezę, wyprzedziły swoje czasy, były zbyt odważne, natomiast ja naprawdę zachęcam bardzo, to bardzo, jeżeli będzie taka sytuacja w kolejnych latach, gdy będą kolejne Krajowe Festiwale Polskiej Piosenki, do tego, żeby nie zawsze prezentować tylko i wyłącznie te hity. Tutaj na pewno mistrzynią w ostatnich latach jest Alicja Majewska, która ma tę umiejętność, że jako artystka cały czas nagrywająca potrafi na przykład przekonać telewizję do tego, że ona oczywiście wykona ten utwór, który jest najbardziej znany, albo jeden z utworów, który jest najbardziej znany, ale tutaj proponuję taką nową kompozycję, która jest na najnowszej płycie. To sprawia, że pula tych utworów staje się coraz, ale to coraz większa, a jednocześnie mówimy o artystach i artystkach, którzy mają naprawdę no, potężny katalog. Bo ja jestem w stanie tutaj znowu powiedzieć, że gdybyśmy chcieli zrobić, bo już mieliśmy koncert jubileuszowy poświęcony Maryli Rodowicz, natomiast Maryla Rodowicz ma ze sobą tak potężny dorobek artystyczny, nagrała tak wiele płyt, miała okazję współpracować z tak genialnymi kompozytorami, tekściarzami, że nawet gdybyśmy chcieli zmierzyć się tylko z jej repertuarem, to wydaje mi się, że możemy śmiało zaryzykować, że jeden Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki poświęcamy tylko na ten repertuar. Więc to też pokazuje, jak olbrzymie szczęście mieliśmy do tych kompozytorów i do tych tekściarzy i my, drodzy Państwo, naprawdę z perspektywy nawet muzeum, w którym nagrywamy naszą dzisiejszą rozmowę, mamy się z czym mierzyć.
1: Mówił Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki. W ostatnich latach na Opolskim Festiwalu były koncerty poświęcone chociażby twórczości Magdy Umer czy Agnieszki Osieckiej.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Tutaj! Mamy go!
3: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
4: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King. A drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Została ostatnia reklama.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Ceny.
13: Reklama.
14: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
15: Kamil Kostka, zapraszam. Ta część audycji będzie poświęcona jednej z najważniejszych opolskich tradycji, jaką jest kroszonkarstwo.
16: Historia w Opolskiem.
15: Ozdabianie jajek, które wszystkim kojarzy się jedynie z Wielkanocą, w województwie opolskim rozwinęło się do tego stopnia, że takie ozdoby są obecne przez cały rok. Tworzenie kroszonek jest najważniejszym symbolem naszego regionu. Zwyczaj ten został nawet wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Bardzo drobne i szczegółowe wizerunki kwiatków, wydrapywane na jajkach, z czasem nabrały licznych kolorów i trafiły na porcelanę. Jaka jest historia tego zwyczaju? Tego dowiemy się w Muzeum Wsi Opolskiej.
17: Ewa Olbryt, kierownik działu udostępniania edukacji, twórczyni ludowa, realizuje opolską kroszonkę.
15: Opolska kroszonka. Właściwie w naszym regionie ona jest kojarzona nie tylko z Wielkanocą, bo de facto te wszystkie wzory można zauważyć przez cały rok w różnych miejscach. Skąd się to wzięło? Jaka jest historia akurat tego konkretnego opolskiego wzoru? Bo sięga on pewnie wielu, wielu lat wstecz.
17: Tak, oczywiście my nie wiemy dokładnie, kiedy zapoczątkowano w ogóle wykonywanie tej opolskiej kroszonki tutaj w naszym regionie. Takie pisemne potwierdzenie tak sięga XIX wieku i to możemy znaleźć w dokumentach, że wtedy właśnie rozpoczęto, że wtedy właśnie tą kroszonkę w domach wykonywano i była to taka tradycja oczywiście świąteczna i rodzinna.
15: I to ona obejmuje tylko ozdabianie jajek?
17: Wtedy tak, wtedy rzeczywiście ten wzór też na samym początku nie do końca roślinny i kwiatowy, bo to były bardziej wzory geometryczne, potem właśnie przekształciły się te wzory w takie motywy kwiatowe i roślinne elementy i rzeczywiście wtedy tylko kroszonka była w ten sposób zdobiona. Natomiast w latach 70. tak naprawdę stworzono nowy rodzaj naszej tradycji, czyli opolską porcelanę i wtedy ten wzór przeniósł się właśnie na porcelanę, która do tej pory jest identyfikowana z naszym regionem jako porcelana opolska i wzór opolski.
15: Bo skoro mówimy o sztuce ludowej, to można by było przypuszczać, że może ma nawet trochę głębsze te korzenie.
17: Być może. Ogólnie motyw roślinny jest w naszej kulturze jakby nie tylko nawet w naszym regionie, ale ogólnie w naszej kulturze głęboko zakorzeniony, prawda? Bo to też możemy odnaleźć i w hafcie, i w skrzyniach wiannych, które były częścią wyposażenia każdego domu. One również były malowane właśnie w te kwiaty i takie motywy roślinne. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o nasz region, to przede wszystkim jesteśmy rozpoznawani właśnie z kroszonki i porcelany.
15: A czy ta nasza opolska kroszonka wyróżnia się bardziej czymś od tego typu ozdób tworzonych w innych regionach Polski?
17: To znaczy ogólnie w całej Polsce zdobi się jajka wielkanocne tradycyjnymi metodami i tutaj na Opolszczyźnie oprócz koszonki jest również pisanka. Kiedyś była mniej popularna, w ostatnich latach bardzo teraz zaczyna wyprzedzać wręcz tą koszonkę opolską, czyli jest to jajko pisane gorącym woskiem i barwione w różnych kolorach. Natomiast jeśli chodzi o koszonkę opolską, to na pewno nasze regionalne koszonki wyróżniają się precyzją, ponieważ nawet jeśli w innych regionach również się drapie jajka, prawda, bo ta technika jest jakby też znana w innych miejscach, to jednak nasza kroszonka jest znana z tego, że te motywy są bardzo precyzyjne, bardzo starannie wykonane i rzeczywiście tak dopracowane w każdym szczególe.
15: To ile czasu może zająć przy ozdobieniu jednego jajka?
17: To zależy. To zależy od tego, jaki twórca prezentuje wzór, jaką ma technikę. Natomiast te starsze twórczynie, czyli takie, które zajmują się tym zdobieniem kroszonek, robią to na przykład 40-30 lat, no to one są w stanie takie jajko wydrapać w 4 godziny. Natomiast takie młode twórczynie, które dopiero zaczynają swoją pracę nad kroszonkami, no to nawet do 8-10 godzin.
15: To musi być kawał ciężkiej pracy. No i tak kojarzy się, że to jajko wielkanocne, takie ozdobione, już później gdzieś tam zostanie rozebrane i zjedzone. Czy chciało się to wszystko tym gospodyniom tak długo robić, żeby to później wszystko zostało w pewien sposób zniweczone?
17: Nie, oczywiście to się zmieniło, ponieważ dawniej ta kroszonka brała udział, że tak powiem, w tych naszych obrzędach i zwyczajach tradycyjnych. Czyli dziewczyny młode szykowały jajka na dynkusa, rozdawały chłopakom te jajka w ramach prezentu, gdy zostały oblane wodą. No więc one nie mogły takich starannych tych jajek wykonywać i były to rzeczywiście najczęściej jajka ugotowane na twardo, na których było tam parę kwiatków wydrapanych. Jak dziewczyna miała duże powodzenie, to jeszcze jakaś ciotka i babcia musiała pomóc w wydrapaniu większej ilości tych jajek. Natomiast właśnie w tych latach 70., może trochę później, ta kroszonka stała się takim towarem bardziej dekoracyjnym, bardziej pamiątkarskim. No i teraz już rzeczywiście te twórczynie, te jajka zupełnie inaczej robią na sprzedaż i na pokazy niż wtedy do użytku własnego.
15: Czyli można powiedzieć, że na te pokazy jako ozdoby to trafiają już wydmuszki, tak?
17: Tak, my teraz pracujemy jako twórcy na wydmuszkach. Po pierwsze z tego powodu, że wbrew pozorom wydmuszka jest o wiele twardsza niż ugotowane jajko, na twardo nawet. A po drugie wiadomo, że wydmuszka może, póki się nie stłucze, być z nami długie lata, natomiast no jajko ugotowane prędzej czy później jednak może ulec zniszczeniu, no i wtedy wiadomo, że zapach to jest taki średnio przyjemny.
15: Powiem szczerze, nie spodziewałem się, myślałem właśnie, że wydmuszka to jest tam bardziej delikatna.
17: No nie, tutaj właśnie taka dobrze wykonana wydmuszka dobrze karmionych kur, wysuszona i umyta, rzeczywiście jest bardzo twardym tworzywem i dlatego też sama technika jest taka, że gdyby była cieniutka skorupka, to byśmy za wiele tam nie wydrapali na tym jajku.
15: No to w takim razie, jak to przygotować, żeby udało się tą kroszonkę na tej wydmuszce zrobić?
17: Można kupić bezpośrednio od hodowców białe jajka, ponieważ do kroszonki, właściwie do każdej techniki, najlepsze są jajka z śnieżno-białą skorupką. Najlepiej, gdy nie mają numerów, ponieważ jeśli się nawet wymyje taki numer, to on może pozostać na skorupce widoczny. No i wtedy jajko, jeśli mamy właśnie takie w regularnym kształcie, gładkie, ponieważ nie może być chropowate, bo inaczej też jakby ta metoda byłaby no niewykonalna na tym jajku, to wtedy takie jajko oczyszczone, wysuszone, taką wydmuszkę możemy zacząć zdobić. Czyli barwimy w jakimś ciemnym barwniku. Twórcy ludowi w tej chwili już nie korzystają z naturalnych materiałów, czyli nie farbują raczej w buraku tam trawie czy w cebuli, tylko w barwnikach takich chemicznych i najlepiej do tego się nadają barwniki do tkanin, które jeszcze można zamówić przez internet czy kupić gdzieś w określonych sklepach. No i następnie po wyschnięciu tego barwnika zaczynamy drapać ostrym narzędziem właśnie te wzory, motywy kwiatowe.
15: Podejrzewam, że to nie może być jakiś duży nóż.
17: Nie, tutaj akurat przysłużył się nam nieżyjący już twórca ludowy Jerzy Lipka, który wymyślił specjalny nożek do tego, ponieważ dawniej gospodynie, to tak jak pan mówi, zdobiły te jajka bardzo topornymi narzędziami, bo były to i nożyczki jakieś krawieckie, czy jakieś brzytwy, no były to niewygodne narzędzia, także teraz twórcy raczej kupują między sobą, bo też to nie są jakby narzędzia, które można zdobyć w markecie, specjalne nożyki z takiej bardzo twardej stali, wyprofilowane i tymi nożykami właśnie właśnie wydrapujemy ten wzór. I dzięki tym nożykom ten wzór właśnie się zmieniał i stał się taki bardzo precyzyjny, staranny i tak można wydobyć z tego jajka naprawdę bardzo wiele.
15: Moim i Państwa gościem jest twórczyni ludowa Ewa Olbryt z Muzeum Wsi Opolskiej. Rozmawiamy o historii wzoru opolskiego.
16: Historia w Opolskiem.
15: Te kolory, o których tutaj wspomniałaś, te barwniki używane chemicznie, czy jest jakiś kolor, którego się unika?
17: To znaczy, no, w tradycji, w tych obrzędach, czyli to, co mówiłam, że dziewczyny dawały chłopakom, to było bardzo istotne, ponieważ jeśli dziewczyna była zakochana w chłopaku, który ją oblał wodą, no to dawała mu czerwoną kruszonkę. Jeśli nie była zainteresowana, to dawała żółtą i to jeszcze najczęściej surową w środku. Natomiast obecnie tak naprawdę twórcy używają tych kolorów, które ładnie się prezentują po prostu po wydrapaniu tego wzoru, czyli to muszą być ciemne, nasycone barwy i nie ukrywam, że chyba najczęściej wybierane są właśnie kolory czerni, fioletu, czerwieni i takiej ciemnej zieleni.
15: Czyli w dawnych czasach faktycznie ten kolor miał znaczenie.
17: Dokładnie tak. Był to przekaz, no nie było internetu, prawda, nie można było jakoś inaczej określić stosunku do absztyfikanta, więc dziewczyny się posługiwały kolorowymi jajkami.
15: No i w pewnym momencie ten wzór opolski trafił też na porcelanę. Skąd się wzięła taka potrzeba?
17: To nie ukrywam, że to nie był pomysł twórców ludowych, tylko ludzi kultury, czyli tutaj jakby wkład w to mieli muzealnicy i właśnie dyrektorzy instytucji kultury, którzy po prostu stwierdzili, że ten wzór nakroszący jest tak piękny, że szkoda, żeby po prostu był tak jedynie prezentowany na takim kruchym tworzywie. I stąd oni właściwie wymyślili to, że zaczęto nanosić ten wzór na porcelanę, aczkolwiek rzeczywiście te pierwsze naczynia porcelanowe, które były zdobione w ten wzór, wykonywali twórcy. Były to twórczynie, które wcześniej zdobiły kroszonki. Pierwsza to była pani Stefania Topola, wieloletni prezes Stowarzyszenia Twórców naszego oddziału opolskiego. I ona dostała takie zadanie, że po prostu naczynie właśnie pomalowane w ciemną farbą musiała wydrapać ostrym narzędziem w taki wzór kwiatowy. No nie było to bardzo proste, wręcz przeciwnie, można się domyśleć, że drapanie po dzbanku, prawda, porcelanowym nie było zbyt przyjemne i dość czasochłonne, więc z czasem po prostu ci twórcy zaczęli eksperymentować i nanosili już ten wzór na porcelanę piórkiem i normalnie farbami takimi do malowania porcelany.
15: Ale można powiedzieć, że w pewnym sensie wzięło się to z zapotrzebowania komercyjnego.
17: No dokładnie tak i tutaj są spory wśród muzealników, czy to jest tradycja, czy to nie jest tradycja, bo wiadomo, że tradycją nazywamy to, co powstało z ręki ludzkiej i na potrzeby ludzi w danej społeczności, a niekoniecznie właśnie tych muzealników, etnografów i ludzi kultury, prawda?
15: A te kroszonki, o których mówiliśmy, w muzeum znajdują się jakieś wyjątkowo stare egzemplarze?
17: No tak mniej więcej od samego początku, kiedy muzeum jakby jest organizatorem tego konkursu, bo w początkach to pierwszy chyba konkurs był organizowany u naszej lubianej przez nas konkurencji, czyli w Muzeum Śląska Opolskiego, ale my też już kilkadziesiąt lat ten konkurs organizujemy, więc rzeczywiście znajdują się tam takie pierwsze egzemplarze twórców, którzy już do w chwili obecnej nie żyją, a my je w swojej kolekcji posiadamy, co zresztą można zobaczyć na naszej wystawie stałej.
15: A czy któreś miejscowości z naszego województwa szczególnie wyróżniają się tą tradycją?
17: Tutaj prawie wszystkie miejscowości zdobią te kroszonki. Zresztą teraz już od kilku lat działamy w ten sposób, że oznaczamy je takimi dużymi malowanymi kroszonkami. Jedna z nich stoi pod naszym muzeum. I rzeczywiście tych twórców jest coraz więcej. Ta technika jest coraz bardziej popularna. I tak naprawdę, jeśli chodzi o Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Oddział Opolski, no to tam 80% twórców właśnie zajmuje się wykonywaniem właśnie kroszonek i malowaniem porcelany. To jest bardzo dużo.
15: I rozumiem, tam osoby, które jeszcze nigdy się tym nie parały, mogą się tego nauczyć.
17: Tak, tutaj akurat jeśli chodzi o stowarzyszenie, to tam już trafiają twórcy, którzy już to potrafią i zajmują się tym wiele lat. Natomiast zarówno muzeum, jak i inne instytucje organizujemy warsztaty wykonywania właśnie tych kroszonek, ale nie tylko, bo również pisanek i malowania porcelany. I na tych warsztatach rzeczywiście pod okiem twórcy ludowego można się nauczyć tych technik.
15: A jest zainteresowanie wśród młodzieży, żeby właśnie się tego nauczyć?
17: Bardzo duże, chociaż chyba większe jest jednak tym malowaniem wzoru opolskiego niż samej kruszonki, bo wiadomo, że to jest dla nich bardziej ciekawe niż zdobienie jajek, aczkolwiek chyba w ogóle rękodzieło w tej chwili przeżywa jakiś rozkwit i przeżywa drugą młodość, bo takie zainteresowanie rzeczywiście widzimy.
15: No i malowanie chyba jest łatwiejsze niż wydrapywanie wzoru.
17: No dokładnie tak, to jest rzeczywiście, jajko jest dla cierpliwych, natomiast malowanie wzoru i na porcelanie i na innych przedmiotach jest nieco łatwiejsze, jeśli chodzi o samą technikę.
15: Tak na koniec pytam, to gdzie przykłady takich opolskich wzorów można zobaczyć? Poza oczywiście Muzeum Wsi Opolskiej.
17: No najwięcej oczywiście my prezentujemy ze względu na to, że taki mamy charakter naszego muzeum. Także mamy tutaj właśnie i wystawę stałą opolskiej kruszonki, mamy wystawy pokonkursowe i właśnie zdobionych jaj oraz porcelany opolskiej. Natomiast też na pewno można zobaczyć w sklepach z pamiątkami regionalnymi, ponieważ tam jesteśmy jakby, przodują one w tej promocji naszego regionu tymi wzorami opolskimi.
15: Czyli Cepelio.
17: Dokładnie.
15: Mówiła Ewa Olbryt z Muzeum Wsi Opolskiej. Prawie 3-metrowa kruszonka od kilku lat wita również podróżnych, którzy przyjechali do Opola pociągiem. Rzeźba kruszonki stoi w holu głównym dworca kolejowego Opole Główne.
14: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
15: Kamil Kostka, zapraszam. W tym programie często mówię o ciekawych miejscach i wydarzeniach w Opolu, ale w naszym regionie jest wiele miejsc poza stolicą polskiej piosenki, o których warto poopowiadać. Zwłaszcza jeżeli są one tworzone nie przez urzędników, lecz przez ludzi z pasją. Żeby ta część audycji była ciekawa, wybrałem się z mikrofonem do Moszynej.
5: Opolanie z pasją.
15: Moszyna słynie w całym kraju przede wszystkim dzięki malowniczemu zamkowi oraz otaczającemu go zespołowi parkowemu. Przy drodze dojazdowej do zamku możemy jednak się zatrzymać w bardzo nietypowym muzeum, mianowicie w fabryce robotów, gdzie kawałki metalu nabierają mnóstwo filmowych form.

0: Nazywam się Sebastian Kucharski. Jestem właścicielem fabryki robotów w Mosznej.
1: Fabryka robotów w Mosznej, miejsce, które uzyskało certyfikat Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, z tego co każe chyba nawet Polskiej Organizacji Turystycznej, tak?
0: Zgadza się, także Polskiej Organizacji Turystycznej, nawet w dwóch kategoriach, certyfikat internautów i certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.
1: Miejsce, które pan tworzył od podstaw i jak pan zaczynał?
0: Jak zaczynałem? To jest moja pasja, także gdzieś to realizowałem od zawsze, z tym, że nigdy nie było na to planu, że coś z tego będzie. Po prostu robiłem, a nagle się okazało, że jednak można z tego żyć. I tak to zostało. Po 14 lat już teraz zawodowo się tym zajmuję.
1: Od czego się zaczęło? Od wyspawania jednej figury? Jak to wyglądało?
0: Tak, na początku były to raczej takie małe rzeczy, coś co można na biurko postawić i wyspawałem kiedyś w szkole średniej jedną, potem ktoś mnie poprosił, żeby coś mu zrobić i tak to się zaczęło. Troszkę komuś, troszkę dla siebie. Potem moje dzieci, jak już miałem warsztat, bo to też było zależnione od tego miejsca, nie? Bo nie miałem, kiedy wcześniej mieszkałem w bloku, także trudno było to spawać gdzieś tam w bloku w piwnicy, takie duże rzeczy, ale jeszcze raz warsztat, no to wielkościowo różne wielkości. Ponad 3 metry, jak widać.
1: I z jakich elementów składała się pierwsza figurka i co to było?
0: Pierwsza to była taka mała maszyna z Gwiezdnych Wojen AT-ST i to były takie metalowe odpady gdzieś, co tam znalazłem w szkole, bo to było na praktykach, sobie ją uspawałem, nie? Czyli w tym zakładzie, gdzie miałem praktyki, tam z tych elementów.
1: Tak można powiedzieć, w ramach zabawy. A na stworzenie drugiej figurki ile czasu trzeba było czekać na inspirację?
0: Też w miarę szybko. To tak naprawdę gdzieś tam jedną po drugiej zaraz robię. Bo to były na początku te małe rzeczy. Coś, co można było tam, no nie wiem, zrobić w ciągu tygodnia, tak? Taką figureczkę gdzieś tam.
1: A która z figur, które tutaj są na wystawie, była najbardziej skomplikowana?
0: Ogólnie żadna. Wszystko się robi łatwo, dla mnie bynajmniej, to ja się przy tym bawię, także tu nie ma nic skomplikowanego. Nie.
1: A jeśli chodzi o pozyskanie części?
0: No to już jest troszkę gorszy problem, bo to troszkę, to są wszystko części, które pochodzą z recyklingu, tak? Czyli jeżdżę po złomowiskach, w jakichś szrotach samochodowych, kupuję te części, wyszukuję odpowiednie, ale jest to trochę jednak deficyt, bo żeby na takiego dużego, który waży 800 kilo, nazbierać części, no to jest ze 100 wypadów na złomowisko.
1: Czy warsztat, w którym pan pracuje, to jest cały czas ten sam, w którym pan zaczynał, czy w międzyczasie to miejsce się zmieniło? Bo podejrzewam, że właśnie stworzenie takich dużych figur wymaga dosyć sporo miejsca.
0: Nie, warsztat to już jest inny. Ja w ogóle kiedyś mieszkałem gdzie indziej, bo ja pochodzę z Zawadzkiego, a mieszkam tu w Łączniku tak, od 25 lat. Także warsztat od 25 lat jest ten sam. A wcześniej to w bloku, w garażu, troszkę w takich miejscach gdzieś tam. No i to nie były duże rzeczy, tak? Bo tu mnie gabarytowo ograniczała właśnie powierzchnia wtedy. Teraz już mam spory warsztat, także 140 metrów mogę budować wielkie, maksymalnie do 4 metrów.
1: A one cały czas powstają nowe?
0: Tak, to jest moje hobby, pasja, także dopóki będę miał sił, dopóki zdrowie dopiszę, będę działał.
1: Czy założenie było takie, że każda figura kolejna będzie większa od poprzedniej?
0: Nie. To ja wracam do tych małych, też bardzo często robię takie małe figurki. Wiadomo, duża figura, dużo czasu, to żeby troszkę... Dlatego zawsze mam zaczęte z 3 projekty, żeby odejść troszkę od jednego projektu, pójść do drugiego, który inne części wykorzystuje, albo takiego małego zrobić. Także nie, to... Znaczenie wielkości nie ma tu jakby kolejki.
1: Figury są zespawane, ale widzę tak. Niektóre są zespawane na sztywno, ale są tu takie eksponaty, które się ruszają.
0: Tak, też jeżeli można wprawić w ruch, to chętnie to robię, ale to też ogranicza mnie też ten materiał, skąd go pozyskuję, tak? Bo to wszystko pochodzi ze złomu, no to nikt nie wyrzuci na złomowisko, nie wiem, siłownika, który jest wart kilka tysięcy, bo ma ich za dużo i no, że jest zepsuty, ale jak trafia jakaś maszyna, która ma więcej jakichś takich mechanizmów, to jest wtedy warto ją kupić, rozebrać, bo ryzyko, że wszystko się naraz zepsuło, jest bardzo małe, nie?
1: I ile jest takich, które faktycznie gdzieś tam się ruszają, jeżdżą, chodzą?
0: Musiałem policzyć, że tak, no nie wiem, coś tam się zawsze przy jakimś rusza. Tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć chyba, dziewięć na tą chwilę.
1: Ale większość tych figur jest inspirowana filmami.
0: Tak, ja w ogóle się inspiruję szeroko pojętą fantastyką. Dlatego no można tu spotkać takie postacie inspirowane filmami głównie, w głównej mierze, ale są też jakieś moje projekty takie, ale na przykład inspirowane sagą, powiedzmy, Transformers, ale robot, który nie występował w filmie. Moja taka typowa inwencja, bo zresztą tu wszystko jest, to nie są kopie, to są tylko inspiracje, także różnią się od tych oryginalnych z filmu.
1: A jakie te filmowe inspiracje są?
0: Transformers, Gwiezdne Wojny, Predator, Terminator, Wall-E, Minionki nawet się pojawiają. Te roboty, które gdzieś można spotkać w tych kultowych filmach.
1: A taki mały Wall-E widzę tutaj nam nawet towarzyszy.
0: Tak, ten Wall-E to w ogóle jest taka troszkę, jest niezwiązana pewna historia, bo nie powstałby, jakby nie moje dzieci i to, że zostawiły taki zdalnie sterowany czołg na podwórku, jak go rozjechałem autem. I te dawca, te gąsienice, silniki poszły do tego Olego właśnie, który tu jest.
1: A dzieciaki miały jakiś większy wpływ na to, jakie tutaj będą eksponaty?
0: Może nie, ale miały duży wpływ na to, że w ogóle gdzieś poszłem bardziej w tym, bo ja to z reguły robiłem na zamówienia, ale moje dzieci też chciały mieć jakieś swoje roboty. Może nie zabawki, bo to nie są zabawki, dlatego też robiłem dla nich. Potem w pewnym momencie okazało się, że mam tego na tyle dużo, że mogę zrobić jakąś wystawę i taki był pierwszy jakby kierunek, żeby zrobić wystawę. No i potem się okazało, że wystawa przyciągnęła dość dużo chętnych do oglądania i media, także poszłem w tym kierunku.
1: Bo sama wystawa powstała kiedy?
0: Musiałbym to wszystko gdzieś podliczyć. No z 15 lat zawodowo, czyli no około 18 lat już gdzieś tam jeździłem po tych wystawach.
1: Bo w pewnym momencie na te wszystkie eksponaty miejsca zabrakło i faktycznie musiał się pan przenieść i powstało to muzeum, które jest większe.
0: Może nie zabrakło, bo to też na początku można było przyjechać do mnie do warsztatu. Ten warsztat jest taki dość spory, ale jak na ekspozycję, na które jest za mały i na miejsce, gdzie jeszcze tam pracuję. Jak widziałem, że są efekty, że ludzie, coraz więcej ludzi przyjeżdża, to drapają się po głowie i mówią, nie no, trzeba coś większego, bo się nie mieszczą. No i tak powstało muzeum tu w Mosznej.
2: Muzea w Opolskiem.
1: W tym programie jestem z mikrofonem w fabryce robotów w Mosznej, a moim rozmówcą jest właściciel tego niezwykłego muzeum, Sebastian Kucharski. Najbardziej niezwykłe tutaj z naleziska?
0: Trudno mi coś teraz przytoczyć, ale no, tu można przy tych robotach znaleźć, nie wiem, różne części, po części z rowerów, po jakieś wyposażenie kuchni, łyżki, widelce. Także wszystko, co jest ze złom, co z metalu produkowane, trafia kiedyś na złom i no naprawdę, można tu wszystkie części znaleźć. Ogrodowe, samochodowe, z gospodarstwa domowego, różne.
1: A czy jest jakiś metal, przy którym nie da się jednak w ten sposób pracować?
0: Jeżeli są to różnego rodzaju stopy metali, no to nieraz skręcam. Jeżeli nie można ich pospawać, bo trzeba by to zmienić gazy i inne podejście do spawania, no to skręcam. Po prostu robię dziurkę, powiedzmy w aluminium, łapię to śrubą i tą śrubę przyspawuję do czegoś.
1: No i tutaj dochodzi też do tego malowanie.
0: Oczywiście, malowanie też, każda część zanim zostanie zamontowana jest pomalowana i potem na koniec jeszcze jest całkowicie malowany.
1: I każda figura indywidualnie.
0: Każda figura indywidualnie, dokładnie, bo każda figura z reguły ma inny kolor. Także tu powstają też pojedyncze, ja też nieraz jest tak, że pracuję nad całą figurą i wtedy te elementy przeznaczam sobie, szykuję te elementy, potem ze 3 dni przeznaczam na malowanie. Bo jak są wszystkie pomalowane, no to fajnie, to potem widać, jak przybywa ta figura, bo nagle zaczyna rosnąć i jakieś efekty pokazywać. Nie?
1: Ale widzę też, udało się tutaj zdobyć eksponaty chociażby z Predatora, tak?
0: Mam. Kolekcjonuję różne takie rzeczy. W związku z tym, co robię, to różne takie ciekawe rzeczy kolekcjonuję. Mam tu parę perełek, jak miecz od Predatora, czaszkę od Predatora, baterię od Terminatora T-800 i jeszcze kilka innych. Nie chciałbym też jakby tych swoich prac przytłaczać tym, no bo tu chodzi o jednego moje prace, a nie o te rekwizyty filmowe, ale jako ciekawostka parę sztuk tu dałem.
1: Z tych wszystkich figur, które tutaj można obejrzeć, która była Najbardziej skomplikowana, którą najdłużej pan budował?
0: Te najbardziej skomplikowane oczywiście są to te, które się poruszają, bo wtedy trzeba zrobić pierw mechanizm, a potem go dopiero obudowywać, tego robota, tak? I za każdym razem sprawdzać, czy te części gdzieś ze sobą nie kolidują, nie obcierają się podczas ruchu. Obecnie taki postać inspirowana Transformersem, tym szefem, czyli Optimus Prime, i Terminator, ale takiej mojej wersji zombie.
1: I takie duże figury, to ile czasu trwa budowa mniej więcej?
0: Tego Optimusa i tego Terminatora buduję już od 2 lat. Jeszcze pewnie zejdzie z 1,5 roku na te 2 sztuki. No jeden jest duży, ponad 3 metry i dużo elementów ruchomych.
1: Ma pan kogoś do pomocy?
0: Nie chciałbym, żeby mi ktoś pomagał, poza moimi synami ewentualnie, jakby chcieli też ze mną pracować, ale to jest moje hobby, tak jak wspominałem, i nie chciałbym, żeby tu ktoś mi przeszkadzał i grzebał w moich projektach, jakby, tak?
1: A synowie mają ten dryk?
0: Nie mają. Może kiedyś, jak troszkę bardziej jeszcze dorosną.
1: Widzę, tutaj przyjeżdżają też ludzie z całej Polski, żeby to muzeum oglądać.
0: Dokładnie, zdarzają się ludzie nawet z drugiego końca świata. Byliśmy tu już odwiedzających z Chin, z Japonii, także bardzo daleko, którzy specjalnie przyjechali.
1: To musi być dla nich naprawdę niezła ciekawostka. Jedyne takie miejsce w Polsce czy w Europie?
0: Jeżeli chodzi o fakt, że stworzyła to jedna osoba i jest to kolekcja jakby jednej osoby, to myślę, że w Europie nie ma drugiego takiego punktu. Jest duża firma w Tajlandii, która produkuje takie, ale produkują dosłownie. Też jacyś artyści zrzeszeni, ale robią to przemysłowo i sprzedają to. Można sobie u nich kupić takie figurki.
1: Mnóstwo atrakcji dla dorosłych, jak i dla dzieciaków. To są eksponaty, które można dotykać, są eksponaty, których nie można, ale te, które można się nimi również nawet pobawić, tak?
0: Tak, są też takie, które gdzieś tam można samemu powłączać, poruchamiać. Jeżeli nie można dotykać, to raczej ze względu do bezpieczeństwa, żeby gdzieś tam palca nie włożyć, jak coś się rusza.
1: A tutaj dzieciaki czym się aktualnie bawią?
0: Chyba największe wrażenie dla tych dzieciaków robi ten mały Wally, który tu gdzieś sobie tam jeździ po podłodze, i taki pająk, który lubi ich gonić.
1: Bo znają to jednak z animacji, prawda?
0: Tak, dokładnie. Tu jednak to jest jak z planu filmowego, bo postacie są nierzadko wymiarów autentycznych.
1: Mówił Sebastian Kucharski, właściciel fabryki robotów w Mosznej. Muzeum jest otwarte od środy do piątku między 13 a 17, a w weekendy między 10 a 17. Czemu godziny otwarcia są tak krótkie? A to właśnie po to, żeby pan Sebastian miał także czas na majsterkowanie w swoim warsztacie i tworzenie kolejnych filmowych robotów.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o historii industrialnej naszego regionu.
2: Historia w Opolskiem.
1: Jak mówimy o zakładach produkcyjnych w województwie opolskim, to pierwsze, co przychodzi na myśl, to cementownie. W samym Opolu w szczytowym momencie było ich aż 9. Jednak nie samym cementem nasz region żył. Tuż pod Opolem, w Tułowicach, działała jedna z wielu w regionie fabryk porcelany. Jak to wtedy wyglądało? Posłuchajmy.
3: Grzegorz Kowal. Jestem przewodnikiem i specjalistą do spraw zbiorów w muzeum.
1: Jesteśmy w Muzeum Porcelany w Tułowicach. Tutaj można zobaczyć historię tej porcelany, która była wytwarzana regionalnie właśnie w Tułowicach, ale nie tylko, bo tych fabryk tutaj jest.
3: Na ekspozycji mamy 14 różnych fabryk pokazanych, większych lub mniejszych. Staramy się pokazywać wszystko, o ile uda się nam to po prostu zdobyć, bo też nie jest tak, że ta porcelana jest tak łatwo dostępna, czy da się ją po prostu kupić od ręki, więc 20 lat kolekcji, szukania, sprawdzania informacji w końcu dało efekt w tym muzeum, że możemy minimum 14 fabryk już dzisiaj przedstawić.
1: Ta historia sięga lat zdecydowanie przedwojennych, czyli to wszystko, co tutaj jest, praktycznie jest niemieckie.
3: No, historia śląska, myślę, w większości słuchaczy jest raczej znana, tak? To są głównie fabryki niemieckie. Tutaj mogę dodać, że chociażby w naszej fabryce też pojawiają się pracownicy z polskimi nazwiskami, bo taki tutaj mamy region. Natomiast to są projekty oczywiście niemieckich prywatnych przedsiębiorców.
1: To jaka jest ta historia tej porcelany tutaj w naszym regionie? Ta tułowicka fabryka w którym roku powstała? Kto ją założył?
3: Jeśli chodzi o początek, to myślę, że tu musimy zahaczyć jeszcze o czas, kiedy Miśnia już w 1708 roku zaczyna powoli, ale już zaczyna produkcję porcelany. To na Śląsku równolegle mamy produkcję fajansu, a nie porcelany. To jest troszkę inny rodzaj ceramiki i tu mieliśmy tak charakterystyczny region, że właściwie te manufaktury fajansowe potem były przerabiane w fabryki porcelany i to się dzieje praktycznie 100 lat po tym, jak Miśnia ruszyła. Także to jest troszkę inny krajobraz, to jest ten sam kraj, natomiast no zupełnie inne podejście do tematu.
1: I kto był odbiorcą?
3: Porcelana raczej była droga, więc myślę, że raczej dla elit, domów hrabiowskich, klasy średniej w miastach co najwyżej. Ja tu w zwiedzającym często mówię, że jak chcecie realia tamtych lat zobaczyć, no to raczej skansen w Opolu wam powie, jak to wyglądało. Natomiast no wiadomo, ci bogatsi tą porcelaną się oczywiście tutaj zaopatrywali.
1: I to ona trafiała tylko na tereny niemieckie, czy ona wędrowała po całej Europie, a może i po świecie?
3: Fabryk było tyle w Niemczech, że nie było opcji, żeby tylko lokalnie potrafili się tutaj rozsprzedać z towarem. To musiało pójść za granicę, głównie na kontynent europejski, do Stanów Zjednoczonych również. Mamy też informację, że nawet na antypody ta porcelana, no może nie bezpośrednio, ale pośrednio też trafiała. Jeśli chodzi o nasze tułowice, no to właściwie 95% produkcji stąd szła do Stanów Zjednoczonych od razu, bo fabryka pojawiła się na tyle późno w kontraście do konkurencji, że musieli wybrać nowy rynek zbytu. No i to były Stany Zjednoczone.
1: Jak wyglądała praca w tej fabryce?
3: Myślę, że jak każdej fabryce z XIX wieku, czyli od świtu do nocy, większość pracowników, myślę, że praca ciężka, fizyczna. No, mieliśmy na pewno tutaj malarzy i projektantów, którzy mieli powiedzmy trochę lepiej, natomiast myślę, że to i tak jest trudny czas ogólnie dla pracowników w fabrykach. Pierwsze jakieś zapisy BHP, jakieś normy to później, więc na pewno lekko nie było.
1: Czy jest możliwe, że tutaj pracowała młodzież?
3: Zdjęć nie mamy, 100% pewności nie dam, ale myślę, że tak. To musiałbym źródła gdzieś pogrzebać, poszukać, ale myślę, że to byłoby normalne jak na tamten okres.
1: Jaką przerobowość ta fabryka miała? Ile tych filiżanek, talerzyków była w stanie wytworzyć?
3: Oficjalnie danych nie mamy, bo tutaj archiwa po prostu zostały albo zniszczone, albo wywiezione, więc nie jestem pewien na 100%. Mamy zdjęcie wzorcowni, to jest takie pomieszczenie, gdzie hurtownik przyjeżdżał, wybierał sobie wzór, dopiero potem fabryka mu to powtarzała, no to nam spokojnie parę tysięcy naczyń nie jesteśmy w stanie wskazać, ale nie wiemy, jaki to jest konkretnie okres produkcyjny, z jakich lat, więc na sztuki absolutnie nie jestem w stanie tak realnie powiedzieć, jakie to były moce przerobowe. Sama fabryka miała do 700 pracowników maksymalnie zatrudnionych. To był ten najlepszy okres działania tego zakładu przed końcem II wojny światowej.
1: Można powiedzieć, że wżyły nią całe Tułowice, tak?
3: Tułowice i okolica. Tu w samej miejscowości powstały zabudowania stricte pod fabrykę, czyli mieszkania zakładowe, jakieś kamienice, willa dyrektora fabryki, potem jego brata też się pojawiła. W związku z podniesioną demografią miejscowości też była wybudowana szkoła, kościół. No, miało to na pewno znaczenie dla miejscowości samej, plus fabryka jest przy linii kolejowej, więc z okolicznych miejscowości też do tej pracy tutaj zjeżdżali ludzie. I rowerem również, i konno też, nie? Bo to jeszcze też ten okres. Nie mamy pewności, ale raczej tania siła robocza przyciągnęła prywatnego przedsiębiorcę z Zul w Turyngii, bo to był już człowiek, który wcześniej miał swoją fabrykę porcelany, natomiast jego dzieci prawdopodobnie miały się zająć nowym biznesem i szukały, nie? Więc tutaj w Tułowicach przy pałacu tułowickim była manufaktura fajansu. Tu znowu z początku naszej rozmowy mówiłem o tej przerabianiu zakładów, no to fajansiarnia przerobiona na zakład porcelany, przy czym to był taki obiekt dzierżawiony przez kolejnych producentów i w to załapał się syn Reinolda Schregel-Milicha. On się tym zakładem zajął tylko na chwilę, natomiast no, główny cel to było raczej rozbudowanie tej firmy matki i przy linii kolejowej udało się wykupić ziemię i postawić już porządny taki zakład nowoczesny, jak na tamte czasy, no, który pozwolił mu tą produkcję pchnąć. Do tego stopnia, że pierwsza fabryka w okresie I wojny światowej została zamknięta, a ta tułowicka została. Także to było coś na pewno lepszego, bardziej wydajnego.
1: Czyli nasza tutaj tułowicka fabryka miała tutaj konkurencję, tak?
3: Dużą, bardzo dużą. Konkurencja była tak mocna, że my nawet mamy po sąsiedzku, kilometr od nas, na tej samej ulicy malarnię Schneidera, która zajmowała się zdobieniem ceramiki, i oni kupowali produkty u Tirsza w Wałbrzychu. Czyli mimo, że mamy fabrykę obok siebie, to i tak próbujemy gdzieś tam te towary taniej u kogoś załatwić i sprzedać po swojemu. Także konkurencja była ogromna, to na pewno.
2: Historia w Opolskiem.
1: Dziś jestem w Muzeum Porcelany w Tułowicach. Moim gościem jest przewodnik muzealny Grzegorz Kowal. Rozmawiamy o historii fabryki porcelany w Tułowicach. Jak było z malowaniem? To wszystko jest ręczna robota?
3: Jeśli chodzi o Tułowice, no to już mamy końcówkę XIX wieku, więc będzie kalka też, natomiast nie ma raczej naczyń takich stricte tylko kalka. Mamy raczej tak, że są stemple zdobienia pędzlami, stemplami, metoda natryskowa, na szkliwie, pod szkliwem, to wszystko naraz nałożone na jedno naczynie, dlatego też taka dla niektórych zwiedzających pstrokacizna powstaje na tych tułowickich produktach, bo to jest takie mocno kontrastowe, mocno kolorowe, bo ile mogli, to nakładali na te naczynia, a i tak pod koniec produkcji podpisywali hand-painted, nie? Żeby było, że ręczna praca, ale to pozornie jest tylko ręka.
1: Bo jeżeli fabryka powstała pod koniec XVIII wieku, a produkowała do końca II wojny światowej, tak mniej więcej, tak, to?
3: Po prawie od końca XIX wieku do 1945 roku, czyli do momentu właściwie końca II wojny światowej. Natomiast ten taki najlepszy czas dla Tułowic to jest od początku uruchomienia fabryki 1894 do krachu na giełdzie 1929. Tu już mamy epizod, gdzie mamy światowy kryzys, ciężko ze Stanami się handluje. Parę lat później Hitler dochodzi do władzy, więc to sprzedawanie do Stanów raczej jest niemożliwe. Więc oni też próbują z powrotem na rynek niemiecki trafić. Pod koniec lat 20. już pojawia się sygnatura Epos, czyli Edel Porcelany Berschlesien, szlachetna porcelana z Górnego Śląska po niemiecku, czyli na lokalny raczej rynek. Amerykanina już to raczej nie obchodziło. Także do końca wojny próbowali, działali, natomiast to na pewno nie była ta sama fabryka przed krachem i po krachu na giełdzie.
1: Bo podejrzewam, że przez tyle lat działalności tutaj też były wprowadzane różne nowe technologie produkcji.
3: Na pewno, chociaż nie jesteśmy w stanie z naszej fabryki tego tak wprost wywnioskować. Wiem, że fabryka OME to jest taki równolatek do naszej fabryki, też końcówka XIX wieku ruszają. Oni wprowadzili sobie piece gazowe. No to w Tułowicach tu nadal były piece jeszcze tradycyjne, ceglane, gdzie wejście się po prostu zamurowywało. Także na pewno dało się już wtedy szybciej to produkować, ale być może mieli wprawę, potrafili jeszcze masowo tą porcelanę oferować w takiej technologii.
1: Zadałem to pytanie, dlatego że jak się to chodzi po tej ekspozycji, to macie różne, w różnym stylu pomieszczenia, tak?
3: Chcemy to pokazać epokami, bo ta porcelana się zmieniała. To prawda, jak wchodzą piece gazowe, no to cena porcelany spada. To jest normalne, jak dochodzi produkcja już nie ręczna, tylko raczej klejona kalka, to cena również porcelany spada i to widać po wnętrzach pomieszczeń, że najpierw mamy luksus dla bardzo nielicznej grupy odbiorców, potem się to troszkę upowszechnia, demokratyzuje i to tak z czasem staje się na tyle popularne, że po II wojnie światowej ta porcelana nie stanowi majątku domu. Już nikogo za bardzo nie obchodzi, czy ktoś tą porcelanę ma, czy nie. Raczej, czy ktoś ma samochód, no to to decyduje, czy ktoś jest bogaty. Także tak, ta porcelana też przeszła taki epizod, że była ekstremalnie droga, a potem już tak tania, że straciła na wartości.
1: Powiedziałeś, że tak, mamy porcelanę, która była wysyłana na Stany Zjednoczone, a jakieś jeszcze kraje poza naszym kontynentem?
3: Wiemy, że na pewno do Kanady, bo to mamy z adres Buchów, gdzie tam były przedstawicielstwa handlowe, gdzieś te informacje się tam pojawiają. Myślę, że pośrednio do Ameryki Południowej również, no bo to też jest taki towar, który hurtownie amerykańskie same ściągały do siebie. My mamy takie sygnatury jak Willock Company i to też są Tułowice, bo tam u spodu jest jeszcze Prasia dopisana, tak jak nasza sygnatura RS Prasia. Więc jeżeli ktoś zabiegał o towar u siebie już na kontynencie, to pewnie też próbował to pchnąć do kolejne miejsca gdzieś tam świata i na tym zarabiać. Więc nie bezpośrednio, ale pośrednio myślę, że również te Tułowice sięgały dalej.
1: Kiedy ta fabryka została wygaszona? Czy to było tuż po II wojnie światowej, czy jeszcze przed? Czy to było związane właśnie z kryzysem finansowym, czy z wojną? Jak to wyglądało?
3: Kryzys światowy powoduje, że fabryka z tam blisko 700 pracowników spada do 250, czyli to już jest ciężko. Tam z 7 dni pracy raptem 3 dni im zostały. Także to było naprawdę trudne. Ale do końca II wojny światowej ta produkcja była i to widać po naczyniach, bo ten okres Art Deco, no umówmy się, raczej luksusowy styl, no to był dalej oferowany. Natomiast w okresie II wojny światowej na przykład były takie zabiegi, że nie wolno było stosować złota do zdobień, więc złoto było zastąpione żółto-brązową farbą. To spadało w jakości, no nie wyglądało tak jak prawdziwy luksus. Firma ratowała się takimi rozwiązaniami jak produkcja dla Wojska Niemieckiego chociażby. Były zamówienia takie państwowe, łatwe do zrobienia, bo na kilo odlać do kantyny naczynia to była prosta rzecz. Tam straty były niskie, łatwo było to wykonać, więc takich zabiegów też się podejmowali, żeby tylko dotrwać. Nie? Natomiast no 45 myślę, że no tak czy siak położył kres po prostu tej fabryce.
1: To musiały być dzikie czasy, tu bomby latały nad głowami, a ludzie siedzieli w fabryce i produkowali różne talerze i filiżanki.
3: No to stricte w Tułowicach frontu nie było, także nie najgorzej. Natomiast my mamy informacje niepotwierdzone, że z okolicznego obozu jenieckiego w Wąbinowicach jeńcy byli tutaj zatrudniani w zakładzie jako tania siła robocza, bo panowie stąd byli wysłani na front. Więc też trzeba było trochę łatać te dziury produkcyjne. I w okresie I i II wojny światowej dodam też, że kobiety szczególnie angażowano do pracy. To też mało kto pamięta, że to jest ten moment, kiedy kobiety trafiają do fabryk, nie? Szczególnie do tej ciężkiej części, którą wcześniej panowie też wykonywali. Także to jak najbardziej było.
1: No i pytanie, po zamknięciu fabryki, co się stało z Tułowicami?
3: Informacje mamy różne, bo tutaj kolega, który zajmuje się archiwami też w naszym muzeum, znalazł ostatnią informację, że gazeta już z 1946 roku podaje, że tu Tułowice mają wznowioną produkcję porcelitu. Oficjalnie 1947 rok, więc nie wiemy. No ale powiedzmy rok czy dwa lata po wojnie to i tak nieźle, jak na to, co Rosja pozostawiała po sobie, przechodząc przez te tereny niemieckie, że fabryka była w stanie tak szybko stanąć na nogi i tą produkcję wznowić. Także powiedzmy 1947, na pewno ta produkcja w Tułowicach jest wznowiona. Nadwyżka magazynowa niemiecka, porcelanowa, jest jeszcze tutaj zmieniona z sygnaturą, ale jednak wypuszczona na rynek. Ale powiedzmy lata 50. to już jest oficjalnie produkcja porcelitu państwowego. Porcelit stołowy, ja myślę, że część słuchaczy na pewno kojarzy brązowe talerze z PRL-u. To ta klasyka tutaj w Tułowicach była jako państwowa do roku 2001. Ja dodam, że była też rozbudowa tego zakładu w latach 70. To za stacją benzynową, tam od naszego budynku patrząc, powstały takie bardzo duże hale produkcyjne, właśnie piece tunelowe, gazowe, tam wózki widłowe jeździły, także to już naprawdę konkretna produkcja i to rozszerzyło działalność tego zakładu, a nasze stare budynki, te oryginalne, powoli odchodziły w zapomnienie.
1: Mówił Grzegorz Kowal z Muzeum Porcelany w Tułowicach. Wyroby dawnej fabryki porcelany możemy obejrzeć przy ulicy Porcelanowej, bo to właśnie tam mieści się muzeum.
2: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o działalności jednego z muzeów w naszym regionie.
4: Muzea w Opolskiem.
1: Ostatnio poczułem się jak słoń w składzie porcelany. To dlatego, że byłem w Muzeum Porcelany w Tułowicach. Można tam zobaczyć mnóstwo niesamowitych zestawów, filiżanek i talerzy.
5: Marta Juszkiewicz, kierownik Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach.
1: Jesteśmy w Muzeum Porcelany. Tych tutaj eksponatów jest mnóstwo. Podejrzewam, że część z nich trzeba było jakoś wyłowić. Jak się poluje na takie eksponaty porcelanowe?
5: Jest to i trudny, i nietrudny temat tak naprawdę. Jeśli wie, gdzie szukać, to łatwo można naprawdę bardzo fajne eksponaty znaleźć. My kolekcjonowaliśmy 20 lat. To była na początku prywatna kolekcja naszego prezesa, a później się już rozwinęła o eksponaty, które już my jako muzeum zakupywaliśmy. I to są giełdy, targi i tak zwane OLX-y. Więc mamy też darowizny, też osoby, które nie wiedzą, co zrobić ze swoją porcelaną, nie chcą tego wyrzucić, nie mają komu tego dać, darują nam to i my to bardzo doceniamy, zawsze każdą osobę opiszemy przy danym eksponacie, więc to jest temat, który jak człowiek się zagłębi, to może naprawdę bardzo fajne rzeczy znaleźć.
1: Tutaj jest porcelana nie tylko z fabryki w Tułowicach, ale również z fabryk z całej Europy, tak?
5: Nie tyle co Europy, a Śląska. Mamy cały górny, dolny i opolski Śląsk, przedwojenny, jest to około 14 fabryk i przedstawione są te wszystkie fabryki na 4

0: Ta nasza tułowicka jest w salonie, a już ta kuchenna, taka siermiężna, to już inne zakłady, nie? Także też możemy się tym pochwalić, że to jest luksus, bo to miało po prostu zdobić. Wiele naczyń, jeżeli ma więcej zdobień niż mniej, to z zasady nie jest porcelana użytkowa. To od razu widać. I zestawy oczywiście były większe, mniejsze. Zakłada się, że zestaw to jest 6 albo 12 osób, ale jeżeli ktoś miał pieniądze, to były 20, 30, 50 osobowe zestawy i to też jak najbardziej było kupowane. Prezent jak najbardziej, chociaż najczęściej to były naczynia dedykowane, bo takie też mamy. Z okazji srebrnego wesela, z okazji konfirmacji, czy na przykład z okazji ślubu. To takie naczynia częściej były jako prezenty. Zastawy pełne dla młodej pary też. Natomiast jeśli chodzi o takie mniejsze komplety właśnie kawowe, herbaciane, no myślę, że to już raczej każdy indywidualnie sobie kupował.
1: Jak dbacie o to? Wiadomo, porcelana jest krucha. Jak zadbać o to, żeby to tutaj wszystko się utrzymało w dobrej kondycji?
0: No, jedyne, co nam grozi, to trzęsienie ziemi, tak myślę, bo porcelana jest odporna na światło, na temperaturę, na wilgoć, o to się nie musimy martwić, natomiast to, żeby to tylko stało. Czyli jak włożymy to w gablotę, to niech budynek stoi i to tak w nieskończoność. Jeśli kupujemy porcelanę, no to wiadomo dobrze, żeby była ona zabezpieczona. Nam się zdarza czasami z aukcji internetowych coś ściągać i to nie dochodzi w całości. To też tak jest, ale raczej, jeżeli jest dobrze gdzieś tam zaopiekowana w transporcie, to tu problemu nie ma. Prezes naszej fundacji czasem porcelanę ze Stanów Zjednoczonych sam przywozi tutaj do Tułowic i to jest w całości, czyli da się to zrobić. Nie? Tylko trzeba mieć pomysł na to, jak to zapakować i to przywieźć. Ja tutaj z turystami też żartuję czasem, że jak chcą u nas kraść, to najpierw folia bąbelkowa, nie? Dopiero potem można się zająć tematem. No, także tak to wygląda.
1: Jeżeli jest coś ukruszone na przykład, nie da się zrekonstruować?
0: Niektóre naczynia mamy naprawione. Mi zdarzyło się czasem po prostu skleić niektóre elementy, bo to kropelką, jak dobrze złapiemy, tego nie widać. To też nie jest tak, że to trzeba od razu, wiecie, wszystko nowe postawić. Ta porcelana czasem jest cała, czasem jest w kompletach, ale bywa pokruszona, zniszczona, a i tak warto ją dać na ekspozycję, więc ratujemy te rzeczy. Są też osoby, które profesjonalnie robią rekonstrukcję tych zabytków i potrafią to zrobić tak, że tego nie widać, więc takie metody też są, chociaż my jak dotąd nie musieliśmy z tego jeszcze korzystać.
1: Spytam, bo tak, każda fabryka miała swój stempel. Poza stemplem też da się chyba rozróżnić, że jakaś porcelana pochodzi stąd, a nie z innego miejsca.
0: Tu poprawię sygnatura, bo stemple to są te wzorki, które mamy na talerzu, pod spodem to już są sygnatury, one były czasem malowane, czasami klejone, wyciskane nawet, natomiast jeśli chodzi chociażby o naszą fabrykę, ja naliczyłem ponad 36 sygnatur. Royal Vienna, Royal Brema, Willock Company, to dalej są tułowice. To są zabiegi marketingowe, tak dodam, więc tam ten dół to czasami miał mylić, tylko po to, żeby przyciągnąć klienta, żeby chciał wydać te pieniądze. Natomiast no, są katalogi sklepowe, są jakieś archiwa i oczywiście fachowa literatura na ten temat, że jesteśmy w stanie tą grupę już tych sygnatur potem zebrać w całość i wiedzieć, że to jest ta fabryka konkretna. Jeżeli sygnatury nie ma, to można też typologią trochę po stylu wyłapać, czy to jest ta fabryka, czy nie jest, bo bywa, że zestaw ma tylko jedną sygnaturę, na przykład cukiernica. Już więcej z tego nie wyczytamy. Jeżeli cukiernicy nie ma, to tak zwany no name. Już nie jesteśmy w stanie dotrzeć, co to za zakład, więc bywa, że nie wiemy. I takiej porcelany raczej na ekspozycji u nas nie będzie, no bo musimy mieć pewność, że to jest ze Śląska, więc o to też dbamy.
2: Muzea w Opolskiem.
1: W tym programie jestem w Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach, a moimi rozmówcami są Grzegorz Kowal i Marta Juszkiewicz.
0: Tu ukłon w stronę prezesa naszej fundacji, pana Piotra Gerbera. No to jest jego praca. 20 lat poświęcił na to, żeby tą porcelanę zebrać, wyszukać, te tematy tutaj pokazać. Głównie targi staroci, ale my mamy kontakty z osobami, które sprzątają mieszkania po zmarłych na przykład, czyli zanim to trafi na targi staroci, to my już sobie to przejrzymy. Są aukcje takie w Stanach Zjednoczonych pod młotek, nie? Taka tradycyjna licytacja, gdzie jest na przykład katalog wydany wcześniej, można sobie przejrzeć, co tam będzie i dopiero potem to licytujemy. Także różne kanały tego, jak można tą porcelanę tutaj pozyskać. Muzeum, jak już w końcu mamy czynne, no to też turyści sami kupują, zwiedzają różne miejsca. Ostatnio nam się udało kupić filiżankę z Pieszyc od pana, który kupił ją w Genewie. No i kogo w Genewie Pieszyce obchodzą, natomiast no my z pocałowaniem ręki wzięliśmy taki eksponat, no bo tego byśmy nie znaleźli po prostu. Więc też dzięki temu, że ludzie mają tą świadomość, że to jest ze Śląska, że to może być z tej fabryki, a nie innej, no to też taką drogą to do nas trafia.
1: A te tutaj sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych egzemplarze?

0: To myślę, że 100% tego to jest, jeśli chodzi o ten okres amerykański, no to praca właśnie pana Piotra Gerbera. On sam do tych Stanów latał i to po prostu tutaj do Tułowic przywoził. Ale zdarza się nawet na targach staroci, na przykład w Bytomiu też tą w tym amerykańskim stylu porcelanę znaleźć, ale to już na sztuki. Jeżeli chcemy większe zestawy, pełne komplety, to już naprawdę trzeba się ruszyć za ocean, żeby to zrobić.
1: Jaka jeszcze jest działalność waszej fundacji?
2: Fundacja ogólnie jest największą fundacją pozarządową w Polsce, która ratuje zabytki. Ratujemy właśnie obiekty poprzemysłowe i staramy się je przerobić na muzea, żeby nadal żyły, a nie popadały w ruinę. Tak samo było z naszym budynkiem. W 2015 roku został wykupiony ten budynek, 9 lat zajął nam remont i od kwietnia 2024 roku działamy już jako muzeum. Fundacja działa już 20 lat i właśnie cały czas zajmuje się pozyskiwaniem i rekonstrukcją tych budynków.
1: Czy było coś zaskakującego podczas remontu tego obiektu?
0: W trakcie remontu jedyne, co udało nam się zaskakującego znaleźć, to receptę z krankenkasy zakładowej, czyli z kasy chorych, którą ten zakład prowadził, bo tam mamy imię i nazwisko producenta naszego, Reinolda Schergel-Milcha, i to tyle. Poza tym raczej to taka mozolna praca, żeby jak najwięcej oryginału zachować, żeby ten budynek zaprezentować takim, jakim on był. Na początku oczywiście, bo tu było dużo zmian architektonicznych, jeśli chodzi o malowanie ścian, to nawet tynki były skute do gołej cegły, więc trzeba było to ratować. No i pozbyliśmy się tego charakteru z okresu PRL, tak? Bo ten budynek był używany, więc tu dużo takich pustaków doszło, jakichś takich ścianek niepotrzebnych, a chcieliśmy starą bryłę odsłonić i pokazać to w tej pierwszej formie.
1: Ile obiektów w naszym regionie albo w kraju macie pod swoją opieką?
2: Na ten moment 7 obiektów na Śląsku Górnym, Dolnym i Opolskim, z czego 4 działają jako muzea. My jesteśmy najmłodszym i najmniejszym obiektem. Nasze najstarsze i największe muzeum to jest Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Obok jest Muzeum Młyn Hilberta w Dzierżoniowie. I idąc dalej, na samym Śląsku mamy Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach.
1: Czyli można powiedzieć przemysłowo.
2: Tak jest, tak. Budynki właśnie poprzemysłowe, które przerabiamy na muzea.
1: W muzeum można sobie pozwiedzać, ale prowadzicie też inną działalność, na przykład edukacyjną, tak?
2: Tak jest. Prowadzimy warsztaty. Mamy na ten moment 2 oferty. Jest to zdobienie porcelany wzorem opolskim. To jest warsztat, który odbywa się pod okiem twórczyni ludowej i jesteśmy w stanie tutaj nauczyć, przynajmniej na początku, jak się zdobi porcelanę właśnie wzorem opolskim, czyli farby ceramiczne i stalówka, i zdobi się takimi drobnymi kwiatkami, czyli właśnie tym naszym wzorem opolskim. A drugi warsztat to jest zdobienie ceramiki metodą stempelkową, czyli zdobienie suchego biskwitu, czyli takiej ceramiki niewypalonej, farbami ceramicznymi, stemplami, czyli takimi właśnie pieczątkami.
1: No, wracając do tego wzoru opolskiego, tak już zwróciłem uwagę na to, że on nie jest obecny na tej ceramice, którą tutaj macie.
2: Nie, wzór opolski to są lata 60-70, to już jest czas, który nie przedstawiamy jako muzeum, ale jak najbardziej go promujemy nadal, ponieważ współpracujemy z twórczyniami ludowymi, właśnie te warsztaty prowadzimy, także też to jest przedstawienie tego, jak porcelana po wojnie też funkcjonowała, co się z nią działo.
1: A jakie jest zainteresowanie tymi warsztatami?
2: Coraz większe. To jest oferta, która jest tak naprawdę dla każdego. Nie mamy przedziału wiekowego. Każdy, czy dzieci, czy dorośli, czy seniorzy mogą wziąć udział w tych warsztatach i naprawdę bardzo, bardzo dużo można z nich wynieść.
1: No bo w ostatnich latach coraz popularniejsza staje się właśnie taka działalność odtwórcza, historyczna, można powiedzieć. Koła gospodyń wiejskich bardzo mocno zyskują na popularności chociażby.
2: Tak, jak najbardziej. Też to widzimy, też właśnie koła gospodyń wiejskich nas odwiedzają, biorą udział w tych warsztatach. Bardzo właśnie fajnie można sobie połączyć warsztaty ze zwiedzaniem, także to jest czas, który można i edukacyjnie, i przyjemnie sobie połączyć.
1: A wycieczki szkolne tu trafiają?
2: Jak najbardziej. Wycieczki szkolne, czy koło gospodyń wiejskich, właśnie tak jak wcześniej wspominaliśmy, czy uniwersytety trzeciego wieku. Także my jesteśmy otwarci tak naprawdę właśnie dla każdej osoby, czy indywidualnej, czy grupy zorganizowanej, czy dla szkół, czy dla każdej innej instytucji.
1: Skoro tyle jest niemieckiej historii w tej porcelanie, to czy niemieckie wycieczki też tutaj chętnie przyjeżdżają?
2: Raczej rzadko. Właśnie mamy zagraniczne wycieczki jak najbardziej. niemniej jednak ta niemiecka część jest taką w sumie mniejszością. Mieliśmy już osoby z Kanady, z Australii, z Holandii, z Austrii, także z prawie że każdego kraju, jednak to nie były jeszcze aż takie ilości.
1: A jest możliwość, żeby kupić jakąś porcelanę?
2: Jak najbardziej. Prowadzimy sklepik z zabytkową porcelaną, z nowoczesną ceramiką. Mamy eksponaty, które po prostu nie wpasowały nam się w ekspozycję, ani chcemy, żeby nam zalegały na magazynie, a żeby ktoś mógł sobie z nich skorzystać. I to są właśnie te zabytki. I mamy też tą nową ceramikę i porcelanę, tą, którą teraz się wykonuje. Współpracujemy tylko z regionalnymi twórcami, z manufakturkami. Mamy też biżuterię z porcelany, także jak najbardziej można się u nas zaopatrzyć.
1: Co wyparło porcelanę z użycia gdzieś tam w latach 80. Dlaczego ludzie pili herbatę z tego szkła w koszykach metalowych właśnie zamiast z filiżanki?
0: Na pewno był porcelit tu produkowany w Tułowicach i te zestawy takie do kawy czy do herbaty jak najbardziej były kupowane. Porcelit był na stołach. Natomiast jeśli chodzi o porcelanę, tak stricte o nasz teren, jeżeli byśmy zahaczyli, no to były jednak produkty po niemieckie, a co po niemieckie, to było fe. To było takie trochę podejście, że raczej z tego nie korzystamy. Oczywiście była fabryka Karolina na przykład, czy Krzysztof, natomiast to nie każdy już z tego korzystał w takiej formie, z takim zacięciem.
1: Mówili Grzegorz Kowal i Marta Juszkiewicz z Muzeum Porcelany w Tułowicach. Muzeum można zwiedzać we wszystkie dni tygodnia, oprócz poniedziałków.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
7: Została ostatnia reklama.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Reklama.
10: Radio Pogoda. 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
11: Czas rozpocząć weekendowe wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bruśniak. Witam Państwa serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, ponieważ podsumujemy akcję Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu o nazwie 42 tysiące powodów, żeby być razem.
12: Obraz, który pokazuje panoramę całego świata, liczy 7 metrów, nawet nieco ponad 7 metrów, 1,5 metra szerokości.
11: Sprawdzimy także, czy w Filharmonii Opolskiej praca w
13: Wreszcie nagłośnienie imersyjne, zanurzenie w dźwięku. Ale to oczywiście także gruntowna modernizacja oświetlenia, to także gruntowna modernizacja energetyczna. Inwestycja o wartości ponad 9 milionów złotych.
11: Wakacyjna inicjatywa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu 42 tysiące powodów, żeby być razem, dobiegła końca. W ciągu 37 dni mieszkańcy regionu wspólnie stworzyli ogromną układankę o wymiarach 7,5 na 1,5 metra. Składała się ona z dokładnie 42 tysięcy puzli, które po ułożeniu przedstawiały panoramę z charakterystycznymi miejscami, zabytkami i symbolami z różnych zakątków świata. W przedsięwzięciu uczestniczyli miłośnicy puzli z całego województwa. Na specjalnej liście puzzlomistrzów znalazło się ponad 600 osób. Jedną z najbardziej zaangażowanych uczestniczek okazała się jednak Bernarda Sklosz, która spędziła przy układance aż 88 godzin.
14: Tym żyje Opolskie.
15: Czego uczy układanie? Przede wszystkim cierpliwości, sumienności, wytrwałości, ale też kontaktów międzyludzkich. Trzeba się dogadać, nie można się przepychać. Trzeba zapytać tego innego towarzysza, który układa. Miałam tutaj 5, gdzie one mi się zgubiły? I wtedy ktoś się odzywał i mówi, ja je wzięłam, bo mi pasowało. I już była zgoda totalna. A jednocześnie było już 15 puzelków ułożonych do kupki.
11: Mówiła Bernarda Sklosz, rekordzistka w wakacyjnym układaniu puzli. Jak podkreśla Dominika Gorgosz-Złoty, kierowniczka strefy gier w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu, wspólne układanie przebiegło wyjątkowo sprawnie. Całość udało się zakończyć w zaledwie 37 dni, co jak zaznacza jest bardzo dobrym wynikiem.
12: Była taka książka w 80 dni dookoła świata. Nam się udało taką podróż odbyć w 37 dni. Na naszej liście puzzlomistrzów mamy ponad 600 wpisów. Obraz, który pokazuje panoramę całego świata, liczy 7 metrów, nawet nieco ponad 7 metrów, 1,5 metra szerokości. No jak już mówiłam, 42 tysiące elementów.
11: Mówiła Dominika Gorgosz-Złoty, kierowniczka strefy gier w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Duże zainteresowanie akcją sprawiło, że biblioteka już planuje kontynuację działań związanych z puzzlami. Od września każdy wtorek w strefie gier będzie poświęcony właśnie tej formie rozrywki. Nie wyklucza się również powtórzenia wakacyjnej akcji w przyszłym roku. Tym razem układanka mogłaby przedstawiać miejsca i symbole charakterystyczne dla Opolszczyzny. Mówi wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca.
9: Nawet nie myślałem, patrząc na początku lipca, jak zaczynaliśmy to układanie, gdzie miałem możliwość rozpoczęcia, patrząc na ten karton, że ta mozaika będzie aż tak ogromna i tak przepiękna. Dlatego cieszę się, że dyrektor i pracownicy zrobią z tego wystawę, że będziemy mogli to podziwiać. No i ogromna ilość osób, prawie 700 osób, które to układały. Jeżeli dzisiaj słyszymy, że zwyciężczyni prawie 100 godzin spędziła, to kolejny raz pozytywnego zaskoczenia tym, co robią pracownicy biblioteki. Ja ogromnie się cieszę na tą odmianę, bo ponad rok temu powstała strefa gier, która stała się ogromnym hitem.
11: Mówił wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca. No i właśnie, tak jak wspomniał wicemarszałek, tegoroczna rekordowa układanka nie zniknie całkowicie z biblioteki. Po zakończeniu akcji zostanie podzielona na mniejsze fragmenty, które będzie można zobaczyć na przygotowanej wystawie. A teraz, drodzy Państwo, przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, w której praca wre. Przechodzi bowiem ona modernizację. Od 25 sierpnia w Filharmonii trwają prace modernizacyjne. Remont obejmuje przede wszystkim instalacje związane z oświetleniem, nagłośnieniem oraz zasilaniem sal koncertowej i kameralnej. Jak podkreśla dyrektor instytucji Maciej Fortuna, celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa warunków technicznych i jakości odbioru wydarzeń.
14: Co słychać w Opolu?
13: Historyczny moment w Filharmonii Opolskiej. Znajdujemy się teraz w sali koncertowej naszej wspaniałej instytucji, która doznaje przebudowy i jest to przebudowa gruntowna, jak chodzi o system oświetlenia, nagłośnienia oraz instalację energetyczną wewnątrz tej sali. Remontowana także jest sala kameralna, a więc Filharmonia zmienia się dla Was nie do poznania. Po zakończonych pracach będziemy najnowocześniejszym obiektem na terenie województwa opolskiego. Jeżeli chodzi o nagłośnienie, będziemy dysponowali najnowocześniejszym systemem nagłośnienia imersyjnego. To następca tego, co wcześniej podziwialiśmy w kinach jako mono, stereo, później surround, a wreszcie nagłośnienie imersyjne, zanurzenie w dźwięku. Ale to oczywiście także gruntowna modernizacja oświetlenia, to także gruntowna modernizacja energetyczna. Inwestycja o wartości ponad 9 milionów złotych, w skład której wchodzą zarówno środki unijne, jak i środki pochodzące z budżetu samorządu województwa opolskiego. A więc Filharmonia gra dalej, Filharmonia jest otwarta i otwiera się także już w tej nowej, wspaniale odnowionej sali z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami i z najnowocześniejszymi systemami audio, wideo.
11: Na czas modernizacji działalność koncertowa Filharmonii została przeniesiona do Szkoły Muzycznej na Opolskiej Pasiece. To właśnie tam będą odbywać się wydarzenia zaplanowane na okres remontu. Zgodnie z obecnymi założeniami prace mają potrwać do końca roku. Dyrekcja liczy na to, że publiczność będzie mogła powitać nowy rok już w odnowionej technologicznie sali koncertowej. Ale teraz skupmy się na liczbach.
13: Całość inwestycji to będzie 5 348 549 zł ze środków funduszy europejskich, do czego wkład własny samorządu województwa opolskiego to 3 940 190 zł, co czyni te inwestycje łącznej wartości 9 288 739 zł. I to nie wliczając jeszcze dostępności, musimy zapewnić dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, także prócz modernizacji światła, dźwięku oraz elektroenergetycznej, będziemy także już w pełni dostępnym obiektem. Do każdej części naszego obiektu będzie można się dostać. Będą specjalnie oznakowane ciągi dla osób słabowidzących. Będą oczywiście te udogodnienia dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Będą toalety dla niepełnosprawnych we wszystkich miejscach wymaganych przepisami, a więc w ślad za wielką modernizacją idą też prace modernizacyjne. Tutaj tych kwot nie podaję, ale już wiemy, że będzie to kwota, którą mamy przyznane ze środków PFRON-u, będących w dyspozycji Samorządu Województwa Opolskiego we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w kwocie 205 tysięcy złotych, a także wkład własny samorządu do tego w kwocie 150 tysięcy złotych. Tutaj mówimy o windzie dla niepełnosprawnych, toalecie, ciągach komunikacyjnych. Jest to ogromny krok milowy w stronę zapewniania standardów europejskich i światowych standardów dostępności dla tego typu obiektów, a Państwo, którzy jesteście też prosumentami, bo i odbiorcami kultury, ale także twórcami kultury. Mamy tutaj przedstawicieli mediów, mamy przedstawicieli naszej instytucji kultury, melomanów, melomanki. Drodzy Państwo, wiemy dokładnie, ile obiektów kulturalnych jeszcze pozostaje, no niestety, na tej czarnej liście dostępności, którą powinniśmy zmieniać, i właśnie ta inwestycja służy także dobru wspólnemu, służy temu, aby nasz obiekt, będąc jednocześnie najnowocześniejszym, stał się w pełni dostępnym. Już podsumowując, tylko pętle indukcyjne dla osób z niepełnosprawnością słuchową. To jest oczywiście kropla w morzu tych prac, które przed nami, które będą wykonywane, które są warunkiem skutecznej realizacji projektu unijnego.
11: Mówił dyrektor Filharmonii Opolskiej Maciej Fortuna. A co dokładnie się zmieni, o tym opowie Państwu jeden z realizatorów inwestycji, Łukasz Kaźmierczak.
16: Ja jestem akustykiem i zawsze się zastanawiam, na ile ludzi interesują te historie akustyczne, ale pozwolicie Państwo, że tak bardzo krótko opowiem taką historię. Był fizyk na francuskiej Sorbonie, który badał jakieś tam cząstki, nie był związany z dźwiękiem i wymyślił coś, stwierdził, że to będzie genialne do dźwięku. Więc zaczął jeździć po producentach tych systemów głośnikowych, no i próbował sprzedać ten pomysł. To był środek lat 80. No i wszyscy stwierdzili, że to nie ma racji bytu, że to bez sensu, i no i podziękowali mu. On stwierdził, że no, rzecz jest na tyle genialna, że chyba w takim razie spróbuje sam założyć firmę, która produkuje takie głośniki. Założył. W 91 roku zaprezentował światu taki system nagłośnieniowy, który Państwo na pewno widzieliście w postaci takiego dużego grona wygiętego w kształcie banana, który wisi z lewej i prawej strony sceny. To jest jego pomysł. Założył firmę L-Acoustics, taką dosyć nietypową firmę, mocno opartą w świecie nauki właśnie. I no, przeprowadził taką technologiczną rewolucję w świecie nagłośnienia. Dzisiaj wszystkie firmy na rynku produkują system w oparciu o ten pomysł. Każda jedna firma. No i ten sam człowiek, on się nazywa Christian Heil, w roku chyba 2018 stwierdził, że mam kolejny genialny pomysł. I kolejny raz świat tak na to zareagował niechętnie, że to może i ciekawe, ale to się nie da zrobić, że to trudne, że to się wszystko nie zmieści w zwykłej sali koncertowej. No i my w Audioplusie stwierdziliśmy, że nie popełnimy tego błędu branży z lat 80. i zainteresujemy się tego od pierwszego dnia. I zrobiliśmy pierwszą taką salę w Domu Kultury Alternatywy na warszawskim Ursynowie, gdzie to była trzecia sala na świecie w oparciu o tą technologię i druga zaprojektowana. Potem zrobiliśmy taką salę Kabatina Hall w Bielsku-Białej, Teatr Wielki w Poznaniu, Kunszt Wodny w Gdańsku, sala koncertowa Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze w podwarszawskich Otrębusach. No i wreszcie trafiliśmy do Opola. Ten system to jest system imersyjny. To znaczy wszystko i nic, ale w takim największym uproszczeniu każda sala na świecie ma system stereofoniczny, czyli głośnik lewy, głośnik prawy, i to jest bardzo dobre rozwiązanie, kiedy słuchacz jest pomiędzy dwoma głośnikami, idealnie po środku albo prawie idealnie po środku. Natomiast w salach koncertowych statystycznie bardzo mało ludzi siedzi po środku. 10-15% widowni mogłaby doświadczyć stereofonii. Więc tak naprawdę w salach koncertowych, chociaż system ma format stereofoniczny, to gra się monofonicznie. Ten system, który tutaj zainstalujemy, rozszerzy w takim bardzo dużym uproszczeniu, rozszerzy tą stereofonię na całą salę. Dźwięk będzie słyszany, dany instrument, z tego miejsca, z którego jest na scenie. No i marzymy, żeby uzyskać taki efekt, który udało się na przykład uzyskać w Cavatina Hall, że nikt nie mówi o tym naszym nagłośnieniu. To znaczy, że widzowie chwalą genialną akustykę sali. Ja to porównuję trochę do systemu wentylacji. Wentylację każdy zauważa, jak jest głośna, jak jest duszno, a jak działa tak jak tutaj sprawnie, to nikt nie mówi o wentylacji. I taki jest nasz cel również tutaj, żeby słuchacz zapomniał o tym, że jest tu jakakolwiek technologia. Ten system też wygląda dosyć nietypowo, więc nawet może się nie wszystkim kojarzy z głośnikiem. Więc z jednej strony to jest bardzo wysoka jakość, taka jakość, która dzisiaj jest, to nie będzie najlepiej nagłośniona sala w województwie, to no, celujemy w to, żeby to była jedna z najlepiej nagłośnionych sal globalnie. I te nasze projekty zostały zauważone na całym świecie. My trochę w szoku. Pojechaliśmy na przykład na taką konferencję jedną, drugą gdzieś do Europy, gdzie stoją w kolejce do nas ludzie, realizatorzy gwiazd światowych i pytają, jak to się robi w Polsce. My tacy zaskoczeni, że to nas się pytają, no ale okazało się, że tak jest. Ale co ciekawe, ten system to właśnie nie tylko wyjątkowa jakość dźwięku, ale to też łamanie barier w kulturze. Te bariery w kulturze każdy zna, że podjazd dla wózka inwalidzkiego, winda, ale barier w kulturze jest cała masa. Na przykład bariery dla osób z niepełnosprawnością słuchową.
11: Mówił realizator inwestycji Łukasz Kazimierczak, a z nowej sali w Filharmonii Opolskiej korzystać będziecie mogli Państwo już w przyszłym roku.
10: Radio Pogoda 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
11: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o niezwykłych górach opawskich.
17: Góry opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana.
11: Przeniesiemy się także do Muzeum Wsi Opolskiej.
18: Zagroda, która jest ekspozycją skansenowską, powinna stanowić spójną całość. Czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie z tamtego rejonu i sprzęty powinny być stamtąd, meble, wyposażenie.
11: Góry Opawskie to najbardziej wysunięte na wschód pasmo polskich Sudetów. Większa część pasma znajduje się po czeskiej stronie. Po polskiej stronie najwyższym szczytem jest Biskup Jakopa, która mierzy 890 metrów nad poziomem morza, przez którą przebiega granica państwa. Jest ona również zaliczana do korony gór polskich. Góry Opawskie kryją wiele ciekawych miejsc. Jednym z najbardziej tajemniczych są kamienne kopce na Srebrnej Kopie. Nie wiadomo dokładnie, do czego służyły, mogły być związane z dawnymi obrzędami, pasterstwem, górnictwem albo wypalaniem węgla drzewnego. Ciekawym miejscem jest także grzebień, gdzie znajduje się punkt widokowy na niewielkie gołoboże. Jedyne po polskiej stronie gór opawskich. W okolicy zachowały się również kamienne pozostałości, z którymi związane są legendy o dawnych zamkach i zbójnikach. A do odwiedzenia Parku Krajobrazowego Góry Opawskie zachęca kierownik oddziału Elżbieta Pigul.
19: Zwiedzaj z nami Opolskie.
17: Park Krajobrazowy Góry Opawskie warto odwiedzić o każdej porze roku, a teraz mamy szczególnie dużo atrakcji dla i miejscowych, i turystów, którzy odwiedzają Góry Opawskie. Góry Opawskie są świetnym miejscem do zwiedzania indywidualnie, bo są bardzo bezpieczne. Sieć szlaków i ścieżek przyrodniczych jest dobrze oznaczona, opisana i można skorzystać z naszej bezpłatnej aplikacji Park Krajobrazowy Góry Opawskie i zwiedzając Park Krajobrazowy korzysta po prostu z tych gotowych narzędzi. To są szlaki turystyczne, które dostępne są naprawdę dla każdego, od małych dzieci, rodzin z wózkami, przez osoby niezwykle sprawne, na przykład takie, które chcą zakosztować namiastki wspinaczki górskiej, zapraszamy na Gwarkową Perć. Takie osoby, które lubią tłumy, zapraszamy w weekend na szlaki Biskupiej Kopy. Dla osób, które lubią zwiedzać tereny atrakcyjne przyrodniczo w samotności lub w małych grupach, mamy takie akcje zdobywania korony Parku Krajobrazowego i można zdobyć odznakę srebrną i złotą. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem akcji na naszej stronie internetowej albo na Facebooku. I po zdobyciu odpowiednio 18 lub 19 szczytów w dowolnym tempie, w dowolnym czasie. Udokumentowaniu tego można się do nas zgłosić mailowo i uzyskać odznakę i certyfikat.
11: Mówiła Elżbieta Pigulska, kierownik oddziału Parku Krajobrazowego Góry Opawskie. A z biskupią Kopą związana jest również legenda o Ludoszym, złośliwym skrzacie pilnującym ukrytego złota. Miał on zamienić chciwego młodzieńca w kamień. Wierną Tówku żywa jest natomiast legenda o jednorożcu. Według opowieści ogromne zwierzę zamieszkiwało dawne lasy pod biskupią Kopą. Ostatecznie zostało zabite przez drwali. Jednorożec trafił do herbu Wierną Tówka i stał się symbolem miejscowości. W okolicy znajdziemy także grób czarownicy związany z historią samotnej staruszki posądzonej o czary oraz miejsca związane z legendami o zbójnikach, skarbach i dawnych zamkach. Góry Opawskie są więc niewielkie, ale pełne historii. Na szlakach można połączyć wędrówkę, piękne widoki, ślady dawnego górnictwa i średniowiecznych warowni oraz niezwykłe lokalne legendy. A po poznaniu niezwykłych historii i legend Gór Opawskich warto przenieść się w inne miejsce, które również pozwala lepiej poznać historię naszego regionu, a mianowicie do Muzeum Wsi Opolskiej. To skansen, w którym można zobaczyć, jak dawniej wyglądało życie mieszkańców Opolszczyzny, dzięki czemu można poczuć atmosferę dawnej wsi i zobaczyć, jak żyli, pracowali i odpoczywali jej mieszkańcy. Więcej o skansenie opowie Państwu dr Elżbieta Oficjalska.
19: Ciekawe opolskie.
18: To, że muzeum powstało właśnie tutaj w okolicach Opola, w samym województwie, no, miało taki wymiar polityczny. Koncepcja sama muzeum narodziła się pod koniec lat 50. i dużą rolę odgrywało w tym, że to się przedsięwzięcie udało, w przeciwieństwie do wielu, które jednak poległy w całej Polsce, bo jest to inwestycja wymagająca bardzo dużych nakładów finansowych. A tutaj te nakłady się znajdowały, dlatego że chciano udowodnić polskość tych terenów, a drewniana architektura, która jest podstawą, była w każdym bądź razie wówczas podstawą tworzenia ekspozycji skansenowskiej, opolska, nawiązuje do budownictwa małopolskiego przede wszystkim, ale też innych regionów Polski, gdzie budowano domy właśnie takim podobną techniką, jak i u nas, czyli to jest tak zwane budownictwo zrębowe, takich beli układanych jedna na drugach, zawęgłowanych na jaskółczy ogon, na obłap, właśnie z takimi oknami, drzwiami, które no, z sienią przelotową i tym podobne elementy decydowały, że można było tutaj podkreślić tę polskość tych terenów, wiecznie żywo, oderwanie od wpływów germanizacyjnych, zaprzeczenie po prostu temu, co było przed wojną mówione przez Niemców na temat historii i narodowości Śląska-Opolskiego. Także to była taka przyczyna, która w bardzo dużym stopniu, jednak trzeba podkreślić, umożliwiła. Natomiast gdyby się trzymano wyłącznie tej koncepcji, powstałoby tu propagandowe po prostu jakieś no, dziwadło, trzeba by powiedzieć. Dlatego od początku etnografowie, architekci, historycy, którzy pracowali nad koncepcją powołania muzeum, a zwłaszcza nasz pierwszy dyrektor Stanisław Bronicz, pilnowali tej merytorycznej strony, czyli żeby ono rzeczywiście to muzeum odwzorowywało to, co znajdowało się jeszcze na wsiach opolskich, czyli pilnowanie tego, aby pokazać budynki, które są typowe dla budownictwa śląskiego, w tej części Górnego Śląska. Dlatego mówię, podkreślam tu słowo typowe, dlatego że właśnie sama idea skansenów polega na tym, żeby nie translokować budynków, które są wyjątkowe, bo taka była wcześniej koncepcja właśnie, że jeżeli się pochylano nad budownictwem wiejskim, to były to przede wszystkim kościoły albo jakieś wyjątkowe budynki, które no, wyróżniały się na tle właśnie tych chat, którymi, co tu dużo mówić, pogardzano. I wtedy po wojnie już właśnie ta koncepcja taka uwzględnienia tego w szerszym zakresie budownictwa typowego chat, które właśnie stanowiły podstawę zabudowy wiejskiej, żeby właśnie przenieść do skansenów. Trzeba tu powiedzieć, że właśnie ci pierwsi organizatorzy naszego muzeum kierowali się tym, żeby dostosować się do tych europejskich norm skansenowskich, które były właśnie w latach 50. wprowadzane, gdzie ustalono pewne zasady tworzenia skansenów tak, aby one właśnie miały ten charakter taki bardziej naukowy, merytoryczny, byśmy powiedzieli, czyli wyznaczenie pewnych kierunków. Odbyła się konferencja temu poświęcona, później opublikowane materiały, które stanowiły taki właśnie taki przewodnik po tworzeniu muzeów, a nawiązywano przy tym do pierwszego muzeum skansenowskiego w europejskiego, czyli skansenu właśnie pisanego dużą literą, które znajdowało się pod Sztokholmem. I w zasadzie trzeba powiedzieć, że o ile koncepcja muzealnictwa ogólnie zmieniła się, unowocześniła się, coraz więcej kieruje na inne, nacisk kładzie się na inne wartości, które ma reprezentować muzealnictwo, to trzeba powiedzieć, że ta utworzona w końcu XIX wieku w Skandynawii koncepcja trzyma się do tej pory dobrze, jeśli chodzi o to właśnie tworzenie takiego typu muzeum. Tak więc przystąpiono do budowy tego muzeum. W 1961 roku muzeum powołano do życia. Jeszcze wtedy nie mieliśmy terenu. Były wyjazdy terenowe związane właśnie z pozyskaniem terenu. Tu mogę powiedzieć, że były podbrane pod uwagę takie miejscowości jak Pokój, jak Góra Świętej Anny, a nawet pod Raciborzem, który wówczas należał do województwa opolskiego. Dobrze, że tam nie znaleźlibyśmy się, bo nie mielibyśmy województwa opolskiego po prostu wtedy skansenu. Natomiast jedną z tych idei, o której wspomniałam, tych wyznaczników w takich nowoczesnego muzeum skansenowskiego, było to, że ono powinno się znajdować w okolicach dużego miasta. I dlatego właśnie Opole stało się tą dzielnicą, tym miejscem, którym wyznaczono posadowienie tego muzeum, a wybrano Bierkowice, teren dawnego poligonu wojskowego. I tutaj właśnie ten teren był niezagospodarowany, więc zabrano się po prostu żwawo do pracy. Z tym, że jest to teren mniejszy niż był pierwotnie przyznany, bo to, co się znajduje obok skansenu, nasi sąsiedzi, czyli Ostroga, to pierwotnie też był teren skansenu, ale został on później przekazany właśnie na inne cele. Trzeba powiedzieć, że każdy skansen powinien odwzorowywać to, co się znajduje na jego terenie, czyli właśnie to typowe budownictwo. No my jesteśmy małym województwem i dosyć jednorodnym, jeśli chodzi o architekturę, o konstrukcję budynków terenem, z wyjątkiem może powiatu nyskiego, regionu nyskiego, gdzie tam budownictwo nie te zrębowe, a właśnie ryglowe jest bardziej powszechne. Natomiast tutaj musimy, skansen powinien pokazywać zarówno typowe budynki w danego regionu, budynki różnych grup majątkowych, czyli zarówno tych bogatych chłopów, jak i biednych. Nie można się ograniczyć do jednej grupy, czyli trzeba pokazać i bogatych burów, i tych średnio zamożnych zagrodników, i tych najbiedniejszych chałupników. Trzeba też pokazać, jak wyglądało, bo nie tylko wieś polega na tym, że jest nie tylko dom, mieszkanie, ale przecież muszą być budynki gospodarcze, bo one wyznaczają ten zakres pracy, które wykonują chłopi, rolnicy, czyli muszą być budynki inwentarzowe przeznaczone właśnie dla zwierząt gospodarskich, spichlerze często też są, które służyły do przechowywania tego, co się zebrało w ciągu całego roku, stodoły, które też właśnie pełniły ważną funkcję. I tutaj również też widać to, że w zależności od sytuacji majątkowej, wielkości ziemi, wielkości plonów, te budynki też były dostosowane właśnie do tych grup majątkowych. I można tworzyć skanseny, które nazywane są muzeami wsi, czyli odwzorowują pewną jakąś wieś, bo wsie były nie budowane chaotycznie, ale według pewnych schematów, czyli najczęściej na przykład u nas na Śląsko-Polskim występująca ulicówka, czyli droga biegnąca przez wieś i po obu stronach gospodarstwa wiejskie umieszczone. Natomiast u nas, choć pierwotnie planowano właśnie układ wsi, odwzorowanie wsi, jednak ostatecznie zdecydowano się na tak zwany park etnograficzny. To pewną taką zasadą, która jest już teraz coraz trudniej do utrzymania, jest to, żeby pozyskiwać w terenie. Były i w momencie, kiedy muzeum powstawało, to były takie właśnie wyjazdy terenowe w te właśnie regiony, czyli Woleskie, Wnyskie, właśnie te okolice Opola, czyli Budkowice i tak dalej. To były wyjazdy terenowe i chodzenie po prostu i pozyskiwanie tych sprzętów, dlatego że ta zagroda, która jest ekspozycją skansenowską, powinna stanowić spójną całość, czyli jeżeli prezentujemy zagrodę z regionu Oleskiego, to zarówno chałupa powinna mieć wyposażenie z tamtego rejonu i sprzęty powinny być stamtąd, meble, wyposażenie, jakieś naczynia i tym podobne, to pochodzić z tamtego regionu. Podobnie się to odnosi właśnie do narzędzi rolniczych czy maszyn rolniczych, które były używane, i jeszcze trzeba wziąć pod uwagę właśnie tą zamożność tego domu. No nie można wyposażyć domu górskiego, czyli zamożnego, jakimiś byle jakimi meblami.
11: Mówiła dr Elżbieta Oficjalska.
10: Radio Pogoda 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
11: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie przeniesiemy się do miasta stolarzy, czyli do Dobrodzienia.
20: Już w zeszłym roku rozpoczęliśmy procedurę takiego pomysłu, żeby w gminie Dobrodzień pojawiały się jednolite przystanki.
11: Ale powiemy także o senioralnym wojewódzkim konkursie literackim.
21: Termin składania to jest do 11 września. Warto dodać, że wybrane Państwa wypowiedzi będą nagradzane.
11: Dobrodzień, miasto stolarzy. Kilkutysięczne miasteczko na Opolszczyźnie, które swoją markę zbudowało na rzemiośle, tradycji i pracy kolejnych pokoleń. To właśnie tutaj od blisko 200 lat powstają meble, które trafiają nie tylko do polskich domów, ale także do odbiorców na całym świecie. Dziś w Dobrodzieniu i jego okolicach działa ponad 100 zakładów meblarskich. Ich salony i ekspozycje zajmują łącznie 1000 metrów kwadratowych, a lokalni producenci mogą pochwalić się licznymi nagrodami, wyróżnieniami i certyfikatami. Dobrodzieńskie meblarstwo stało się rozpoznawalną marką, a określenie miasto stolarzy na dobre wpisało się w tożsamość tego miejsca. To też sprawiło, że mieszkańcy chcieli jakoś upamiętnić tę tradycję stolarską w swojej gminie i postarali się o mural. Co to za mural? Na to pytanie odpowie Państwu burmistrz Dobrodzienia Agnieszka Hurnik.
19: Wędrówki po Opolskiem.
20: Zapraszam serdecznie do Dobrodzienia. Do miasta Dobrodzień, do gminy Dobrodzień, w mieście stolarskim mamy do czynienia z elementami stolarskimi. Ta kompozycja, która stoi za mną, wita, natomiast w mieście możemy zobaczyć jeszcze dwa przepiękne murale stolarskie, wspaniałą wystawę o historii stolarstwa w Dobrodzieniu oraz możemy się wybrać na 1,5-godzinny spacer questem dobrodzieńskim.
11: Ale historia Dobrodzienia jest znacznie starsza niż jego współczesna meblarska sława. Pierwsze wzmianki o działalności cechowej pochodzą już z 1374 roku. Przez stulecia miasto znajdowało się pod wpływem różnych państw i kultur. Od czasów Piastów, przez Habsburgów i Prusy, aż po państwo niemieckie. W 1945 roku Dobrodzień znalazł się w granicach Polski. Do dziś o tej wielokulturowej historii przypomina między innymi druga nazwa miasta – Guten Tag. Rzemiosło przez wieki było tutaj nie tylko zawodem, ale sposobem na życie. Już w 1812 roku działały w Dobrodzieniu 104 warsztaty różnych specjalności. Stolarskie tradycje przetrwały kolejne pokolenia i rozwijają się do dziś. Jeden z przykładów jest zakład założony w 1893 roku przez Karla Jonczyka, który nieprzerwanie działa do dziś i prowadzony jest już przez czwarte pokolenie rodziny. Dobrodzieńskie meblarstwo ma również swoje współczesne, bardzo znane marki. To tutaj swoją działalność rozpoczął Piotr Kler, tworząc firmę, która z niewielkiego zakładu opartego na pracy własnych rąk rozwinęła się w jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów ekskluzywnych mebli wypoczynkowych w Polsce. Swoje firmy rozwijali tu również między innymi Janusz Lisy, producent profesjonalnych stołów bilardowych, Jan Nowak, twórca marki Novel, czy Adrian Halupczok, którego firma specjalizuje się w nowoczesnych, wysokiej klasy kuchniach. To jednak nie tylko historia i tradycja. Dobrodzień jest dziś także miejscem spotkania rzemiosła z nowoczesnym designem. Od 2012 roku ważną rolę odgrywa tutaj Dobroteka, przestrzeń, w której spotykają się producenci mebli, projektanci, architekci, przedstawiciele świata designu i nauki. To właśnie tutaj tradycyjne umiejętności lokalnych rzemieślników spotykają się z najnowszymi trendami, technologiami i pomysłami młodego pokolenia projektantów. Dobrodzień to więc miejsce, w którym historia spotyka się z nowoczesnością, a wielowiekowe rzemiosło wciąż ma się bardzo dobrze. To miasto, które można rozpoznać nie tylko po nazwie, ale przede wszystkim po tym, co od pokoleń powstaje w tutejszych warsztatach. Po solidnych, wyjątkowych meblach. I właśnie dlatego, że stolarstwo i meblarstwo są tak ważną częścią tożsamości Dobrodzienia, postanowiono zadbać o to, by ten charakter był widoczny również w przestrzeni miasta. Z tego powodu podjęto decyzję o ujednoliceniu wyglądu przystanków autobusowych w gminie Dobrodzień, tak aby nawet tak codzienny element miejskiego krajobrazu jak przystanek nawiązywał do tego, z czego Dobrodzień słynie najbardziej, do drewna, rzemiosła i tradycji stolarskich.
20: Już w zeszłym roku rozpoczęliśmy procedurę takiego pomysłu, żeby w gminie Dobrodzień pojawiały się jednolite przystanki. Przystanki, które będą pokazywały, że cechą charakterystyczną gminy Dobrodzień to jest właśnie to, że jesteśmy miastem, gminą stolarzy. I ten pomysł jako pierwszy wzięła pod uwagę miejscowość Myślina, która podzieliła się z nami kosztami Funduszu Sołeckim. I my o tym Państwa informowaliśmy. W zeszłym Funduszu Sołeckim w wiosce Myślina powstały dwa przystanki. W tym roku z Funduszu Sołeckiego powstały kolejne dwa. A dzisiaj gościmy w Klekotnej.
11: Mówiła burmistrz Dobrodzienia Agnieszka Hurnik. A o zmianach przystanków w Klekotnej opowie Państwu zastępca burmistrza Dobrodzienia Radosław Kulesza.
0: Jesteśmy w przepięknej Klekotnej i mamy tutaj cudo pod tytułem Nowy Przystanek. Chcielibyśmy gorąco polecić mieszkańcom, Radom Sołeckim, współpracę z gminą Dobrodzień w ramach Funduszu Sołeckiego i dopłatą do takiego przystanku, czyli finansujemy to pół na pół, pół kosztu za przystanek pokrywa gmina i pół sołectwo, ale to nie wszystko, bo mamy jeszcze takie przepiękne znaki z nazwami ulic, przynajmniej naszym zdaniem są przepiękne. Mamy nadzieję, że Państwu też się podobają. Można je konfigurować w dowolnej jakby jakości, czyli może być to nazwa ulicy, może być tak jak tutaj mamy dojazd do Sierakowa Śląskiego, może to być pomnik przyrody. To, co Państwo chcą mieć na tych tablicach, to na takich tablicach może być zawarte.
20: Klekotna pięknie jako pierwsza przyjęła to wyzwanie i tych słupów z tablicami na terenie Klekotnej powstało aż 6. My, na pewno jak Państwo się wybierzecie czy do rodziny, czy sami mieszkańcy Klekotnej to już na pewno wiedzą, ale pozostali mieszkańcy czy na rowery to zobaczycie, że rzeczywiście wygląda to imponująco i zmienia wizualnie przestrzeń w naszej gminie. Będziemy bardzo szczęśliwi, jeżeli kolejne wioski będą chciały wziąć udział w tym i razem będziemy powodować, że gmina Dobrodzień będzie coraz piękniejsza. Bardzo serdecznie dziękujemy mieszkańcom i Radzie Sołeckiej, że się zdecydowali na ten nasz współudział w stawianiu tablic. Myślę, że w tym miejscu wyglądają przepięknie, nie robią roboty.
0: Oczywiście, jak najbardziej.
20: I w Rzędowicach jest jeszcze jedna tablica, tak? Jeszcze
0: tak.
20: Jedna noga z tablicami oznaczającymi ulicę. I oczywiście tych miejsc do wypełnienia jeszcze jest, więc zapraszamy do tego, żeby stawiać kolejne.
11: Mówili Agnieszka Hurnik i Radosław Kulesza. To z pozoru tylko drobny element miejskiej przestrzeni, ale kiedy takich elementów jest więcej i wszystkie opowiadają tą samą historię, zaczynają wpływać na to, jak odbieramy całe miejsce, jego charakter, tradycje i tożsamość. A jeszcze tak w ramach ciekawostki. Dobrodzień to jedna z najstarszych miejscowości regionu, której historia sięga czasów prehistorycznych. Liczne znaleziska archeologiczne potwierdzają obecność osad już w epoce neolitu i brązu, a w pierwszych wiekach naszej ery rozwijała się tu kultura przeworska. W średniowieczu ziemię te zamieszkiwali Opolanie, a osada stopniowo przekształcała się w zalążek przyszłego miasta. Początki Dobrodzienia otacza wiele legend. Najbardziej znana opowiada o pobycie świętego Wojciecha, Adalberta, który miał zatrzymać się tutaj w 1984 roku podczas podróży z Prus do Krakowa. Według miejscowej legendy zastał mieszkańców wznoszących drewniany kościół pod wezwaniem świętego Walentego. Poruszony ich pobożnością, zaangażowaniem i gościnnością pobłogosławił świątynię oraz przepowiedział, że dopóki pozostanie z niej choć jeden drewniany kołek, Dobrodzień będzie omijany przez zarazy i epidemię. Co ciekawe, mieszkańcy przez wieki wskazywali, że mimo podmokłego podłożenia największe epidemie rzeczywiście omijały miasto. Pamięć o świętym Wojciechu przetrwała nie tylko w przekazach ustnych. Z jego postacią wiążą się lokalne tradycje religijne, coroczne uroczystości odbywające się 24 kwietnia oraz elementy średniowiecznego herbu Dobrodzienia, w którym znajduje się połowa róży heraldycznej, symbolu rodu Sławnikowiców, z którego wywodził się święty. Przez stulecia w mieście istniała również kapliczka oraz źródło związane z legendarnym pobytem biskupa, a pamięć o tym wydarzeniu pozostaje ważnym elementem lokalnej tożsamości i jednym z najcenniejszych podań w historii Dobrodzienia. Pierwsza wzmianka o Dobrodzieniu pochodzi natomiast z 1279 roku. W kolejnych stuleciach miasto rozwijało się dzięki korzystnemu położeniu w pobliżu ważnych szlaków handlowych. Jego nazwa również doczekała się wielu wyjaśnień, od legendy o księżnej zachwyconej miodem po teorię, że oznaczała posiadłość dobrodzieja, założyciela osady. Losy miasta były związane z wieloma właścicielami, od książąt opolskich przez ród Habsburgów i państwo pruskie, aż po królów Saksonii. Szczególnie zapisał się w pamięci mieszkańców król Fryderyk August III, który regularnie przyjeżdżał do Dobrodzienia na polowania. Zachowało się wiele wspomnień opisujących jego skromność, życzliwość oraz serdeczne relacje z mieszkańcami. Królewskie wizyty były dla miasta wielkim wydarzeniem. Dekorowano ulice, przygotowywano uroczyste powitania i organizowano wspólne spotkania. Z Dobrodzieniem związane są również inne znane postacie. W mieście bywała Edyta Stein, późniejsza święta Teresa Benedykta od Krzyża, a Karol Wojtyła wspominał po latach, że dobrze znał Dobrodzień i wielokrotnie przez niego przejeżdżał. Bogata historia miasta widoczna jest także w licznych zabytkach, kapliczkach, dawnych rezydencjach myśliwskich oraz malowniczych terenach leśnych. Do dziś organizowane są wycieczki prowadzące śladami króla Saskiego, przypominające o wyjątkowym dziedzictwie Dobrodzienia. Historia tego niewielkiego miasta to niezwykłe połączenie faktów, legend i lokalnych tradycji, które przez wieki tworzyły jego niepowtarzalny charakter. Na przestrzeni wieków Dobrodzień zasłynął nie tylko bogatą historią i licznymi legendami, ale także rzemiosłem, które na trwałe ukształtowało jego tożsamość. Szczególne miejsce zajmuje stolarstwo, rozwijające się dzięki obfitym zasobom okolicznych lasów i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Miejscowi rzemieślnicy zdobyli uznanie dzięki wysokiej jakości mebli oraz wyrobów z drewna, a z czasem Dobrodzień zyskał miano jednego z najważniejszych ośrodków meblarskich w Polsce. Do dziś tradycje stolarskie są wizytówką miasta. Działają tu liczne zakłady meblarskie, a kunszt lokalnych stolarzy stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego i gospodarczego regionu, będąc naturalnym połączeniem wielowiekowej historii z nowoczesnym rzemiosłem. A czy uczciwość w dzisiejszych czasach ma wartość? Na to pytanie mogą odpowiadać seniorzy z województwa opolskiego w ramach 7. senioralnego wojewódzkiego konkursu literackiego. Konkurs z inicjatywy Rady Seniorów Województwa Opolskiego ogłosił Zarząd Województwa Opolskiego. Jego celem jest zebranie osobistych refleksji na temat uczciwości, jej znaczenia, miejsca i wartości we współczesnym świecie. Udział mogą wziąć mieszkańcy województwa opolskiego, którzy ukończyli 60. rok życia. Każdy uczestnik może zgłosić jedną autorską pracę. Może to być m.in. refleksja, opis, sprawozdanie czy felieton. Tekst nie może przekraczać 4 stron formatu A4. Do udziału zachęca Leokadia Kubelańca, przewodnicząca Rady Seniorów Województwa Opolskiego.
1: Propozycja dla opolskich seniorów.
3: Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału już w 7. konkursie literackim, który ogłaszamy dla seniorów województwa opolskiego.
11: Mówiła Leokadia Kubalańca, przewodnicząca Rady Seniorów Województwa Opolskiego. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 11 września 2026 roku. Warto więc sięgnąć po długopis, klawiaturę, a przede wszystkim po własne doświadczenia i przemyślenia, bo pytanie o uczciwość jest dziś pytaniem nie tylko o zasady, ale również o to, jakie wartości chcemy przekazywać kolejnym pokoleniom. Mówi Igor Machnik z Rady Seniorów Województwa Opolskiego.
21: Termin składania to jest do 11 września. Warto dodać, że wybrane Państwa wypowiedzi będą nagradzane, a chyba największą nagrodą będzie to, że co parę lat wydajemy te opowieści, te Państwa prace w twardej oprawie,
2: w
21: formie książkowej, która zostanie już na długie lata na pamiątkę.
11: Mówił Igor Machnik, członek Rady Seniorów Województwa Opolskiego. Przypomnijmy raz jeszcze, organizatorzy czekają na osobiste refleksje seniorów. Ich przemyślenia, doświadczenia i spojrzenie na to, czy uczciwość jest dziś wartością, która wciąż ma znaczenie. Praca może mieć formę między innymi refleksji, opisu, sprawozdania czy felietonu i nie może przekraczać 4 stron formatu A4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną autorską pracę konkursową. Trzeba ją złożyć w 2 formach, papierowej i elektronicznej, w wersji edytowalnej. Do pracy należy dołączyć również wymagane dokumenty, formularz zgłoszeniowy, 1 egzemplarz oraz umowę w 2 egzemplarzach. Na zgłoszenia organizatorzy czekają już tylko do 11 września. Decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu konkursu. To może być okazja, by zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad wartością, która często wydaje się oczywista, a jednak w dzisiejszym świecie prowokuje do wielu pytań. Czy uczciwość nadal się opłaca i czy nadal ma wartość?
10: Radio Pogoda 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
11: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o koronach dożynkowych.
4: Każdy ma jakąś zdolność, na przykład są panie, które robią tylko dekoracje, układają kwiatki, są panie, które zbierają zboże na samym początku z pól.
11: I o innych opolskich zwyczajach.
18: Uważano, że trzeba oddać papieżowi co papieskie, a cesarzowi co cesarskie, czyli mimo tego właśnie, że stosowano środki ochrony roślin, jakieś tam zabezpieczenia, to jeszcze dodatkowo ta duchowość, ta właśnie religijność i te właśnie wynikające z takiego duchowości też były aktualne i wciąż funkcjonowały.
11: Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tradycyjnych dożynek są wieńce żniwne. Misternie wykonane kompozycje, najczęściej przypominające koronę lub wianki, od lat stanowią ważny symbol zakończenia żniw i podziękowania za zebrane plony. Współczesne wieńce przybierają niekiedy bardzo oryginalne kształty. Można spotkać m.in. kompozycje stylizowane na monstrancje. Dawniej przygotowaniem wieńców zajmowały się przede wszystkim kobiety i młode dziewczęta. Zadanie to często powierzano najbardziej pracowitym żniwiarkom. Obecnie tradycje te podtrzymują przede wszystkim członkinie kół gospodyń wiejskich oraz przedstawicielki innych lokalnych stowarzyszeń i organizacji. Tradycyjna korona dożynkowa powstaje przede wszystkim z 4 podstawowych gatunków zbóż – pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa. Kłosy przeznaczone na wieniec wybiera się wcześniej i pozostawia na polu, aby można je było później wykorzystać podczas jego wykonywania. A więcej na temat wyplatania koron dożynkowych opowie Państwu Gabriela Gałeczka, mieszkanka Walec.
19: Ciekawostki o Opolskiem.
4: Jest to bardzo, bardzo czasochłonne. Zaangażowane w to jest wiele osób. Każdy ma jakąś zdolność. Na przykład są panie, które robią tylko dekoracje, układają kwiatki. Są panie, które zbierają zboże na samym początku z pól. Już wiedzą, w którym miejscu. Dogadują się z rolnikami, żeby można było. I później to wszystko jest suszone, przygotowywane. Jeżeli chcemy, żeby kłos na koronie wyglądał tak trochę zielono, jakby świeżo, to on musi być zerwany jeszcze niedojrzały. Wysuszony i wtedy zostaje trochę koloru. A jeżeli chcemy, żeby był żółty, tak jak na przykład ramiona pszenicy przeważnie robimy żółte czy jęczmienia, wtedy musi być kłos zebrany, jak już jest bardziej dojrzały. Przechowywany musi być w bardzo suchym miejscu, przewiewnym. Najlepiej jakby było to miejsce ciemne. Przegląda się każdy kłosek. Są panie, które siedzą przy tym, przeglądają, wiążą, szykują wiązaneczki i później inne panie zajmują się wyplataniem już korony. Dyskutujemy

0: Czas kolejnego sezonu rolniczego. Stworzenie okazałej korony wymaga odpowiedniego przygotowania i niejednokrotnie sporych umiejętności manualnych. Podstawy konstrukcji wykonuje się m.in. z drutów, cienkich drucików i sznurków. Następnie całość ozdabia się elementami roślinnymi. W zależności od lokalnych zwyczajów wykorzystywane są świeże lub suszone kwiaty, zioła, orzechy czy kiście jarzębiny. Charakterystycznym uzupełnieniem dekoracji są również kolorowe wstążki. Na Śląsku dożynki określane są również mianem żniwnego. Jest to święto wieńczące zakończenie żniw oraz całorocznego wysiłku rolników. Ma ono charakter zarówno dziękczynny, jak i wspólnotowy. Współczesne uroczystości łączą dawne zwyczaje z nowymi formami świętowania. Mimo zmieniającej się rzeczywistości, korona dożynkowa nadal pozostaje jednym z najważniejszych symboli wdzięczności za plony, szacunku do pracy rolnika oraz przywiązania do lokalnej tradycji. A jeżeli chodzi o święto plonów, to pierwszy weekend września zapowiada się w Kluczborku wyjątkowo uroczysto. Mieszkańcy i goście będą mogli bowiem uczestniczyć zarówno w obchodach ogólnopolskich Dni Pszczelarza, jak i właśnie w wojewódzkim Święcie Plonów. Tegoroczne wydarzenia potrwają 3 dni, a ich kulminacją będą niedzielne dożynki wojewódzkie. Wojewódzkie uroczystości dożynkowe rozpoczną się w niedzielę 6 września od mszy świętej dziękczynnej. Nabożeństwo zaplanowano na godzinę 10 w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku. Po zakończeniu mszy ulicami miasta przejdzie barwny korowód dożynkowy. Tradycyjny przemarsz będzie okazją do zaprezentowania przygotowanych przez poszczególne sołectwa i lokalne społeczności wieńców oraz innych elementów związanych z regionalną tradycją święta plonów. Najważniejsza część obchodów rozpocznie się o godzinie 14:30 podczas gali dożynkowej. W programie znalazł się m.in. wojewódzki konkurs właśnie koron dożynkowych 2026, podczas którego ocenione zostaną misternie wykonane symbole tegorocznych zbiorów. Podczas uroczystości poznamy również laureatów konkursu Piękna Wieś Opolska, promującego najciekawsze inicjatywy i miejscowości województwa opolskiego. Organizatorzy przygotowali także muzyczną atrakcję dla uczestników wydarzenia. Gwiazdą tegorocznych dożynek wojewódzkich będzie zespół Daj to Głośniej, mówi marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza.
1: Przełom sierpnia i września to tradycyjnie czas podziękowań za pracę włożoną w żniwa. Te żniwa się kończą, a my zbliżamy się do czasu podziękowań. Właśnie w tym miejscu, w najbliższą niedzielę, odbędą się dożynki wojewódzkie. Przeregionalne święto w tym roku będzie wyjątkowe, bo połączone z ogólnopolskim świętem pszczelarza.
0: Mówił marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza. Nieprzypadkowo właśnie tutaj odbędzie się ogólnopolskie święto pszczelarzy. Kluczbork i okolice od lat związane są z tradycjami pszczelarskimi, a postać księdza Jana Dzierżona na stałe wpisała się w historię miasta. Co ciekawe, ogólnopolskie Dni Pszczelarza odbyły się w Kluczborku już w 2006 roku. Po 20 latach wydarzenie ponownie wraca do miasta. Mówi Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka.
2: Rozpocznie je msza święta, którą poprowadzi biskup opolski. Następnie korowód dożynkowy przejdzie na stadion KKS-u, gdzie odbędzie się cała impreza. Myślę, że Państwo znajdziecie wiele, wiele ciekawych rzeczy dla siebie i swoich najbliższych.
0: Mówił Jarosław Kielar, burmistrz Kluczborka. Pszczelarze będą świętować przez 3 dni, a 6 września dołączy do nich całe województwo podczas dożynek wojewódzkich, mówi Mirosław Birecki, starosta kluczborski.
3: Dla Kluczborka, ziemi kluczborskiej, powiatu kluczborskiego to ogromne wyróżnienie. Te dni pozwolą nam lepiej poznać pracę pszczelarzy i przede wszystkim to będą wspaniałe dni świętowania razem tutaj z mieszkańcami.
0: Mówił Mirosław Birecki, starosta kluczborski. Nie zabraknie tradycyjnych symboli święta plonów, mówi Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
4: 6 września widzimy się w Kluczborku na dożynkach wojewódzkich, które w tym roku połączone są z ogólnopolskimi dniami pszczelarza. Podczas trwania gali dożynkowej, szanowni Państwo, zobaczymy nie tylko przepiękne korony dożynkowe, które będą się wtedy prezentowały. Co roku przyjeżdża około 40 delegacji, mam nadzieję, że w tym roku będzie to podobna liczba. Przyjeżdżają te delegacje, prezentują swoją pracę wielomiesięczną, misternie wykonane korony i rozstrzygnięcie konkursu właśnie koron dożynkowych również na dożynkach wojewódzkich będzie miało miejsce, ale będzie miało miejsce również rozstrzygnięcie konkursu Piękna Wieś Opolska 2026. I na to rozstrzygnięcie również Państwa serdecznie zapraszam.
0: Mówiła Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa w

0: Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Będzie więc muzyka, tradycja, regionalne zwyczaje, spotkanie rolników i pszczelarzy z całej Polski, a przede wszystkim okazja do wspólnego świętowania. A teraz przeniesiemy się do Muzeum Wsi Opolskiej. Tam dr Elżbieta Oficjalska opowie Państwu o zwyczajach, jakie panowały dawniej na opolskich wsiach.
1: To warto wiedzieć o Opolskiem.
2: Miano zioła poświęcone, bo zioła w ogóle dobrze działają, a zioła poświęcone czy zebrane w taki szczególny dzień, jak świętego Jana, czy właśnie różnych świętych, to wiedziały te właśnie zielarki, czy w ogóle kobiety, które mieszkały na wsi, kiedy zbierać jakie zioła, ale zwłaszcza poświęcone na przykład na Matki Boskiej Ziemnej święcono zioła, no to ono miało szczególną moc, więc dodawano takie zioła do jedzenia zwierzętom, krowom. Okadzano też tymi ziołami chlew właśnie ten krówski, czyli tam, gdzie były krowy, okadzano właśnie, żeby wygonić te siły nieczyste. No i najczęściej to działało, dlatego że krowa rzeczywiście po jakimś czasie odzyskuje mleko, więc i wtedy odzyskiwało i to tym bardziej wzmacniało tę wiarę właśnie w działanie sił nieczystych i skuteczność zabiegów, które prowadzono przeciwko temu.
0: A z sąsiadkami posądzonymi o czary?
2: No już później już ich nie palono, no to nie było, ale po prostu to się szerzyły plotki, no można powiedzieć, że wyglądało to trochę tak jak i współcześnie, kiedy plotka potrafi no dużo szkody narobić, także i wtedy było i czasami no powodowało to takie właśnie niezgodę między sąsiadami, kiedy jedna oskarżała drugą o właśnie o takie działanie. Także no różnie bywało. Ja bym może zwróciła uwagę nie na legendy, ale właśnie tylko takie różne zabiegi, które czyniono, bo chcę podkreślić, że tereny naszego województwa już przed wojną, nawet pod koniec XIX wieku, jeśli chodzi o rolnictwo, o to jak ono wyglądało, no było bardzo ucywilizowane. Już maszyny rolnicze po prostu były w powszechnym użyciu. Wiedziano, krupowano ziarno kwalifikowane, czyli takie, które jest no, poddane pewnym zabiegom, żeby nie było tam chwastów. Stosowano nawozy sztuczne i to wcale nie było rzadkie jakieś przedsięwzięcie. A mimo tych wszystkich właśnie zabiegów wciąż ta obrzędowość, obyczajowość związana z ochroną nie ustępowała, ponieważ uważano, że trzeba oddać papieżowi co papieskie, a cesarzowi co cesarskie, czyli mimo tego właśnie, że stosowano środki ochrony roślin, jakieś tam zabezpieczenia, to jeszcze dodatkowo ta duchowość, ta właśnie religijność i te właśnie wynikające z takiego duchowości też były aktualne i wciąż funkcjonowały. Na przykład, kiedy zaczynała się wiosna, przychodziła Wielkanoc, no to stawiano krzyżyki na polach, poświęcone Wielki Piątek najczęściej. W poniedziałek wielkanocny zatykano te krzyżyki, zatykano je w rogach pola i na środku. W rogach dlatego, że dzięki temu tworzyło się jakby takie pole na polu, czy powiedziałabym dzisiejszym językiem pole siłowe, które tworzyło jakby niewidzialną barierę, przez którą nie mogły te wszystkie właśnie siły nieczyste i niepogoda, zwłaszcza grad, który mógł poczynić duże szkody, jakby powinien ominąć to pole, bo chroniły te właśnie krzyżyki. Podobną rolę pełniły objazdy konne czy obchody piesze całej wsi w koło. Trzeba było zatoczyć okrąg, czyli zamknąć ten teren, żeby nie było żadnej szpary, dziury, przez którą mogły się by te siły przedostać i to też tworzyło rodzaj właśnie takiego okręgu siłowego, przez które właśnie nie przechodziły te niepogody czy właśnie czarownice, które mogłyby no, źle wpłynąć na zbiory późniejsze. Też były bardzo silna potrzeba podziękowania za zbiory i robiono to zarówno w tych okresach, kiedy te zbiory były bardzo udane, więc było za za co dziękować i wtedy, kiedy wiedziano, że zbiory są kiepskie, bo właśnie była susza, były deszcze, były cokolwiek się zdarzyło, które ograniczyło te zbiory, wiedziano, że należy podziękować po prostu i dlatego były dożynki, które z jednej strony właśnie były formą podziękowania takiego za opiekę, a z drugiej no już właśnie no zabawą po tej ciężkiej pracy, więc też łączono właśnie te dwie rzeczy. Były też różne w okazji odpustów najczęściej, czy jakiś świąt jak święty Marcin, Idzi, to były też takie modlitwy przed kapliczkami, czy też takie właśnie jakieś pielgrzymki z miejsca do miejsca. Tworzyły się właśnie legendy o tym, co się stało, kiedy tego zaniedbano. Więc nawet nie wiadomo, czy to, jak to w legendach, jak to w opowieściach, czy to miało rzeczywiście miejsce.
0: Mówiła doktor Elżbieta Oficjalska.
1: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
3: Może jasna maksa.
2: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Reklama.
9: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
10: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o jednej z największych imprez kulturalnych, które od lat odbywają się w województwie opolskim. To festiwal muzyczny, który przyciąga fanów muzyki wszelakiej.
11: Ciekawe wydarzenie w Opolskiem.
10: Czochraj Bobra, bo tak nazywa się wspomniany festiwal, co roku odbywa się na Błoniach w Namysłowie. To po Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu druga największa impreza muzyczna w naszym regionie. Festiwal odbywa się od tylu lat, że stał się jednym z głównych produktów turystycznych regionu. Przyjeżdżają na niego wszystkie pokolenia.
12: Maciej Tułacz-Tukan, organizator festiwalu Czochraj Bobra Fest.
10: Można powiedzieć, że ten festiwal już wpisał się na kulturalną mapę województwa opolskiego, bo od wielu lat jest organizowany i przyciąga tutaj widzów, słuchaczy z całej Polski. Jak to się wszystko zaczynało? Bo podejrzewam, że taka scena, takie zaplecze, jakie tutaj jest widoczne na samym początku, to musiało być ciężkie, żeby to tak zorganizować. Pewnie tak to nie wyglądało.
12: Nie, to wszystko było organizowane całkiem inaczej. Mieliśmy zespół, stworzyliśmy sobie taki mini festiwalik, urodziny to były bardziej naszych muzyków. Jeszcze wtedy zrobiliśmy pierwszą edycję na Zalewie pod Namysłowem w Michalicach. Był to zwykły namiot ogrodowy. Zaprosiliśmy parę zespołów. Przyjechało dużo osób i stwierdziliśmy, że warto to pociągnąć dalej. Zdecydowaliśmy, że po tej udanej edycji w 2009 roku zrobimy kolejną edycję, ale już w Namysłowie na Błoniach. Ja aktualnie wtedy pracowałem w Domu Kultury, więc miałem wszystko ułatwione, żeby zdobyć sprzęt i wszystkie inne rzeczy, więc poszedł pomysł i zaczęliśmy to realizować i się to tak powoli rozwijało.
10: No tak, tutaj słyszałem, że to ta pierwsza edycja, czy pierwsze edycje to były u ciebie na podwórku, tak?
12: Na działce, u kolegi, u gitarzysty, także tak, na działce, w szczerym polu, więc graliśmy na agregatach i tak to wyglądało, tak, dokładnie.
10: No i festiwal z czasem zaczął się rozwijać, tak?
12: No tak, jak powiedziałem, 2009 rok, pierwsza edycja, później 10, już pierwszy raz na Błoniach, 2011, trzecia i tak ciągnęliśmy to chyba do 2000 13 roku, kiedy była chyba 5 edycja. Tak, w 14 roku wyjechaliśmy za granicę i stwierdziliśmy, że jeśli nie zrobimy tego festiwalu znowu, to festiwal padnie, więc jakoś zebraliśmy się w kupę z Tomkiem, z Dieslem, który jest od samego początku ze mną i to współorganizuje. I stwierdziliśmy, że się ściepamy po prostu i wracamy na hardcore, na działkę na Michalice i tam zrobiliśmy 6. edycję. A po 6. edycji to już jakoś poszło, bo znowu zacząłem w Domu Kultury pracować, miałem tam chwilę przerwy i to już trochę Dom Kultury przejął też tą inicjatywę tego festiwalu i tak się to zaczęło kręcić i rozwijać i rosnąć.
10: Bywasz zaskoczony tym, skąd przyjeżdżają ludzie?
12: Tak, cały czas. Mamy ludzi z Australii nawet, więc już mnie chyba nic nie zaskoczy.
10: A skąd to wiesz? Sami ci mówią, czy może też sprzedaż internetowa biletów pomaga tutaj zlokalizować to? Skąd ci ludzie pochodzą?
12: Tu akurat mam wieści od pewnej takiej pani, która mnie zaczepiła i powiedziała, że rozmawiała właśnie z ludźmi i powiedzieli jej, że przyjechali z Australii i przy okazji na Czochraj, bo tam gdzieś wyszła im reklama, więc zdecydowali się przyjechać, więc bardzo fajnie, że chcieli.
10: I jakie było założenie, że to będzie głównie muzyka punkowa, czy nie było takiego, że tak powiem, stricte przyczepienia się do jednego rodzaju muzycznego?
12: Tak, to było na początku, było punkowo, alternatywnie, niezależny festiwal. Później z roku na rok to podtrzymywaliśmy, ale tak powiem szczerze, że od 18 roku stwierdziliśmy, że zaczniemy to trochę robić lekko komercyjnie, ale dalej zahaczamy o taki underground, więc to w tą stronę to działało, nie?
11: Ciekawe wydarzenie w Opolskiem.
10: Przy mikrofonie Kamil Kostka. Moim gościem jest Maciej Tułacz-Tukan, organizator Czochraj Bobra Festiwalu w Namysłowie. Rozmawiamy o tym, jak najpopularniejszy festiwal naszego regionu rozwijał się od początku istnienia imprezy. A jakie zespoły tutaj występowały, takie, których no, ciężko było je pozyskać, że tak powiem?
12: Ciężko. Nie wiem, ciężko pozyskać te, które jeszcze nie zagrały. To mogę powiedzieć, bo tak to raczej każdy będzie grał. Aczkolwiek jest jeden zespół, nie będę mówił, bardzo znany, który nie chce zagrać ze względu na nazwę. Więc pozdrawiam panią Martę.
10: Kontrowersyjna nazwa. Pytania, skąd się wziął pomysł na nazwę, nie zadam, ale czy jakieś kontrowersje w związku z tym wam się tutaj przydarzały?
12: Nie. Nigdy w ogóle wiem, do czego pijesz. Nigdy w ogóle nawet nam przez pierwsze 2 lata nie przeszła myśl z podtekstem, który każdy pewnie ma na myśli. My się dopiero zorientowaliśmy po roku, po 2 latach, że to jest też taka, w tą stronę to może pójść. Dla nas Czochranie Bobra to było po prostu takie Czochraj Bobra, odwal się, albo po prostu, wiesz, dobra zabawa. Nic więcej w ogóle, żadnych innych podtekstów. Dopiero później tak z czasem ludzie zaczęli sobie to dopisywać i tak mówią, no dobra, no to chyba już wiemy, o co im wszystkim chodzi, ale kompletnie nie było to związane z tym podtekstem, o którym pewnie każdy myśli.
10: Ile osób jest zaangażowanych w organizację takiej jednej edycji?
12: Kurczę, to trudno powiedzieć, bo co roku się składy zmieniają, czy to produkcyjnie, czy osobiście, więc no mogę powiedzieć, że w okolicach aktualnie dla nas to jest, nie wiem, myślę, że plus wolontariat, który nam bardzo dużo od ostatnich 3 edycji pomaga, no to jest około 60 osób, a tak to zawsze radziliśmy sobie w 10. Więc to jest duża pomoc i wielkie podziękowania dla Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie, dla Kasi Paradowskiej i dla Przemka, że po prostu pomagają nam to z ich wolontariatem.
10: To jest też, myślę, całkiem spory, że tak się wyrażę, zastrzyk roboty dla Namysłowa.
12: Tak, no jest. To, jest to na pewno jakiś tam obrót też na mieście, więc sklepy wszystkie funkcjonują, bo ostatnio w Namysłowie nie jest ciekawie, więc na pewno to jakoś ten festiwal daje kopa finansowego do budżetu każdego ze sklepikarzy po prostu, tak?
10: No bo tutaj ilu słuchaczem potrafi przyjechać na taką jedną edycję? Jaki był rekord?
12: No rekord był w 2021 roku, po pandemicznym, bo byliśmy jednym z niewielu festiwali, które odbyły się w ogóle wtedy i przewinęło się przez ten festiwal około 7 tysięcy osób. A w takim piku mieliśmy około 4,5 tysiąca, 5 gdzieś, o coś w tych okolicach. Teren nie jest za duży, bo liczymy i chcemy się zamykać co roku w 3 tysiącach i do tego tak powoli dążymy po prostu.
10: Czyli można powiedzieć impreza kameralna.
12: Tak. Kameralna i dobrze zorganizowana. Dużo rodzin z dzieciakami przyjeżdża na nasz festiwal kamperami, więc cieszymy się, że co roku ich możemy tutaj ugościć po prostu.
10: Czyli nie będziecie się z Błoni przenosić?
12: Raczej nie, bo nie mamy nawet gdzie, więc wszystko mamy na miejscu. Ludziom też chyba to pasuje, że mogą sobie wyjść na miasto na obiad, do sklepu kupić jakieś piwo bezalkoholowe na mieście, niekoniecznie na terenie festiwalu. Jesteśmy też otwarci, więc rozumiemy każdego, tak.
10: A wsparcie tutaj lokalnych władz samorządowych macie?
12: Tak, zaczęliśmy współpracować z miastem, także dostajemy dofinansowania. Nie są to jakieś super kwoty, ale zawsze reperują budżet i możemy to jakoś posklejać. Też z tego miejsca chciałem podziękować spółce Ekowód, która jeszcze od zalania dziejów festiwalowych naszych zawsze nam pomagała i zawsze była. Także wielkie podziękowania dla prezesa Krzysztofa Szydlarewicza, bo to jest najlepszy nasz partner i to mogę powiedzieć śmiało, na głos, że się tak wyrażę, że to jest na wysokim poziomie spółka namysłowska, która nam od zawsze pomagała, od zawsze.
10: Mówił Maciej Tułacz-Tukan, organizator Czochra i Bobra Festiwalu w Namysłowie. Na przestrzeni lat na festiwalu zagrały takie gwiazdy jak Ailstorm czy Guano Apes. Regularnie zaglądają tam też polskie zespoły takie jak Kult, Farbenlere czy Gaga Zielone Żabki. Organizatorzy festiwalu dają też możliwość zaprezentowania się przed publicznością młodym zespołom. To finaliści konkursu Mała Wielka Scena Bobra. Finał konkursu odbywa się na wyspie obok namysłowskich Błoni.
3: Zwiedzaj z nami Opolskie.
10: Byliśmy w najbardziej wysuniętej na północ części naszego województwa, to teraz przejedźmy się na południe. W Mosznej turystów przyciąga nie tylko popularny zamek, ale także Muzeum Fabryka Robotów. W nim znajdziemy roboty, które wyglądają jak z filmu. To eksponaty z Transformersów, Gwiezdnych Wojen, Czapi i wielu innych. Od lat z losowych części samochodowych składa je pan Sebastian Kucharski. Jeśli chodzi o nawiązania do filmów, to widzę, całe muzeum jest podzielone tematycznie, tak?
8: Tak, staram się stawiać, żeby one jednak stały tak tematycznie. Transformersy gdzieś tam osobno, Predator czy Obcy, gdzieś to jest taki podobny kierunek filmowy. Ale też mamy tak ustawione, bo to jednak te postacie mogą budzić respekt. I na początku przy wejściu mamy takie delikatne jakieś minionki, takie małe postacie z Gwiezdnych Wojen, Wall-E. Dopiero tu jak się zajdzie troszkę dalej, no to robi się troszkę bardziej spektakularnie.
10: A jak pan tworzył te roboty, to też było także serią, na przykład po kolei z Gwiezdnych Wojen, potem po kolei z Transformersów, czy nie było takiej reguły?
8: Nie, nie ma takiej reguły, po prostu nie wiem, jak to powiedzieć, ale no mam jakiś taki plan zawsze, że coś najbardziej bym chciał zrobić i wtedy kończę tą postać, załóżmy, robię już tą kolejną, tą, co się na nią napaliłem.
10: A czy były jakieś takie projekty, które stwierdził pan, że jednak nie udało się, nie wyszło i ich tutaj nie ma?
8: Nie, nie było takich. Zawsze jednak jest na to jakiś pomysł, jak to zostanie wykonane. Zdarzało się, że miałem jakieś zaczęte projekty, które rozebrałem ze względu na brak części. Potrzebowałem części na przykład z niego i rozebrałem, żeby pozyskać z niego te części na inny projekt.
10: A zdarzyło się, że ten rozebrany projekt później jednak wracał na tapet?
8: Nie. Wróci na pewno, ale nie, zawsze nie powróciłem już do tego projektu. Ale jest w planie. A to akurat był topka postać inspirowana filmem Giganci ze Stali. Są tam takie... Dużo jest robotów ogólnie, ale chciałbym wykonać 3 z tego filmu akurat.
10: Czy w obecnej popkulturze najnowszych filmów, które gdzieś tam się pojawiają, są jakieś takie postaci i figurki, które gdzieś tam chciałby pan jeszcze tutaj przelać, że tak powiem, na swój kolejny eksponat?
8: Na pewno są takie figurki, z tym, że jeszcze mam sporo do nadrobienia z tych starszych czasów, także te nowsze filmy gdzieś tam w późniejszym czasie będą robione.
10: Na przykład najnowsze odsłony Gwiezdnych Wojen?
8: Tamte roboty są z reguły bardzo podobne, także tu obojętnie jaką częścią by się nie inspirować, te roboty są prawie identyczne.
10: Mówił Sebastian Kucharski, właściciel fabryki robotów w Możnej. Jeżeli ktoś jedzie autostradą A4 przez województwo opolskie, to z Krapkowic dojedzie do muzeum w niecałe 20 minut.
9: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
10: Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o opolskiej komunikacji miejskiej.
11: Historia Opola.
10: Klimatyzowane biało-czerwone autobusy rozwożą Opolan po mieście na liniach ponumerowanych od 1 do 30. Codziennie pokonują ulicami Opola setki kilometrów, a skoro mowa o setce, to już ponad 100 lat mieszkańcy mogą korzystać w naszym mieście z komunikacji zbiorowej.
13: Ewelina Laksy, Miejski Zakład Komunikacyjny w Opolu.
10: Jak się zaczęła historia naszego opolskiego przewoźnika autobusowego?
13: 19 maja 1926 roku w niemieckim Opeln spotkało się trzech mężczyzn, dwóch przedstawicieli, jeden przedstawiciel miasta i drugi przedstawiciel towarzystwa turystycznego oraz notariusz, i w tym gronie podpisano umowę powołania spółki, opolskiej spółki automobilowej, jak tłumaczymy niemiecką nazwę Opelner Autoverkehrsgesellschaft. I wtedy właśnie zaczęła się ta przygoda, wtedy zaczęła się ta historia komunikacji miejskiej w Opolu. Do tej pory, do tego czasu, Opolanie, przyjezdni mogli korzystać z na przykład przewozów takimi autobusami pocztowymi. I one faktycznie kursowały w różne miejsca, natomiast ta opolska spółka automobilowa to była pierwsza miejska spółka, która zajęła się komunikacją w Opolu, która połączyła mieszkańców okolicznych wsi z centrum miasta i nie tylko.
10: No właśnie, na początku to były okoliczne wsi połączone z Opolem. Tych autobusów nie było wiele.
13: Na samym początku autobusy były dwa i była linia jedna. Linia 1 kursowała z Groszowic do Czarnowąsów i zahaczała po kolei o Nową Wieś Królewską. Przyjechała przez dworzec kolejowy i potem dojeżdżała przez Opole do Czarnowąsów. Ja tutaj zaznaczę, że wtedy Groszowice, Nowa Wieś Królewska, Czarnowąsy to były oddalone o kilka kilometrów wsie. Dlatego też mówimy o tym, że to była szansa na to, żeby mieszkańcy wsi dojechali na przykład do szkoły, do pracy, przede wszystkim do zakładów pracy, bo te Groszowice też nieprzypadkowo to było miejsce, gdzie znajdowała się cementownia, więc umożliwiało to mieszkańcom z różnych stron dojazd do miejsca pracy.
10: miejsce pracy to jedna sprawa, to znaczy te autobusy jeździły, rozumiem, tylko za dnia, nie było nocnych połączeń.
13: To zanalizujmy teraz rozkład jazdy. No to tak nie do końca, bo te pierwsze autobusy, chociażby na linii 1, już w 1933 roku, kiedy już trasa tej linii biegła nieco inaczej, bo ona później dojeżdżała do Kup. No ale pierwsze kursy na tej trasie zaczynały się po godzinie 6, przez cały dzień były realizowane, aż do późnych godzin nocnych. Ostatni autobus na linii 1 w dni robocze odjeżdżał po godzinie 22, zaczynał swoje kursowanie po 22, a w niedzielę po 23 i meldował się na przystanku końcowym 17 minut po północy.
10: Widzę, że całkiem rozbudowany jest ten rozkład jazdy.
13: Tak, bo my tutaj mamy materiały udostępnione przez Archiwum Państwowe w Opolu. Tak przeglądamy te rozkłady jazdy i faktycznie to był dość rozbudowany rozkład jazdy. Ta linia 1 od Ogroszowic przez Opole i Czarnowąsy aż do Kup wiodła. No i faktycznie dosyć dużo tych połączeń jak na tamte czasy, bo przynajmniej raz na godzinę tylko z dwoma przerwami tutaj między 9.30 a 10.00 nie było dodatkowego połączenia, ale faktycznie widzimy, że co godzinę od 6 do 23 te przewozy na tej linii były realizowane, także no chyba nie było najgorzej, no można było o każdej porze do celu swojej podróży dojechać.
10: A co to był za autobus? Jakie pojazdy tą linię obsługiwały?
13: Na początku były dwa, później z racji tego, że zapotrzebowanie na uruchamianie kolejnych linii, kolejnych połączeń było bardzo duże, no to ten tabor dopozarzano i już w 1943 roku do dyspozycji było 7 pojazdów. Tak, w 1943 roku ten tabor liczył 7 pojazdów i były to 3 autobusy marki Siemens Schuchter oraz po jednym autobusie marek Adler, Bergmann, Mercedes-Benz i BMW 8.
10: To wszystko w czasach zawieruchy wojennej, trzeba dodać.
13: Ja tylko zaznaczę, że tutaj tak naprawdę front pojawił się w 1945 roku i wtedy ten tabor uległ zniszczeniu, on zaginął. Nie wiadomo było do końca, co się z tymi autobusami stało. Ostał się jeden. Jeden Mercedes, to był Mercedes, który był bardzo zdezelowany, nie do końca sprawny i był po tej wojnie użyty jako takie w cudzysłowie wkupne, bo w 1946 roku zostały reaktywowane Śląskie Linie Autobusowe. To było przedsiębiorstwo, które działało na terenie obecnych Katowic i Opole chciało do tych Śląskich Linii Autobusowych wstąpić, żeby tutaj zacząć organizować przejazdy po wojnie i w ramach wkupnego przekazało tego Mercedesa na poczet Śląskich Linii Autobusowych.
10: I te Śląskie Linie Autobusowe po wojnie w Opolu funkcjonowały, tak?
13: No wtedy w 1948 roku pojawiły się pierwsze autobusy już w Opolu, nie w Opeln, już po wojnie i realizacją tych połączeń zajęła się Państwowa Komunikacja Samochodowa. Wtedy wykonywane były tylko w dni robocze kursy z Czarnowąsów przez Zakrzów, to był jeden kurs w te rejony, dwa kursy do Groszowic przez Nową Wieś Królewską, trzy kursy do Gosławic, a także cztery kursy do Półwsi przez Zaodrze i jeszcze były takie kursy 5 razy dziennie do pobliskich Szczepanowic.
10: I ta sieć połączeń już później się rozwijała, tak?
13: Wiadomo, że jak jest zapotrzebowanie, to sieci połączeń się rozwijają i tak jak zaczęło się to w 1926, tak po tej zawierusze wojennej w 1948 roku również zaczęto te połączenia rozwijać. Coraz więcej pojawiało się też autobusów. Taki prawdziwy przełom nastąpił w 1953 roku. Wtedy powstał Miejski Zakład Komunikacyjny, którego my jesteśmy bezpośrednim kontynuatorem i faktycznie pojawiły się te pierwsze przejazdy komunikacji miejskiej. Trochę było to takie na szybko organizowane, bo faktycznie wtedy pojawiła się jedna linia, linia 2, która biegła od osiedla przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej i Wiejskiej przez rynek do Półwsi. I w momencie powołania, rozpoczęcia działalności, ten pierwszy zakład, ten miejski zakład komunikacyjny, dysponował zapasem biletów tylko na 10 dni. Było tylko kilku pracowników i parę słupków z rozkładami jazdy. Wszystko rozwijało się z czasem. No i dzisiaj mamy codziennie na ulicach 100 autobusów, 27 linii miejskich dostępnych dla pasażerów. No i codziennie pokonujemy ponad 20 tysięcy kilometrów.
10: Teraz 20 tysięcy kilometrów. Wcześniej pamiętamy Jelcze, czy nie pamiętamy Jelców, jak to było? Jak długo te autobusy jeździły, te, które wtedy się pojawiły?
13: To ja może wrócę troszeczkę od początku, bo Jelcze pojawiły się troszkę później. Na samym początku, w tych latach powojennych, w 1953 roku, do dyspozycji Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego były cztery bardzo mocno wyeksploatowane autobusy marki Chausson. No i one były skierowane do obsługi tej linii numer 2. W kolejnych latach pojawiały się nowe wozy, nowi ludzie. No i faktycznie we wrześniu 1953 roku, już jak został powołany ten MZK, pojawiła się pierwsza zajezdnia. To były pomieszczenia przy Ozimskiej. No i to faktycznie się później rozwijało. Już w 1954 te zdezolowane autobusy, które jeździły po Opolu, zastąpiły węgierskie Mavagi. No i liczba autobusów zwiększyła się z 4 do 6 sztuk i faktycznie uruchomiono też kolejną linię, linię numer 1, bo dwójka już była, a uruchomiono jedynkę, która kursowała na takim odcinku 20 km od Nowej Wsi Królewskiej przez Rynek do Zakrzowa. W 1955 roku kolejne autobusy się pojawiły, to były polskie Stary. No i tak z roku na rok coraz więcej tych autobusów było. Już w 1958 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym, bo po drodze został MZK przekształcone w MPK, było 58 autobusów. Nieco później kolejne przekształcenia. MPK został Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym, taką dużą spółką, która realizowała przewozy nie tylko w Opolu, ale też w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu. I tutaj bardzo ciekawa informacja, bo tabor pod koniec działalności Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, tabor autobusowy liczył około 200 sztuk.
10: Spytam jeszcze o kolejne dzieła, że tak powiem, inżynierii, na przykład pamiętane przez nas Ikarusy, które zostały wycofane w sumie niedawno, bo ja jeszcze na studiach dojeżdżałem nimi na Pruszkowską.
13: No faktycznie, to są takie autobusy, które uznajemy za symbol komunikacji miejskiej, nie tylko w Opolu, ale w wielu miastach w Polsce. Ikarusy to takie autobusy, które wryły się mocno w pamięć pasażerów. Były 24 sztuki tych długich Ikarusów. Pamiętamy, jak się wchodziło, panie z wózkiem miałyby dzisiaj problem, żeby wnieść na pokład Ikarusa, bo to były wysokie autobusy, przegubowe, mieściły bardzo dużo osób. No i jazda nimi była swego rodzaju przygodą. Proszę sobie przypomnieć, jak jeździło się na kole w Ikarusie. No, przygoda niesamowita.
10: Mówiła Ewelina Laksy z MZK Opole. Ostatni Ikarus zjechał z ulic Opola w 2011 roku. Od tamtej pory w taborze MZK są wyłącznie nowoczesne pojazdy.
1: Podpowiadamy mieszkańcom Opola.
10: Skoro mowa o przemieszczaniu się po Opolu, to wielu mieszkańców wybiera rower. Jednoślady ulegają awariom zazwyczaj na tyle drobnym, że w większości sami sobie poradzimy z naprawą. Samodzielną naprawę umożliwia nam Opolska Rowerownia, czyli bezpłatny warsztat.
14: Piotr Oliwa ze Stowarzyszenia Rowerowego Piasta. Można nas przyjść, poradzić się, sprawdzimy rower, powiemy, na co zwrócić uwagę, może co przeserwisować jeszcze przed sezonem lub nad czym się zastanowić w późniejszej części sezonu. Także zapraszamy, żeby nas odwiedzić na ulicy Krakowskiej 34A. To jest ta kamienica z muralem Krzysztofa Krawczyka. Często ludzie mają już stare ogumienie i zużyty łańcuch. To dwie rzeczy, które się zdarzają najczęściej. Ten łańcuch, bo zapominamy go smarować i on się zużywa nadmiernie, zbyt szybko. i ogumienie, o którym się zapomina, jeździ się na tym rowerze od przysłowiowej komunii, te opony mają, nagle się okazuje, że rower to był całkiem niedawno kupiony, bo 17 lat temu i te same opony są jeszcze, guma parcieje z czasem, w samochodach też wiemy, że musimy wymieniać, bo nam się na przeglądzie już od jakiegoś czasu mechanik przyczepi się nam do zużytej opony. W rowerach nikt za nas tego nie zrobi, musimy to zrobić sami, ocenić, czy opony są zdatne do jazdy, czy to jest jeszcze bezpieczne.
10: Jakie narzędzia macie dostępne w rowerowni, żeby można było takie podstawowe naprawy zrobić?
14: Mamy praktycznie wszystko, oprócz takich rzeczy, które trzeba wpisać w wyszukiwarkę, żeby sprawdzić, co to jest. Także mamy takie podstawowe klucze, które 99% rowerów potrafią rozebrać, rozłożyć do części pierwszych. Oczywiście zdarzają się dziwne rozwiązania, nietuzinkowe albo w bardzo starych rowerach, albo w bardzo nowoczesnych. Ale z reguły osoby, które mają zabytkowy 40-letni rower lub nową szosę, która kosztowała 4 średnie krajowe, wiedzą, że mają coś dziwnego i najpierw dzwonią albo piszą do nas, żeby zapytać, czy mogą z tym i z tym przyjść, bo mają problem takiego, a nie innego rodzaju. Najczęściej w 99% przypadków sobie radzimy. Nawet mamy spawarkę, możemy coś dospawać na stałe.
10: Mówił Piotr Oliwa ze Stowarzyszenia Piasta Opole. Opolska rowerownia jest otwierana w każdy piątek o godzinie 18. Można tam popracować swobodnie aż do późnego wieczora.
9: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
10: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, co ciekawego można zobaczyć, zwiedzając Namysłów.
11: Zwiedzaj z nami Opolskie.
10: To jedna z wysuniętych najbardziej na północ miejscowości naszego województwa. Namysłów od lat przyciąga na wakacje miłośników muzyki rockowej i alternatywnej. Poza festiwalem Czochraj Bobra jest tam jednak znacznie więcej do zobaczenia.
15: Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
10: Jedna z miejscowości w województwie opolskim, które mają bardzo charakterystyczne centrum, to jest Namysłów, miasto warte zwiedzania. Wiem, bo co roku tam jeżdżę na festiwal taki punkowy, który też przyciąga turystów z całej Polski, no i nie narzekają, bo jest co zwiedzać, prawda?
15: Namysłów dzisiaj kojarzy się pewnie z piwem, bo piwo pod tą marką jest w sklepach dostępne, natomiast nie jest ono produkowane już w Namysłowie. Tutaj nastąpiły duże zmiany. Browar znajdujący się w starym średniowiecznym zamku został wygaszony, zamknięty. Są pomysły oczywiście na to, co będzie, jaka działalność będzie dalej w tym miejscu prowadzona. Jest duża szansa na to, aby była to działalność turystyczna. No ale zanim to się stanie, no możemy zamek oglądać z zewnątrz, to zamek średniowieczny. Również zamek był w późniejszych latach w XVIII wieku między innymi własnością zakonu krzyżackiego. Co ciekawe, od średniowiecza do chwili obecnej, do momentu wygaszenia browaru, nieprzerwanie było tam produkowane piwo, stąd krzyżacy również zobaczyli, że może być to znaczące źródło dochodu i tutaj w podaniach dotyczących historii Namysłowa widać, że krzyżacy uczynili sobie z tego poważne źródło zarobku. Mieli problemy finansowe, ale sprzedaż piwa no, pozwoliła im się, mówiąc kolokwialnie, odkuć finansowo. Został wprowadzony monopol we wszystkich karczmach, w Namysłowie, w okolicach. Można było sprzedawać tylko piwo namysłowskie i taki był to pomysł. Więc czekamy, co się dalej wydarzy z tym obiektem, natomiast w samym Namysłowie zachowały się inne pozostałości z czasów średniowiecznych. Są bardzo dobrze zachowane i odrestaurowane mury miejskie, więc można je oglądać, można przechadzać się w ich wzdłuż. tych murów. Oprócz murów miejskich zachowała się jedna z bram, brama krakowska. Również można ją zwiedzać po wcześniejszym umówieniu się. Również do tego Baszta Prochowa. Sama Baszta Krakowska jest też doskonałym punktem widokowym na całe miasto, więc ta historia średniowiecznego Namysłowa jest obecna. Jest wiele innych ciekawych historii, między innymi z Namysłowa pochodzi twórca Kaiser Panoramy, to jest fotoplastikonu, więc również tutaj rozmawialiśmy z panem burmistrzem, z władzami Namysłowa o tym, aby w jakiejś formie w przyszłości powrócić do tej pięknej historii, chociażby w ten sposób, aby może w centralnym punkcie Namysłowa stanął taki fotoplastikon, gdzie można by było oglądać stare zdjęcia Namysłowa. I to jest jedna z takich ciekawszych historii związanych z tym miastem, oprócz piwa. No, również bardzo ciekawa historia związana z kościołem gotyckim pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. To jest kościół z XIV wieku. Jego historia wiąże się z takim bardzo ważnym wydarzeniem w historii całej średniowiecznej Europy, bo w tym kościele zawarto pokój, podpisano porozumienie. Król Kazimierz Polski, król Kazimierz Wielki z królem Czech, Karolem IV Luksemburskim podpisali porozumienie, które skończyło wieloletnią wojnę o Śląsk. Obaj władcy uroczyście przysięgli sobie wówczas wieczną przyjaźń, więc to również taka bardzo ciekawa historia. Przechadzając się po Namysłowie, zobaczymy na pewno jeden z murali miejskich, który w sposób taki przekrojowy, ciekawy nawiązuje do długiej, kilkusetletniej historii samego Namysłowa. Jest również, funkcjonuje stary młyn. To jest faktycznie budynek, w którym kiedyś młyn funkcjonował. Tam dzisiaj funkcjonuje Centrum Techniki Młynarskiej. Również odbywają się tam zajęcia edukacyjne dla rodzin, dla młodzieży szkolnej, więc również warto się umówić na tego typu lekcje. Jeżeli popatrzymy tak szerzej również na okolice Namysłowa, na pewno na uwagę zasługują dwa takie punkty. To jest Zalew w Michalicach, który pełni funkcje rekreacyjne. Latem można się tam kąpać, jest jakaś podstawowa również infrastruktura turystyczna. No i niedaleko Pałac Jakubus w Jakubowicach. To oczywiście jest pałac, ale również jedna z najbardziej znanych stadnin koni, gdzie odbywają się zawody również rangi międzynarodowej. Oprócz stadniny również jest zalew, plaża, możliwość wędkowania, restauracja ze świetną kuchnią.
10: A te zawody to bardziej kwestia hipodromu, czy bardziej kwestia skoków przez płotki?
15: Bardziej to są skoki, ale nie tylko. Tutaj wiele znanych osób również trzyma swoje konie. To jest miejsce służące treningom jeźdźców. To jest miejsce, gdzie odbywają się zawody właśnie w skokach przez przeszkodę rangi ogólnopolskiej, międzynarodowej. Jakiś czas temu te główne zawody letnie były transmitowane na żywo przez telewizję Eurosport, więc to pokazuje rangę i renomę tego ośrodka i faktycznie ta oferta w tym miejscu jest tak duża, że można nawet planować tam przyjazd na cały weekend, będzie co robić. Teren jest przeogromny. Jeżeli ktoś lubi przyrodę, lubi konie, to myślę, że to jest taka jedna z najlepszych miejscówek. W starych zabudowaniach, postajniach są również przygotowane pokoje, apartamenty z przeszkleniami. No i można się obudzić rano z takim widokiem, gdzie widać na horyzoncie, na pastwiskach pasące się konie. To wygląda rzeczywiście fantastycznie, obłędnie, więc tutaj jest to nie lada gratka dla osób kochających zwierzęta i przyrodę.
10: A czy jest to też miejsce, do którego możemy przyjechać z dziećmi, żeby dzieci nauczyły się tej jazdy konno?
15: Tak, również można się umawiać na takie zajęcia. jest też prowadzona również szkółka w tym miejscu, więc wszystkie zajęcia dotyczące właśnie koni, zajęć z końmi, wszystko to, co można sobie tutaj w tym aspekcie wyobrazić, jest dostępne właśnie w Jakubusie, więc również warto sprawdzić tę ofertę.
10: Wrócę do Namysłowa. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że ma on historię krzyżacką.
15: No jest taka historia, też często sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak wiele miast, miejscowości było we władaniu zakonu krzyżackiego. Miasto to akurat w Czechach, Karlowa Studanka, uzdrowisko słynące z najczystszego powietrza w Europie, zostało założone przez krzyżaków. Krzyżacy byli bardzo długo właścicielami. Nie wiem z jakim skutkiem, ale wiem, że jeszcze niedawno toczył się spór przed czeskim sądem pomiędzy zakonem krzyżackim, bo on formalnie istnieje cały czas, a z Skarbem Państwa Republiki Czeskiej o to właśnie, do kogo ta miejscowość dzisiaj należy, więc to pokazuje, że to dziedzictwo krzyżackie jest obecne absolutnie w całej Europie. Nam się kojarzy to z Mazurami, Prusami Wschodnimi, z bitwą pod Grunwaldem, natomiast krzyżacy posiadali swoje włości, nieruchomości w całej Europie, również na Bliskim Wschodzie, na terenie dzisiejszego Izraela, Palestyny, więc to jest po prostu historia bardzo ciekawa, więc warto ją odkrywać na nowo, chociażby zwiedzając Namysłów.
10: No i ten Namysłów w centrum jest co zwiedzać, bo nie zostało aż tak bardzo zniszczone podczas zawieruchy wojennej, prawda?
15: Tak, chociaż rzeczywiście w rynku widać również nowe zabudowania, już powojenne. Natomiast Namysłów jakoś strasznie nie ucierpiał. Część tej zabudowy historycznej została. No został zamek, tak? To jest potencjalnie taka największa perełka. Więc dlatego to, o czym mówiłem, trzymamy bardzo mocno kciuki za tym, żeby tutaj taka działalność i turystyczna, kulinarna była tam w przyszłości obecna. Jeżeli tak by się stało, byłoby to naprawdę duże koło zamachowe rozwoju nie tylko dla Namysłowa, ale całego województwa polskiego, bo to jest po prostu unikat, ewenement, średniowieczny zamek, w którym od XIV wieku nieprzerwanie do praktycznie do chwili obecnej produkowano piwo, więc jest to historia naprawdę wspaniała, lepsza, bogatsza tak naprawdę niż historia chociażby Żywca czy Piwa Tyskiego. Tam mamy okazję zwiedzać browary jadąc do Żywca czy do Tychów. Natomiast tutaj ta historia jest dłuższa i bardziej bogata, więc miejmy nadzieję, że jeszcze tam coś dobrego w tym miejscu się wydarzy.
10: Mówił Piotr Mielec, dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Po samym Namysłowie turystów może oprowadzić przewodnik, który chętnie opowie o historii samego miasta, jak i jego kryminalnej przeszłości.
11: Przyroda w Opolskiem.
10: W kwestii mało pochlebnych zachowań mieszkańcy naszego województwa coraz rzadziej śmiecą. Jest coraz więcej oddolnych akcji sprzątania opolskich lasów z zalegających odpadów.
16: Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opol. Na pewno w lasach przez cały rok nie śmiecimy. To jest problem, z którym borykamy się notorycznie, chociaż też miejsce, w którym obecnie się znajdujemy, gdzie mamy możliwość nagrywania tej rozmowy, jest fajnym punktem obrazującym to, jak społeczeństwo się zmienia, ponieważ ostatnio wolontariusze tacy sami siebie powołali, nazwali siebie sprzątaczami lasu i posprzątali las, wysłali tylko SMS-a, że w tym miejscu został worek i jeszcze gdzieś tam akurat, co ciekawe, resztki wózka dziecięcego z lasu go akurat wynieśli. No i miałem okazję, żeby później to zabrać, więc Mamy też działania w tą drugą stronę. Śmieci są zabierane. Mam naprawdę ciekawe historie, opowieści różnych osób. Nawet innego pana, który się zdziwiłem, mógł po prostu poinformować leśniczego o tym, że w danym miejscu ktoś wywiózł wykładziny i to 12 lat temu. A ten pan zamiast poinformować to po kawałku, każdego dnia, bo jest na emeryturze, te wykładziny z lasu wynosił do swojego kosza, no i w końcu posprząta, no bo mówi, że codziennie spaceruje, to po trochę i zabierał, więc mamy takich fajnych ludzi. Natomiast mamy też takie śmieci jeszcze nie wszystkie wysprzątane sprzed, powiedzmy, 10-15 lat, nawet takie coś jest, nie wszędzie można było pójść. Teraz ta sytuacja na śmieci przy miejscach turystycznych się zmieniła, raczej takich rzeczy nie robimy. Czasami jakieś tutaj bufony i pyszałki potrafią wyrzucić pod siebie butelkę, chociaż też trzymał kciuki, żeby wszystkie butelki były objęte systemem kaucyjnym, to może one też będą z tego lasu zabierane. Niestety zdarzają się śmieci takie, które są problematyczne, jeżeli chodzi o działalności gospodarcze i nie zawsze możliwe legalnie firmy działają i zamiast wywieźć dane odpady z budowy, z sprzątania domów czy czegokolwiek innych na działalności, zamiast wywieźć to na punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOK-i, no to te śmieci niestety trafiają do lasu lub na jakieś nieużytki. W lasach mamy kilka sukcesów, którymi możemy się pochwalić, że takie osoby zostały namierzone, zidentyfikowane. No i później jest duży koszt, wstyd. Jeżeli ktoś jest mieszkańcem, mieszka 2-3 wioski dalej, sprzątał swój dom, wywiózł śmieci do lasu, został namierzony. Nie dość, że dostaje mandat za wjazd do lasu, za zaśmiecanie, musi to wszystko uprzątnąć i zawieźć na ten PSZOK i te koszty ponieść. Totalnie to nie ma sensu.
17: Mówił Jacek Boczar z Nadleśnictwa Opole. Dodam, że opolskie nadleśnictwo regularnie prowadzi zajęcia edukacyjne dotyczące m.in. porządkowania lasów.
9: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
17: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o tym, co fani fantastyki mogą robić w Opolu w czasie wolnym.
3: Opolanie z pasją.
17: Opolski klub fantastyki Fenix od lat kreuje opolską scenę fantastyczną, zarówno dla miłośników gier, jak i książek. Dzięki ludziom z pasją wielu Opolan ma wiele ciekawych możliwości rozwoju.
18: Patrycja Drabik, koordynatorka promocji w Opolskim Klubie Fantastyki Fenix.
17: Opolski Klub Fantastyki Fenix znany jest z tego, że organizuje Opolkon, organizuje opolskie spotkania fantastyczne, no ale to są dwie takie imprezy, które gdzieś tam w kalendarzu się pojawiają, ale wy tak naprawdę swoją działalność prowadzicie przez cały rok.
18: Tak, poza tymi dwoma wydarzeniami prowadzimy jeszcze Hiwasai, czyli Festiwal Ognistych Skrzydeł. To jest bardziej taki festiwal skierowany do fanów popkultury japońskiej, który odbywa się na przełomie stycznia i lutego. Też od kilku lat organizujemy. No ale mamy takie comiesięczne wydarzenia jak dzień albo czasami noc grania w RPG i planszówki, warsztaty malowania figurek i spotkania mangowe, gdzie właśnie osoby z różnych środowisk mogą się spotkać, właśnie albo sobie figurki pomalować, albo obejrzeć jakieś anime, poczytać jakieś mangi, podyskutować, albo pograć właśnie razem w planszówki czy w jakieś gry fabularne.
17: Porozmawiajmy na początek o tych spotkaniach przy grach, bo to w bibliotece jest regularnie. Raz na 2 tygodnie, jeżeli dobrze pamiętam?
18: Raz w miesiącu, ale tak naprawdę można też przyjść na spotkania we wtorki właśnie w strefie gier WBP i tam się odbywają takie nasze cotygodniowe spotkania, gdzie można zagrać w gry ze strefy gier. Nasze dni grania w RPG i planszówki są właśnie raz na miesiąc w sobotę i wtedy od 12 do 18 można z gamy szerokich gier sobie wybierać. No ale też w czwartki mamy spotkania cotygodniowe. W naszej siedzibie na Domrata 4 i tam również można sobie pograć w planszówki, w karcianki, poczytać sobie jakieś książki i mangi, także jest to bardzo szerokie.
17: A fani gier w jakim wieku się tam pojawiają na tych spotkaniach?
18: No, tak naprawdę przekrój jest bardzo szeroki. Przychodzą rodziny z dziećmi, więc czasami te dzieci są w wieku 5-7 lat, nawet jakieś młodsze. No bardzo ciężko wtedy czasami jest jakieś gry pograć i wytłumaczyć takiemu 3-latkowi, ale mamy też takie proste gry karciane, że faktycznie taki 5- czy 7-latek będzie w stanie je zrozumieć. Ale oczywiście przychodzą też starsi, grają sobie właśnie w te gry fabularne, czy takie bardziej zaawansowane gry planszowe, gdzie zajmują czasami nawet 5 godzin.
17: No ale dla takich najmłodszych to jest chyba dobry start, prawda?
18: Tak, wydaje mi się, że jak najbardziej. U nas też są osoby, które te gry planszowe znają od podszewki i są w stanie wszystko wyjaśnić właśnie od tych mniej do tych bardziej zaawansowanych.
10: No i wspomniałaś tutaj o warsztatach z malowania różnych figurek.
18: Tak, mamy takie różne figurki, niektóre drukujemy na drukarce 3D, też nawiązujemy współpracę z różnymi firmami i takie figurki od nich dostajemy. Farbki też kupujemy albo dostajemy od różnych firm, także można przyjść, my wszystko tłumaczymy na miejscu, dajemy sprzęt, dajemy farbki, dajemy figurki, więc nawet jeśli ktoś kompletnie tematu nie zna, to może sobie u nas taką figurkę pomalować i zabrać potem do domu jako trofeum.
10: A tematyka jaka jest? To są postaci z jakich produkcji?
18: Tak naprawdę szeroko pojęte fantazy. Są różne gry fabularne, nie ograniczamy się tak naprawdę. Kilka miesięcy temu dostaliśmy paczkę figurek z postaci z Marvela, także jest to bardzo, bardzo różne, co tak naprawdę się pojawi. Też tam zgłaszamy zapotrzebowanie czasami, pytamy, co ludzie by chcieli, bo możemy jakieś rzeczy wydrukować na miejscu, więc tak naprawdę nie jesteśmy niczym ograniczeni.
10: Trudne jest takie malowanie? Podejrzewam, że te figurki są bardzo małe.
18: Tak, są malutkie, trzeba mieć prawne oko, ale nie ma się co zniechęcać, ponieważ trening czyni mistrza i sądzę, że wszystko jest do wyrobienia. Ja byłam kilka razy, bardzo

0: jakieś dobre cienie nałożyć, bo to też nie chodzi o to, żeby te kolory tylko ponakładać w odpowiednie miejsca, ale też wiedzieć, co jak wygląda, jakie kolory będą ze sobą dobrze pasować, właśnie czy jakieś cienie, czy jakieś rozjaśnienia w danych miejscach, także no jest to po prostu sztuka.
1: I co jeszcze?
0: To spotkania mangowe, które mamy, właśnie są bardzo fajne i zrzeszają przede wszystkim jakby osoby z naszej sekcji mangowej, którą mamy w stowarzyszeniu i w klubie. No i tak naprawdę właśnie mówię, przez jakby dyskutowanie jakiejś tam popkulturze japońskiej do oglądania wspólnego anime, czy czytania mang, czy właśnie czasami pożymy sobie herbatkę, pracujemy nad własnymi strojami, jakimiś cosplay właśnie, czy na inne konwenty, czy jak ktoś ma swoje własne projekty i stroje, które chciałby udoskonalić, to to jest świetna okazja, żeby się po prostu spotkać i gdzieś tam bardziej w to zagłębić.
1: No właśnie, bo tematy warsztatów mangowych to jest w niektórych miejscach trudna do zrealizowania rzecz, bo te mangi nie są aż tak łatwo dostępne.
0: Tak, no u nas mamy taką biblioteczkę mang, tak naprawdę niektórzy poznosili jakieś swoje, niektórzy czasami przynoszą i gdzieś tam się dzielą na spotkaniu właśnie takimi mniej dostępnymi tytułami, które nie są gdzieś tam czy w bibliotekach, czy nawet są takie ciężko do kupienia, no ale właśnie po to mamy takie spotkania, żeby można było gdzieś tam bardziej te swoje horyzonty poszerzać i zobaczyć, że ta fantastyka jest naprawdę szeroka.
1: No i wspomniałaś tutaj o przygotowaniach cosplayu.
0: Tak, też na przykład w ramach Nocy Kultury, jak robimy Fantastyczną Noc, to bardzo często organizujemy warsztaty małych elementów cosplay, gdzie na przykład można robić jakieś kocie uszka albo takie mniejsze elementy do cosplayu, no ale właśnie też na tych spotkaniach mangowych po prostu przygotowujemy gdzieś tam albo od podstaw, uczymy się właśnie jak zrobić manualnie takie rzeczy, jak ktoś na przykład nie jest dobry w wycinaniu czy szyciu, tam są zawsze osoby, które bardzo chętnie jakby pomogą, wskażą drogę właśnie od czego zacząć, na czym się skupiać.
1: A są jakieś takie elementy, których już macie na przykład dosyć, że już tylu asasynów, albo tylu kapitanów Ameryka, albo Ironmanów chodzi po tych wszystkich konwentach, że może staracie się przekierować uczestników na może jakieś inne tory?
0: Nie, tak naprawdę właśnie jest bardzo duża rozbieżność, tych postaci jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że w tym momencie jest nawet większość postaci z tej świata popkultury japońskiej. Tak naprawdę ja trochę jak jeżdżę na konwenty, trochę właśnie mi brakuje takiego typowego kapitana Ameryki, czy nawet Legolasa z Władcy Pierścieni. Więc my się staramy też jakby ludzi nie ograniczać, nie zamykać na jakieś dane tematy, ponieważ fajnie jak ludzie chcą puszczać po prostu wodze wyobraźni i robić to, na co mają ochotę.
1: No i dowiadują się też dzięki wam, gdzie można jakieś rzadko dostępne mangi pozyskać, dorwać?
0: Tak, staramy się informować. Mamy osoby, które bardziej siedzą właśnie w konkretnych danych tematach, także albo polecamy przyjść na spotkania, albo można napisać do nas na mediach społecznościowych, spytać, zawsze chętnie odpowiemy, doradzimy, także zapraszamy wszystkiego się można u nas dowiedzieć.
1: Podejrzewam, że też te warsztaty stworzenia cosplayu pomagają tym uczestnikom właśnie zaprezentować się na różnych konwentach w całym kraju, bo czy to pojedziemy na Pyrkon, czy właśnie pójdziemy sobie na Opolkon, to te elementy są bardzo dobrze widoczne.
0: Tak, właśnie staramy się zwracać uwagę na detale, na to, co czasami może umknąć takiemu jakby nieprzyzwyczajonemu oku, na co właśnie, gdzie warto coś przyszyć, gdzie coś może odpaść, albo właśnie jak coś zabezpieczyć, albo podkleić, ponieważ nawet taka jakby zwykła osoba, która zaczyna dopiero przygodę z cosplayem, może nie wiedzieć, że warto użyć jakiegoś specjalnego kleju, albo specjalnego materiału, albo jakiejś gąbki, albo po prostu czegoś, żeby dać podspód, bo może, nie wiem, warstwa się rozkleić. Właśnie dlatego warto jakby jednak gdzieś tam słuchać tych rad i takich osób, które w tym siedzą od x lat i się znają. My też właśnie na Polkonie mamy ten konkurs cosplay i bardzo mocno cenimy to, jak ktoś właśnie wykonuje takie stroje własnoręcznie, a nie kupuje gdzieś gotowe, ponieważ jest zawsze wartość dodatnia.
1: No i kwestia jest też tego, że właśnie organizujecie te wszystkie imprezy, w tym konwent Opolkon. To też jest dla niektórych okazja, żeby gdzieś tam spędzić z wami czas po lekcjach, w wolnym czasie, zaangażować się w organizację czegoś dużego.
0: Staramy się właśnie, żeby przestrzeń, czy to opolkonowa, czy feniksowa, była po prostu taka otwarta i dla każdego dostępna. Też nie nakazujemy nikomu, że ma robić to, albo grać w takie gry, albo czytać takie książki. Tak naprawdę, jeśli ktoś ma ochotę, może przyjść na nasze spotkania, siedzieć sobie, po prostu rozmawiać z kimś, patrzeć, co my robimy, może sobie nawet czytać instrukcję do gry planszowej, albo spytać kogoś, jak w nią grać. Jakby nie mamy jasnych reguł, co trzeba u nas na spotkaniach, czy większych, czy mniejszych wydarzeniach robić, także to jest przestrzeń otwarta dla każdego.
1: A zdarzało wam się wymyśleć jakieś nowe gry?
0: Myśleliśmy kiedyś nad grami, myśleliśmy nawet nad sekcją gier elektronicznych, żeby się gdzieś tam bardziej skupić, może nawet na tworzeniu własnych gier, ale potrzeba by do tego trochę ludzi, trochę więcej czasu, to jest wszystko jednak wolontariackie, więc na razie trochę nie mamy tego przestrzeni, ale kto wie, może w przyszłości stworzymy jakieś własne gry.
1: Rozumiem, że wy jako stowarzyszenie jesteście też podzieleni tematycznie, tak?
0: Tak, mamy kilka sekcji tematycznych, właśnie mamy sekcję literacką, gdzie wschodzący młodzi pisarze mogą wymieniać się wzajemnie swoimi tekstami, pracować nad swoim warsztatem. wspomnianą wcześniej sekcję mangową.

0: gdzie właśnie skupiamy się bardziej na tej popkulturze japońskiej, sekcji RPG, gdzie właśnie mistrzowie gry wymieniają się jakimiś pomysłami, ale też osoby, które nie były nigdy mistrzami, mogą zacząć mistrzować, właśnie dowiedzieć się, jak się to robi, na czym w ogóle polega RPG, jak to działa, jak się w ogóle w to wkręcić. No i sekcja gier karcianych, gdzie właśnie spotykamy się, żeby grać w różne, nie tylko Magic the Gathering, ale też jakieś Pokémony i inne gry karciane, po prostu, żeby gdzieś tam bardziej się w to wkręcić. Także działamy na bardzo szerokim polu. Jesteśmy właśnie niby szeroko fantastyczni, ale mamy też takie pomniejsze sekcje, jeśli ktoś się bezpiecznie, lepiej na przykład czuje w graniu po prostu w RPG, to może sobie do takiej sekcji dołączyć.
1: A tutaj jeszcze tak wrócę do tego, do tej sekcji literackiej. Dużo autorów skupia?
0: Na ten moment wydaje mi się, że mamy około 15 albo 20 osób. Tak naprawdę jak mamy konkurs literacki Feniks co roku, to po konkursie co roku dochodzi kilka osób po prostu chętnych pracować nad swoim warsztatem, ponieważ wysłały pracę na konkurs, dostały informację zwrotną, coś tam było do poprawy, praca była bardzo dobra, na przykład dostała wyróżnienie albo nie dostała wyróżnienia, ale była bardzo blisko i taki autor właśnie chętnie dołącza do sekcji wtedy z pytaniem właśnie, co mógłbym zrobić lepiej, co mógłbym poprawić, jakbym napisać coś inaczej, bo faktycznie ludzie mają dobry warsztat i dobre podstawy, ale czasami warto zwrócić uwagę na inne rzeczy właśnie od osób, które piszą x lat albo faktycznie gdzieś tam już coś swojego wydały, także my takich informacji też bardzo chętnie udzielamy.
1: Dajecie tutaj szansę, okazję osobom, które gdzieś tam swoje dzieła chowały do szuflady?
0: Tak, jak najbardziej. Właśnie zwycięzcy literackiego Feniksa są publikowani zawsze u nas w naszym kwartelniku w Owce. Bardzo lubimy wspierać młodych autorów. No i też jak robimy regularnie nabory do Owki, czy to na teksty, czy to na grafiki, to właśnie staramy się z całej Polski młodych autorów i to tekstów i właśnie młodych grafików wspierać.
1: Mówiła Patrycja Drabik z klubu fantastyki Feniks. Opolanie, którzy chcieliby się pobawić w świecie fantastyki, mogą się wybrać do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, gdzie Feniks działa na co dzień.
2: O tym się mówi.
1: A teraz sobie chwilę pogdybajmy. Na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu co roku są koncerty, które są swego rodzaju ukoronowaniem pracy artystycznej muzyków. A co ze współczesnym trendem coverów? Czy za 50 lat usłyszymy covery Kasi Linz śpiewającej piosenki Grzegorza Ciechowskiego? O tym Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki.
3: Wydaje mi się, że będzie sytuacja wyglądała troszeczkę inaczej, bo my też, drodzy Państwo, powiedzmy sobie szczerze, żyjemy z perspektywy lat obecnych w kulturze nadmiaru. Czyli tych piosenek powstaje bardzo, ale to bardzo dużo. Filmów powstaje bardzo dużo, piszemy bardzo dużo książek. Mieliśmy jeszcze to szczęście, bo specjalnie teraz patrzę na naszą dwójkę, że doświadczyliśmy czegoś takiego, że mówiło się o takim zjawisku jak kanon, czyli książki, płyty, artyści, filmy. Był pewnego rodzaju kanon, który należało znać, żeby móc się wypowiedzieć na pewien temat. Dzisiaj to się bardzo, ale to bardzo zatraciło. Natomiast mam takie wrażenie, że Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, jeżeli wspomina, to sięga do czegoś, co moglibyśmy właśnie nazwać tego rodzaju kanonem. I przez to, że to jest tak bogata tradycja tych ponad 60 lat i to, o czym wspominałem, jest jeszcze cała masa piosenek do odkrycia. Naprawdę genialnych perełek, które być może wyprzedziły, tutaj zaryzykuję taką tezę, wyprzedziły swoje czasy, były zbyt odważne, natomiast ja naprawdę zachęcam bardzo, to bardzo, jeżeli będzie taka sytuacja w kolejnych latach, gdy będą kolejne Krajowe Festiwale Polskiej Piosenki, do tego, żeby nie zawsze prezentować tylko i wyłącznie te hity. Tutaj na pewno mistrzynią w ostatnich latach jest Alicja Majewska, która ma tę umiejętność, że jako artystka cały czas nagrywająca potrafi na przykład przekonać telewizję do tego, że ona oczywiście wykona ten utwór, który jest najbardziej znany, albo jeden z utworów, który jest najbardziej znany, ale tutaj proponuję taką nową kompozycję, która jest na najnowszej płycie. To sprawia, że pula tych utworów staje się coraz, ale to coraz większa, a jednocześnie mówimy o artystach i artystkach, którzy mają naprawdę no, potężny katalog, bo ja jestem w stanie tutaj znowu powiedzieć, że gdybyśmy chcieli zrobić, bo już mieliśmy koncert jubileuszowy poświęcony Maryli Rodowicz, natomiast Maryla Rodowicz ma ze sobą tak potężny dorobek artystyczny, nagrała tak wiele płyt, miała okazję współpracować z tak genialnymi kompozytorami, tekściarzami, że nawet gdybyśmy chcieli zmierzyć się tylko z jej repertuarem, to wydaje mi się, że możemy śmiało zaryzykować, że jeden Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki poświęcamy tylko na ten repertuar. Więc to też pokazuje, jak olbrzymie szczęście mieliśmy do tych kompozytorów i do tych tekściarzy i my, drodzy Państwo, naprawdę z perspektywy nawet muzeum, w którym nagrywamy naszą dzisiejszą rozmowę, mamy się z czym mierzyć.
1: Mówił Mateusz Torzecki z Muzeum Polskiej Piosenki. W ostatnich latach na Opolskim Festiwalu były koncerty poświęcone chociażby twórczości Magdy Umer, czy Agnieszki Osieckiej.
4: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.

0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. Ta część audycji będzie poświęcona jednej z najważniejszych opolskich tradycji, jaką jest kroszonkarstwo.
2: Historia w Opolskiem.
1: Ozdabianie jajek, które wszystkim kojarzy się jedynie z Wielkanocą, w województwie opolskim rozwinęło się do tego stopnia, że takie ozdoby są obecne przez cały rok. Tworzenie kroszonek jest najważniejszym symbolem naszego regionu. Zwyczaj ten został nawet wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Bardzo drobne i szczegółowe wizerunki kwiatków, wydrapywane na jajkach, z czasem nabrały licznych kolorów i trafiły na porcelanę. Jaka jest historia tego zwyczaju? Tego dowiemy się w Muzeum Wsi Opolskiej.
3: Ewa Olbryt, kierownik działu udostępniania edukacji, twórczyni ludowa, realizuje opolską kroszonkę.
1: Opolska kroszonka. Właściwie w naszym regionie ona jest kojarzona nie tylko z Wielkanocą, bo de facto te wszystkie wzory można zauważyć przez cały rok w różnych miejscach. Skąd się to wzięło? Jaka jest historia akurat tego konkretnego opolskiego wzoru? Bo sięga on pewnie wielu, wielu lat wstecz.
3: Tak, oczywiście my nie wiemy dokładnie, kiedy zapoczątkowano w ogóle wykonywanie tej opolskiej kroszonki tutaj w naszym regionie. Takie pisemne potwierdzenie tak sięga XIX wieku i to możemy znaleźć w dokumentach, że wtedy właśnie rozpoczęto, że wtedy właśnie tą kroszonkę w domach wykonywano i była to taka tradycja oczywiście świąteczna i rodzinna.
1: I to ona obejmuje tylko ozdabianie jajek?
3: Wtedy tak, wtedy rzeczywiście ten wzór też na samym początku nie do końca roślinny i kwiatowy, bo to były bardziej wzory geometryczne, potem właśnie przekształciły się te wzory w takie motywy kwiatowe i roślinne elementy i rzeczywiście wtedy tylko kroszonka była w ten sposób zdobiona. Natomiast w latach 70. tak naprawdę stworzono nowy rodzaj naszej tradycji, czyli opolską porcelanę i wtedy ten wzór przeniósł się właśnie na porcelanę, która do tej pory jest identyfikowana z naszym regionem jako porcelana opolska i wzór opolski.
1: Bo skoro mówimy o sztuce ludowej, to można by było przypuszczać, że może ma nawet trochę głębsze te korzenie.
3: Być może. Ogólnie motyw roślinny jest w naszej kulturze jakby nie tylko nawet w naszym regionie, ale ogólnie w naszej kulturze głęboko zakorzeniony, prawda? Bo to też możemy odnaleźć i w hafcie, i skrzyniach wiannych, które były częścią wyposażenia każdego domu. One również były malowane właśnie w te kwiaty i takie motywy roślinne. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o nasz region, to przede wszystkim jesteśmy rozpoznawani właśnie z kroszonki i porcelany.
1: A czy ta nasza opolska kroszonka wyróżnia się bardziej czymś od tego typu ozdób tworzonych w innych regionach Polski?
3: To znaczy ogólnie w całej Polsce zdobi się jajka wielkanocne tradycyjnymi metodami i tutaj na Opolszczyźnie oprócz kroszonki jest również pisanka. Kiedyś była mniej popularna, w ostatnich latach bardzo teraz zaczyna wyprzedzać wręcz tą kroszonkę opolską, czyli jest to jajko pisane gorącym woskiem i barwione w różnych kolorach. Natomiast jeśli chodzi o kroszonkę opolską, to na pewno nasze regionalne kroszonki wyróżniają się precyzją, ponieważ nawet jeśli w innych regionach również się drapie jajka, prawda, bo ta technika jest jakby też znana w innych miejscach, to jednak nasza kroszonka jest znana z tego, że te motywy są bardzo precyzyjne, bardzo starannie wykonane i rzeczywiście tak dopracowane w każdym szczególe.
1: To ile czasu może zająć przyozdobienie jednego jajka?
3: To zależy. To zależy od tego, jaki twórca prezentuje wzór, jaką ma technikę. Natomiast te starsze twórczynie, czyli takie, które zajmują się tym zdobieniem kroszonek, robią to na przykład 40-30 lat, no to one są w stanie takie jajko wydrapać w 4 godziny. Natomiast takie młode twórczynie, które dopiero zaczynają swoją pracę nad kroszonkami, no to nawet do 8-10 godzin.
1: To musi być kawał ciężkiej pracy. No i tak kojarzy się, że to jajko wielkanocne, takie ozdobione, już później gdzieś tam zostanie rozebrane i zjedzone. Czy chciało się to wszystko tym gospodyniom tak długo robić, żeby to później wszystko zostało w pewien sposób zniweczone?
3: Nie, oczywiście to się zmieniło, ponieważ dawniej ta kroszonka brała udział, że tak powiem, w tych naszych obrzędach i zwyczajach tradycyjnych. Czyli dziewczyny młode szykowały jajka na dynkusa, rozdawały chłopakom te jajka w ramach prezentu, gdy zostały oblane wodą. No więc one nie mogły takich starannych tych jajek wykonywać i były to rzeczywiście najczęściej jajka ugotowane na twardo, na których było tam parę kwiatków wydrapanych. Jak dziewczyna miała duże powodzenie, to jeszcze jakaś ciotka i babcia musiała pomóc w wydrapaniu większej ilości tych jajek. Natomiast właśnie w tych latach 70., może trochę później, ta kroszonka stała się takim towarem bardziej dekoracyjnym, bardziej pamiątkarskim. No i teraz już rzeczywiście te twórczynie, te jajka zupełnie inaczej robią na sprzedaż i na pokazy niż wtedy do użytku własnego.
1: Czyli można powiedzieć, że na te pokazy jako ozdoby to trafiają już wydmuszki, tak?
3: Tak, my teraz pracujemy jako twórcy na wydmuszkach. Po pierwsze z tego powodu, że wbrew pozorom wydmuszka jest o wiele twardsza niż ugotowane jajko, na twardo nawet. A po drugie wiadomo, że wydmuszka może, póki się nie stłucze, być z nami długie lata, natomiast no jajko ugotowane prędzej czy później jednak może ulec zniszczeniu, no i wtedy wiadomo, że zapach to jest taki średnio przyjemny.
1: Powiem szczerze, nie spodziewałem się, myślałem właśnie, że wydmuszka to jest tam bardziej delikatna.
3: No nie, tutaj właśnie taka dobrze wykonana wydmuszka z dobrze karmionych kur, wysuszona i umyta, rzeczywiście jest bardzo twardym tworzywem i dlatego też sama technika jest taka, że gdyby była cieniutka skorupka, to byśmy za wiele tam nie wydrapali na tym jajku.
1: No to w takim razie, jak to przygotować, żeby udało się tą kroszonkę na tej wydmuszce zrobić?
3: Można kupić bezpośrednio od hodowców białe jajka, ponieważ do kroszonki, właściwie do każdej techniki, najlepsze są jajka z śnieżno-białą skorupką. Najlepiej, gdy nie mają numerów, ponieważ jeśli się nawet wymyje taki numer, to on może pozostać na skorupce widoczny. No i wtedy jajko, jeśli mamy właśnie takie w regularnym kształcie, gładkie, ponieważ nie może być chropowate, bo inaczej też jakby ta metoda byłaby no niewykonalna na tym jajku, to wtedy takie jajko oczyszczone, wysuszone, taką wydmuszkę możemy zacząć zdobić. Czyli barwimy w jakimś ciemnym barwniku. Twórcy ludowi w tej chwili już nie korzystają z naturalnych materiałów, czyli nie farbują raczej w buraku, tam trawie czy w cebuli, tylko w barwnikach takich chemicznych i najlepiej do tego się nadają barwniki do tkanin, które jeszcze można zamówić przez internet czy kupić gdzieś w określonych sklepach. No i następnie po jakby wyschnięciu tego barwnika zaczynamy drapać ostrym narzędziem właśnie te wzory, motywy kwiatowe.
1: Podejrzewam, że to nie może być jakiś duży nóż.
3: Nie, tutaj akurat przysłużył się nam nieżyjący już twórca ludowy Jerzy Lipka, który wymyślił specjalny nożyk do tego, ponieważ dawniej gospodynie, to tak jak pan mówi, zdobiły te jajka bardzo topornymi narzędziami, bo były to i nożyczki jakieś krawieckie, czy jakieś brzytwy, no były to niewygodne narzędzia, także teraz twórcy raczej kupują między sobą, bo też to nie są jakby narzędzia, które można zdobyć w markecie, specjalne nożyki z takiej bardzo twardej stali, wyprofilowane i tymi nożykami właśnie wydrapujemy ten wzór i dzięki tym nożykom ten wzór właśnie się zmieniał i stał się taki bardzo precyzyjny, staranny i tak można wydobyć z tego jajka naprawdę bardzo wiele.
1: Moim i państwa gościem jest twórczyni ludowa Ewa Olbryt z Muzeum Wsi Opolskiej. Rozmawiamy o historii wzoru opolskiego.
2: Historia w Opolskiem.
1: Te kolory, o których tutaj wspomniałaś, te barwniki używane chemicznie, czy jest jakiś kolor, którego się unika?
3: To znaczy, no w tradycji, w tych obrzędach, czyli to, co mówiłam, że dziewczyny dawały chłopakom, to było bardzo istotne, ponieważ jeśli dziewczyna była zakochana w chłopaku, który ją oblał wodą, no to dawała mu czerwoną kroszonkę. Jeśli nie była zainteresowana, to dawała żółtą i to jeszcze najczęściej surową w środku. Natomiast obecnie tak naprawdę twórcy używają tych kolorów, które ładnie się prezentują po prostu po wydrapaniu tego wzoru, czyli to muszą być ciemne, nasycone barwy i nie ukrywam, że chyba najczęściej wybierane są właśnie kolory czerni, fioletu, czerwieni i takiej ciemnej zieleni.
1: Czyli w dawnych czasach faktycznie ten kolor miał znaczenie.
3: Dokładnie tak. Był to przekaz, no nie było internetu, prawda, nie można było jakoś inaczej określić stosunku do absztyfikanta, więc dziewczyny się posługiwały kolorowymi jajkami.
1: No i w pewnym momencie ten wzór opolski trafił też na porcelanę. Skąd się wzięła taka potrzeba?
3: To nie ukrywam, że to nie był pomysł twórców ludowych, tylko ludzi kultury, czyli tutaj jakby wkład w to mieli muzealnicy i właśnie dyrektorzy instytucji kultury, którzy po prostu stwierdzili, że ten wzór nakroszący jest tak piękny, że szkoda, żeby po prostu był tak jedynie prezentowany na takim kruchym tworzywie. I stąd oni właściwie wymyślili to, że zaczęto nanosić ten wzór na porcelanę, aczkolwiek rzeczywiście te pierwsze naczynia porcelanowe, które były zdobione w ten wzór, wykonywali twórcy. Były to twórczynie, które wcześniej zdobiły kroszonki. Pierwsza to była pani Stefania Topola, wieloletni prezes Stowarzyszenia Twórców naszego oddziału opolskiego. I ona dostała takie zadanie, że po prostu naczynie właśnie pomalowane w ciemną farbą musiała wydrapać ostrym narzędziem w taki wzór kwiatowy. No nie było to bardzo proste, wręcz przeciwnie, można się domyśleć, że drapanie po dzbanku, prawda, porcelanowym nie było zbyt przyjemne i dość czasochłonne, więc z czasem po prostu ci twórcy zaczęli eksperymentować i nanosili już ten wzór na porcelanę piórkiem i normalnie farbami takimi do malowania porcelany.
1: Ale można powiedzieć, że w pewnym sensie wzięło się to z zapotrzebowania komercyjnego.
3: Dokładnie tak i tutaj są spory wśród muzealników, czy to jest tradycja, czy to nie jest tradycja, bo wiadomo, że tradycją nazywamy to, co powstało z ręki ludzkiej i na potrzeby ludzi w danej społeczności, a niekoniecznie właśnie tych muzealników, etnografów i ludzi kultury, prawda?
1: A te kroszonki, o których mówiliśmy, w muzeum znajdują się jakieś wyjątkowo stare egzemplarze?
3: No tak mniej więcej od samego początku, kiedy muzeum jakby jest organizatorem tego konkursu, bo w początkach to pierwszy chyba konkurs był organizowany u naszej lubianej przez nas konkurencji, czyli w Muzeum Śląska Opolskiego, ale my też już kilkadziesiąt lat ten konkurs organizujemy, więc rzeczywiście znajdują się tam takie pierwsze egzemplarze twórców, którzy już do w chwili obecnej nie żyją, a my je w swojej kolekcji posiadamy, co zresztą można zobaczyć na naszej wystawie stałej.
1: A czy któreś miejscowości z naszego województwa szczególnie wyróżniają się tą tradycją?
3: Tutaj prawie wszystkie miejscowości zdobią te kroszonki. Zresztą teraz już od kilku lat działamy w ten sposób, że oznaczamy je takimi dużymi malowanymi kroszonkami. Jedna z nich stoi pod naszym muzeum. I rzeczywiście tych twórców jest coraz więcej. Ta technika jest coraz bardziej popularna. I tak naprawdę, jeśli chodzi o Stowarzyszenie Twórców Ludowych, oddział opolski, no to tam 80 chyba procent twórców właśnie zajmuje się wykonywaniem właśnie kroszonek i malowaniem porcelany. To jest bardzo dużo.
1: I rozumiem, tam osoby, które jeszcze nigdy się tym nie parały, mogą się tego nauczyć.
3: Tak, tutaj akurat jeśli chodzi o stowarzyszenie, to tam już trafiają twórcy, którzy już to potrafią i zajmują się tym wiele lat. Natomiast zarówno muzeum, jak i inne instytucje organizujemy warsztaty wykonywania właśnie tych kroszonek, ale nie tylko, bo również pisanek i malowania porcelany. I na tych warsztatach rzeczywiście pod okiem twórcy ludowego można się nauczyć tych technik.
1: A jest zainteresowanie wśród młodzieży, żeby właśnie się tego nauczyć?
3: Bardzo duże, chociaż chyba większe jest jednak tym malowaniem wzoru opolskiego niż samej kroszonki, bo wiadomo, że to jest dla nich bardziej ciekawe niż zdobienie jajek, aczkolwiek chyba w ogóle rękodzieło w tej chwili przeżywa jakiś rozkwit i przeżywa drugą młodość, bo takie zainteresowanie rzeczywiście widzimy.
1: No i malowanie chyba jest łatwiejsze niż wydrapywanie wzoru.
3: No dokładnie tak, to jest rzeczywiście, jajko jest dla cierpliwych, natomiast malowanie wzoru i na porcelanie, i na innych przedmiotach jest nieco łatwiejsze, jeśli chodzi o samą technikę.
1: Tak na koniec pytam, to gdzie przykłady takich opolskich wzorów można zobaczyć, poza oczywiście Muzeum Wsi Opolskiej?
3: No najwięcej oczywiście my prezentujemy ze względu na to, że taki mamy charakter naszego muzeum, także mamy tutaj właśnie i wystawę stałą opolskiej kroszonki, mamy wystawy pokonkursowe i właśnie zdobionych jaj oraz porcelany opolskiej, natomiast też na pewno można zobaczyć w sklepach z pamiątkami regionalnymi, ponieważ tam jesteśmy jakby, no przodują one w tej promocji naszego regionu tymi wzorami opolskimi.
1: Czyli Cepelio.
3: Dokładnie.
1: Mówiła Ewa Olbryt z Muzeum Wsi Opolskiej. Prawie 3-metrowa kroszonka od kilku lat wita również podróżnych, którzy przyjechali do Opola pociągiem. Rzeźba kroszonki stoi w holu głównym dworca kolejowego Opole Główne.
0: Radio Pogoda 104 i 1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tym programie często mówię o ciekawych miejscach i wydarzeniach w Opolu, ale w naszym regionie jest wiele miejsc poza stolicą polskiej piosenki, o których warto poopowiadać. Zwłaszcza jeżeli są one tworzone nie przez urzędników, lecz przez ludzi z pasją. Żeby ta część audycji była ciekawa, wybrałem się z mikrofonem do Moszny.
2: Opolanie z pasją.
1: Moszna słynie w całym kraju przede wszystkim dzięki malowniczemu zamkowi oraz otaczającemu go zespołowi parkowemu. Przy drodze dojazdowej do zamku możemy jednak się zatrzymać w bardzo nietypowym muzeum, mianowicie w fabryce robotów, gdzie kawałki metalu nabierają mnóstwo filmowych form.

0: Nazywam się Sebastian Kucharski. Jestem właścicielem fabryki robotów w Mosznej.
1: Fabryka robotów w Mosznej, miejsce, które uzyskało certyfikat Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, z tego co każe chyba nawet Polskiej Organizacji Turystycznej, tak?
0: Zgadza się, także Polskiej Organizacji Turystycznej, nawet w dwóch kategoriach, certyfikat internautów i certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej.
1: Miejsce, które pan tworzył od podstaw i jak pan zaczynał?
0: Jak zaczynałem? To jest moja pasja, także gdzieś to realizowałem od zawsze, z tym, że nigdy nie było na to planu, że coś z tego będzie. Po prostu robiłem, a nagle się okazało, że jednak można z tego żyć. I tak to zostało. Po 14 lat już teraz zawodowo się tym zajmuję.
1: Od czego się zaczęło? Od wyspawania jednej figury? Jak to wyglądało?
0: Tak, na początku były to raczej takie małe rzeczy, coś co można na biurku postawić i wyspawałem kiedyś w szkole średniej jedną, potem ktoś mnie poprosił, żeby coś mu zrobić i tak to się zaczęło. Troszkę komuś, troszkę dla siebie. Potem moje dzieci, jak już miałem warsztat, bo to też było zależne od tego miejsca, nie? Bo nie miałem, kiedy wcześniej mieszkałem w bloku, także trudno było to spawać gdzieś tam w bloku w piwnicy, takie duże rzeczy, ale jeszcze raz warsztat, no to wielkościowo różne wielkości. Ponad 3 metry, jak widać.
1: I z jakich elementów składała się pierwsza figurka i co to było?
0: Pierwsza to była taka mała maszyna z Gwiezdnych Wojen AT-ST i to były takie metalowe odpady gdzieś, co tam znalazłem w szkole, bo to było na praktykach, sobie ją uspawałem, nie? Oczywiście w tym zakładzie, gdzie miałem praktyki, tam z tych elementów.
1: Tak można powiedzieć w ramach zabawy, a na stworzenie drugiej figurki ile czasu trzeba było czekać na inspirację?
0: Też w miarę szybko, to tak naprawdę gdzieś tam jedną po drugiej zaraz robię, bo to były te na początku te małe rzeczy, coś co można było tam, no nie wiem, zrobić w ciągu tygodnia, tak, taką figureczkę gdzieś tam.
1: A która z figur, które tutaj są na wystawie, była najbardziej skomplikowana?
0: Ogólnie żadna. Wszystko się robi łatwo, dla mnie bynajmniej, to ja się przy tym bawię, także tu nie ma nic skomplikowanego. Nie.
1: A jeśli chodzi o pozyskanie części?
0: No to już jest troszkę gorszy problem, bo to troszkę, to są wszystko części, które pochodzą z recyklingu, tak? Czyli jeżdżę po złomowiskach, w jakichś lotach samochodowych, kupuję te części, wyszukuję odpowiednie, ale jest to trochę jednak deficyt, bo żeby na takiego dużego, który waży 800 kilo, nazbierać części, no to jest ze 100 wypadów na złomowisko.
1: Czy warsztat, w którym pan pracuje, to jest cały czas ten sam, w którym pan zaczynał, czy w międzyczasie to miejsce się zmieniło? Bo podejrzewam, że właśnie stworzenie takich dużych figur wymaga dosyć sporo miejsca.
0: Nie, warsztat to już jest inny. Ja w ogóle kiedyś mieszkałem gdzie indziej, bo ja pochodzę z Zawadzkiego, a mieszkam tu w Łączniku tak, od 25 lat. Także warsztat od 25 lat jest ten sam. A wcześniej to w bloku, w garażu troszkę, w takich miejscach gdzieś tam. No i to nie były duże rzeczy, tak? Bo tu mnie gabarytowo ograniczała właśnie powierzchnia wtedy. Teraz już mam spory warsztat, także 140 metrów mogę budować wielkie. Maksymalnie do 4 metrów.
1: A one cały czas powstają nowe?
0: Tak. To jest moje hobby, pasja, także dopóki będę miał sił, dopóki zdrowie dopiszę, będę działał.
1: Czy założenie było takie, że każda figura kolejna będzie większa od poprzedniej?
0: Nie. To ja wracam do tych małych, też bardzo często robię takie małe figurki. Wiadomo, duża figura, dużo czasu, to żeby troszkę... Dlatego zawsze mam zaczęte z 3 projekty, żeby odejść troszkę od jednego projektu, pójść do drugiego, który inne części wykorzystuje, albo takiego małego zrobić. Także nie, to... Znaczenie wielkości nie ma tu jakby kolejki.
1: Figury są zespawane, ale widzę tak. Niektóre są zespawane na sztywno, ale są tu takie eksponaty, które się ruszają.
0: Tak, też jeżeli można wprawić w ruch, to chętnie to robię, ale to też ogranicza mnie też ten materiał, skąd go pozyskuję, tak? Bo to wszystko pochodzi ze złomu, no to nikt nie wyrzuci na złomowisko, nie wiem, siłownika, który jest wart kilka tysięcy, bo ma ich za dużo i no, że jest zepsuty, ale jak trafia jakaś maszyna, która ma więcej jakichś takich mechanizmów, to jest wtedy warto ją kupić, rozebrać, bo ryzyko, że wszystko się naraz zepsuło, jest bardzo małe, nie?
1: I ile jest takich, które faktycznie gdzieś tam się ruszają, jeżdżą, chodzą?
0: Musiałem policzyć, że tak, no nie wiem, coś tam się zawsze przy jakimś rusza. Tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem... Dziewięć chyba, dziewięć na tą chwilę.
1: Ale większość tych figur jest inspirowana filmami.
0: Tak, ja w ogóle się inspiruję szeroko pojętą fantastyką. Dlatego no można tu spotkać takie postacie inspirowane filmami głównie, w głównej mierze, ale są też jakieś moje projekty takie, ale na przykład inspirowane sagą, powiedzmy, Transformers, ale robot, który nie występował w filmie. Moja taka typowa inwencja, bo zresztą tu wszystko jest. To nie są kopie, to są tylko inspiracje, także różnią się od tych oryginalnych z filmu.
1: A jakie te filmowe inspiracje są?
0: Transformers, Gwiezdne Wojny, Predator, Terminator, Wall-E, Minionki nawet się pojawiają. Te roboty, które gdzieś można spotkać w tych kultowych filmach.
1: A taki mały Wall-E widzę tutaj nam nawet towarzyszy.
0: Tak, ten Wall-E to w ogóle jest taka troszkę, jest niezwiązana pewna historia, bo nie powstałby, jakby nie moje dzieci i to, że zostawiły taki zdalnie sterowany czołg na podwórku, jak go rozjechałem autem. I te dawca, te gąsienice, silniki poszły do tego Wall-E'ego właśnie, który tu jest.
1: A dzieciaki miały jakiś większy wpływ na to, jakie tutaj będą eksponaty?
0: Może nie, ale miały duży wpływ na to, że w ogóle gdzieś poszłem bardziej w tym. Bo ja to z reguły robiłem na zamówienia, ale moje dzieci też chciały mieć jakieś swoje roboty. Może nie zabawki, bo to nie są zabawki. Dlatego też robiłem dla nich. Potem w pewnym momencie okazało się, że mam tego na tyle dużo, że mogę zrobić jakąś wystawę. I taki był pierwszy jakby kierunek, żeby zrobić wystawę. No i potem się okazało, że wystawa przyciągnęła dość dużo chętnych do oglądania i media, także poszedłem w tym kierunku.
1: Bo sama wystawa powstała kiedy?
0: Musiałbym to wszystko gdzieś podliczyć. No z 15 lat zawodowo, czyli no około 18 lat już gdzieś tam jeździłem po tych wystawach.
1: Bo w pewnym momencie na te wszystkie eksponaty miejsca zabrakło i faktycznie musiał się pan przenieść i powstało to muzeum, które jest większe.
0: Może nie zabrakło, bo to też na początku można było przyjechać do mnie do warsztatu. Ten warsztat jest taki dość spory, ale jak na ekspozycję, na które jest za mały i na miejsce, gdzie jeszcze tam pracuję. Jak widziałem, że są efekty, że ludzie, coraz więcej ludzi przyjeżdża, to drapają się po głowie i mówią, nie no, trzeba coś większego, bo się nie mieszczą. No i tak powstało muzeum tu w Mosznej.
2: Muzea w Opolskiem.
1: W tym programie jestem z mikrofonem w fabryce robotów w Mosznej, a moim rozmówcą jest właściciel tego niezwykłego muzeum, Sebastian Kucharski. Najbardziej niezwykłe tutaj z naleziska?
0: Trudno mi coś teraz przytoczyć, ale no, tu można przy tych robotach znaleźć, nie wiem, różne części, po części z rowerów, po jakieś wyposażenie kuchni, łyżki, widelce. Także wszystko, co jest ze złom, co jest z metalu produkowane, trafia kiedyś na złom i no naprawdę, można tu wszystkie części znaleźć. Ogrodowe, samochodowe, z gospodarstwa domowego, różne.
1: A czy jest jakiś metal, przy którym nie da się jednak w ten sposób pracować?
0: Jeżeli są to różnego rodzaju stopy metali, no to nieraz skręcam. Jeżeli nie można ich pospawać, bo trzeba by to zmienić gazy i inne podejście do spawania, no to skręcam. Po prostu robię dziurkę, powiedzmy w aluminium, łapię to śrubą i tą śrubę przyspawuję do czegoś.
1: No i tutaj dochodzi też do tego malowanie.
0: Oczywiście, malowanie też, każda część zanim zostanie zamontowana jest pomalowana i potem na koniec jeszcze jest całkowicie malowany.
1: I każda figura indywidualnie?
0: Każda figura indywidualnie, dokładnie, bo każda figura z reguły ma inny kolor. Także tu powstają też pojedyncze, też nieraz jest tak, że pracuję nad całą figurą i wtedy te elementy przeznaczam sobie, szykuję te elementy, potem ze 3 dni przeznaczam na malowanie. Bo jak są wszystkie pomalowane, no to fajnie, to potem widać, jak przybywa ta figura, bo nagle zaczyna tu rosnąć i jakieś efekty pokazywać. Nie?
1: Ale widzę też, udało się tutaj zdobyć eksponaty chociażby z Predatora, tak?
0: Mam, kolekcjonuję różne takie rzeczy. W związku z tym, co robię, to różne takie ciekawe rzeczy kolekcjonuję. Mam tu parę perełek, jak miecz od Predatora, czaszkę od Predatora, bateria od Terminatora T-800 i jeszcze kilka innych. Nie chciałbym też jakby tych swoich prac przytłaczać tym, no bo tu chodzi o jednego moje prace, a nie o te rekwizyty filmowe, ale jako ciekawostka parę sztuk tu dałem.
1: Z tych wszystkich figur, które tutaj można obejrzeć, która była najbardziej skomplikowana, którą najdłużej pan budował?
0: Te najbardziej skomplikowane oczywiście są to te, które się poruszają, bo to wtedy trzeba zrobić pierw mechanizm, a potem go dopiero obudowywać, tego robota, tak? I za każdym razem sprawdzać, czy te części gdzieś ze sobą nie kolidują, nie obcierają się podczas ruchu. Obecnie taki postać inspirowana Transformersem, tym szefem, czyli Optimus Prime i Terminator, ale takiej mojej wersji zombie.
1: I takie duże figury, to ile czasu trwa budowa mniej więcej?
0: No, tego Optimusa i tego Terminatora buduję już od 2 lat. Jeszcze pewnie zejdzie z 1,5 roku na te 2 sztuki. No, jeden jest duży, ponad 3 metry i dużo elementów ruchomych.
1: Ma pan kogoś do pomocy?
0: Nie chciałbym, żeby mi ktoś pomagał, poza moimi synami ewentualnie, jakby chcieli też ze mną pracować, ale to jest moje hobby, tak jak wspominałem, i nie chciałbym, żeby tu ktoś mi przeszkadzał i grzebał w moich projektach, jakby, tak?
1: A synowie mają ten dryk?
0: Nie mają. Może kiedyś, jak troszkę bardziej jeszcze dorosną.
1: Widzę, tutaj przyjeżdżają też ludzie z całej Polski, żeby to muzeum oglądać.
0: Dokładnie, zdarzają się ludzie nawet z drugiego końca świata. Mieliśmy tu już odwiedzających z Chin, z Japonii, także bardzo daleko, którzy specjalnie przyjechali.
1: To musi być dla nich naprawdę niezła ciekawostka. Jedyne takie miejsce w Polsce czy w Europie?
0: Jeżeli chodzi o fakt, że stworzyła to jedna osoba i jest to kolekcja jakby jednej osoby, to myślę, że w Europie nie ma drugiego takiego punktu. Jest duża firma w Tajlandii, która produkuje takie, ale produkują dosłownie, też jacyś artyści zrzeszeni, ale robią to przemysłowo i sprzedają to. Można sobie u nich kupić takie figurki.
1: Mnóstwo atrakcji dla dorosłych, jak i dla dzieciaków. To są eksponaty, które można dotykać, są eksponaty, których nie można, ale te, które można się nimi również nawet pobawić, tak?
0: Tak, są też takie, które gdzieś tam można samemu powłączać, poruchamiać. Jeżeli nie można dotykać, to raczej ze względu do bezpieczeństwa, żeby gdzieś tam palca nie włożyć, jak coś się rusza.
1: A tutaj dzieciaki czym się aktualnie bawią?
0: Chyba największe wrażenie dla tych dzieciaków robi ten mały Wally, który tu gdzieś sobie tam jeździ po podłodze, i taki pająk, który lubi ich gonić.
1: Bo znają to jednak z animacji, prawda?
0: Tak, dokładnie. Tu jednak to jest jak z planu filmowego, bo postacie są nierzadko wymiarów autentycznych.
1: Mówił Sebastian Kucharski, właściciel fabryki robotów w Mosznej. Muzeum jest otwarte od środy do piątku między 13 a 17, a w weekendy między 10 a 17. Czemu godziny otwarcia są tak krótkie? A to właśnie po to, żeby pan Sebastian miał także czas na majsterkowanie w swoim warsztacie i tworzenie kolejnych filmowych robotów.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o historii industrialnej naszego regionu.
2: Historia w Opolskiem.
1: Jak mówimy o zakładach produkcyjnych w województwie opolskim, to pierwsze, co przychodzi na myśl, to cementownie. W samym Opolu w szczytowym momencie było ich aż 9. Jednak nie samym cementem nasz region żył. Tuż pod Opolem, w Tułowicach, działała jedna z wielu w regionie fabryk porcelany. Jak to wtedy wyglądało? Posłuchajmy.
3: Grzegorz Kowal. Jestem przewodnikiem i specjalistą do spraw zbiorów w muzeum.
1: Jesteśmy w Muzeum Porcelany w Tułowicach. Tutaj można zobaczyć historię tej porcelany, która była wytwarzana regionalnie właśnie w Tułowicach, ale nie tylko, bo tych fabryk tutaj jest.
3: No, na ekspozycji mamy 14 różnych fabryk pokazanych, większych lub mniejszych. Staramy się pokazywać wszystko, o ile uda się nam to po prostu zdobyć, bo też nie jest tak, że ta porcelana jest tak łatwo dostępna, czy da się ją po prostu kupić od ręki, więc 20 lat kolekcji, szukania, sprawdzania informacji w końcu dało efekt w tym muzeum, że możemy minimum 14 fabryk już dzisiaj przedstawić.
1: Ta historia sięga lat zdecydowanie przedwojennych, czyli to wszystko, co tutaj jest, praktycznie jest niemieckie.
3: No, historia śląska, myślę, w większości słuchaczy jest raczej znana, tak, to są głównie fabryki niemieckie. Tutaj mogę dodać, że chociażby w naszej fabryce też pojawiają się pracownicy z polskimi nazwiskami, bo taki tutaj mamy region, natomiast to są projekty oczywiście niemieckich prywatnych przedsiębiorców.
1: To jaka jest ta historia tej porcelany tutaj w naszym regionie? Ta tułowicka fabryka w którym roku powstała? Kto ją założył?
3: Jeśli chodzi o początek, to myślę, że tu musimy zahaczyć jeszcze o czas, kiedy Miśnia już w 1708 roku zaczyna powoli, ale już zaczyna produkcję porcelany, to na Śląsku równolegle mamy produkcję fajansu, a nie porcelany. To jest troszkę inny rodzaj ceramiki i tu mieliśmy tak charakterystyczny region, że właściwie te manufaktury fajansowe potem były przerabiane w fabryki porcelany i to się dzieje praktycznie 100 lat po tym, jak Miśnia ruszyła. Także to jest troszkę inny krajobraz, to jest ten sam kraj, natomiast no zupełnie inne podejście do tematu.
1: I kto był odbiorcą?
3: Porcelana raczej była droga, więc myślę, że raczej dla elit, domów hrabiowskich, klasy średniej w miastach co najwyżej. Ja tu w zwiedzającym często mówię, że jak chcecie realia tamtych lat zobaczyć, no to raczej skansen w Opolu wam powie, jak to wyglądało. Natomiast no wiadomo, ci bogatsi tą porcelaną się oczywiście tutaj zaopatrywali.
1: I to ona trafiała tylko na tereny niemieckie, czy ona wędrowała po całej Europie, a może i po świecie?
3: Fabryk było tyle w Niemczech, że nie było opcji, żeby tylko lokalnie potrafili się tutaj rozsprzedać z towarem. To musiało pójść za granicę, głównie na kontynent europejski, do Stanów Zjednoczonych również. Mamy też informację, że nawet na antypody ta porcelana, no może nie bezpośrednio, ale pośrednio też trafiała. Jeśli chodzi o nasze tułowice, no to właściwie 95% produkcji stąd szła do Stanów Zjednoczonych od razu, bo fabryka pojawiła się na tyle późno w kontraście do konkurencji, że musieli wybrać nowy rynek zbytu. No i to były Stany Zjednoczone.
1: Jak wyglądała praca w tej fabryce?
3: Myślę, że jak każdej fabryce z XIX wieku, czyli od świtu do nocy, większość pracowników, myślę, że praca ciężka, fizyczna. No, mieliśmy na pewno tutaj malarzy i projektantów, którzy mieli powiedzmy trochę lepiej, natomiast myślę, że to i tak jest trudny czas ogólnie dla pracowników w fabrykach. Pierwsze jakieś zapisy BHP, jakieś normy to później, więc na pewno lekko nie było.
1: Czy jest możliwe, że tutaj pracowała młodzież?
3: Zdjęć nie mamy, 100% pewności nie dam, ale myślę, że tak. To musiałbym źródła gdzieś pogrzebać, poszukać, ale myślę, że to byłoby normalne jak na tamten okres.
1: Jaką przerobowość ta fabryka miała? Ile tych filiżanek, talerzyków była w stanie wytworzyć?
3: Oficjalnie danych nie mamy, bo tutaj archiwa po prostu zostały albo zniszczone, albo wywiezione, więc nie jestem pewien na 100%. Mamy zdjęcie wzorcowni, to jest takie pomieszczenie, gdzie hurtownik przyjeżdżał, wybierał sobie wzór, dopiero potem fabryka mu to powtarzała. No to nam spokojnie parę tysięcy naczyń nie jesteśmy w stanie wskazać, ale nie wiemy, jaki to jest konkretnie okres produkcyjny, z jakich lat, więc na sztuki absolutnie nie jestem w stanie tak realnie powiedzieć, jakie to były moce przerobowe. Sama fabryka miała do 700 pracowników maksymalnie zatrudnionych. To był ten najlepszy okres działania tego zakładu przed końcem II wojny światowej.
1: Można powiedzieć, że wżyły nią całe Tułowice, tak?
3: Tułowice i okolica. Tu w samej miejscowości powstały zabudowania stricte pod fabrykę, czyli mieszkania zakładowe, jakieś kamienice, willa dyrektora fabryki, potem jego brata też się pojawiła. W związku z podniesioną demografią miejscowości też była wybudowana szkoła, kościół. No, miało to na pewno znaczenie dla miejscowości samej, plus fabryka jest przy linii kolejowej, więc z okolicznych miejscowości też do tej pracy tutaj zjeżdżali ludzie. I rowerem również, i konno też, nie? Bo to jeszcze też ten okres. Nie mamy pewności, ale raczej tania siła robocza przyciągnęła prywatnego przedsiębiorcę z Zulf Turyngii, bo to był już człowiek, który wcześniej miał swoją fabrykę porcelany, natomiast jego dzieci prawdopodobnie miały się zająć nowym biznesem i szukały. Nie? Więc tutaj w Tułowicach przy Pałacu Tułowickim była manufaktura fajansu. Tu znowu z początku naszej rozmowy mówiłem o tej przerabianiu zakładów, no to fajansiarnia przerobiona na zakład porcelany, przy czym to był taki obiekt dzierżawiony przez kolejnych producentów i w to załapał się syn Reinolda Schregelmilcha. On się tym zakładem zajął tylko na chwilę, natomiast no, główny cel to było raczej rozbudowanie tej firmy matki i przy linii kolejowej udało się wykupić ziemię i postawić już porządny taki zakład nowoczesny, jak na tamte czasy, no, który pozwolił mi tą produkcję pchnąć. Do tego stopnia, że pierwsza fabryka w okresie I wojny światowej została zamknięta, a ta tułowicka została. Także to było coś na pewno lepszego, bardziej wydajnego.
1: Czyli nasza tutaj tułowicka fabryka miała tutaj konkurencję, tak?
3: Dużą, bardzo dużą. Konkurencja była tak mocna, że my nawet mamy po sąsiedzku, kilometr od nas, na tej samej ulicy malarnię Schneidera, która zajmowała się zdobieniem ceramiki i oni kupowali produkty u Tirsza w Wałbrzychu. Czyli mimo, że mamy fabrykę obok siebie, to i tak próbujemy gdzieś tam te towary taniej u kogoś załatwić i sprzedać po swojemu. Także konkurencja była ogromna, to na pewno.
2: Historia w Opolskiem.
1: Dziś jestem w Muzeum Porcelany w Tułowicach. Moim gościem jest przewodnik muzealny Grzegorz Kowal. Rozmawiamy o historii fabryki porcelany w Tułowicach. Jak było z malowaniem? To wszystko jest ręczna robota?
3: Jeśli chodzi o Tułowice, no to już mamy końcówkę XIX wieku, więc będzie kalka też, natomiast nie ma raczej naczyń takich stricte tylko kalka. Mamy raczej tak, że są stemple zdobienia pędzlami, stemplami, metoda natryskowa, na szkliwie, pod szkliwem, to wszystko naraz nałożone na jedno naczynie, dlatego też taka dla niektórych zwiedzających pstrokacizna powstaje na tych tułowickich produktach, bo to jest takie mocno kontrastowe, mocno kolorowe, bo ile mogli, to nakładali na te naczynia, a i tak pod koniec produkcji podpisywali hand painted, nie? Żeby było, że ręczna praca, ale to pozornie jest tylko ręka.
1: Bo jeżeli fabryka powstała pod koniec XVIII wieku, a produkowała do końca II wojny światowej, tak mniej więcej, tak, to?
3: Po prawie od końca XIX wieku do 1945 roku, czyli do momentu właściwie końca II wojny światowej. Natomiast ten taki najlepszy czas dla Tułowic to jest od początku uruchomienia fabryki 1894 do krachu na giełdzie 1929. Tu już mamy epizod, gdzie mamy światowy kryzys, ciężko ze Stanami się handluje. Parę lat później Hitler dochodzi do władzy, więc to sprzedawanie do Stanów raczej jest niemożliwe, więc oni też próbują z powrotem na rynek niemiecki trafić. Pod koniec lat 20. już pojawia się sygnatura Epos, czyli Edel Porcelany Berchlesien, szlachetna porcelana z Górnego Śląska po niemiecku, czyli na lokalny raczej rynek, Amerykanina już to raczej nie obchodziło. Także do końca wojny próbowali, działali, natomiast to na pewno nie była ta sama fabryka przed krachem i po krachu na giełdzie.
1: Bo podejrzewam, że przez tyle lat działalności tutaj też były wprowadzane różne nowe technologie produkcji.
3: Na pewno, chociaż nie jesteśmy w stanie z naszej fabryki tego tak wprost wywnioskować. Wiem, że fabryka OME to jest taki równolatek do naszej fabryki, też końcówka XIX wieku ruszają. Oni wprowadzili sobie piece gazowe. No to w Tułowicach tu nadal były piece jeszcze tradycyjne, ceglane, gdzie wejście się po prostu zamurowywało. Także na pewno dało się już wtedy szybciej to produkować, ale być może mieli wprawę, potrafili jeszcze masowo tą porcelanę oferować w takiej technologii.
1: Zadałem to pytanie dlatego, że jak się to chodzi po tej ekspozycji, to macie różne, w różnym stylu pomieszczenia, tak?
3: Chcemy to pokazać epokami, bo ta porcelana się zmieniała. To prawda, jak wchodzą piece gazowe, no to cena porcelany spada. To jest normalne, jak dochodzi produkcja już nie ręczna, tylko raczej klejona kalka, to cena również porcelany spada i to widać po wnętrzach pomieszczeń, że najpierw mamy luksus dla bardzo nielicznej grupy odbiorców, potem się to troszkę upowszechnia, demokratyzuje i to tak z czasem staje się na tyle popularne, że po II wojnie światowej ta porcelana nie stanowi majątku domu. Już nikogo za bardzo nie obchodzi, czy ktoś tą porcelanę ma, czy nie. Raczej, czy ktoś ma samochód, no to to decyduje, czy ktoś jest bogaty. Także tak, ta porcelana też przeszła taki epizod, że była ekstremalnie droga, a potem już tak tania, że straciła na wartości.
1: Powiedziałeś, że tak, mamy porcelanę, która była wysyłana na Stany Zjednoczone, a jakieś jeszcze kraje poza naszym kontynentem?
3: Wiemy, że na pewno do Kanady, bo to mamy z adres Buchów, gdzie tam były przedstawicielstwa handlowe, gdzieś te informacje się tam pojawiają. Myślę, że pośrednio do Ameryki Południowej również, no bo to też jest taki towar, który hurtownie amerykańskie same ściągały do siebie. My mamy takie sygnatury jak Willock Company i to też są Tułowice, bo tam u spodu jest jeszcze Prasia dopisana, tak jak nasza sygnatura RS Prasia. Więc jeżeli ktoś zabiegał o towar u siebie już na kontynencie, to pewnie też próbował to pchnąć do kolejnych kolejne miejsca gdzieś tam świata i na tym zarabiać. Więc nie bezpośrednio, ale pośrednio myślę, że również te Tułowice sięgały dalej.
1: Kiedy ta fabryka została wygaszona? Czy to było tuż po II wojnie światowej, czy jeszcze przed? Czy to było związane właśnie z kryzysem finansowym, czy z wojną? Jak to wyglądało?
3: Kryzys światowy powoduje, że fabryka z tam blisko 700 pracowników spada do 250, czyli to już jest ciężko. Tam z 7 dni pracy raptem 3 dni im zostały. Także to było naprawdę trudne. Ale do końca II wojny światowej ta produkcja była i to widać po naczyniach, bo ten okres Art Deco, no umówmy się, raczej luksusowy styl, no to był dalej oferowany. Natomiast w okresie II wojny światowej na przykład były takie zabiegi, że nie wolno było stosować złota do zdobień, więc złoto było zastąpione żółto-brązową farbą. To spadało w jakości, no nie wyglądało tak jak prawdziwy luksus. Firma ratowała się takimi rozwiązaniami jak produkcja dla Wojska Niemieckiego chociażby. Były zamówienia takie państwowe, łatwe do zrobienia, bo na kilo odlać do kantyny naczynia to była prosta rzecz. Tam straty były niskie, łatwo było to wykonać, więc takich zabiegów też się podejmowali, żeby tylko dotrwać. Nie? Natomiast no 45 myślę, że no tak czy siak położył kres po prostu tej fabryce.
1: To musiały być dzikie czasy, tu bomby latały nad głowami, a ludzie siedzieli w fabryce i produkowali różne talerze i filiżanki.
3: No to stricte w Tułowicach frontu nie było, także nie najgorzej. Natomiast my mamy informacje niepotwierdzone, że z okolicznego obozu jenieckiego w Łambinowicach jeńcy byli tutaj zatrudniani w zakładzie jako tania siła robocza, bo panowie stąd byli wysłani na front. Więc też trzeba było trochę łatać te dziury produkcyjne. I w okresie I i II wojny światowej dodam też, że kobiety szczególnie angażowano do pracy. To też mało kto pamięta, że to jest ten moment, kiedy kobiety trafiają do fabryk, nie? Szczególnie do tej ciężkiej części, którą wcześniej panowie też wykonywali. Także to jak najbardziej było.
1: No i pytanie, po zamknięciu fabryki, co się stało z Tułowicami?
3: Informacje mamy różne, bo tutaj kolega, który zajmuje się archiwami też w naszym muzeum, znalazł ostatnią informację, że gazeta już z 1946 roku podaje, że tu Tułowice mają wznowioną produkcję porcelitu. Oficjalnie 1947 rok, więc nie wiemy. No ale powiedzmy rok czy dwa lata po wojnie to i tak nieźle, jak na to, co Rosja pozostawiała po sobie, przechodząc przez te tereny niemieckie, że fabryka była w stanie tak szybko stanąć na nogi i tą produkcję wznowić. Także powiedzmy 1947, na pewno ta produkcja w Tułowicach jest wznowiona. Nadwyżka magazynowa niemiecka porcelanowa jest jeszcze tutaj zmieniona z sygnaturą, ale jednak wypuszczona na rynek. Ale powiedzmy lata 50. to już jest oficjalnie produkcja porcelitu państwowego. Porcelit stołowy, ja myślę, że część słuchaczy na pewno kojarzy brązowe talerze z PRL-u. To ta klasyka tutaj w Tułowicach była jako państwowa do roku 2001. Ja dodam, że była też rozbudowa tego zakładu w latach 70. To za stacją benzynową, tam od naszego budynku patrząc, powstały takie bardzo duże hale produkcyjne, właśnie piece tunelowe, gazowe, tam wózki widłowe jeździły, także to już naprawdę konkretna produkcja i to rozszerzyło działalność tego zakładu, a nasze stare budynki, te oryginalne, powoli odchodziły w zapomnienie.
1: Mówił Grzegorz Kowal z Muzeum Porcelany w Tułowicach. Wyroby dawnej fabryki porcelany możemy obejrzeć przy ulicy Porcelanowej, bo to właśnie tam mieści się muzeum.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o działalności jednego z muzeów w naszym regionie.
2: Muzea w Opolskiem.
1: Ostatnio poczułem się jak słoń w składzie porcelany. To dlatego, że byłem w Muzeum Porcelany w Tułowicach. Można tam zobaczyć mnóstwo niesamowitych zestawów, filiżanek i talerzy.
4: Marta Juszkiewicz, kierownik Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach.
1: Jesteśmy w Muzeum Porcelany. Tych tutaj eksponatów jest mnóstwo. Podejrzewam, że część z nich trzeba było jakoś wyłowić. I jak się poluje na takie eksponaty porcelanowe?
4: Jest to i trudny, i nietrudny temat tak naprawdę. Jeśli wie, gdzie szukać, to łatwo można naprawdę bardzo fajne eksponaty znaleźć. My kolekcjonowaliśmy 20 lat. To była na początku prywatna kolekcja naszego prezesa, a później się już rozwinęła o eksponaty, które już my jako muzeum zakupywaliśmy. I to są giełdy, targi i tak zwane OLX-y. Więc mamy też darowizny, też osoby, które nie wiedzą, co zrobić ze swoją porcelaną, nie chcą tego wyrzucić, nie mają komu tego dać, darują nam to i my to bardzo doceniamy, zawsze każdą osobę opiszemy przy danym eksponacie, więc to jest temat, który jak człowiek się zagłębi, to może naprawdę bardzo fajne rzeczy znaleźć.
1: Tutaj jest porcelana nie tylko z fabryki w Tułowicach, ale również z fabryk z całej Europy, tak?
4: Nie tyle co Europy, a Śląska. Mamy cały górny, dolny i opolski Śląsk, przedwojenny, jest to około 14 fabryk i przedstawione są te wszystkie fabryki na czterech kondygnacjach naszego budynku. Budynek jest autentyczny z 1904 roku.
1: Porcelana, która tutaj jest dostępna, ona była kupowana przez bogatych mieszkańców dla siebie, czy może jako prezent?
4: Tak naprawdę i to, i to. Jeśli chodzi o tą porcelanę, była to często, tak jak teraz w sumie się korzysta, za gablotkę.
3: Grzegorz Kowal, jestem przewodnikiem i specjalistą do spraw zbiorów w muzeum. Porcelana była zamawiana przede wszystkim przez hurtownie i dopiero potem w hurtowniach ktoś w imieniu na przykład hrabiego wybierał, nie? Czy to będzie do wnętrza, czy to będzie do kuchni, bo tu zaznaczę, że zamki i pałace potrafiły mieć różne zastawy stołowe w zależności od okoliczności, tego, czy to będzie używane częściej, czy rzadziej. Jeśli chodzi o naszą porcelanę tułowiską, to bardzo charakterystyczne jest to, że w domach secesyjnych ta nasza tułowicka jest w salonie, a już ta kuchenna, taka siermiężna, to już inne zakłady, nie? Także też możemy się tym pochwalić, że to jest luksus, bo to miało po prostu zdobić. Wiele naczyń, jeżeli ma więcej zdobień niż mniej, to z zasady nie jest porcelana użytkowa, to od razu widać. I zestawy oczywiście były większe, mniejsze. Zakłada się, że zestaw to jest 6 albo 12 osób, ale jeżeli ktoś miał pieniądze, to były 20, 30, 50-osobowe zestawy i to też jak najbardziej było kupowane. Prezent jak najbardziej, chociaż najczęściej to były naczynia dedykowane, bo takie też mamy. Z okazji srebrnego wesela, z okazji konfirmacji, czy na przykład z okazji ślubu. To takie naczynia częściej były jako prezenty. Zestawy pełne dla młodej pary też. Natomiast jeśli chodzi o takie mniejsze komplety właśnie kawowe, herbaciane, no myślę, że to już raczej każdy indywidualnie sobie kupował.
1: Jak dbacie o to? Wiadomo, porcelana jest krucha. Jak zadbać o to, żeby to tutaj wszystko się utrzymało w dobrej kondycji?
3: No, jedyne, co nam grozi, to trzęsienie ziemi, tak myślę, bo porcelana jest odporna na światło, na temperaturę, na wilgoć, o to się nie musimy martwić, natomiast to, żeby to tylko stało. Czyli jak włożymy to w gablotę, to niech budynek stoi i to tak w nieskończoność. Jeśli kupujemy porcelanę, no to wiadomo, dobrze, żeby była ona zabezpieczona. Nam się zdarza czasami z aukcji internetowych coś ściągać i to nie dochodzi w całości. To też tak jest, ale raczej, jeżeli jest dobrze gdzieś tam zaopiekowana w transporcie,

0: to rzeczy. Są też osoby, które profesjonalnie robią rekonstrukcję tych zabytków i potrafią to zrobić tak, że tego nie widać. Więc takie metody też są, chociaż my jak dotąd nie musieliśmy z tego jeszcze korzystać.
1: Spytam, bo tak, każda fabryka miała swój stempel. Poza stempem też da się chyba rozróżnić, że jakaś porcelana pochodzi stąd, a nie z innego miejsca.
0: Tu poprawię sygnaturę, bo stemple to są te wzorki, które mamy na talerzu. Pod spodem to już są sygnatury. One były czasem malowane, czasami klejone, wyciskane nawet. Natomiast jeśli chodzi chociażby o naszą fabrykę, ja naliczyłem ponad 36 sygnatur. Royal Vienna, Royal Brema, Willow Company, to dalej są Tułowice. To są zabiegi marketingowe, tak dodam. Więc tam ten dół to czasami miał mylić, tylko po to, żeby przyciągnąć klienta, żeby chciał wydać te pieniądze. Natomiast no, są katalogi sklepowe, są jakieś archiwa i oczywiście fachowa literatura na ten temat, że jesteśmy w stanie tą grupę już tych sygnatur potem zebrać w całość i wiedzieć, że to jest ta fabryka konkretna. Jeżeli sygnatury nie ma, to można też typologią trochę po stylu wyłapać, czy to jest ta fabryka, czy nie jest, bo bywa, że zestaw ma tylko jedną sygnaturę, na przykład cukiernica. Już więcej z tego nie wyczytamy. Jeżeli cukiernicy nie ma, to tak zwany no name. Już nie jesteśmy w stanie dotrzeć, co to za zakład, więc bywa, że nie wiemy. I takiej porcelany raczej na ekspozycji u nas nie będzie, no bo musimy mieć pewność, że to jest ze Śląska, więc o to też dbamy.
2: Muzea w Opolskiem.
1: W tym programie jestem w Muzeum Porcelany Śląskiej w Tułowicach, a moimi rozmówcami są Grzegorz Kowal i Marta Juszkiewicz.
0: Tu ukłon w stronę prezesa naszej fundacji, pana Piotra Gerbera. No to jest jego praca. 20 lat poświęcił na to, żeby tą porcelanę zebrać, wyszukać, te tematy tutaj pokazać. Głównie targi staroci, ale my mamy kontakty z osobami, które sprzątają mieszkania po zmarłych na przykład. Czyli zanim to trafi na targi staroci, to my już sobie to przejrzymy. Są aukcje takie w Stanach Zjednoczonych pod młotek. Nie? Taka tradycyjna licytacja, gdzie jest na przykład katalog wydany wcześniej, można sobie przejrzeć, co tam będzie i dopiero potem to licytujemy. Także różne kanały tego, jak można tą porcelanę tutaj pozyskać. Muzeum, jak już w końcu mamy czynne, no to też turyści sami kupują, zwiedzają różne miejsca. Ostatnio nam się udało kupić filiżankę z Pieszyc od pana, który kupił ją w Genewie. No i kogo w Genewie Pieszyce obchodzą, natomiast no my z pocałowaniem ręki wzięliśmy taki eksponat, no bo tego byśmy nie znaleźli po prostu. Więc też dzięki temu, że ludzie mają tą świadomość, że to jest ze Śląska, że to może być z tej fabryki, a nie innej, no to też taką drogą to do nas trafia.
1: A te tutaj sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych egzemplarze?
0: To tu myślę, że 100% tego to jest, jeśli chodzi o ten okres amerykański, no to praca właśnie pana Piotra Gerbera. On sam do tych Stanów latał i to po prostu tutaj do Tułowic przywoził. Ale zdarza się nawet na targach staroci, na przykład w Bytomiu też tą w tym amerykańskim stylu porcelanę znaleźć, ale to już na sztuki. Jeżeli chcemy większe zestawy, pełne komplety, to już naprawdę trzeba się ruszyć za ocean, żeby to zrobić.
1: Jaka jeszcze jest działalność waszej fundacji?
3: Fundacja ogólnie jest największą fundacją pozarządową w Polsce, która ratuje zabytki. Ratujemy właśnie obiekty poprzemysłowe i staramy się je przerobić na muzea, żeby nadal żyły, a nie popadały w ruinę. Tak samo było z naszym budynkiem. W 2015 roku został wykupiony ten budynek. 9 lat zajął nam remont i od kwietnia 2024 roku działamy już jako muzeum. Fundacja działa już 20 lat i właśnie cały czas zajmuje się pozyskiwaniem i rekonstrukcją tych budynków.
1: Czy było coś zaskakującego podczas remontu tego obiektu?
0: W trakcie remontu jedyne, co udało nam się zaskakującego znaleźć, to receptę z krankenkasy zakładowej, czyli z kasy chorych, którą ten zakład prowadził, bo tam mamy imię i nazwisko producenta naszego, Reinolda Schergel-Milcha, i to tyle. Poza tym raczej to taka mozolna praca, żeby jak najwięcej oryginału zachować, żeby ten budynek zaprezentować takim, jakim on był. Na początku oczywiście, bo tu było dużo zmian architektonicznych, jeśli chodzi o malowanie ścian, to nawet tynki były skute do cydgołej cegły, więc trzeba było to ratować. No i pozbyliśmy się tego charakteru z okresu PRL, tak? Bo ten budynek był używany, więc tu dużo takich pustaków doszło, jakichś takich ścianek niepotrzebnych, a chcieliśmy starą bryłę odsłonić i pokazać to w tej pierwszej formie.
1: Ile obiektów w naszym regionie albo w kraju macie pod swoją opieką?
3: Na ten moment 7 obiektów na Śląsku Górnym, Dolnym i Opolskim, z czego 4 działają jako muzea. My jesteśmy najmłodszym i najmniejszym obiektem. Nasze najstarsze i największe muzeum to jest Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. Obok jest Muzeum Młyn Hilberta w Dzierżoniowie. I idąc dalej, na samym Śląsku mamy Muzeum Hutnictwa Cynku w Waldorfie.

0: pracownia w Katowicach.
1: Czyli można powiedzieć przemysłowo.
0: Tak jest, tak. Budynki właśnie poprzemysłowe, które przerabiamy na muzea.
1: W muzeum można sobie pozwiedzać, ale prowadzicie też inną działalność, na przykład edukacyjną, tak?
0: Tak jest. Prowadzimy warsztaty. Mamy na ten moment dwie oferty. Jest to zdobienie porcelany wzorem opolskim. To jest warsztat, który odbywa się pod okiem twórczyni ludowej. I jesteśmy w stanie tutaj nauczyć, przynajmniej na początku, jak się zdobi porcelanę właśnie wzorem opolskim. Czyli farby ceramiczne i stalówka i zdobi się takimi drobnymi kwiatkami, czyli właśnie tym naszym wzorem opolskim. A drugi warsztat to jest zdobienie ceramiki metodą stempelkową, czyli zdobienie suchego biskwitu, czyli takiej ceramiki niewypalonej farbami ceramicznymi, stemplami, czyli takimi właśnie pieczątkami.
1: No, wracając do tego wzoru opolskiego, tak już zwróciłem uwagę na to, że on nie jest obecny na tej ceramice, którą tutaj macie.
0: Nie, wzór opolski to są lata 60., 70., to już jest czas, który nie przedstawiamy jako muzeum, ale jak najbardziej go promujemy nadal, ponieważ współpracujemy z twórczyniami ludowymi, właśnie te warsztaty prowadzimy, także też to jest przedstawienie tego, jak porcelana po wojnie też funkcjonowała, co się z nią działo.
1: A jakie jest zainteresowanie tymi warsztatami?
0: Coraz większe. To jest oferta, która jest tak naprawdę dla każdego. Nie mamy przedziału wiekowego. Każdy, czy dzieci, czy dorośli, czy seniorzy mogą wziąć udział w tych warsztatach i naprawdę bardzo, bardzo dużo można z nich wynieść.
1: No bo w ostatnich latach coraz popularniejsza staje się właśnie taka działalność odtwórcza, historyczna, można powiedzieć. Koła gospodyń wiejskich bardzo mocno zyskują na popularności chociażby.
0: Tak, jak najbardziej. Też to widzimy, też właśnie koła gospodyń wiejskich nas odwiedzają, biorą udział w tych warsztatach. Bardzo właśnie fajnie można sobie połączyć warsztaty ze zwiedzaniem. Także to jest czas, który można i edukacyjnie, i przyjemnie sobie połączyć.
1: A wycieczki szkolne tu trafiają?
0: Jak najbardziej. Wycieczki szkolne, czy koło gospodyń wiejskich, właśnie tak jak wcześniej wspominaliśmy, czy uniwersytety trzeciego wieku. Także my jesteśmy otwarci tak naprawdę właśnie dla każdej osoby, czy indywidualnej, czy grupy zorganizowanej, czy dla szkół, czy dla każdej innej instytucji.
1: Skoro tyle jest niemieckiej historii w tej porcelanie, to czy niemieckie wycieczki też tutaj chętnie przyjeżdżają?
0: Raczej rzadko. Właśnie mamy zagraniczne wycieczki jak najbardziej, jednak ta niemiecka część jest taką w sumie mniejszością. Mieliśmy już osoby z Kanady, z Australii, z Holandii, z Austrii, także z prawie że każdego kraju, jednak to nie były jeszcze aż takie ilości.
1: A jest możliwość, żeby kupić jakąś porcelanę?
0: Jak najbardziej. Prowadzimy sklepik z zabytkową porcelaną, z nowoczesną ceramiką. Mamy eksponaty, które po prostu nie wpasowały nam się w ekspozycję, ani chcemy, żeby nam zalegały na magazynie, a żeby ktoś mógł sobie z nich skorzystać. I to są właśnie te zabytki. I mamy też tą nową ceramikę i porcelanę, tą, którą teraz się wykonuje. Współpracujemy tylko z regionalnymi twórcami, z manufakturkami. Mamy też biżuterię z porcelany, także jak najbardziej można się u nas zaopatrzyć.
1: Co wyparło porcelanę z użycia gdzieś tam w latach 80.? Dlaczego ludzie pili herbatę z tego szkła w koszykach metalowych właśnie zamiast z filiżanki?
2: Na pewno był porcelit tu produkowany w Tułowicach i te zestawy takie do kawy czy do herbaty jak najbardziej były kupowane. Porcelit był na stołach. Natomiast jeśli chodzi o porcelanę, tak stricte o nasz teren, jeżeli byśmy zahaczyli, no to były jednak produkty po niemieckie, a co po niemieckie to było fe. To było takie trochę podejście, że raczej z tego nie korzystamy. Oczywiście była fabryka Karolina na przykład, czy Krzysztof, natomiast to nie każdy już z tego korzystał w takiej formie, z takim zacięciem.
1: Mówili Grzegorz Kowal i Marta Juszkiewicz z Muzeum Porcelany w Tułowicach. Muzeum można zwiedzać we wszystkie dni tygodnia, oprócz poniedziałków.
3: Radio Pogoda 104,1 FM. Tydzień w Opolu.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.

0: 104 i 1 FM. Radio Pogoda.
1: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd znajdziemy czarodziejski ląd i szczęście da nam każda noc i każdy dzień. I w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś

0: emocje.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od jutra o 15.30.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
6: Jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
7: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.
1: Została ostatnia reklama.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skeczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.

0: Rocky said, "Did you get happy in the pizza when you mambo Italiano?"
1: Autopromocja.
2: Radio Pogoda, czyli
1: poranki zaczynane z uśmiechem,
2: wspomnienia, które bawią,
1: popołudnia spędzane na rozmowie i wieczory pełne gwiazd.
2: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
1: Autopromocja. Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Do zobaczenia.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Najlepsze polskie kabarety w premierowej odsłonie najlepszego humoru. Kabaret Nowaki. Kabaret Skaczów Męczących. Igor Kwiatkowski. Kabaret Moralnego Niepokoju. Kabaret Smile. Mariusz Kałamaga. Prowadzenie Kabaret K2. 11 września Opole. Amfiteatr NCPP. Informacje i bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Została ostatnia reklama.
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
6: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.

0: promocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od jutra o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.
4: Tak.

0: Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

że chyba wiesz, co robisz. Panie, ile mam grzechów, któż to wie?

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
1: Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi,
0: żebyś nie był bez piosenki,
1: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
0: lub mogła
1: westchnąć z wdziękiem.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej.
1: Jej słowa, melodia i rytm.

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Małgorzata Foremniak.
1: Panowie może mają i rację, uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to